0: Verem.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama. Vox FM.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: XFM Radom.
1: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Powinniśmy dyskutować o podziale administracyjnym kraju. Przekonują społecznicy i eksperci z Instytutu Sobieskiego. Cyklicznie przygotowują raport o kondycji polskich miast. Łukasz Zaborowski, szef Radomskiego Towarzystwa Naukowego i autor raportu przygotowanego przez Instytut, nie ma wątpliwości. Radom traci, będąc w jednym województwie z bogatą Warszawą. Jego zdaniem trzeba myśleć o jednym województwie z Kielcami i wyznaczeniu dwóch stolic w największych miastach.
2: Oczywiście nie ma czegoś takiego jak jeden optymalny wariant, tak, że jakiś układ będzie bezwzględnie najlepszy pod każdym względem. To jest zawsze pewien taki wybór. Natomiast ja bym wskazał pewne kierunki, w jakich należy iść. Powinniśmy dążyć do tego, żeby Polska była bardziej policentryczna. To znaczy, żeby te zjawiska rozwojowe, ludność, instytucje, przedsiębiorstwa nie skupiały się tylko w kilku największych ośrodkach, jak jest w tej chwili, głównie w tych kilku największych ośrodkach, tak? Mówi się o takiej wielkiej piątce metropolitalnej, a w drugiej kolejności w miastach wojewódzkich, które są też niesprawiedliwie wyróżnione w stosunku do tych miast, które zostały tego statusu pozbawione, tylko żeby ten rozwój był bardziej policentryczny. To oczywiście nie znaczy, że tych biegunów wzrostu jesteśmy w stanie stworzyć dziesiątki i w ogóle nie wiadomo ile, prawda? Natomiast ja twierdzę, że może być ich więcej niż obecnie i że nie ma żadnych przeszkód, żeby takie miasta, powiedzmy drugorzędne, jak Kielce czy Radom, były bardziej konkurencyjne w stosunku do Krakowa i Warszawy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, też stawiam taką tezę, że nie ma żadnego powodu, żeby Radom musiał się gorzej rozwijać niż Kielce. I dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie wzmocnić te ośrodki drugorzędne poprzez również, jako jedno z narzędzi, zmianę podziału terytorialnego. Ja bym szedł w takim kierunku, żeby przede wszystkim dążyć do równowagi wielkościowej województw w taki sposób, że województwa tych największych ośrodków metropolitalnych, które obecnie są jednocześnie największe powierzchniowo i największe ludnościowo, to jest błąd, żeby one zostały ograniczone terytorialnie. Czyli Warszawa, czy Kraków, czy Poznań, jedynie ze swoim jakimś tam dość wąsko określonym regionem w promieniu, powiedzmy, kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast wszystkie pozostałe regiony, czyli takie regiony właśnie jak Kielce, Radom, Kalisz, Tarnów, tak, żeby one tworzyły odrębne województwa. Ale niekoniecznie odrębne województwa, że każde z tych miast pojedynczo jakieś małe swoje województwo, bo to wtedy byśmy szli w tym kierunku modelu takiego rozdrobnienia układu, tylko właśnie chodzi o to, żeby to były takie większe powierzchniowo, większe terytorialnie województwa policentryczne. Czyli na przykład Kielce i Radom, tak, w jednym województwie. Taki model dwubiegunowy, co zresztą jest teraz stosowane w obecnym podziale i uważam, że przypadkowo, ale jest to największy sukces moim zdaniem obecnego podziału, że właśnie wymyślono ten model województw dwubiegunowych, Bydgoszcz i Toruń, tak, albo Gorzów i Zielona Góra. To nie jest idealne rozwiązanie, bo oczywiście są niesnaski między tymi miastami, to jest normalne, zawsze tak jest, to jest polityka. Natomiast to jest i tak lepsze rozwiązanie niż województwa, gdzie jedno miasto jest wyróżnione, a reszta jest podległa, prawda? Więc takie policentryczne województwa, ten model dwubiegunowy, upowszechnienie modelu dwubiegunowego, również po to, żeby właśnie nie tworzyć takiego jednego wyróżnionego ośrodka władzy w obrębie danego województwa, tylko żeby narzucić pewną równowagę. Tak? W tej chwili Bydgoszcz z Toruniem kłócą się, ale nie można powiedzieć, że jedno miasto jest jakoś sztucznie wyróżnione i ma jakieś zasadniczo większe szanse rozwoju niż drugie. Więc to jest dobry model. I uważam, że właśnie takie dwa rodzaje województw, tak? Czyli województwa, nazwijmy to metropolitalne, tak? Ośrodek metropolitalny z jakoś ograniczonym zapleczem, i większe powierzchniowo te województwa pomiędzy nimi, no i przede wszystkim przywrócenie statusu wojewódzkiego tym miastom, które zostały niesłusznie pominięte, tak, bo Radom nie jest niczym gorszym niż Kielce, Tarów nie jest niczym gorszym niż Opole, czy Kalisz na przykład, czy Koszalin, to są miasta, które powinny ten status wojewódzki odzyskać, co by sprawiło, że miałyby przynajmniej podobne szanse rozwoju jak te inne miasta wojewódzkie, a tym samym przysporzyłoby się, przyczyniłoby się to do zwiększenia policentryczności. zależności rozwoju kraju.
0: Ale decyzja o podziale kraju to jest zawsze decyzja polityczna. Ja mam taką tezę, że bez względu na to, która partia rządzi, jak wygląda układ koalicyjny, to każdy się boi tego podziału administracyjnego, no bo jakby tego nie robić, zawsze będą jacyś niezadowoleni ludzie, a to może oznaczać odpływ elektoratu, który no gdzieś tam jeszcze ich niezadowolenie może być jeszcze tutaj podgrzewane przez opozycję w stosunku do rządu. Czy zgodzisz się z tym, że to niesie takie ryzyko? I wiedzieliśmy, jakie ryzyko, jakie były skutki ostatniego podziału administracyjnego, gdzie AWS i Unia Wolności, no tak naprawdę po tych 4 latach, też myślę, że w związku z tym podziałem, no zniknęły ze sceny politycznej.
2: No właśnie, może znikły ze sceny politycznej właśnie dlatego, że ten podział ludziom się jednak nie spodobał, tak? Że dużą część regionów w Polsce, dużą część również dużych miast pozbawiliśmy podmiotowości. I w tych miastach, przynajmniej w tych największych miastach typu właśnie Radom, Tarnów, Bielsko-Biała, Częstochowa, cały czas jest poczucie krzywdy. I jest to słuszne poczucie krzywdy, bo nikt nie jest w stanie nam w Radomiu wmówić, że jesteśmy czymś gorszym niż Kielce, prawda? Więc jeżeli Kielce są wojewódzkie, to dlaczego my nie jesteśmy wojewódzcy Radom?
0: Mówiło się wtedy, i to też jeżeli na przykład czyta się prasę z tego okresu, że te szanse miały być jakoś później wyrównane, tylko że nikt nie mówił i w jaki sposób miało być to wyrównanie zrobione, no i nic się tak naprawdę nie zadziało.
2: To były kpiny po prostu, to były kpiny. Mówiono, że status miasta na prawach powiatu to jest coś takiego zastępczego trochę dla województwa, że to jest kpina po prostu. W niektórych miastach tych właśnie dawnych wojewódzkich utworzono przynajmniej państwowe wyższe szkoły zawodowe, czyli takie uczelnie publiczne, które obecnie w niektórych z tych miast się całkiem nieźle rozwijają. Niestety w Radomiu takiej uczelni nie utworzono, chociaż była taka propozycja i to był straszny błąd, ale to już jest inny wątek zupełnie. Natomiast wracając do tego pytania jednak, tego pierwszego pytania, tak, czy tutaj opór polityczny, opór społeczny, czy to tak zwane otwieranie puszki Pandory, tak, czy to nie będzie zgubne. To jest jak z każdą reformą, niestety. To jest straszne, że przez 30 lat tej już tak zwanej wolnej Polski mało która dziedzina wiedzy została w ogóle, dziedzina życia została zreformowana, tak. Jedną z tych reform, która się udała o tyle, że w ogóle została wprowadzona, była reforma samorządowa. Więc to jest z każdą reformą tak jest. Natomiast ja bym tutaj wskazał jeszcze na coś innego, mianowicie dlaczego klasa polityczna niechętnie podejmuje ten temat? Dlatego, że w województwach potworzyły się już układy polityczne, które są podporządkowane władzy marszałkowskiej i są w pewien sposób zabetonowane, tak, że pewnych tematów nie wolno podnosić, bo wtedy będzie się w złych stosunkach z marszałkiem i to się po prostu politycznie nie opłaca.
1: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
3: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji, więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu, natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
1: Wybierz się do lasu jak do apteki. Zachęcają leśnicy. Obecnie trwa sezon na leśne dary. Zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę znaleźć wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
4: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momilę. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty, jak mniszka lekarskiego, i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład momilę. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty, jak mniszka lekarskiego, i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne, i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
1: Będzie kiermasz pieczywa, pokazy tańca i koncerty. W pierwszy weekend września na placu Korackiego odbędzie się 28. Święto Chleba w Radomiu. Po raz kolejny piekarze z Radomia będą pokazywać swoje lokalne produkty. Jak mówi Paweł Pastuszka, skarbnik cechu piekarzy, na niedzielę zaplanowane są koncerty.
5: No w tym roku naprawdę udało nam się dosyć fajnie zgrać tegoroczne Święto Chleba. Zaczynamy już w sobotę 5 września od godziny 11. Zapraszamy. Będą występy, będą pokazy. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Mijal oraz Jagoda. W niedzielę tak zaczynamy od godziny 10, troszkę wcześniej. Zapraszamy też naszych wszystkich tutaj słuchaczy na mszę świętą o godzinie 12.30. Będzie to w katedrze, a potem zaczynamy już występy artystyczne. Rozpoczynamy bardzo fajnie o godzinie 14. Wystąpi Orkiestra Wojska Polskiego z Radomia, tutaj z solistą Stasiek Kukulski i z Mają Wojtaszek. Potem będą dalej występy różne artystyczne. No i gwiazda wieczoru, grupa Vox i AZP. Także myślę, że się zapowiada artystycznie. Chcemy pokazać i zwieńczyć te tradycje rodzinne. W cechu piekarzy są zrzeszone piekarnie, które właśnie są z tradycjami. Większość to jest trzecie pokolenie, które prowadzi piekarnie. I chcemy właśnie z tymi naszymi odbiorcami, z naszymi klientami właśnie świętować razem. Z sąsiadami naszymi, z naszymi. Świętować z nimi razem właśnie tą tradycją. No bo mówię, to miasto, tak jak mówimy, to już nasi dziadkowie budowali tą tradycję tego chleba.
1: Każde Święto Chleba to niezwykłe wydarzenie, mówi Jarosław Gajda, prezes Radomskiego Oddziału Cechu Piekarzy.
6: Wynikiem lat doświadczeń, które mamy za sobą, 27 lat, które już minęły, bogaty program artystyczny, ale też kiermasz, to co ludzie bardzo lubią, przychodzą po to, żeby i posłuchać muzyki, ale też posmakować dobrego radomskiego chleba. A w tym roku hasłem Święta Chleba jest prawdziwy smak naszego miasta, czyli chcemy tu zawrzeć w tym haśle te nasze lokalne historie związane z piekarstwem, ale też no, chcemy przekazać to, co jest ważne dla nas wszystkich, czyli ta wspólnota wokół chleba. I przez te lata udaje nam się tą wspólnotę budować. Ja to zawsze wracam do takiej nauki, którą dał mi dziadek, jak kiedyś, ja już to mówiłem, ale powtórzę, bo to jest rewelacyjne, jak w sobotę liczył pieniądze z całego tygodnia, utarg, i zapytał się mnie, czyje to są pieniądze. Ja mówię, że no jak to czyje? To są twoje pieniądze. A on mówi, że nie, to są pieniądze, mówi, młynarza, elektrowni, pracowników, a dopiero jak coś nam zostanie, to są nasze pieniądze. I to mi utkwiło. I właśnie my mieliśmy takich wspaniałych nauczycieli, takich mentorów, którzy nas wprowadzali w ten biznes. W ogóle, nie tylko piekarski biznes, ale w życie. Tak. I mówię, to jest i tym się chcemy dzielić, o tym opowiadamy i myślę, że właśnie ta szczerość, która wynika z naszych postaw, które przez lata budowaliśmy, owocuje tym, że mamy to 28. Święto Chleba, że dużo ludzi przychodzi, że chce nas wesprzeć, odwiedza. Świat się zmienia, my też się zmieniamy, a każdy z nas na Święto Chleba szykuje coś ekstra. Ja na przykład niedawno odwiedziłem Islandię i się zainspirowałem chlebkiem, który jest pieczony w gejzerach. Tak, czyli nie tak jak my pieczemy w piecu, ale gdzieś tam w gejzerach. Taki pomysł mi naszedł, był i będę się starał coś w tym kierunku zrobić.
0: Pełno z gejzerami wiadomo.
6: Ale to będzie podobne, bo faktycznie tutaj nie mamy niestety gejzerów ani przepięknych wodospadów, wulkanów. Może im na całe szczęście. Jeszcze chciałem powiedzieć, że partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
8: Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są nowe boiska, bieżnia lekkoatletyczna oraz korty. W wielu miejscach remontowano lekcyjne sale. Okres wakacji to czas remontów i rozbudowy w wielu radomskich szkołach. Co zostało zrobione? O tym wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
9: Okres wakacyjny był bardzo pracowity dla większości szkół i przedszkoli. Tych inwestycji w infrastrukturę szkolną było realizowanych bardzo wiele. Skończyły się również te największe. Te największe zakończyły się w PSP numer 14, czyli wybudowany został największy w mieście Orlik wraz z bieżnią. Do tego został gruntownie przebudowany segment dydaktyczny po byłej szkole MPK, w pełni dostosowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a z uwagi na to, że PSP 14 to szkoła integracyjna, w każdej klasie tacy uczniowie są, ale również w okresie wakacyjnym wyremontowaliśmy wszystkie orliki w mieście, te orliki, które mają nawierzchnię trawiastą, wraz z oświetleniem, te orliki dzisiaj tak naprawdę są nową jakością i są gotowe na to, żeby uczniowie mogli z nich skorzystać wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostało ukończone boisko i korty tenisowe przy PSP 6, boisko przy 6 liceum ogólnokształcącym, filia PSP 15 przy ulicy Kieszkowskiej, kameralna szkoła, kameralna filia, bardzo mocno skoncentrowana na potrzeby społeczności lokalnej i tam również wybudowaliśmy nowe boisko, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również cała społeczność tej szkoły. Oczywiście bieżące remonty związane z odnowieniem instalacji elektrycznej, malowanie ścian, taka renowacja, odświeżenie zewnętrznego wyglądu szkół i przedszkoli. To wszystko działo się w okresie wakacyjnym. Wszystkie te remonty, które zostały zaplanowane, zostały zakończone, także nowa jakość, świeże pomieszczenie, wyremontowana, odnowiona i nowa infrastruktura sportowa. To wszystko czeka na uczniów, na młodzież.
0: Jeżeli chodzi o te udogodnienia, które miały powstać w pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika dla Dominika Hołuja, czy ta inwestycja się udała, czy szkoła tak naprawdę zdążyła na czas?
9: Ta inwestycja, która była realizowana w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kopernika, ma dla nas absolutnie szczególne znaczenie, bo wiąże się z uczniem Dominikiem Hołujem, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi na początku roku. Podjął decyzję, że wraca do szkoły i nasz imperatyw był taki, żeby ten powrót do szkoły mu umożliwić. To znaczy zależało nam na tym, żeby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, które umożliwiałyby uczniowi z niepełnosprawnością naukę i przebywanie w szkole. W ciągu okresu wakacyjnego wszystkie procedury administracyjne związane z pozwoleniami, jak i również sam proces inwestycyjny został zakończony. Dominik ma zapewnione takie warunki, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie w szkole. Ta inwestycja się skończyła, wejście do szkoły jest przebudowane, jest miejsce, oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością, zostały przebudowane ciągi komunikacyjne, szkoła jest gotowa na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominik.
1: Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badań, ani diagnozy.
0: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
10: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic, powyżej się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
0: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
10: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One to pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy ten to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
0: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może tak wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra. Nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
10: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go potwierdzić właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać prerektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
0: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego, i tutaj ważna jest kolonoskopia.
10: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
0: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
10: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesny choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno, czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, no. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
1: Najpierw naloty, potem wejście Niemców. Dziś, 1 września, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Radomiu wojna rozpoczęła się od nalotów. Celem Niemców było lotnisko, fabryka broni czy stacja kolejowa, z której na front wyjeżdżali żołnierze. O tym, jak wyglądały pierwsze dni września w Radomiu, mówi Sebastian Piątkowski, historyk Instytutu Pamięci Narodowej.
11: 1 września wcześnie rano radomianie mieli okazję przekonać się, że wojna wybuchła, no bo jednym z podstawowych tego i w ciągu następnych dni celów ataków niemieckiego lotnictwa było lotnisko na Sadkowie, gdzie mieściła się wówczas Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Po godzinie 6 lotnisko zostało po raz pierwszy zbombardowane. Natomiast co ciekawe, radomianie przez długi czas nie mieli świadomości tego, że te samoloty, które krążą nad Radomiem, są to samoloty niemieckie. Nasłuchiwano odgłosów eksplozji, ale wszyscy przypuszczali, że są to jakieś ćwiczenia, manewry. Dopiero w godzinach przedpołudniowych, kiedy w radiu nadano orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no okazało się, że mamy wojnę z Niemcami. 8 września 1939 roku w godzinach popołudniowych. Do Radomia wkroczyły oddziały 1. Dywizji Lekkiej generała Friedricha von Repnera. Prawdopodobnie pierwszym miejscem stacjonowania tego sztabu tej jednostki był ratusz. I tak jak to bywało w wielu innych przypadkach, pierwszym krokiem Niemców było spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności. Ponieważ, mówiąc brutalnie, zarówno wszystkie władze państwowe, jak i samorządowe uciekły z Radomia, zostawiając mieszkańców na pastwę najeźdźców. Nie była to sytuacja wyjątkowa, gdyż podobne sceny przeżyła i Łódź, i wiele innych miejsc. Od 6 września w Radomiu działał twór, który wszedł do historiografii pod nazwą Komitetu Samopomocy Społecznej, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, jak on się nazywał. Lokalni społecznicy w tym okresie gigantycznego chaosu i bezkołowia próbowali stworzyć jakąś organizację, która by pokierowała życiem miasta. Byli to zarówno działacze polscy, jak i żydowscy. I właśnie z nimi spotkał się generał von Lepner, który zapowiedział, że no, jeżeli dojdzie w Radomiu do jakiegokolwiek czynu wymierzonego w żołnierzy niemieckich, zostaną oni rozstrzelani i od tego momentu mogą czuć się zakładnikami. Faktycznie osadzono ich na pewien czas w więzieniu, szybko odzyskali wolność. Do żadnych aktów wymierzonych w wojsko niemieckie w tych kolejnych dniach września nie doszło, co umożliwiło zakładnikom ocalenie życia, no co nie oznacza oczywiście, że wszyscy oni doczekali końca wojny, bo byli później celem najróżniejszych działań represyjnych ze strony Niemiec. Losy 72. Pułku Piechoty imienia pułkownika Dionizego Czachowskiego niestety we wrześniu 1939 roku toczyły się tragicznie. Pułk ten zgodnie z planem mobilizacyjnym W, zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami, stał się częścią składową Armii Łódź. Miał zatrzymać ataki niemieckie w rejonie Wielunia, Borowca, właśnie nad rzeką Konopnicą. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku pułk przeszedł mobilizację, został przewieziony transportem kolejowym na pozycję i 1 września 1939 roku żołnierze pułku dowodzonego przez pułkownika Karola Chrobaczyńskiego wzięli udział w pierwszych walkach przeciwko Niemcom. Były to walki niezwykle trudne. Pułk był i celem ataków niemieckiego lotnictwa, ale tak naprawdę najgorsze okazało się to, no, że pechowo, można tak powiedzieć, naprzeciwko właśnie 72. Pułku po drugiej stronie frontu stanęła najbardziej fanatyczna i najlepiej wyposażona wtedy niemiecka jednostka, pułk SS Reichsstandarte Adolf Hitler, i w tym tragicznym starciu radomska jednostka została rozbita. Jej los dopełnił się w kilka dni później koło wsi Chechło. W czasie wydarzeń, które po dziś dzień budzą pewne kontrowersje, i faktycznie w pierwszym tygodniu września 1939 roku pułk został rozbity, stracił swoje znaczenie jako jednostka bojowa. Wielu jego żołnierzy, pochodzących przede wszystkim z Radomia i z okolic Radomia, we wrześniu 1939 roku zginęło. Natomiast po walce pod Chechłem poszczególne pododdziały pułku, grupy żołnierzy kierowały się w stronę Warszawy i faktycznie ostatni żołnierze z Radomia wzięli udział w walkach o Modlin i w obronie Warszawy. Pułkownik Karol Chrobaczyński dostał się do niewoli. W ręce Niemców już później wpadł także sztandar pułku. Także można powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku bezsprzecznie żołnierze z Radomia stanęli na wysokości zadania. Co do ich bohaterstwa, postawy, nie było nigdy żadnych zastrzeżeń. Natomiast niestety losy wojny potoczyły się tak, że w tej wojnie wielu żołnierzy z tej jednostki straciło życie, odniosło bardzo ciężkie obrażenia, dostało się do niewoli. Pułk, jak to pułk, liczył kilka tysięcy żołnierzy. Natomiast po tym, jak pierwszy tak zwany rzut pułku udał się właśnie na pozycję Armii Łódź, w jego koszarach odbyła się mobilizacja tak zwanego drugiego rzutu. Wiemy, że ponad 2,5 tysiące osób do tego drugiego rzutu pułkowego wstąpiło. Radom był też miejscem formowania jednej z dywizji rezerwowych. Kolejne 4,5 tysiąca. Różne formacje dodatkowe wystawiały i wojska kolejowe w Radomiu, i inne formacje. Mobilizowano tutaj jednostki obrony przeciwlotniczej. Ja próbowałem kiedyś ogarnąć te liczby. Mogę powiedzieć, że wydaje się, że mówię tutaj nie tylko o radomianach, ale jeżeli tak to mogę ująć, osoby, które na przełomie sierpnia i września 1939 roku założyły polskie mundury w Radomiu, wydaje mi się, że ta liczba przekroczyła 10 tysięcy osób, więc naprawdę była bardzo wysoka.
1: Dzisiaj uroczysty apel i krótkie spotkanie w klasach, od jutra regularna nauka. Na początku u wielu jest entuzjazm, ale też stres i lęk przed nowym i nieznanym. Dotyczy to szczególnie tych, którzy zaczynają naukę w nowej szkole lub nowym mieście. Ważne, by nie przekazywać swoich lęków dzieciom, mówi Anna Małaśnicka, psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
12: Pierwszy dzień w szkole, pierwszy dzień w przedszkolu, pierwszy dzień w szkole podstawowej, pierwszy dzień w szkole średniej. Niewątpliwie jest to coś innego niż taki kolejny dzień, prawda? Były wakacje, dzieci idą pierwszy dzień po wakacjach, więc coś się tam zmienia. Jedne idą z bardzo takim dużym nastawieniem pozytywnym, bardzo chcą. Te dzieci, które już są po przedszkolu, które chodziły wcześniej do przedszkola, bądź też do żłobka, mówią na to żłobunia bardzo ładnie, to już są troszeczkę takie pierwsze okresy takiego wspólnego bycia z rówieśnikami mają za sobą. Mają też pierwsze doświadczenia. Jeżeli te pierwsze doświadczenia były takie bardzo pozytywne, przenoszą to na szkołę. Niemniej jednak to jest taki pierwszy dzień jest zawsze takim dniem troszeczkę trudnym. Będą nowi koledzy, będą nowe koleżanki. I dobrze by było, żeby w tym pierwszym dniu był ktoś jeżeli to jest malutkie dziecko z przedszkola bądź ze szkoły podstawowej, to żeby był ktoś z opiekunów, mam na myśli mamę, tatę. Wtedy takie dzieciątko, które idzie pierwszy raz, w szczególności mam na myśli tutaj ten młodszy wiek szkolny, bądź wiek przedszkolny, tak, ono się lepiej czuje, bo jest to ktoś bliski. Mama zawsze wspomoże, poradzi, gdzieś tam z boku stoi. I jeżeli są to dzieci, które sobie troszeczkę nie radzą z taką grupą rówieśniczą, dobrze było, żeby troszkę skrócić ten dzień pobytu, przynajmniej w przedszkolu. Jeżeli jest starsze rodzeństwo w domu, to często jest tak, że pytają dzieci, te młodsze dzieci i dużo mówi na ten temat starsza siostra, starszy brat. To jest też bardzo ważne i to jest też wspierające. No, dla nich najważniejsi są rówieśnicy. I takie przygotowanie w sensie takiej rozmowy, że będzie fajnie, przygotowanie ubranka, wspólne przygotowanie się do tej szkoły, przygotowanie podręczników, zeszytów, książeczek, takie pozytywne nastawienie do tego wszystkiego. To jest bardzo, bardzo istotne, że nie tylko jest to moja sprawa, ale też wszyscy w domu tym żyją. Fajnie też jest, jak mama i tata jest w tym pierwszym dniu, że towarzyszy dziecku, bądź ktoś z rodziny, że później odbywa się jakaś rozmowa, że rozmawiają na ten temat. Dziecko się czuje wtedy takie pewniejsze i zaopiekowane, bądź nawet jak są jakieś drobne uchybienia, bo to jest pierwszy dzień, no to wtedy może się tym podzielić. W ogóle przez te pierwsze dni, ponieważ pierwszy miesiąc, w szczególności dla tych dzieci, które idą pierwszy raz po przedszkolu, więc niejednokrotnie są to nowe klasy, fajnie jest, żeby towarzyszyć w tych pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach w szkole, żeby rodzic był w miarę blisko i rozmawiał z dzieckiem. W tej chwili już jest tak, że w każdej szkole jest psycholog, jest pedagog, tak? Dobrze jest, jeżeli mama obserwuje. Jeżeli mama obserwuje i na bieżąco rozmawia z dzieckiem. Jeżeli są to konflikty, bądź jakieś takie bardzo, bardzo poważne rzeczy i jest wychowawca, dobrze jest powiedzieć o tym wychowawcy, żeby zwrócił uwagę, że to dziecko jest troszkę introwertyczne, gdzieś tam się wycofuje i żeby nawiązał kontakt, bądź pomóc. Mniej więcej dzieci w tych początkowych okresach, to one jeszcze chodzą chętnie, te pierwsze dni, tygodnie, później gdzieś jest taki regresik malutki i takie cofanie się i gdzieś zobaczenie, że to jest też i nauka, też są i obowiązki. Fajnie jest, że w tych pierwszych okresach to są takie zajęcia integracyjne. Te zajęcia integracyjne jest takie boom, od razu takie czyste nacelowanie na naukę, tylko jest takie na zabawę, na wycieczki i to są takie momenty, elementy, które pozwalają zżyć się. To jest też ważne i dla wychowawców, i dla opiekunów dzieci, żeby w tych pierwszych dniach położyć duży nacisk na więź, na prawidłowe przyjęcie siebie, na zaakceptowanie siebie, żeby się dzieci wzajemnie polubiły, w szczególności wtedy, kiedy jest to nowa grupa. I jak ta integracja fajnie przebiega. Stąd też w wielu szkołach organizują takie wycieczki wspólne gdzieś tam do muzeum, bądź w różne inne miejsca, jakieś ciekawe ogniska. To wspomaga w takim integrowaniu się. Wtedy im jest łatwiej współpracować z sobą, wzajemnie porozumiewać się, wzajemnie nawiązywać przyjaźnie. To jest ogromny, bardzo ważny obszar w życiu dziecka, ponieważ szkoła to nie jest tylko nauka, ale to jest też nauka życia. To jest nauka, taka umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność radzenia sobie też z własnym oporem, z własnym lękiem. Zobaczenie, że pod tym lękiem, za tym lękiem może być

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 30 osób zginęło, zaś 450 zostało rannych. Mazowiecka Policja podsumowuje wstępnie mijające wakacje. Jak mówi Ewelina Stróżka z mazowieckiej drogówki, w tym roku w lipcu i sierpniu było mniej wypadków.
1: Tegoroczne wakacje tak naprawdę dobiegły końca. Możemy z perspektywy ruchu drogowego powiedzieć, że były te wakacje bezpieczniejsze od poprzednich wakacji i to zarówno dotyczy skali całego kraju, ale również naszego garnizonu mazowieckiego. Tych wypadków faktycznie było sporo mniej. Możemy tu mówić o poziomie nawet 13%, także to jest naprawdę super wskaźnik. Co mogło przyczynić się do takiego stanu rzeczy? Na pewno zmiany przepisów, które wchodziły z początkiem roku, ale liczymy też na to, że właśnie sama świadomość kierujących, którzy podchodzą jednak do tego bezpieczeństwa na drodze, do bezpieczeństwa siebie, swoich dzieci, innych użytkowników dróg, faktycznie bardziej restrykcyjnie. Także wakacje faktycznie były bezpieczne. Teraz liczymy na to, że ta droga do szkoły, czyli ten powrót dzieciaków z powrotem na drogi, też będzie bezpieczny. I tutaj, jeżeli mówimy o kierujących, no to z naszej strony taki apel do kierowców o to, że z powrotem muszą się przyzwyczaić do tego widoku dzieci faktycznie na drodze, że będzie tych dzieciaków więcej, zarówno i pieszych, ale też rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych, bo różnymi też formami i różnymi pojazdami dzieciaki do szkoły się dostają. Tutaj z naszej strony również apel do rodziców. Jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, warto z nimi przećwiczyć tą drogę do szkoły, czyli przejść czy przejechać tą trasę rowerem, jeżeli dziecko będzie poruszało się rowerem, sprawdzić, czy nie ma rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Jest, drodzy Państwo, dużo remontów, ta infrastruktura też ulega zmianie, więc warto jednak z tymi najmłodszymi dziećmi tą drogę przećwiczyć. Co do starszych dzieci, tutaj apel oczywiście o zachowanie ostrożności, o to, żeby zaznajmiały się również z tymi przepisami. Pamiętajmy o tym, że jeżeli poruszamy się tym rowerem czy hulajnogą, weszły te przepisy, gdzie ten kask do 16 roku życia jest obowiązkowy. Policjanci podczas już końcówki wakacji również dokonywali właśnie lustracji miejsc przy szkołach. Przede wszystkim dokonywali sprawdzeń infrastruktury, ale też oznakowania. No i w tym roku policjanci dokonali sprawdzeń w ponad 1130 szkół. Tak naprawdę było to więcej szkół niż w zeszłym roku i ujawnili 149 takich nieprawidłowości. Te nieprawidłowości dotyczyły głównie stanu znaków, ale też braku niektórych elementów. Tak jak tutaj mamy właśnie tabliczkę T27, czyli tak zwaną Agatkę. No i tutaj też dotyczyło to między innymi właśnie braku tej tabliczki. Jest to niezwykle istotny element, dlatego że to informuje, że to przejście dla pieszych właśnie jest często jednak uczęszczane przez dzieci. Także w tym roku lustracja wypadła naprawdę dobrze. W momencie, kiedy policjanci ujawniają takie nieprawidłowości, gdzie brakuje tego oznakowania, to oznakowanie jest przesłonięte. Są jakieś nieprawidłowości, zgłaszają takie rzeczy oczywiście do zarządców dróg i zarządcy dróg w miarę swoich oczywiście możliwości te nieprawidłowości usuwają jak najszybciej. W tym momencie tak naprawdę to ponad 80% tych nieprawidłowości już zostało usuniętych do zeszłego tygodnia, więc starają się naprawdę tam, gdzie te formalności nie wymagają jakichś zawiłości, jak najszybciej te nieprawidłowości.
0: Czy pociągi Kolei Mazowieckich z Radomia będą się zatrzymywać w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi Kolei Mazowieckich.
2: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę. Ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego,

0: A bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście, i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez średnicę śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w Kolejach Mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
1: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy lista zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Banku Żywności.
2: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie. Jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
3: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie banków żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą. Bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana. No i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
2: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
3: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest z lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos. Obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
2: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
3: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności, pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
2: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
3: Albo
2: jakieś
3: błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje, przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do Banku Żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność się jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową, więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
1: więcej policjantów pojawiło się w okolicach szkół. Przez najbliższy miesiąc prowadzone będą działania Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na prędkość pojazdów, a także sposób przewożenia dzieci. O szczegółach Ewelina Stróżka z Mazowieckiej Drogówki.
4: Rozpoczynamy rok szkolny, czyli ta coroczna tak naprawdę gdzieś akcja Bezpieczna droga do szkoły. Polega na tym, drodzy Państwo, że policjanci tak naprawdę komórek ruchu drogowego w tym okresie, zwłaszcza początku września, będą zwracali większą i szczególną uwagę właśnie na te tereny przeszkolne. Na ten ruch, który tam się odbywa. Przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, na to, jak one same korzystają z tych dróg, ale również przede wszystkim na zachowania kierujących wobec dzieci. Takie działania wzmożone tak naprawdę będą trwały do końca września. Miejmy nadzieję, że kierujący bardzo szybko przyzwyczają się do widoku tych dzieci na drodze i również tych interwencji policjantów będzie jak najmniej, ale tu musimy się liczyć z tym, że faktycznie reakcje podejmowane przez policjantów naprawdę mogą być raczej dosyć ostre, dlatego że tutaj mówimy o bezpieczeństwie najmłodszych użytkowników dróg.
5: Podkomisarz Agnieszka Matysiak, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Jeszcze bardzo chcieliśmy podkreślić, przypomnieć, że pomimo tego, że kończą się wakacje, kończy się ten nasz beztroski czas, gdzie ciągle bawiliśmy się, dzieci się bawiły, spędzały mile czas. Wchodzimy teraz w czas obowiązku, kończy się to ta beztroska. Nie powinniśmy zapomnieć o bezpieczeństwie. Rutyna często nas gubi. Profilaktyka bezpieczeństwa jest bardzo ważna, dlatego podczas spotkań z młodzieżą, z dziećmi w okresie wakacyjnym, jak też przed tym okresem mówiliśmy o bezpieczeństwie, ciągle będziemy prowadzić działania profilaktyczne, ponieważ profilaktyka bezpieczeństwa, tak jak mówiłam, jest bardzo ważna. Rutyna nas gubi, dlatego bardzo ważne takie uwagi. Chcieliśmy zaapelować do Państwa, że w momencie, kiedy zaczyna się już nasz obowiązek, wracamy do pracy po urlopach, dzieci do szkoły, zwracajmy uwagę na nasze domy, na nasze mieszkania, czy wszystkie okna, drzwi są pozamykane. Uczulajmy nasze dzieci, aby nie informowały osób postronnych, o której godzinie domownicy wracają z pracy, przebywają w domu, gdzie znajdują się wartościowe przedmioty, jakie to są przedmioty. Najmłodszych uczulajmy też, jeżeli chodzi o kontakt z osobą nieznajomą, aby nie nawiązywały kontaktu, jeżeli ktoś chce z nimi porozmawiać, odprowadzić do domu. Informujmy, że w takim przypadku należy informować opiekunkę w szkole, panią wychowawczynią, kogoś, kto się z nimi zajmuje, dziećmi na placu zabaw, ponieważ to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o młodzież, aby też korzystanie z mediów społecznościowych przebiegało w sposób taki racjonalny przez nich, czyli ten kontakt z osobą zapoznaną za pośrednictwem mediów społecznościowych był też uczulony, żeby były ostrożne, żeby nie wchodziły na strony, które mogą być dla nich podejrzane, nie klikały w linki, które też nie wyglądają do końca na prawdziwe. I to są takie uwagi, ale też bardzo ważne jest to, że w momencie, gdyby nasze dziecko zostało dotknięte przemocą czy hejtem, nie zostawało same, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, uczulajmy ich. Mogą nastąpić różne sytuacje, więc to jest też bardzo ważne, że w momencie, gdyby nastała taka sytuacja, niech to dziecko nie zostaje samo, niech prosi o pomoc. I nie świadczy to o tym, że jest bezradne, że jest słabe, nie. Wręcz daje sygnał do tego, że nie pozwala sobą w ten sposób, nie pozwala na takie traktowanie. I tylko świadczy o tym, że jest silne i umie powiedzieć nie.
1: Czy w Radomiu jest wyspa? Gdzie rośnie najstarsze drzewo, czy na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą odnaleźć najmłodsi w książce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi Marta Trojanowska, autorka książki.
6: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
7: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
6: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku? Resursy obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
7: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie no, sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
6: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor i wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
7: Powiedziała pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz? Czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
6: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam za jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
7: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
6: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w Zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak? Żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
7: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana, ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest pani mamą. Czy dziecko pani miało wpływ na powstanie tej książeczki?
6: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku. Pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań i niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
7: Córka już pewnie widziała książeczkę, no, pewnie była jednym z pierwszych recenzentów. Jak jej się podobała?
6: No widziała, ale na razie czytamy inną, więc nie ma zainteresowania wielkiego, po prostu musimy skończyć jedną, żeby zacząć następną.
1: Książeczka dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

0: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom. Radom. Radom.
1: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Miasto chce wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Nowy budynek miałby zostać wybudowany na ulicy Narutowicza. Znajdzie się tam więcej miejsc dla ratowników i odpowiedni serwis dla karetek. W garażu podziemnym ma się znaleźć miejsce doraźnego schronienia. Dzięki temu uda się pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Jak mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski, decyzja o budowaniu nowej stacji jest ostateczna.
2: Na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu pana Mateusza Tyczyńskiego skieruje wniosek o przekazanie działki u zbiegu ulic Narutowicza i Kazimierza Paździora. To, co będzie takim docelowym miejscem budowy nowej siedziby stacji radomskiego pogotowia ratunkowego. Krótkie uzasadnienie. Mamy świadomość tego, że obecna siedziba radomskiego pogotowia ratunkowego, która znajduje się przy ulicy Tochtermana, ten budynek już jest wyeksploatowany w złym stanie technicznym i należy podejmować mądre, ale też odważne decyzje, jeśli chodzi o dalszą przyszłość radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Przez wiele miesięcy analizowaliśmy różne lokalizacje, gdzie chcielibyśmy posadowić nową siedzibę stacji radomskiego pogotowia ratunkowego i po wielu analizach zdecydowaliśmy, że właśnie na tej działce rozpoczniemy tę inwestycję. Rozpoczniemy oczywiście od wniosku do przewodniczącego Rady Miejskiej, ale jak sądzę i wnioskuję z obecności radnych pana Dawida Ruszczyka i pani Anny Kotkowskiej, ten wniosek będzie tylko formalnością, bo wszystkim nam bardzo zależy na tym, żeby właśnie rozpocząć tę inwestycję. Mam, proszę państwa, świadomość, że to jest kosztowna i wartościowa inwestycja. Ona będzie w całości, dziś szacujemy, wynosić około 10-11 milionów złotych i pewnie przed nami również dyskusja, jak zabezpieczyć 100% finansowania. Chcemy tę inwestycję rozpocząć w roku 2027, tak żeby na przełomie lat 2028-2029 już cieszyć się i korzystać z nowej siedziby stacji radomskiego pogotowia ratunkowego. Wspólnymi siłami przez te 2,5 roku będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję, ale przede wszystkim pokazać, jak bardzo nam zależy na tym, aby ta nasza polityka zdrowotna, polityka zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Radomia była jak najbardziej skuteczna, bo to, co do tej pory, te wszystkie inwestycje związane z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, czy też innymi placówkami i tymi działaniami, które wykonujemy w zakresie ochrony zdrowia, są naprawdę wysoko przez mieszkańców oceniane, natomiast niewątpliwie nowa siedziba stacji radomskiego pogotowia ratunkowego to jest ten projekt, na który czekają nie tylko pracownicy radomskiego pogotowia, ale przede wszystkim mieszkańcy. Nie ma już w tej chwili dyskusji na temat, co z budynkiem przy ulicy Tochtermana. Ten budynek zostanie rozebrany, a ta nieruchomość, która tam zostanie pewnie zagospodarowana przez Radomski Szpital Specjalistyczny albo przez miasto. Warunki hydrologiczne, stany wód nie pozwalają tam, i to od razu również przecinam, nie pozwalają na to, żeby tych przestrzennych inwestycji, więc zapewne będziemy myśleć, jak zagospodarować ten teren w infrastrukturę, nie wiem, zieloną, błękitną, czy tak, żeby służyła pacjentom szpitala. To możliwości jest tutaj naprawdę tylko niebo nas ogranicza.
1: Dzięki nowej stacji poprawi się komfort pracy ratowników medycznych, mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
3: Będziemy mieć większą działkę, będziemy mieć większy budynek, a zatem większa przestrzeń, większe pokoje do wypoczynku dla personelu medycznego, większe powierzchnie magazynowe. Dzisiaj państwo, którzy odwiedzają nasz budynek, chociaż widzieli, jak maleńki jest magazyn leków. W takiej przestrzeni trudno dzisiaj pracować, trudno pracować w obecnych standardach. Planujemy wybudowanie garażu podziemnego, to jest bardzo ważne, bo nasze ambulanse muszą być w gotowości 24 godziny na dobę i to bez względu na pogodę, czy deszcz, czy śnieg, czy upał. Tak, karetki muszą wyjeżdżać natychmiast do pacjentów, więc ten garaż naprawdę bardzo, bardzo zapewni komfort pracy. Będziemy mieć też zgodnie z planami dogodny wyjazd. To przyspieszy wyjazd do pacjentów. Dzisiaj ambulanse często stoją w zakorkowanej ulicy Toftermana. Dzięki tej inwestycji, dzięki wyjazdowi bezpośredniemu i też dzięki bliskości szpitala to bezpieczeństwo pacjentów w znaczny sposób się poprawi. Jeśli chodzi o cały garaż podziemny, co też jest bardzo ważne, on, panie prezydencie, myślę, że mogę powiedzieć, będzie miejscem schronienia na wypadek katastrof. Dzisiaj każdy budynek przeznaczenia użytku publicznego musi mieć miejsce ukrycia. My idziemy trochę dalej, bo chcemy, żeby to było właśnie miejsce ukrycia, w którym znajdzie schronienie, aby do tego nie doszło i aby nie było takich potrzeb kilkaset osób. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Radomia. Ukrywam, że na początku naszych rozmów z panem prezydentem myślałam o remoncie. Szacunkowy koszt remontu 22 miliony, a jak wiemy, przy pracach remontowych różne niespodzianki po odkryciu chociażby murów mogłyby się zdarzyć. Ten budynek, dzisiaj jego stan techniczny naprawdę nie jest najlepszy. Mało tego, remont tego budynku wymagałby wyprowadzenia zespołów w inne miejsce, co nie jest możliwe. Rozważaliśmy umieszczenie państwa w kontenerach, natomiast rozmowa z panem prezydentem, pan prezydent natychmiast powiedział, jaki remont, budujemy nowe pogotowie, budujemy nową siedzibę i tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Pogotowie.
1: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Od początku czerwca w życie weszły nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo. A statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające, mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji.
4: Niejednokrotnie nieraz o tym się nie mówi. Nie mówimy o tych drobnych wypadkach, o tych, gdzie nie było wypadku śmiertelnego. To nie jest nagłośnione medialne, ale słuchajcie, drodzy Państwo, takie rzeczy się dzieją. To nie są tylko słowa, tylko to jest codzienność, z którą spotykamy się my jako policja i jako oczywiście lekarze. Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin, kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Tak naprawdę od pewnego czasu, od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, niestosowanie się, jazda w miejscach do tego nieodpowiednich. Drodzy Państwo, kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. I chcielibyśmy, tak jak tutaj mi naczelnik wspomniał, żeby ten spot trafił do dzieci, do młodzieży, ale również do rodziców, którzy wypuszczają te swoje dzieci, kupują hulajnogi szybkie i wypuszczają bez kasków na drogi. Rozmawiajcie z dziećmi, dawajcie dobry przykład. To jest klucz do bezpieczeństwa na drodze. A bezpiecznie możemy jeździć. Przede wszystkim kierujemy się na drogę dla rowerów, bądź też pas ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma takich miejsc, możemy jechać po drodze, ale tylko wtedy, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jeżeli nie ma ani drogi dla rowerów, nie ma takiej drogi, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę, wtedy możemy jechać po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i wtedy ustępujemy tak pierwszeństwo pieszym.
1: Kask ratuje życie, przekonuje Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
5: Wydaje mi się, że chyba trzeba wrócić do samego początku, do historii medycyny, kiedy ktoś kiedyś sformułował takie pojęcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem urazowym, to prewencja to ma kluczowe znaczenie też. I stąd myślę, że cel tego spotu, który udało nam się wspólnie tutaj przygotować, chcemy, żeby poszła informacja w świat, zwłaszcza w stronę młodzieży też. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie, na zabezpieczenie się, chociażby poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych i na jakąś taką zwiększoną świadomość sytuacyjną, że wyjeżdżając na hulajnodze na drogę publiczną, czy poruszanie się w ogóle w takim obszarze, żeby młodzież była też świadoma zagrożeń i konsekwencji, które te niewłaściwe zachowania mogą nieść. Pakiet urazów jest bardzo szeroki tutaj, cały ten wachlarz jest bardzo szeroki, od jakichś otarcia na skórkę, które jest zupełnie urazem błahym, poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Też aspekt ekonomiczny to ma duże znaczenie. Ale to jest te osoby są w kwiecie wieku po prostu i nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe. Jeszcze raz mój apel o zapobieganie, o zwiększenie świadomości sytuacyjnej.
1: Będzie można poznać historię Radomia. Po wakacyjnej przerwie do Resursy Obywatelskiej wracają retro spotkania. Tym razem tematem przewodnim będą najwyższe budynki miasta. O szczegółach Paweł Puton, pracownik Resursy.
6: We wtorek 8 września o godzinie 18 zapraszamy do Resursy na start nowego sezonu retro spotkań. Zaczynamy małym jubileuszem. 80. edycja tych popularnych spotkań sprawiła, że przygotowaliśmy dla naszych gości coś specjalnego i porozmawiamy o najwyższych budynkach i budowlach Grodu nad Mleczną. Dowiemy się, który budynek naszego miasta dzierży palmę pierwszeństwa w tym względzie. Czy taki budynek może się równać z najokazalszą, niebosiężną budowlą Radomia? Jak wcześniej wyglądała ta rywalizacja i wyścig do nieba wśród najwyższych konstrukcji architektonicznych i technicznych? Ile metrów nad ziemią wznoszą się najokazalsze kościelne dzwonnice? Gdzie znajdują się największa kamienica, blok mieszkalny, czy które kominy sięgają nieba? No i wreszcie, kiedy doczekamy się w Radomiu pierwszego prawdziwego drapacza chmur? O tym wszystkim w taki niekonwencjonalny sposób odkrywania historii Radomia porozmawiamy wspólnie na retro spotkaniu w Resursie już 8 września o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy.
1: Nieraz robimy zdjęcia, choćby uwietrzniając wyjątkowe miejsca w Radomiu. A co, jeśli chcielibyśmy, by fotografia stała się naszym hobby i pasją? O porady, jak zacząć z nią przygodę, poprosiliśmy Patryka Wikalińskiego, radomskiego fotografa, którego prace doceniły znane technologiczne marki na świecie.
7: Moja fotografia to są zdjęcia tak naprawdę robione tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego. To jest tak jakby cel i taki, bym powiedział, gdzieś tam mój punkt wyjścia do tego wszystkiego, dlatego że na właśnie przestrzeni lat powiedziałem sobie, że nie będę w żaden sposób używał aparatu do takiego profesjonalnego do mojej twórczości, co nie oznacza, że nie mam doświadczenia w tym, bo oczywiście poszukując takich różnych też ścieżek po prostu też w swojej twórczości. Oczywiście zdarzało mi się robić zdjęcia aparatem, robię też je tak jakby na potrzeby też innych różnych projektów, ale telefon komórkowy to jest tak jakby ten punkt wyjścia w mojej fotografii twórczości, którą widać po prostu na samym końcu. Więc nam na samym początek naprawdę wystarczy telefon komórkowy, tak naprawdę też kilka aplikacji, tak jak zresztą każdy fotograf robiąc zdjęcia edytuje gdzieś. Ja tak samo mam programy gdzieś tam na telefonie, na tablecie. Są to aplikacje uniwersalne, dzięki którym możemy osiągnąć jakiś efekt. Ja też lubię mówić o sobie w zasadzie, że na przestrzeni tych wielu lat, jak aktywnie robić zdjęcia przede wszystkim, wychodzić na te spacery, rzeczywiście masz jakiś coś w głowie, które coś, co chce wyjść po prostu i chcesz to też pokazać tak w zasadzie nie tyle co obrandować, ale też tak jakby chcesz coś do tego powiedzieć. W mojej fotografii są to krótkie gdzieś tam zwroty, takie metaforyczne, które ukazują od drugiej strony to zdjęcie. I jak masz taki pomysł w głowie i to się właśnie też po prostu zaczyna w głowie, nie od sprzętu de facto, ale też od pomysłu, więc ja nauczyłem się po prostu wykorzystywać telefon, zrobić z tego tak jakby narzędzia, coś na swój użytek. Fotografów jest naprawdę bardzo dużo, tych ludzi jest naprawdę dziesiątki, po prostu tysięcy, milionów, jakkolwiek można sobie to przerzucić, ale jeżeli ty od początku po prostu chcesz pokazać coś swojego w jakiś swój indywidualny sposób, to jest moim zdaniem największy największa wartość, którą można gdzieś tam w fotografii później przekazać i od tego się zaczyna. Ja uważam, że jeżeli ktoś zaczyna od telefonu, to nie ma potem żadnego problemu, żeby na przykład łapać doskonałe światło chociażby. Więc tutaj ja do swoich zdjęć używam aplikacji Aparat. Po prostu ten wbudowany w telefon. Ze względu na to, że moje zdjęcia, ja się skupiam na kształtach, jakby na geometrii, porównuję sobie ją, łapię gdzieś tam na przykład perspektywę dwóch budynków, chociażby nakładających się na siebie. Czasami przechodząc obok budynków możecie popatrzeć po prostu w troszkę inny sposób na nie. Bo jak przechodzimy, one się chowają w swój charakterystyczny sposób. To widać wtedy, kiedy patrzymy się trochę w dali, tak jakby obejmując wzrokiem całą budowlę, że tak powiem. No wydaje mi się, że ta wrażliwość po prostu na detale, wrażliwość bardziej na to, że chcemy pokazać coś niestandardowo, w sposób determinuje to wszystko, więc moim zdaniem po prostu telefon do ręki i bardzo duża praktyka, takie zaparcie, takie uparcie, po prostu dążenie do celu i wykorzystywanie mediów społecznościowych do tego w taki sposób, żeby rzeczywiście coś wnieść dodatkowego, a nie działać odtwórczo.
8: Skupiając się dalej na twojej specjalizacji, czyli telefonach smartfon komórkowych, czy musimy mieć akurat jakiś konkretniejszy smartfon, w sensie jakiś, powiedzmy, droższy, czy raczej nie musimy startować od czegoś takiego? To chyba raczej już, tak jak sam mówiłeś, zależy przede wszystkim od tego, co się urodzi w naszej głowie.
7: Ja zaczynałem z fotografią mobilną, kiedy ona w Polsce nie była tak bardzo popularna. Zresztą chociażby wiele osób też mówi, też tak jakby zaangażowanych bardziej, czy aktorów chociażby, tak? Tutaj osoby, które już gdzieś mają swój warsztat, zawsze mówią, powtarzają, że zaczynajmy od smartfona tak naprawdę, bo to jest pierwszy nośnik. Teraz na tyle tych modeli jest smartfonów, które posiadają dobre aparaty, posiadają wiele tych obiektywów, bo teraz mamy tak jakby trend aparatów z tymi trzema, czterema systemami obiektywów, które gdzieś tam pozwalają na zrobienie zdjęcia, chociażby za pomocą teleobiektywu, chociażby za pomocą obiektywu szerokokątnego. Więc tutaj ja miałem jeden na samym początku obiektyw, który był po prostu zwykłym obiektywem, takim średnim, tak do wszystkiego, że tak powiem. Na tej zasadzie wydaje mi się, że tutaj w tej chwili nie ma smartfona, który by nie potrafił coś takiego wyczarować na tej zasadzie. Ja zaczynałem w 2008-2009 roku od zdjęć, które naprawdę wyglądały kiepsko i wydaje mi się, że w 2010, kiedy troszkę świat poszedł bardziej z technologią, jeżeli chodzi o smartfony, do przodu, od tamtego czasu wydaje mi się, że te zdjęcia już są na dobrym poziomie i można je wykorzystać. Wtedy akurat była bardzo popularna fotografia streetowa, uliczna po prostu, tak, więc te kadry w taką szarość przychodziły, trochę monochromy na tej zasadzie, więc to był taki pierwsze podejście do fotografii mobilnej w tamtym czasie. Teraz te telefony naprawdę są wybitne i bardzo dobrej jakości, więc tutaj to, co oferuje smartfon, wydaje mi się, że jest wystarczające, nie potrzeba nam jakichś zaawansowanych obiektywów, chociaż one istnieją, bo sam używałem w jednym z modeli właśnie smartfonów po prostu dodatkowego obiektywu, który się nakładało taką nakładką, po prostu na smartfon przyczepiało, zakręcało. To był taki system, który naprawdę zajmował mi 3/4 aparatu po prostu, tak jakby telefonu, i trzymałem nie wiadomo co. Ludzie, wydawało mi się, że trzymam mały, kompaktowy aparat na tej zasadzie, tak? A to był obiektyw szerokokątny, który w tamtym czasie nie istniał w telefonach, a mi pozwalał na widzenie 16 mm po prostu, i to był dobra odpowiedź na przykład na kręcone klatki schodowe chociażby, czy tak zwane studnie na tej zasadzie, że są, wchodzi się do bloku, do klatki, gdzie są po prostu wyciągnięte do góry linie budynków, które okalają gdzieś tam kadr na tej zasadzie, tak? Więc myślę, że tutaj teraz współczesne telefony nie będą miały w ogóle z tym problemu.
8: Wiadomo, że trzeba poznać swój sprzęt, to jest akurat oczywistość, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej. Mówiłeś o swojej tematyce fotografia, powiedz mi dla początkującego, czy jest jakiś na przykład taki temat fotografii, na którym warto się skupić, czy lepiej po prostu się nie ograniczać i robić zdjęcia tego, co uważamy po prostu, że warto zrobić?
7: No, w moim przypadku na samym początku długo też poszukiwałem w ogóle takiej swojej gdzieś tam ścieżki na tej zasadzie, że ja od początku robiłem zdjęcia minimalistyczne, bo to są zdjęcia minimalistyczne, one wchodzą bardzo mocno w minimalizm, symetrię, geometrię, wszystkie te rzeczy, które gdzieś pokazują nam, bardziej grają po prostu na jakichś tam punktach w fotografii, w tych fasadach. Więc wydaje mi się, że na samym początku, przynajmniej w moim odczuciu, nie chciałem, trzymałem się jakiejś stylistyki, I ona była najczęściej minimalistyczna, ona była rzeczywiście też i kolorowa, bazując na innym zakresie tonalnym po prostu, bo na samym początku utrzymywałem zdjęcie w jednej barwie w zasadzie, tak jakby ona przychodziła, ona była bardziej, bliżej byłoby tej fotografii do takich spokojnych, jesiennych kadrów na samym początku. Potem tak jakby ewoluowała w ogóle w taką całą paletę barw, kolorów. Ale jeżeli chodzi o tematy, uważam, że każdy powinien spróbować tak jakby z każdej jakiejś tam dziedziny fotografii czegoś po prostu swojego, tak? Ja też na początku robiłem właśnie zdjęcia troszkę wchodzące w uliczne, trochę bym powiedział właśnie, że człowiek w przestrzeni miejskiej, tak mi się wydaje. Potem odkryłem w sobie architekturę właśnie bloczki, kolorowe bloki po prostu i tego się trzymam, bo wiem, że to mi najlepiej wychodzi, ale też po drodze robiłem też i zdjęcia portretowe chociażby, czy robiłem zdjęcia natury też, to już w ogóle na bardzo, bardzo samym początku, tak? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli człowiek buduje swoją wrażliwość właśnie na naturze na samym początku, to może wpleść potem człowieka, może wyjść na miasto, spróbować po prostu czegoś swojego, ale uważam też, że po prostu na samym początku trzeba znaleźć swoją stylistykę i się trzymać i potem poszukiwać swoich jakichś tam dróg, elementów. Więc absolutnie, tak jakby wiem, że się mówi, że jak ktoś jest do wszystkiego, to do niczego, ale absolutnie tutaj trenując i praktykując fotografię, wydaje mi się, że tutaj jest chyba to najlepszą opcją po prostu, żeby też znaleźć tak gdzieś tam swoje troszkę wnętrze.
8: Byłeś fotografem samoukiem, czyli właśnie pewnie uczyłeś się często też na błędach, ale może też trochę pomóżmy tym, którzy początkują i ustrzeżmy ich właśnie przed takimi błędami. Dlatego moje pytanie brzmi, jakie są takie częste błędy, które popełniają fotografowie na samym początku swojej kariery?
7: Wydaje mi się, że w zdjęciach samych stricte, ja w ogóle robię zdjęcia w taki sposób, że bardzo często powtarzam te kadry na wszelki wypadek, ale też w tej metodzie jest troszkę sztuki na tej zasadzie, że po kolei dochodzę do kadru, który chcę widzieć. On czasem różni się naprawdę małymi szczegółami, ale jest ten proces twórczy jakiś zachowany. Wydaje mi się, że ludzie często na samym początku lubią wrzucić wszystko naraz i pokazać zupełnie nic. I wydaje mi się, że jeżeli trenujemy swoją samą taką krytykę wobec siebie, że zrobię zdjęcie, które mógłbym de facto opublikować, zapewniam, że na samym początku ono zestarzeje się na drugi dzień. Tak na tej zasadzie. Sztuką jest robić zdjęcia, które starzeją się w jakimś odstępie czasu, po 2 latach, po 3, a w zasadzie jak ja cofam się do swojej twórczości, to mówię, tak jakby to zdjęcie mógłbym wrzucić też i dzisiaj spokojnie, tak? W przypadku przeedytowania od początku tego procesu. Jest to proces tak naprawdę tej edycji nawet, który może zamknąć się w 5 minutach, może zamknąć się w godzinie, w 2, 3, czasami mam takie maratony, że jedno zdjęcie edytuję 3 godziny, bo cały czas odwracam zupełnie koncepcję, a wiem, że to zdjęcie ma potencjał na pokazanie czegoś. Zależy wszystko od podejścia tak naprawdę. Wydaje mi się, że też to, co pokazujemy od początku, ma znaczenie bardzo duże, bo jeżeli od samego początku wiemy, co pokazać, to później tylko to wyeluwuje gdzieś tam w bardzo dobrą stronę, w dobrym kierunku i najlepsi, wydaje mi się, tak jak ja też widzę, mam znajomych też i tak jakby internet, Instagram otworzył mi furtkę po prostu też na świat, na tej zasadzie, na kontakt z kreatywnymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest też klucz. Robić, ale robić to dobrze, tak jakby być krytycznym, pokazać tę pracę komuś, bo jeżeli chce się być fotografem, a robimy to po prostu tak jakby sztuka dla sztuki, to nie będzie nic z tym dobrego. Tak jakby chyba, że ktoś tak chce, tak na samym początku, że nie zależy mu, po prostu publikuje i jak leci. Wydaje mi się, że to jest duży problem. Druga rzecz, że jest bardzo dużo odtwórstwa po prostu na tej zasadzie, że ktoś wchodzi na Instagram, obserwuje, jest nowy użytkownik, za chwilę wrzuca podobne zdjęcia do wielu, wielu osób, bo chce się szkolić, tak jak widzi ten kadr, wraca nawet de facto w to samo miejsce i robi zdjęcia, tak, i robi podobne zdjęcia. To nie jest moim zdaniem okej, w sensie nie jest to niczym złym oczywiście, tak, ale tak jakby jeżeli chce się być fotografem rzeczywiście i chce się rzeczywiście coś swojego pokazać, to moim zdaniem powinniśmy trochę pomyśleć tak jakby o swoim funkcjonowaniu chociażby w sieci, czy gdziekolwiek, tak, a chociaż uważam, że w dzisiejszych czasach to właśnie internet tak jakby tutaj pozwala nam na wykorzystanie w ogóle, na bycie fotografem, bo wydaje mi się, że ta fotografia trochę bardziej tradycyjna, bardziej to jest tak jakby ciekawostka, wszystko przeszło w zupełnie inną stronę na tej zasadzie. No, może jest to smutne, może nie. W zasadzie wszystko idzie do przodu, tak, więc myślę, że właśnie to podejście tak na samym początku. No i też tak jakby uważam na to, co pokazywać, chociażby poprzez relacje, bo mówię, no tak jakby pierwsze wrażenie jest ważne.
0: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96. Vox FM. Radom.

0: FM Radom. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Przez dziesięciolecia Polacy wyjeżdżali do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Ale właśnie mamy do czynienia z zaskakującym zwrotem. W 2025 roku więcej Polaków wróciło z Niemiec niż tam wyemigrowało.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło.
3: Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej.
4: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
5: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
4: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę.
6: Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
5: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
6: Czasami wiesz, tak, tak, tak.
5: Jest jakby to już takie żarty trochę.
6: Nie, naprawdę. Nie.
3: Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy.
2: Abyś pojął w innej dzielnicy, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
1: Pojechałem z mikrofonem do Berlina i pytałem Polaków, czy warto jeszcze emigrować do Niemiec i szukać tam lepszego życia? Czy tam w ogóle można jeszcze znaleźć lepsze życie? Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Według niemieckiego Urzędu Statystycznego w 2025 roku do Niemiec przyjechało prawie 64 tysiące osób urodzonych w Polsce, a wyjechało ponad 80 tysięcy. Saldo minus 16 tysięcy osób. Posłuchajcie, co mówią Polacy, których spotkałem przed Bazyliką Świętego Jana w Berlinie. Tam co niedzielę odbywają się polskie msze.
5: Co tu robicie? Pracujecie?
4: Nie. No.
2: Każdy pracuje z nas.
5: No. Ale czyli co, jakaś tak klasycznie, jakaś budowa, coś?
2: Nie. Ja pracuję w galwanizerii. To zabezpieczenie przed korozją, bo część się tam do aut. Kiedyś były dużo, dużo większe pieniądze, ale ucięli to niesamowicie. Zmniejszyli po prostu taryfy. W roku 2015 chyba było 18,50 na godzinę. Było dopy, no, zmniejszyli na 14,50, no nie? I teraz się wszystko znowu zaczyna od nowa, no nie?
5: Tak, ale ile można tak? Tak jak się pójdzie, powiedzmy...
6: Pracowałam za 1500 euro, więc mnie to nie...
5: 1500 euro.
6: Nie satysfakcjonowało mnie to.
5: No, no to są takie...
6: To są takie pieniądze, jak moje koleżanki w Polsce zarabiają.
5: W Polsce pensje rosną, bo to przez 10 lat to wzrosły tak realnie o 40%, no. A tutaj maleją.
2: No, ale idą teraz do góry, no bo zmniejszyli, teraz no, wszystko zaczyna się od nowa, no nie?
6: Aha. Ja się do tej pory nie odnalazłam, więc ja cały czas chcę wracać do Polski. Ze względu na dzieci
2: jest niebezpiecznie
6: bardzo.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło. Jest po prostu niebezpieczny. No. To jest numer jeden i dlatego mnóstwo Polaków wraca. Przede wszystkim na przykład, nie wiem, tatuś zostaje dalej, pracuje, a ten mamusi z dziećmi wracają do Polski. No bo w Polsce jest bezpiecznie. W Polsce dziecko wchodzi do szkoły, wie, że ona wróci, a tu nie wiesz, nie masz tej pewności.
5: Ale
2: to jest właśnie problem.
5: Ale tutaj, jak jesteśmy, no wygląda...
2: Byś pojął w innej dzielnicy, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
6: To znaczy ta dzielnica też nie jest za dobra, tylko ale jest, jesteście w takim miejscu, że jest fajnie.
2: Wiadomo, w Polsce jest bezpiecznie, jesteś u siebie, no nie, a tu zawsze będziesz...
6: Jesteśmy nie u siebie. Nawet po tych iluś tam lata z sąsiadami nawet dają do zrozumienia, że jednak nie jesteśmy u siebie. Ale...
2: W Berlinie pewnie chyba tu nie ma Niemców, to prawda, 80% to są krajowcy, no nie?
6: Jest problem z służbą zdrowia.
2: O, dokładnie.
6: No, to jest największy problem. My się musimy leczyć w Polsce prywatnie, nie chcą nam zwracać kasa chorych.
5: No ale to w Polsce też mamy problem
6: ale
5: ze służbą zdrowia.
6: To jest masakryczne. Moje dziecko od małego nie miało badania krwi zrobione, moczu. Musiałam jeździć do Polski, żeby takie badania wykonać. Cały czas każą nam obserwować dziecko, jak ma dziecko 42 gorączki. W Polsce poszłam prywatnie do lekarza, okazało się, że dziecko ma bakterie, więc...
5: Jakieś właśnie te zarobki, przełożenie, koszty życia, to jest co? Myślicie, że Polska już jest w takim miejscu, że to się...
6: Polska jest na wysokim poziomie.
2: Nawet jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to ci w ogóle tutaj, co są ludzie w Niemczech, to mówią, że Polska niesamowicie poszła do góry, no nie? Mhm. Że wszystko jak się w ogóle poprzestawiało i że... Że Polacy nie chcą przyjeżdżać, pracować w Niemczech przez paragach, no nie? Jak przyjeżdżali i robili, teraz już nie robią. No nie mają ludzi, żeby ktoś tak pracował, no nie przy tym. Mm-hmm. No bo komuś się nie opłaca przyjeżdżać, robić, nie wiem, za 5 euro, tak robił przy szparagach, bo ktoś teraz w Polsce ma, nie wiem, idzie do jakiejś byle jakiej pracy i ma, powiedzmy, 10 euro na godzinę, bo ma 40 zł, no nie?
1: Wielu Polaków chce wracać, mówią, że życie, no przynajmniej w tych dużych miastach w Polsce można już sobie ułożyć, no i żyć na niemieckim poziomie, albo przynajmniej na zbliżonym poziomie. Przed tym polskim kościołem jest taki sklep, kawiarnia, nazywa się Mały Książę. Tam też wielu Polaków, no i między innymi kobieta, która wyjechała z mniejszego miasteczka i ona mówi, że no akurat tam to nie ma po co wracać.
0: Co ludzie powiedzą?
5: Zostaje pani, czy wraca?
3: Zostaje.
5: I co tu pani będzie robić?
3: No, pracuję, mieszkam. Ja mieszkam w Poczdamie, jestem w Poczdamie.
5: Ile lat?
3: Na stałe już od 2013.
5: I co, można tutaj, wie pan?
3: Można przeżyć. Ja teraz, ja dużo nie zarabiam. Można przeżyć. Spokojnie.
5: Ile pani zarabia? Ile to można tak? W takiej normalnej pracy ile można zarabiać?
3: 1800 miałam na rękę teraz. 830 z tego są fix costy. Nie, mieszkanie plus bilety plus wszystko, ale zostaje. Spokojnie mogę odłożyć. Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Po prostu nie martwię się o pieniądze.
5: Czyli jednak...
3: Nawet na tej najniższej, jakbym była, 1400, też można przeżyć, bo promocje są inne tutaj.
5: No tak.
3: Tu można na promocjach 50% taniej dostać towar. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelle czy tak dalej. I śmieszne, ale po prostu to jest tak w tej samej cenie w Polsce, co tu. Ja wyjechałam ze względu na mieszkanie i na pracę. Ja nie mogłam w ogóle dostać pracy.
5: Ale to...
3: Ja pracowałam, mieszkałam w Dolnośląskim, w okolicach Kłodzka. Musiałam codziennie jeździć autobusem 2 godziny na podstrefę do Kobierzyc. Także to nie jest życie, jak się spędza 4, nawet 6 godzin zimą w autobusie jeszcze w tej wtedy.
5: No ale to co, może tak każdy Polak sobie przyjechać, pójść do urzędu
3: już
5: i...
3: Już jest inaczej teraz. Od 2015, jak przyjechali emigranci, już nie ma tych mieszkań socjalnych.
5: A ile pani płaci za mieszkanie?
3: 608.
5: 608 euro.
3: Poczdami.
5: Pani pracuje w jakiej branży, jeżeli mogę?
3: W sklepie.
5: W sklepie po prostu.
3: Robiłam. Zmieniam teraz pracę. Wracam po prostu to, co mi sprawia przyjemność, z powrotem do gastronomii. W sklepie już nie chcę. Nie mam do dzisiaj skrzynkę zawaloną mailową. Potrzebują do pracy w Polsce. Ale można wysyłać bez końca.
5: Co się pani tu nie podoba na przykład? Gdzie...
3: A czym dłużej jestem, tym więcej mi się nie podoba. Powiem szczerze, tak, dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy. Dużo się zmieniło. Właśnie to jest to, że nikt nie może teraz tak przyjechać, dostać tego mieszkania. Ja mam właśnie też dużo tych z Syrii u mnie na dzielnicy dostało mieszkania. Wcześniej było mało obcokrajowców u mnie. Siedzą na tyłkach, robią dzieci, dostają pieniądze od państwa, kupują sobie auta, a my musimy chodzić do pracy na ich zasiłki, nie? To jest ta różnica właśnie. Dlatego... Dla mnie mogliby wszyscy wrócić najlepiej, ci, co nie pracują. Ci, co pracują, coś robią, okej. Ale ci, co wykorzystują system, powinni wrócić, moim zdaniem.
5: A jak pani wraca do Polski, widzi pani, że tam też zmienia się na lepsze ta Polska, że warto tam wracać, czy jeszcze nie? Jeszcze pani nie widzi.
3: W dużych miastach może widać, w małych miastach, jak u mnie, że ludzie czekają rok czasu na pracę i zdani są na Czechy, żeby jeździć. To tego u mnie nie widzę. Jest może więcej zadbane, dbają o zieleń, o infrastrukturę, ale ogólnie, jeżeli chodzi o miejsca pracy w małych miastach, pani... praca po znajomości, tak jak było, tak jest. Czy się człowiek utrzyma, to też jest zawsze pod znakiem zapytania.
1: W Niemczech wciąż mieszka około 700 tysięcy osób z polskim obywatelstwem. To są dane na koniec 2025 roku, ale naturalizowanych Niemców polskiego pochodzenia, no, kolejnych pokoleń imigrantów z Polski jest o wiele więcej. Mówi się, że tam jest około 2 milionów ludzi z polskimi korzeniami. Wielu z nich coraz mocniej się zastanawia, czy w ogóle warto tam jeszcze żyć, mieszkać, czy może jednak wrócić do Polski.
4: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
5: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
4: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę. Przykład jakiejś tam łazienki, tak, w Polsce, bo akurat z tym miałam doświadczenie. No to malutka łazieneczka, przychodzi fachowiec i on chce 18 tysięcy za zrobienie płytek, tak?
5: W Polsce.
4: W Polsce. A tutaj płytkarz pracuje i ma 15 euro na godzinę, no.
5: Czyli jak robić łazienkę, to w Berlinie lepiej.
4: To w Berlinie, tak. To nie w Polsce, to nie w Polsce. To wszystko, co się dzieje teraz w Niemczech tutaj, tak? W Polsce jest wszystko nowe, nie ma tylu tych uchodźców różnych, no jest niebezpiecznie. Kiedyś ja tu jestem 20 lat, nigdy nie słyszałam na początku, żeby takie było, wie pan, strzelanina na ulicy czy coś takiego, to w ogóle było takie, a teraz to jest, codziennie się czyta gazetach. Ludzie się po prostu boją, nie? Boją się chodzić wieczorami. Nie wiem, no. Jest brudno, no widzi pan, no. Tylu jest uchodźców, tyle jest pracy, chodniki są pozarastane. W tych ubanach jest, no, masakra.
5: To co się stało z tymi Niemcami?
4: Że
5: to...
4: Niemcy się zatrzymały. 30 lat temu się zatrzymali. Nawet takie, no nie wiem, chciałam powiedzieć o domofonie akurat, bo mi się to tak wczoraj skojarzyło. No i są kable już pochowane, czyli to 40, nie wiem, 50 lat temu domofony tutaj funkcjonowały. I u nas w Polsce nie było czegoś takiego, tak? A teraz w Polsce płaci pan telefonem, nie wiem, blikiem pan wysyła, ma pan na każdym rogu paczkomaty. Tutaj tego nie ma.
5: A mijamy taki kościół tu niedaleko?
4: Tak,
5: tam nie... jakieś flagi LGBT na tym kościele, o co chodzi?
4: No na pewno, no to oni są tolerancyjni, tak? Niemiecki kościół jest tolerancyjny. Mm-hmm. Dla LGBT też. Mm-hmm. Oni przecież są za wyświęcaniem kobiet, za błogosławieństwem par jednopłciowych. To jest dla nich takie, takie.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wracam, jak tylko dostanę niemiecką emeryturę. Słyszałem, no tu jest pewien problem. Ta Polka, która się przed chwilą wypowiadała, będzie musiała czekać prawie do 70. No bo tak przesunął się wiek emerytalny w Niemczech. W Polsce wiek emerytalny kobiet to wciąż 60 lat. No, to teraz polsko-niemiecki emeryt się wypowie w sprawie tych emerytur. Jak to wygląda w Niemczech? Czy da się za to godnie żyć?
7: 32 lata.
5: 32 lata. No to jak pan tu przyjeżdżał, to był zupełnie dwa inne światy.
7: Oczywiście, jeszcze burby.
5: To no jak pan tak obserwuje, porównuje...
7: Polityka mi się nie podoba. No się kłócą, na wszystko się kłócą. Nie ma jedności. No
5: ale tutaj też wie pan już...
7: Też nie wesoło.
5: AfD tam zaraz będzie wybory wygrywać.
7: Ja, wybory decydują o wszystkim.
5: A takie porównanie tutaj życie w Niemczech i w Polsce?
7: No wszystko jest łatwiej, no. Się ma emeryturę, to można żyć.
5: No ile tutaj taki niemiecki emeryt dostaje emerytury?
7: Około 1000, 1200.
5: 1200 euro? To co, wystarczy z takiej emerytury, żeby...
7: Tak, tak, zupełnie. Żona to też ma 900 euro, także idzie wytrzymać.
5: Mm, ale za mieszkanie płacicie, czy macie swoje?
7: Tak, nie, płacimy. Nie, 850 euro.
5: No, czyli cała emerytura żony na mieszkanie.
7: No, tak.
5: A dlaczego pan wyjechał? Tylko jeszcze krótko zapytam, tak, co to się, jak to się udało?
7: No jak, no tylko ocet był i musztarda.
5: W Polsce?
7: No. Żadnej perspektywy.
5: No ale to teraz w Polsce już trochę więcej tam na półkach. I
7: no jest, nie tak, jest, tylko trzeba mieć pieniążki.
5: Do zobaczenia.
1: Teraz posłuchajcie historii rodziny, którą spotkałem tam w Berlinie, mimo że już wrócili do Polski po 17 latach emigracji. Dlaczego wrócili, skąd ta decyzja? Zaraz po nich wypowiedzą się ich znajomi, którzy też już właściwie pakują walizki.
5: A to co wy tu robicie w Berlinie?
8: Przyjechaliśmy, czy odwiedzić naszych znajomych, którzy tutaj mieszkali. Rodzina, się młodszy syn. Mhm. I byliśmy sami w Niemczech. Mieliśmy wcześniej mieszkanie, to przygotowywaliśmy się do tego. To nie jest tak, że to była decyzja tak, wiesz, na już.
9: Spontaniczna.
8: No, wróciliśmy do Polski, wiesz. Zarobki, czy jeżeli chodzi o zarobki, to moim zdaniem w Polsce są podobne niż jak tutaj. Tu też miałem dobrą pracę, bo miałem kierownicze stanowisko, ja to, wiesz, miałem ludzi pod sobą.
5: A co robiłeś?
8: Wypożyczałem sprzęt budowlany, wiesz, takiej dużej firmie międzynarodowej.
5: To ile można zarobić, wiesz, tutaj, na takim dobrym stanowisku, a ile w Polsce? To jest różnica dwa razy gorzej? Czy...
8: Nie, no to jak to przeliczysz, znaczy wiesz, zależy jak to liczyć jakby, nie? Bo wiesz, brutto, netto, potem tutaj dochodzi, tutaj wynajmowaliśmy mieszkanie, no to koszty życia jakby były bardzo dużo wysokie, nie? Tam już mamy swoje mieszkanie, więc tam na dużo odchodzi jakby tych kosztów jakby w jednym momencie, więc wiesz, tu jak płaciliśmy za mieszkanie...
9: Ile? 1200 euro, to? Sam czynsz, po prostu tego, że dochodzi o opłaty.
8: No, więc to już jest dużo, jak to zarobisz, nie wiem, na tę trójkę, czy tam 3,5, no to już połowa z tego idzie ci na samo jakby mieszkanie, gdzie do tego życie, to no to dużo ci nie zostanie jakby. No ale w Polsce masz tam, nie wiem, 10-11, no to, nie wiem, na czynsz wydasz 1000 zł, no to jeszcze dalej masz jakby tam te 10 na dalsze jakby życie.
5: Jak wyjeżdżaliście, jak wyglądała Polska, jak wyglądały Niemcy i teraz jak wróciliście,
9: tak.
5: Jak to było?
9: Ja chyba poznaję Polskę na nowo. Naprawdę, tyle co się przez te 10 lat zmieniło, no to ja sama jestem w szoku. Tak naprawdę Niemcy są mega w tyle za Polską, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie bankowość i wszystko, co się dzieje przez internet. Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
5: Słyszałem, że to faksy jeszcze są. grane.
9: Czasami
5: wiesz,
9: tak, nie, tak, tak, tak.
5: Ja to już takie żarty trochę.
9: Nie, naprawdę, to jest nie, prawda, gdzie w Polsce faks już dawno minął.
10: Wasze germański, pałuczki.
9: Ale to jest Polska.
8: Polska się poprawia, no nie oszukujmy się, to widać gołym okiem.
9: Rozwija się bardzo.
8: Popatrz, jak wykorzystują środki unijne, jak drogi się zmieniają.
5: To też chyba mają środki unijne do wykorzystania.
8: Ale no to, że to zacofanie dalej jakby coś, wiesz. Popatrz, ile tutaj ta biurokracja trwa w Niemczech ze wszystkich, wiesz. To jest też to, że tutaj zanim jakiś wniosek mają rozpatrzyć czy coś, to trwa to tygodniami, miesiącami. W Polsce myślisz, że wiesz, przez aplikację czy coś i w przeciągu 24 godzin...
9: Tak, ja mieszkam w Częstochowie, tam się też wszystko bardzo dużo buduje. Wszyscy narzekam w Częstochowie, tam jest, mówię, drogi są, ten umbał i to wszystko jest. Natomiast w Mgliwice też, jak byłam dzieckiem, tam kiedyś byłam i też jest naprawdę kolorowo. Śląsk już nie jest taki szary, jak był kiedyś. I też jest naprawdę fajnie. Mówię, no ja jeszcze tęsknię, ale jednak Polska to Polska, tak? Natomiast w Niemczech też mamy jeszcze kontakty, więc w razie W zawsze możemy wrócić tutaj.
8: Nie paliliśmy mostu.
9: Tak, tak, bo... ani tu, więc...
5: Nie mieliście takich obaw właśnie, na przykład, wiesz, teraz kwestia tej Ukrainy, gdzieś tam Putin znowu coś...
9: Znaczy tak, w Polsce straszą Ukrainą i Putinem i Rosją, w Niemczech straszą tutaj uchodźcami, także wszędzie straszą.
8: Media bardziej tak.
5: Jest taka obawa, że ktoś się tu zjawi, nie? I może coś się na przykład odwalić, nie? Jakąś tam, nie wiem, bombę z pistoletem, bo ostatnim czasem dużo się słyszy o tym, nie? Że jest takich wariatów, nie?
8: W Polsce nie ma takiego poczucia,
5: no nie? Ma, nie? Jest... Jak jest o 22 w Niemczech, dajmy na to, a jak jest o 22 w Polsce, nie? Nawet przy tym, w tym parku, nie? Że można sobie normalnie przejść, usiąść, nie wiem, posiedzieć w spokoju, w ciszy.
8: W Polsce, tak? W Polsce.
5: A tu już... A tutaj są takie właśnie, no dużo jest nie, narkotyki tak rządzą mocno, nie? I z tym nic nie robią, nie? Ja ogólnie dużo się interesuję też II wojną światową i tam oglądam gdzieś te przemówienie tego Hitlera, a jak słyszę teraz co teraz ma dojść do władzy...
8: No, AfD, tak?
5: Tak, tak. To tak jakby to była taka kuzynka Hitlera dla mnie, nie? No tak, takie ma przemówienia bardzo mocne dla mnie.
8: No dlaczego chcecie wracać? Co jest...
5: Do Polski?
8: Tak.
11: Może inna mentalność tam,
5: znaczy,
11: nie?
5: Na pewno się polepszyło. Ja wyjeżdżam 11 lat, nie? I za każdym... Bo cały czas jakiś mam... Zjeżdża się do rodziny, do Polski, do rodziców i... No i w Polsce jest mega lepiej już dla mnie, nie? Moim zdaniem, nie? Ja jestem ogrodnikiem, nie? I chciałbym w tej branży gdzieś tam zostać, nie?
8: Ty jesteś ogrodnikiem, a ty co robisz?
11: No tak... Kosmetologia. Ceny, jeżeli chodzi o stylizację paznokcie, na przykład, to są znacznie niższe jak w Polsce.
5: To ile kosztuje taki, powiedzmy?
11: Tutaj? 35 tak. euro do 40.
5: 35 do 40, a w Polsce?
11: No myślę, że tak 200 spokojnie.
5: No. Dlaczego tak?
11: Tutaj bardzo mocno kosmetologię przejęła, jeżeli chodzi o stylizację paznokci chińszczyzna, że tak powiem. Nie? Jest dużo salonów, którzy...
5: Dumping cenowy. A czuć, że to jest taki kraj, który tak właśnie trochę, wiecie, już usiadnie, rozwija... No właśnie, że się cofam, tak. Tak, no.
11: Kiedyś było, pamiętam, za czasów, jak byłam dzieckiem, mój brat tutaj mieszka 35 lat i pamiętam, o wszystko, co było fajne, zwoził do Polski. I to robiło takie wow. Czy to były słodycze, czy to było cokolwiek, jakieś rzeczy do szkoły, naprawdę to robiło wielkie wow. Dzisiaj ja większość rzeczy jej do szkoły przewożę z Polski i to robi tak naprawdę bardzo duże wrażenie. Czy ubiór, czy ciuchy, cokolwiek. To się bardzo dużo uwsteczniło, tak mi się wydaje, nie?
5: Tak dalej pójdzie, to wiesz, że teraz Niemcy będą do Polski przyjeżdżać.
11: Nie przyjeżdżają, tankować paliwo.
5: Nie, ogólnie chcemy wrócić do Polski, bo wiemy, że tam będzie też dobrze i poukładamy sobie.
11: Nadzieję.
5: Dwa lata i...
8: No taki mamy plan.
5: Jesteście.
8: Dwa latka i chcemy uciekać do Polski.
1: No i to tyle dziś. Za tydzień będzie kolejny odcinek, co ludzie powiedzą, z Berlina, no ale odwiedzimy kilka takich trochę bardziej mrocznych miejsc, między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Tam też poszukamy Polaków. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Gwałtowne burze w Wielkopolsce, silny wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa. Kierowcy, zróbcie głośniej, są spore utrudnienia na trasie w Kujawsko-Pomorskiem. To po wypadku, za chwilę też Małopolska, znów wyjedzie tam pociąg retro. Minęła 9, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Ponad 300 interwencji strażaków to w Wielkopolsce. Przeszły tam gwałtowne burze, głównie w powiecie gnieźnieńskim. Tam służby wyjeżdżały ponad 50 razy. Zabezpieczano uszkodzone budynki, a także usuwano powalone drzewa. W miejscowości Kłecko wiatr zerwał dach z przybudówki domu, a także ze stodoły. Powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny. Nikt nie ucierpiał. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem. W Górsku czołowo zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Trasa jest teraz nieprzejezdna. Kolejne podejrzenie sabotażu i nowy alarm w Niemczech, tym razem blisko polskiej granicy. W Saksonii odkryto urządzenia, które mogły zostać wykorzystane do sabotażu infrastruktury energetycznej. Do znaleziska doszło w powiecie Görlitz przy granicy z Brandenburgią i niedaleko granicy z Polską. Niemiecka policja prowadzi działania w tej sprawie.
1: Jak informuje niemiecki dziennik Bild, urządzenia wybuchowe lub zapalające odnaleziono przy dwóch stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz w rejonie Łużyc. Policja potwierdziła interwencję, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia szczegółów. To kolejny w ostatnich dniach przypadek podejrzenia sabotażu niemieckiej infrastruktury energetycznej. Wcześniej podobne zdarzenie odnotowano w Brandenburgii i nad Renii północnej Westfalii.
0: O czym donosił Mateusz Gołębiewski. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Raport przygotowany przez koalicję organizacji pozarządowych pokazuje niepokojące wyniki badań. A same organizacje apelują o systemowe zmiany w ochronie dzieci w Polsce. Więcej Olek Kruszkowski.
2: Polska od 14 lat nie ma kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Trwają już prace nad nowym dokumentem, ale miałby on dotyczyć tylko młodzieży od 15 roku życia. Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi o potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które będą chronić dzieci doświadczające przemocy. Mocy domowej.
3: Na wzór modelu Barnahus większość krajów unijnych już ma ten model takiej skoordynowanej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem, czyli dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, tylko raz musiało opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, już specjaliści by się wymienili tymi informacjami i całej pomocy od przygotowania do przesłuchania.
2: Za znęcanie się nad dzieckiem lub bicie, w zależności od rodzaju naruszenia, grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
0: Według danych policji w 2025 w tym roku w Polsce przemocy domowej mogło doświadczyć nawet 30 tysięcy dzieci. Pociąg retro wraca na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy. Kursów będzie w sumie kilka. Zabytkowy skład pojedzie między innymi w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic, mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
4: Harmonogram tych przejazdów wygląda następująco. W dniach 5 i 6 września będziemy jeździli w okolicach Tarnowa na trasach do Tuchowa, do Bogoniowic, Ciężkowic oraz do Żabna oraz w dniach 26-27 września w Nowym Sączu będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
0: Pierwszy kurs rusza już dzisiaj.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Weekend zapowiada się dość chłodno, wietrznie i deszczowo. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 kresek. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 kresek na Podkarpaciu.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Miasto. Bywają miasta, które można minąć, nawet ich nie zauważywszy. Wyrastają na poboczu paroma domkami, potem ulica wbiega na kilka minut pomiędzy dwa rzędy szarych kamieniczek, gdzieś w połowie rozdyma się nieco, pojawiają się ludzie, klockowate budowle, miga jakiś sklep, jakiś kościół i miasto szczęśliwie znika, zanim znudzone dzieci uwieszone u okien zaczną marudzić, żeby tu stanąć, kupić im lody i Pepsi. A w nocy nie ma nawet tego. Ledwie parę żółtych, rozmazanych świateł przemknie za szybami. Kiedy się jednak w takich miastach zatrzymać, okazują się dużo większe niż widać z drogi. Pojawiają się kolejne ulice, szkoły, zakłady, dworce. Z zaskoczeniem się wtedy odkrywa, że mieszka tu całkiem sporo ludzi i że miasto wcale nie jest małe, lecz ma wielkość odpowiednią, by ci z mieszkańców, którzy chcą pozostać niezauważeni, mogli się wtopić w strumyk codziennych przechodniów, a ci z kolei, którzy wolą błyszczeć i brylować, łatwo dawali radę umościć się na widoku publicznym. Miasto, o którym mowa, było właśnie takie. Przecinająca je na wskroś nierówna, dziurawa ulica biegła wzdłuż odrapanych przedwojennych kamienic, których rząd gdzieniegdzie przerywały klockowate budynki z czasów PRL-u i parkany pokryte grubą warstwą starych ogłoszeń poszarpanych i poszarzałych. Po zachodniej stronie drogi ciągnęło się spore osiedle pięciopiętrowych, burych bloków z wielkiej płyty. Po wschodniej stronie natomiast przeważały skromne domki jednorodzinne, pomiędzy którymi krzyżowały się wąskie uliczki wysypane żwirem lub wylane betonem. Ludziom w tym mieście nie żyło się łatwo. Oczywiście niektórym wiodło się lepiej niż innym, nieliczni mogli sobie nawet pozwolić na wystawne posesje, kłujące w oczy sąsiadów gnieżdżących się w dwupokojowych klitkach w bloku lub zasiedlających niedogrzane, zaladujące grzybem mieszkania w starych kamienicach. Ale nawet ci bogatsi mieli swe zmartwienia, które uważali za bardziej gorzkie i cięższe niż problemy bliźnich. Choć bowiem ludzie znajdują pociechę w myśli, że innych również męczą troski i kłopoty, to jednak własne zgryzoty zawsze wydają się bardziej zawikłane, bardziej przytłaczające i trwające o wiele dłużej.

urzędniczka. Pani Maria Pochanek uważała, że największą bolączką dławiącą miasto jest bezrobocie. Ona co prawda nigdy go nie doświadczyła, od niemal 20 lat pracowała nieprzerwanie w Urzędzie Miejskim w Dziale Ewidencji Ludności. Nie była to może bardzo lukratywna posada, ale także nie gorsza niż przeciętna w mieście, a przede wszystkim stała i bezpieczna. Pani Maria znała jednak wielu młodych, wykształconych ludzi, którzy nie mogli sobie znaleźć żadnego zajęcia. A na czele tego tłumu stali dwaj jej dorośli synowie. Starszy skończył 2 lata temu miejscową filię wyższej uczelni, młodszy rok temu zdał maturę i obaj ciągle byli na utrzymaniu pani Marii. Podobnie zresztą jak ich ojciec. Mąż pani Marii stracił pracę 15 lat temu, kiedy upadł jeden z 3 zakładów funkcjonujących ówcześnie w mieście. Przez pierwsze lata bezrobocia szukał sobie zajęcia z niestrudzoną ufnością, wydeptywał ścieżki do wielu drzwi, ale choć nie był pijakiem ani obibokiem, nigdzie nie chcieli go przyjąć. Z czasem rozglądał się za pracą coraz słabiej i z coraz mniejszym przekonaniem, aż w końcu jakoś przyzwyczaił się do braku posady, pogodził się z nim i chyba nawet polubił ten stan. Zajął się domem i dziećmi. W wolnych chwilach majsterkował albo coś reperował, zachowując nieustannie spokój i pogodę ducha. W całej tej 4-osobowej rodzinie, której każdy członek potrzebował jedzenia, ubrania i dachu nad głową, regularne zarobki miała więc tylko pani Maria. Toteż nierzadko czuła się jak chuda, zagoniona szkapa ciągnąca pod górę wyładowany kopiasto wóz. Siedziała wtedy przy zasłanym papierkami biurku, z martwym wzrokiem utkwionym przed siebie, z umęczoną twarzą, opierając policzek na dłoni. W wolnych chwilach uciekała do kuchni, zamykała się od środka i oddawała się jedynemu zajęciu, które mogło ją uspokoić i przywrócić jej równowagę – pieczeniu ciastek. Obierała jabłka, drylowała wiśnie albo wycinała foremkami różne kształty z cienko rozwałkowanego surowego placka i powoli z niej opadały złe emocje, a wrzaskliwe myśli w głowie stopniowo się wyciszały. A gdy po godzinie lub dwóch wyjmowała z piekarnika swoje dzieło, wyrośnięte, zarumienione, absolutnie piękne, czuła satysfakcję, której nigdy nie zaznała w urzędzie.

sklepowa. Parę razy w tygodniu, zaraz po pracy, pani Maria zachodziła po zakupy do największego sklepu spożywczego w mieście. Za wielką przeszkloną chłodziarką, w której oddzielnie leżały różowe kawały surowego mięsa, wędliny pokrojone w plasterki oraz żółte sery, stały zwykle trzy ekspedientki. Jedna z nich, do której koleżanki zwracały się per Krysiu, miała piękne czarne oczy, bardzo łagodne i bardzo smutne. Gdyby obie, urzędniczka i sklepowa, były innymi osobami, bardziej towarzyskimi i chętnymi do zwierzeń, mogłyby się zaprzyjaźnić i podczas długiej i szczerej rozmowy odkryć, że dręczą je podobne zmartwienia. Ekspedientka także czuła się, jakby dźwigała ciężar ponad siły i również doskwierało jej osamotnienie w tym wysiłku. Ale obie kobiety wolały chować swoje troski przed obcymi. To też pani Maria prosiła krótko o dwa pęta zwyczajnej, kawałek sera podlaskiego i 30 deko polędwicy drobiowej, po czym bezzwłocznie ruszała własną drogą. Ekspedientka zostawała za ladą i zapadała się w swoje myśli tak głęboko, że kiedy ktoś ją zagadywał, drgała jak obudzona ze snu. Mąż Krysi ekspedientki także stracił pracę kilka lat temu. Zamiast jednak szukać jej na miejscu, skrzyknął się z paroma kumplami i zaczął razem z nimi jeździć na budowy do Niemiec. Spędzał tam wiosnę, lato i jesień, a na zimę zjeżdżał do domu i zostawał aż do Wielkanocy. A potem znowu ruszał na Saksy. Trzy córeczki, z których najmłodsza chodziła jeszcze do przedszkola, rosły, widując ojca po 4 miesiące w roku. Sklepowa więc w gruncie rzeczy wychowywała dzieci zupełnie sama. Nie tylko sama dla nich prała, gotowała i wyprawiała je do szkoły, ale także sama jeździła z nimi po lekarzach, kiedy były chore i sama musiała znaleźć właściwe słowa i metody, kiedy się złościły, rozrabiały albo biły między sobą. Mąż słał pieniądze co miesiąc lub dwa. Ale choć Krysia także zarabiała, wcale niełatwo jej przychodziło wiązać koniec z końcem. Za pieniądze przysłane przez męża kupowała dzieciom książki do szkoły i ubrania na zimę, wymieniała pęknięty zlew w kuchni lub nieszczelny piecyk w łazience, po czym zostawała jej na życie wyłącznie własna pensja. I znów trzeba było się martwić, skąd wziąć na szkolną wycieczkę i z czego popłacić bieżące rachunki.

Może te codzienne troski nie gnębiłyby jej tak bardzo, gdyby nie inne zmartwienie narastające od paru lat. To ono sprawiało, że życie nieraz smakowało jej jak popiół. Mąż Krysi, Zbyszek, zjawiał się w domu zwykle na tydzień czy dwa przed Bożym Narodzeniem, zawsze celował tak, żeby stanąć na progu wieczorem, kiedy wszystkie jego dziewczyny, jak nazywał żonę i córeczki, będą już w mieszkaniu. Dzieci na widok obładowanego torbami zarośniętego ojca podrywały się z piskiem, zawieszały mu się na ramionach i wskakiwały na plecy. Krysia, całując na powitanie jego wargi, zimne od mrozu i kłujące zarostem, wyczuwała w jego oddechu zapach wódki wypitej z kolegami podczas długiej podróży przez Niemcy i prawie całą Polskę. Pierwszego wieczora oglądali razem prezenty. Dziewczynki wśród chichotów przymierzały nowe bluzeczki ozdobione brokatowymi wzorkami, a Zbyszek instalował zakupiony w Niemczech sprzęt elektroniczny i z dumą demonstrował żonie jego działanie. Potem wspólnie jedli gigantyczną odświętną kolację, a burzliwy, pełen śmiechu wieczór ciągnął się do północy i dłużej. Wreszcie, kiedy wyczerpane dzieci spały już jak kamień, bagaże zostały rozpakowane, a pralka szumiała cicho włączona na tryb nocny, Zbyszek przyciągał żonę do siebie, a ona z głębokim westchnieniem wtulała twarz w jego pierś, pachnącą po niedawnym prysznicu mydłem i ostrą wodą kolońską. Następnego dnia po pracy Krysia zastawała go rozwalonego na kanapie przed telewizorem. Potem całą rodziną jedli obiad, podczas którego dzieci ciągle zagadywały do ojca, żartowały z nim i wpychały mu się na kolana. Po obiedzie Zbyszek snuł się z kąta w kąt, zaglądał w ciemniejące okna, aż wreszcie rzucał: wyskoczę się zobaczyć z chłopakami, na godzinkę lub dwie. Wkładał kurtkę, buty i wychodził. Wracał przed północą, wesoły i ożywiony, zalatujący wódką i papierosami. Chciał się bawić z dziewczynkami i zbywał śmiechem prośby żony, żeby ich nie budzić. Wchodził z hałasem do pokoju dzieci, zapalał górne światło i rozkładał na podłodze przywiezione z Niemiec zabawki dźwięczące i migające kolorowymi lampkami, a potem, kiedy już zupełnie wybił dziewczynki ze snu, w samym środku zabawy nagle wstawał, gasił światło i oznajmiał surowo, że pora wracać do łóżek. A potem było jeszcze gorzej.

przepadał na całe popołudnia i wieczory i nigdy nie było wiadomo, kiedy i w jakim stanie wróci. Szykując wigilijną wieczerzę, Krysia drętwiała z niepokoju, czy ojciec jej dzieci pojawi się przed pierwszą gwiazdką, żeby zasiąść z rodziną do stołu i czy nie spije się wcześniej na tyle, żeby splugawić nastrój tego wieczoru. Wreszcie nadchodziły dni, kiedy późnymi wieczorami zaczynał dzwonić telefon. Pani Krysiu, pani przyjdzie zabrać męża, bo mi robi awantury w lokalu. Krysia, przyjdź do nas szybko po Zbyszka, mój Romek z baru go zabrał, zalanego w trupa. Pośpiesznie narzucała na siebie płaszcz i ruszała w ciemną noc po męża. Potem, jeśli miała szczęście, wlokła go przez pół miasta, bezwładnego, cuchnącego, przetrawionym alkoholem i bełkoczącego coś niezrozumiale. Ale częściej bywało o wiele straszniej. Znajdowała go szarpiącego się z innymi pijakami, czasami zalanego krwią, czasem w podartym ubraniu, agresywnego, rwącego się do bitki. Kiedy próbowała go powstrzymywać, do niej również startował z rękami. Stawała w kącie baru, upokorzona, roztrzęsiona i gdy mąż uspokajał się trochę, ponawiała prośby, by pozwolił się zabrać do domu. W końcu w napadzie furii wrzeszczał, bryzgając jej w twarz kroplami śliny. Odczep ty się raz ode mnie! Ile będziesz mi tu jęczała nad uchem? Odtrącał ją brutalnie, wychodził z knajpy i zataczając się ruszał przed siebie. Czasem wywracał się na śnieg, a gdy Krysia, zdjęta obawą, że mąż zostanie taki zamarznie, próbowała go podnieść, odpychał ją wściekle, cedząc przez zęby plugowe wyzwiska, gramolił się na nogi i szedł dalej chwiejnym krokiem. W domu następował dalszy ciąg gehenny. Nigdy nie było wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Czasami odczuwał nagłą potrzebę okazania miłości ojcowskiej. Budził wtedy dziewczynki i złościł się, kiedy płakały przestraszone i odsuwały się od niego. Innym razem brał się do pichcenia kolacji o drugiej w nocy, hałasując garnkami i tłukąc talerze. W końcu zasypiał z głową na kuchennym stole, podczas gdy patelnia pozostawiona na pełnym ogniu zaczynała dymić i śmierdzieć spalenizną. I za każdym razem, kiedy żona próbowała go odwieść od tych pomysłów i ubłagać, żeby poszedł do łóżka, szarpał ją i wyzywał od najgorszych. Czasami jednak, gdy wracał wcześniej na lżejszym rauszu, nie popychał jej i nie obrzucał mięsem, ale kładł znienacka rękę na jej piersi, ściskał za ramię i ciągnął w stronę tapczanu. Sztywniała pod dotykiem męża, ale nie odsuwała jego dłoni. Później, kiedy już bulgotał obok niej pijackim chrapaniem, leżała na wznak z szeroko otwartymi oczami, utkwionymi bezmyślnie w ciemnym suficie.

Hotelarze. Niedaleko sklepu, gdzie pracowała Krysia, parę kroków od dworca autobusowego, znajdował się nieduży, trzypiętrowy budynek. Prosty, klockowaty, otynkowany na kolor przybrudzonego różu. Nad daszkiem ocieniającym główne drzwi widniał duży napis Hotel. W promieniu 30 kilometrów nie było innego miejsca, gdzie zabłąkany przejezdny mógłby przenocować. To też na mieście dużo plotkowano o zyskach, jakie hotel podobno przynosił właścicielom, ale te plotki były mocno przesadzone. Nieczęsto trafiali się w tym mieście podróżni wysiadający z dalekobieżnych autobusów, wygrzebujący bezkształtne torby z bagażnika, rozglądający się z wahaniem dookoła i w końcu kierujący niepewne kroki tam, gdzie dostrzegli napis hotel. Równie rzadko zdarzały się samochody, które zamiast przemknąć jak inne z warkotem przez uśpione i opustoszałe ulice, nie dając czasu spostrzec sennym pasażerom, że przejeżdżają właśnie przez jakąś miejscowość, zwolniłyby przy wjeździe do miasta, powoli zsunęłyby przez jezdnię, parę razy omiatając reflektorami błędne uliczki i wycofując się z nich nerwowo. Aż wreszcie wjechałyby we właściwą przecznicę i zatrzymały się pod jaśniejącym w ciemnościach neonem. Takich przypadków starczało zaledwie na tyle, żeby zapewnić właścicielom hotelu znośne utrzymanie, niewiele lepsze niż średnia w miasteczku. Przy czym ów dochód nie dawał im szczęścia ani spokoju. Przeciwnie. Ich syn Artur wątpił, czy w tym mieście można znaleźć inną parę, która prowadziłaby równie zaciekłą i nienawistną wojnę. Mieszkali całą rodziną w trzypokojowym mieszkaniu na ostatnim piętrze hotelu. Co wieczór do pokoju Artura i jego młodszego brata dochodziły przez cienkie ściany odgłosy zajadłych kłótni rodziców. Trzeba być debilem, debilem, słyszysz, żeby tak spieprzyć sprawę. Ty mnie od debili wyzywasz? Ty miernoto? Do niczego byś w życiu beze mnie nie doszła. A do czego z tobą doszłam, co? Matka śmiała się zjadliwie. Utknęłam w tej śmierdzącej budzie, którą twoje kretyńskie pomysły niedługo do reszty wykończą. Śmierdzi ci tutaj? To się zbieraj i wynocha. Nikt cię tu nie trzyma. Chciałbyś, co? Chciałbyś, żebym ci za friko zostawiła dorobek mojego życia, ty nygusie. Dorobek twojego życia? Teraz ojciec wybuchał śmiechem. Ludzie, co za idiotka! Ty się do niego nijak nie dołożyłaś, tu nie ma nic twojego. Młodszy brat Artura, Wojtek, przerywał pracowite sklejanie modelu, unosił poważne, mądre oczy przysłonięte dużymi okularami w drucianych oprawkach i pytał półgłosem. Kłócą się, nie? A co, głuchy jesteś? Odpowiadał opryskliwie Artur. Odsuwał gwałtownie zeszyty, nakładał słuchawki na uszy, rzucał się na tapczan i włączał muzykę na cały regulator. Na regale w salonie stało ślubne zdjęcie rodziców. Z trudem przychodziło uwierzyć, że to ci sami ludzie, którzy teraz w swojej bezustannej walce o podły, prowincjonalny hotelik przypominali dwie żmije kołyszące się z sykiem nad ciałem zdechłej myszy.

Joasia. Do szkoły Artura chodziła Joasia. Delikatna, szczupła blondynka, miła i uprzejma, a przy tym prymuska. Jej rodzicom dobrze się powodziło. Oboje świetnie zarabiali, jak na możliwości tego miasta, i mieli jeszcze czas, żeby zadbać o córki, Joasię i jej młodszą siostrę. Troszczyli się o nie nawet zbyt przesadnie, jak na tutejsze standardy. Posyłali je na dodatkowe lekcje angielskiego i do szkoły muzycznej, wozili na basen, ubierali modnie, a nawet kupili obu po komputerze. Dziewczynki nie sprawiały żadnych problemów, dobrze się uczyły, zdrowo rosły, kochały rodziców i od wszystkich dookoła zbierały pochwały. A co najważniejsze, wydawały się wesołe i szczęśliwe. To też państwo brzozowscy zaniepokoili się, kiedy w połowie pierwszej klasy gimnazjum ich starsza córka jakby przygasła, posmutniała, zrobiła się małomówna i zaczęła rzadziej wychodzić z domu. Znajomi jednak szybko im wytłumaczyli, że nie mają się czym przejmować, to taki wiek. Młodzi ludzie zawsze przeżywają irracjonalne smutki, zamartwiają się dalekimi wojnami na równi z defektami własnej urody oraz towarzyskimi klęskami tak samo jak globalnym ociepleniem. Brzozowscy powinni się cieszyć, że u Joasi ta niebezpieczna faza przebiega akurat w ten sposób. Podrastająca dziewczynka potrafi znacznie bardziej dać popalić swoim rodzicom. Może urządzać im wściekłe awantury, uciekać z domu, upijać się, narkotyzować albo wdawać w podejrzane romanse. Państwo brzozowscy w teorii przyznawali rację doświadczonym znajomym, ale serce im się kroiło, gdy widzieli własne dziecko takie przygaszone i osowiałe. Gdy więc któregoś wieczoru Joasia wyszła ze swojego pokoju, przebrana już w nocną koszulę i bez słowa położyła głowę na kolanach matki siedzącej przed telewizorem, pani Brzozowska, gładząc łagodnie kostkami palców jasne włosy i smutną buzię, na których kładły się plamy telewizyjnej poświaty, zapytała tkliwie: — Co jest, Asiulek? Masz jakiś kłopot? — Owszem. Miała wielkie zmartwienie, które gnębiło ją od długiego czasu. Wszystko się zaczęło, odkąd poszła do gimnazjum. Pierwszy dzień w nowej szkole okazał się katastrofą. Korytarze były opanowane przez bandy rozwydrzonych wyrostków, zaczepiających nieśmiałe, przemykające pod ścianami pierwszoklasistki. — Hej, mała, za ile dajesz? Wybuchali rżącym śmiechem, a jeden z nich zaczynał teatralnie jęczeć i dyszeć, wywołując pośród kumpli salwy jeszcze głośniejszego rechotu. Na lekcjach nie było.

Środa zaczynała się religią. Joasia przebiła się przez watahy okupujące korytarze, dotarła do sali lekcyjnej, usiadła w ławce i objęła głowę ramionami, żeby odgrodzić się od wściekłego jazgotu panującego w klasie. Dzwonek z trudem się przedarł przez harmider. Ale kiedy drzwi otworzyły się zamaszyście i do sali wparował ksiądz, w klasie nieco przycichło. Katecheta wyglądał nietypowo jak na duchownego. Wydawał się młody i bardzo energiczny. Nie nosił sutanny, tylko spodnie bojówki, górskie buciory i czarny sweter, spod którego wystawała koloratka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zawołał mocnym głosem od progu. Na wieki wieków! Zaszemrała klasa niezbornie. Ksiądz cisnął na biurko dziennik i wojskowy plecak z zielonego materiału. Stanął na środku klasy i oznajmił: dobra, zaczniemy od tego, że się sobie przedstawimy. Ja nazywam się... Z tyłu sali dobiegło donośne beknięcie. Ksiądz rzucił długie spojrzenie na grupkę ubawionych wyrostków. Mam coś dla was, chłopaki, powiedział. Obrócił się żwawo, sięgnął po swój plecach, po czym wygrzebał z niego talię kart, pudełko warcabów i sfatygowane opakowanie gry planszowej. Kładąc to wszystko przed zdumionymi chuliganami, odezwał się rozkazująco. Zróbcie mi przysługę i zagrajcie sobie przez te 40 minut do dzwonka. Ja wiem, że to wymaga trochę więcej umysłowego wysiłku niż czkanie, bekanie albo inne odgłosy fizjologiczne, ale wierzę w was, dacie radę. Znalazłszy się znowu na środku sali, usiadł pomiędzy ławkami, przysunął sobie puste krzesło, splótł ramiona na jego oparciu i oparł na nich brodę. Chodźcie tutaj. Kiwnął głową na resztę klasy. Dzieci z wahaniem zaczęły wstawać. No szybciej, szybciej, pogonił je. Kiedy otoczyły go zwartym kręgiem, oznajmił: teraz mi poopowiadacie o sobie. Powiódł uważnym spojrzeniem po twarzach uczniów i zatrzymał wzrok na Joasi. Ty na pewno, powiedział uśmiechając się do niej, jesteś na pewno dobrą uczennicą i bardzo miłą osobą, tylko trochę nieśmiałą. Joasia zaczerwieniła się po same włosy, dowodząc tym, że ostatnie zdanie mówiło o niej prawdę. Ksiądz patrzył na nią, nie przestając się uśmiechać. Jak masz na imię? Zapytał. Joasia. Bąknęła. Joasia, powtórzył. Pasuje do ciebie. Przez 2 czy 3 sekundy wpatrywał się w nią intensywnie, a potem przeniósł wzrok na kolejną osobę. Ty z kolei, pociągnął swoje zgadywanki dalej. Wreszcie, na krótko przed końcem lekcji, spojrzał na zegarek i podniósł się energicznie z ławki. Teraz się pomodlimy, oznajmił.

burmistrz. 7 lat temu odbył się jego pierwszy wiec przedwyborczy w wynajętej auli jednej z miejskich podstawówek. Stając na podwyższeniu naprzeciw sali nabitej ludźmi, dzisiejszy włodarz grzmiał do mikrofonu. Kiedy patrzę na nasze miasto, nie mogę się nadziwić, za co płacimy panu burmistrzowi. I to spore pieniądze. Ulice mamy zaśmiecone i dziurawe. W parku strach się pojawić, żeby nie dostać butelką po głowie. Powiedzmy otwarcie, żyjemy w slumsach, a nie w mieście. A jak już mowa o slumsach, dobrze, że się spotykamy w szkole. Macie okazję, żeby zajrzeć do klas, obejrzeć łazienki i na własne oczy się przekonać, w jakich warunkach uczą się nasze dzieci. Nie ma co. Pięknie się o nie nasza władza troszczy. Dorzucił ze zjadliwą ironią. Nie chodzi mi nawet o to, żeby w szkole były komputery albo porządna sala gimnastyczna. Mnie by wystarczyło, gdyby nasze dzieci nie musiały siedzieć na rozwalających się krzesłach i żeby nie wiało na nie z nieszczelnych okien. I żeby na litość boską miały gdzie ręce umyć i siku zrobić. Odczekał chwilę, pozwalając wybrzmieć tym słowom. Potem uśmiechnął się krzywo i kontynuował. Odważyłem się nawet spytać pana burmistrza, czemu przez całą swoją kadencję nie dał ani grosza na remonty w szkołach. Nie zgadniecie, co mi odpowiedział. Zawiesił głos na moment, dostatecznie długi, żeby napięcie narosło. Wreszcie wypalił. Powiedział, że takie remonty rodzice sami powinni finansować. Po sali przeszedł pomruk oburzenia. Kandydat położył rękę na sercu. Ja was rozumiem, ja czuję to samo. Zapewnił. Piotr Gorzelak wygrał te wybory dużą przewagą głosów. Po ogłoszeniu wyników, stojąc przed grupą swoich wyborców, unoszony euforią, powiedział: Nie zamierzam dziękować za wasze głosy. Oddaliście je w swoim własnym, najlepiej pojętym interesie. Nie będę też przeciągać przemowy, bo nie mam czasu. Wiecie, muszę się brać do roboty. Na sali wybuchły śmiechy i oklaski. 2 tygodnie potem do nowego burmistrza zadzwonił komendant policji. Piotruś, mam mały interes, zagaił. Wpadnę po południu do ciebie do biura, żeby go obgadać, dobrze? Wpadaj, odpowiedział burmistrz. Odłożył powoli słuchawkę. Wiedział, że po wyborach komendant zjawi się u niego z jakimś małym interesikiem. To była część milczącej umowy, którą zawarł, wchodząc z nim w konszachty podczas wyborów.

0: zmiany. W październikowe południe na stanowisko numer 3 dworca PKS zajechał sfatygowany niewysoki autosan. W środku na oklapniętym fotelu obitym pozadzieraną i przybrudzoną pomarańczową tkaniną siedziała niewysoka, szczupła starsza pani. Miała ostrzyżone na pazia siwe włosy, przytykane gdzieniegdzie ciemniejszymi pasmami, a na kolanach trzymała dużą torbę z brązowego sztruksu. Przyciskając nos do szyby, wyglądała przez okno z żywą ciekawością. Ledwie bus się zatrzymał, podniosła się żwawo i ruszyła do wyjścia. Zeszła zwinnie po schodkach na asfaltowy placyk, przeszła kilka kroków, po czym nagle się zatrzymała, spoglądając uważnie pod nogi. Zanim ktokolwiek miałby czas się zorientować, co przykuło jej uwagę, pochyliła się i podniosła z ziemi nieco zabłoconą broszurę z krzyżówkami. Otrzepała ją z piasku, wyjęła z torby długopis, usiadła na najbliższej ławce i na dobre pół godziny pogrążyła się w rozwiązywaniu krzyżówek. Skończywszy, wyrzuciła zapisaną książeczkę do kosza, wstała i rozejrzała się dookoła z zainteresowaniem. Po niedługim namyśle ruszyła główną ulicą miasta, idąc nieustannie spoglądała na prawo, lewo, tak jakby wszystko tutaj było ciekawe i fascynujące. Wreszcie dotarła do wąskiej przecznicy. Skręciła w nią i po paru krokach stanęła przed przedwojenną kamienicą, poczerniałą i podupadłą. Gdzieniegdzie odpadały z niej wielkie płaty tynku, ukazując czerwoną cegłę. Z ram okiennych łuszczyła się poszarzała farba, a drzwi na klatkę dawno przestały się domykać. Ale za to dookoła kamienicy rosło kilka drzew i krzaków, a na trawie pomiędzy nimi stała drewniana ławeczka. Trawa co prawda była gdzieniegdzie wdeptana do gołej ziemi, a miejscami nadmiernie rozrosła, drzewa i krzaki zdziczałe, ławka połamana i od dawna niemalowana, a na dodatek ten skrawek zieleni szpeciła kupa gruzu, tak stara, że już częściowo porośnięta chwastami, ale jednak ten skrawek ogrodu dodawał sporo uroku zdewastowanej kamienicy. Przybycie nowej mieszkanki przeszło w mieście niepostrzeżenie. Oczywiście w kamienicy, gdzie się ulokowała, parę osób zauważyło, że w ciemnym dotąd oknie wieczorami świeci się lampa i że z głuchego do tej pory mieszkania dochodzą czasami jakieś stłumione szelesty. Natomiast ona zauważyła dużo. Miasto w ogóle się nie zorientowało, że ktoś je bardzo uważnie obserwuje. I że wiele rzeczy temu komuś się zupełnie nie podoba.
1: Vox FM Radom.
2: W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
8: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
9: Reklama. Witam, mówi Jerzy Radziwiłowicz. Zapraszam Państwa na wysłuchanie fragmentów książki Dom Sofii. Nowy Jork, październik 1963 rok. Otyła kobieta leżała na podłodze garderoby, zdyszana i zlana potem. Dokoła stało 5 mężczyzn. Izraelski polityk, ten, którego szukała, asystent polityka oraz 3 ochroniarzy. 2 z nich przytrzymało leżącą, zaś 3 dokładnie przetrząsnął jej torebkę i wyjął z niej dokumenty tożsamości. Ewa Poselski oznajmił. Miami, Floryda. Coś jeszcze? Zapytał polityk. Co to za jedna? Polityczna, religijna? Prawo jazdy, legitymacja pracownicza. Tutaj jest napisane, że pracuje jako bileterka w jakiejś tam krainie zabawy. Pomogli starej kobiecie wstać. Jak pani się tutaj dostała? Anioł mnie przyprowadził. Polka? Zapytał polityk. Potwierdziła skinieniem. Co chciała mi pani powiedzieć? Wiem, kim pan jest, rzekła. 5000 ludzi, którzy się tu dziś zebrali, wie, kim jestem. Pan jest człowiekiem, który ściga zbrodniarzy wojennych dla waszego rządu. W czasie wojny był pan w Warszawie, pana rodzina nie żyje. To, że jestem polskim Żydem, nie stanowi żadnej tajemnicy. Nie trzeba specjalnego wysiłku, by się dowiedzieć, że moja rodzina zginęła w Shoah. To jeszcze nie czyni pani prorokinią. Przynoszę panu list i podarunek od kogoś, kto pana kochał. Po jego twarzy przesunął się cień chłodnej goryczy. Miłość to złudzenie, rzekł obojętnym tonem. A tak z ciekawości, jak według pani brzmi moje prawdziwe nazwisko? Dawid Szefer. Polityk przez moment wydawał się osłupiały, a potem jego twarz zobojętniała. Jego prawdziwe nazwisko znała zaledwie garstka ludzi na ziemi, którzy prawie na pewno już nie żyli. To niemożliwe, żeby dowiedziała się, kim jest. Ale skąd to wiedziała? Skąd? I co najważniejsze, dlaczego? Podszedł do drzwi i pociągnął za klamkę. Z korytarza wypadło 3 strażników. Herbaty, zakomenderował. Przynieście nam herbaty.

Warszawa, wrzesień 1942 roku. Z walącym sercem, niczym ścigany królik, przecisnął się przez druty bramy i wydostał na zewnątrz. Strażnicy oczywiście go zauważyli. Nie miał wątpliwości, że tak będzie. Ale dał nura w tłum płynący chodnikiem z nadzieją, że zawahają się przez chwilę przed oddaniem strzału. Zdarł z ramienia opaskę i rzucił ją dalekim łukiem w tłum. Czyjeś ręce próbowały chwycić go w biegu, ale on był jak Mojżesz uchodzący z kraju niewoli. Fale ludzkiego tłumu za nim zstępowały się na powrót i pochłaniały rydwany faraona. Niespodziewanie drzwi za jego plecami otwarły się. Zatoczył się i runął jak długi do środka. Nad głową mężczyzny, który obserwował go stojącego w półmroku wnętrza sklepu, zadzwonił dzwoneczek. W mgnieniu oka mężczyzna pojął, o co chodzi, usłyszał tupot żołnierskich butów na bruku ulicy i wciągnął królika dalej, w głąb sklepu. Po schodach, szybko, powiedział, wskazując na tyły pokoju. Kiedy żołnierze z hukiem otworzyli drzwi, podniósł wzrok znad książki, spojrzał na nich znad oprawki okularów i odezwał się uprzejmie: Ja, mein Herr? Księgarzu, warknął jeden z nich, nie widziałeś, czy przebiegał tędy młody Żyd? Nein, mein Herr. Da ist keine hier, krzyknął drugi żołnierz. Kiedy rzucili się galopem w dalszy pościg, księgarz pozwolił swoim dłoniom lekko zadrżeć, a następnie głośno wypuścił powietrze z płuc. Dlaczego to zrobiłem? Zapytał sam siebie. Skąd taka decyzja, podjęta bez uprzedniego rozważenia wszystkich za i przeciw?

Paweł Tarnowski nie był starym człowiekiem, ale chodził lekko zgarbiony, jakby wskutek siedzenia przez parę dziesięcioleci nad zapisanymi drobnym maczkiem woluminami. Był wysoki i barczysty, ale ruszał się inaczej niż można się było spodziewać po mężczyźnie o takiej budowie ciała. Powłóczył nogami, jak człowiek 20 czy 30 lat starszy. Kłopoty, wymruczał na głos. Zanosi się na kłopoty. Na biurku przed nim stał wiklinowy koszyk, wypełniony po brzegi korespondencją, listami opatrzonymi stemplami z Paryża, Berlina, Krakowa, Nowego Jorku, Florencji. W przeważającej części zawierały pytania od mało zdolnych pisarzy o założoną przez niego oficynę wydawniczą Dom Wydawniczy Zofia. Przed okupacją udało mu się wydać 3 tytuły. Paweł Tarnowski nie był człowiekiem o wybitnej inteligencji, ani też nie był obdarzony jakimś szczególnym talentem, choć w mniemaniu wielu ludzi posiadał jedno i drugie. Jego najważniejszą cechą, a właściwie, jak sam by powiedział, przekleństwem, było szczególne uwrażliwienie na złożoność życia. Towarzyszyło mu ponadto poczucie, że jego życie ma znikomą wartość dla innych. Matka i ojciec darzyli go ogromną miłością, ale odeszli. Dwaj starsi bracia nie byli wobec niego zupełnie obojętni, ale od zawsze traktowali go jak ciężar. Byli tacy odważni, ich życie było pasmem sukcesów, byli żonaci, on nie. Mieli silne, dominujące osobowości, podczas gdy on sam każdego dnia zmagał się z chorobliwą nieśmiałością. Nie zawsze tak było.

Pierwsze wspomnienie Pawła Tarnowskiego to śnieg. Śnieg padający z nieba nad Warszawą, wpadający mu do otwartych oczu, roześmianej buzi. Miał wtedy 2, może 3 lata. Z wysoko uniesionymi nad głowę ramionami wzywał niebo, aby się otworzyło. W dzieciństwie zaczęło się też jego zainteresowanie sztuką. Rysowanie ptaków albo chmur dawało mu poczucie szczęścia. Kiedy przyszła pora wyboru zawodu bądź kierunku studiów, papa zaproponował, by Paweł został inżynierem. Chłopiec zgodził się. Jednak wkrótce stało się jasne, że popełnił błąd, bowiem praktycznie nie rozumiał swoich podręczników, a wykłady były dla niego męczarnią. Większość dni spędzał w bibliotece, zatopiony w lekturze literatury pięknej i dzieł filozoficznych. Nocami malował. Egzaminy kończące rok oblał z takim kretesem, że tylko przysporzył ojcu kolejnych rozczarowań. Przez 3 lata pracował jako dozorca w Ogrodzie Saskim, licząc, że zaoszczędzi dość pieniędzy na podróż na zachód i rozwijając umiejętności artystyczne. Wtedy zdarzył się incydent, który urósł w jego umyśle do rangi swego rodzaju drogowskazu na pustyni. Zima. Odgarniał śnieg z parkowych ścieżek. Podnosząc wzrok, ujrzał zbliżające się ku niemu statko odzianych w czerń istot. 2 dorosłych i 6 dzieci. Żydów, a właściwie hasydów. Najmłodsze z dzieci, chłopiec może 6-letni, zostało z tyłu. Jego twarzyczka była piękna nie tylko pod względem fizycznym, ale wskazywała również na anielskie usposobienie. Świadom, iż przyciągnął wzrok Pawła, uniósł ręce do nieba. Paweł uśmiechnął się. Zdawało się, że po raz pierwszy od wielu lat.

Paweł doszedł do przekonania, że jedynie zerwanie wszelkich więzów łączących go z przeszłością, która uczyniła go tym, kim jest, pomoże mu stać się silniejszym człowiekiem. I tak oto w wieku 20 kilku lat wyjechał do Paryża. Ku swemu przerażeniu odkrył, że żadna paryska uczelnia artystyczna nie chce przyjąć jego podania. Był to dla niego wstrząs, gdyż zakładał, iż żarliwe pragnienie malowania wystarczy, by otworzyć komuś drzwi do królestwa wyższej sztuki. Ponadto uprzytomnił sobie, że ma dość przeciętny talent. Sypiał pod mostami i na parkowych ławkach, szukał pracy w tysiącu różnych miejsc na próżno. Był zbyt wycieńczony, by walczyć. Pewnego dnia wszedł do zatłoczonej kawiarni i znalazł pusty stolik, na którym piętrzył się stos brudnych naczyń. Wiedział, że jego życie się skończyło. Z zamyślenia wyrwała go dyskusja przy sąsiednim stoliku. Kilku eleganckich mężczyzn debatowało o narodzinach narodowego socjalizmu w Niemczech. Paweł spojrzał na ostatniego mówcę, dystyngowanego mężczyznę przed 50, i rozpoznał znanego francuskiego powieściopisarza o nazwisku Goudron. Ten zwrócił uwagę na Pawła i skinął ku niemu. Gdy Paweł łamiącym się głosem opisywał swoje położenie, pisarz spoglądał na niego współczująco, zatopiony w myślach. Wreszcie zakonkludował, że Paweł musi koniecznie pójść z nim do domu. To takie tymczasowe schronienie, powiedział.

Kiedyś Paweł spotkał Picassa w ulicznym ogródku jednego z bistr. Znalazłszy się na poły przypadkowo, na skraju grupy młodych malarzy pragnących zadać wielkiemu artyście ważne pytania o sztukę. Wydawali się otaczać go czcią, niemal boskim kultem. Picasso przyglądał się ich wiernopoddańczym hołdom z chłodną iskierką w oku, rozbawiony, choć pełen pogardy. Emanowała z niego siła, radykalna niezależność, jakiś trudny do zdefiniowania autorytet. Miał w sobie coś z Proteusza. Zbył pytania młodych artystów wzruszeniem ramion i w ramach rekompensaty rzucił im kilka autorytatywnych sentencji. Sztuka to wojna, powiedział. Sztuka jest narzędziem ataku i obrony. Zauważywszy Pawła, naszkicował ołówkiem na serwetce jego twarz, z sardonicznym uśmiechem oglądając uchwycone idealnie z pomocą szybkiej kreski podobieństwo. Nie zareagował na nieśmiałe pytanie Pawła, którego polskie usta wciąż jeszcze z trudem układały się do francuskich słów, a twarz wyrażała wstydliwą wręcz tęsknotę. Czy zgodziłby się pan przyjąć ucznia, bo bardzo chciałbym znaleźć? Udając, że nie słyszy, Hiszpan prychnął i pokazał rysunek siedzącej obok niego kobiecie o obfitych kształtach. Hermoso? Zapytał. Jakby Pawła tam nie było. Hermosa, odparła kobieta, na co Picasso wpierw uśmiechnął się ironicznie, a potem wybuchnął głośnym śmiechem. Przystawił róg serwetki do płomyka świecy i gdy zajęła się ogniem, odpalił od niej papierosa swojej towarzyszce, po czym rzucił płonący strzęp na ziemię i przydeptał go obcasem. Następnie oboje wstali od stołu i bez słowa pożegnania do zgromadzonych wielbicieli chwycili się pod rękę i oddalili spacerowym krokiem.

Dom Gudrona znajdował się w dzielnicy Montmartre. Był to przestronny, XVIII-wieczny pałacyk o nazwie Château de Brouillard, dom mgieł. Gudron pozwolił mu urządzić sobie atelier w nieużywanej już pałacowej szklarni. Zakupił farby i płótno i dawał mu kieszonkowe. Nazywał je darem, ale Paweł upierał się, że traktuje je jako pożyczkę. Wrócę do rodzinnego kraju, zdecydował. Nie przynależę tam, ale jeszcze bardziej nie przynależę tutaj. W istocie nie przynależę nigdzie. Przynajmniej w Warszawie mogę zacząć od początku. I tak udał się na dworzec Saint-Lazare z postanowieniem, że wsiądzie do pierwszego pociągu odjeżdżającego do Polski. W Wiedniu miał nadzieję przesiąść się na pociąg do Warszawy, ale po przyjeździe odkrył, że brakuje mu pieniędzy na ostatni etap podróży. Kilka godzin.

Warszawy, a także niepodpisana notka. Mój przyjacielu, dziękuję, że zapłakałeś nad moim obrazem. Czekałem na taki komplement ponad pół wieku. Szczęść Ci Boże w Twojej podróży. Jest na świecie miłość. Czeka na Ciebie.

Paweł przyjechał do Warszawy niedzielnym popołudniem, witany dźwięczącymi pod zimowym niebem dzwonami miejskich kościołów. Wpierw udał się do rodzinnego mieszkania na Zielnej, gdzie został poinformowany, że wynajęto je obcym ludziom. Wobec tego poszedł odwiedzić brata Jana na Świętokrzyskiej. Na krótko przed wyjazdem Pawła do Paryża Jan zaręczył się z kobietą o nazwisku Sara Noller, Żydówką, studentką medycyny. Jego sklep z zegarkami cieszył się wielkim powodzeniem. Jan poinformował go o śmierci ojca oraz wuja Tadeusza. Ten ostatni zostawił Pawłowi w spadku interes. Pawłowy spadek okazał się zbiorem kilku tysięcy książek, na które było niewielu chętnych, oraz kilku ikon. Nazwa księgarni budziła jego zażenowanie. Skrzywił się z niechęcią na widok pozłacanych drewnianych liter nad wejściem do sklepu, tworzących napis Dom Mądrości. Przypomniał sobie, jak bardzo nie lubił tych słów. Były takie pretensjonalne, biła z nich typowo sarmacka arogancja. Gdyby Tadeusz wykazywał choć cień mądrości w swoich relacjach z klientami, nazwa księgarni nie wydawałaby się tak ironiczna. Ale kimże był Paweł, by krytykować go za porażkę w kontaktach międzyludzkich? Swoje urzędowanie w księgarni zaczął od usunięcia z fasady starych liter i zastąpienia ich czymś bardziej dyskretnym. Użył imienia pochodzącego od greckiego słowa oznaczającego mądrość. Sofia. Zofia, księgarnia, antykwariat. Rozpoczął też pracę nad swoją sztuką, której nadał tytuł Andrzej Rublow.

Pisanie sztuki o rosyjskim malarzu ikon ratowało Pawłowi życie. Kolejne sceny dramatów wypływały z niego spontanicznie, z całym bogactwem religijnych refleksji. Co pan pisze? Zapytał Dawid któregoś wieczoru. Drzwi do sklepu były zamknięte na podwójny zamek, rolety spuszczone. Paweł zasłonił ręką rękopis. Opowieść. Strasznie lubię opowieści. Da mi pan przeczytać? Jeszcze nie skończyłem. A jak pan skończy? Nie sądzę, żeby cię zainteresowała. Przecież jest pan moim przyjacielem, powiedział chłopiec niepewnie, odwracając się z zażenowaniem. Nie jest to dobra sztuka, dodał Paweł tonem wyjaśnienia. A co to jest dobra sztuka? W sercu dramatu leży przesłanie, że człowiek musi pogodzić się z konsekwencjami swoich czynów. Czy także czynów, których dopuszczają się względem niego inni? Dawid myślał intensywnie. W getcie widywałem na ulicy mnóstwo porzuconych dzieci, że brały jedzenie. Dawałem im co mogłem, ale to zawsze było za mało. Widok martwego dziecka burzy wszystko. Pytasz, dlaczego Bóg pozwala na zło? Odparł Paweł. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Można by wysunąć szereg wytłumaczeń, ale każdemu z nich czegoś brakuje, czegoś nieuchwytnego, co może wykraczać daleko poza naszą zdolność pojmowania. Wszystkie próby zrozumienia zła są skazane na klęskę. Czy to możliwe, aby Dawid, niezachwiany, pobożny hasyd, był zdolny do zwątpienia? Czy tylko ważył problem zła, żeby poszerzyć swoje horyzonty myślowe?

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista

0: Kach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia.
11: Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody, ponad 300 strażackich interwencji w Wielkopolsce to po burzach. Prokuratura bada przyczynę śmierci, poszukiwany operator filmowy nie żyje. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Minęła 10, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Za nami bardzo wietrzne i niebezpieczne godziny w pogodzie. Ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 1150 razy. Najczęściej byli wzywani w zachodnich regionach województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Interwencje dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też zabezpieczenia uszkodzonych obiektów i dachów. Najgorzej było w Wielkopolsce, tam w sumie ponad 300 interwencji.
12: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy.
11: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w lesie w Lubiewicach. Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek.
13: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
11: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. Poszukiwania trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Według ekspertów z epetrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a diesel prawie 9.
14: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. wciśnienia Ormus.
15: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
14: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
11: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wyprawa Nordic Walking z gminy Pęczniew w Łódzkiem do Egiptu brzmi niewiarygodnie, a jednak setki miłośników chodzenia z kijkami za tydzień podejmie to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
16: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
17: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy udział, od małego dziecka po starszą osobę.
18: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzi. dochodzimy do takiej miejscowości Egipt.
17: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
18: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra, no wszystko jest tam.
17: Palmy.
19: Procedury są też takie jak przy wyjeździe za granicę. No,
18: dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
11: Start w sobotę 12 września. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona ryba, gruchówka i potańcówka.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: I tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie deszczowo, a na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum kraju, do 23 kresek na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą w niektórych miejscach pokazać nawet 30 stopni.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
20: Anna Wadowska, zapraszam. Stowarzyszenie na rzecz osób

0: Są radomskie dni godności, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą zaprezentować swoje talenty, ale przede wszystkim zintegrować się z mieszkańcami miasta. W audycji rozmawiam z prezesem stowarzyszenia o misji, organizacji, celach oraz o sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie miasta i regionu.
1: To może zaczniemy sobie od takiego brzegu. Dzisiaj ze mną pani prezes stowarzyszenia Dagmara Janas. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Przybliżmy tą historię, zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło? Jak powstało stowarzyszenie?
2: Stowarzyszenie powstało właściwie z inicjatywy rodziców, ponieważ jestem mamą córki z niepełnosprawnością. No już Paulina ma 32 lata. Paulinka trafiła do szkoły specjalnej, no i z panią dyrektor stwierdziliśmy, że coś musimy zrobić. Byłam w radzie szkoły, więc chcieliśmy coś stworzyć dla naszych dzieci. Tak naprawdę 20 lat temu to w Radomiu było tylko jedno stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i chcieliśmy, żeby szkoła pozyskiwała jakieś fundusze, żeby coś też działo się dla dzieci, tak? No i był taki pomysł z panią dyrektor, że my rodzice, mamy głównie, bo to zawsze inicjatorkami byliśmy my, mamy. No i postanowiliśmy, że coś zrobimy. No i stworzyliśmy stowarzyszenie, utworzyliśmy. Wtedy jeszcze to stowarzyszenie było zarejestrowane u mnie w domu, bo nie było można zarejestrować w szkole, takie jest prawo, więc zarejestrowałam u siebie w domu. No i zaczęło się tak naprawdę bardzo intensywnie. Stowarzyszenie w ciągu tak naprawdę 3 lat bardzo się rozwinęło. Zaczęliśmy organizować różnego rodzaju wydarzenia, różne bale charytatywne. Pozyskiwaliśmy fundusze i to tak naprawdę nie fundusze z różnych urzędów, bo wtedy jeszcze bardzo ciężko było pozyskać takie pieniądze. I jeszcze organizacja była młoda, więc też do 3 lat to nie było możliwości takich funduszy pozyskiwać, ale pozyskiwaliśmy sponsorów, którzy byli naprawdę dla mnie to kochani ludzie, bo byli otwarci i bardzo nam dużo pomagali. No i zaczęliśmy fajne te wydarzenia organizować, wyjazdy, różne wycieczki dla tych dzieciaków. I tak się działo. No później był taki pomysł stworzyć, żeby coś zrobić jeszcze innego. No bo wiadomo, wycieczki, fajne wydarzenia, okej, ale wiedzieliśmy, że nasze dzieci rosną, więc coś trzeba stworzyć, żeby im zapewnić jakiś inny byt, bo skończą szkołę i co dalej, tak? Mhm. Więc myśleliśmy już bardzo
1: długofalowo
2: i tak na wiele lat.
1: Strategicznie mocno.
2: Tak,
1: 20 lat temu mówimy.
2: 20 lat temu, dokładnie. Mhm. Był pomysł, żeby utworzyć coś dla dorosłych osób, bo wtedy jeszcze dla tych dorosłych osób to w ogóle nic nie było. Dla dzieci nie było, bardzo mało gdzieś tam się działo, a dla dorosłych to już w ogóle nic nie było. Więc taki był pomysł, chociaż trafiliśmy, pamiętam wtedy w urzędzie miejskim na panią dyrektor Elwirę Skoczek i pani dyrektor wtedy nam powiedziała, że dziewczyny, zróbcie coś na razie małego, pokażcie coś, co potraficie. No i otworzyliśmy wtedy świetlicę socjoterapeutyczną w przedszkolu. Udało nam się tam, pani dyrektor nam udostępniła salę po południu. No i tak zaczęliśmy od świetlicy socjoterapeutycznej. Rok już otworzyliśmy wtedy przedszkole na ulicy Gajowej. Otworzyliśmy tam, ja wynajęłam budynek od osoby prywatnej, bo chcieliśmy pokazać jednak, że jesteśmy tą organizacją profesjonalną. A wtedy też tych przedszkoli nie było, bo tak naprawdę jedno integracyjne przedszkole w Radomiu, które przyjmowało dzieci z mniejszą tą niepełnosprawnością, a nam chodziło o to, żeby wszystkie dzieci mogły być przyjmowane. No i wtedy otworzyliśmy to przedszkole. No mieliśmy też duże wyzwanie, bo nie mieliśmy żadnych pieniędzy.
1: Zaczęliśmy... I otwieramy przedszkole.
2: Tak.
1: Przedszkole. Wynajmujemy budynek od osoby prywatnej i robimy.
2: Zaczęliśmy bez żadnych pieniędzy. To jest też bardzo wielki sukces, bo dużo sponsorów nam się odezwało, przyjaciół, którzy nam pomogli. I nie mieliśmy pieniędzy, funduszy na prowadzenie przedszkola, bo otworzyliśmy przedszkole w październiku, a dopiero mogliśmy mieć finansowanie w następnym roku od lutego bodajże, tak, od lutego. Więc parę miesięcy pracowaliśmy za darmo, wszyscy w przedszkolu, nawet osoby, które były zatrudnione jako nauczyciele. Mhm. Więc to też jest, było bardzo duże wyzwanie, ale nam się udało. No i otworzyliśmy pierwsze przedszkole specjalne, niepubliczne w Radomiu. Wtedy było to pierwsze przedszkole Kraina Radości. No i tak dalej tak dalej to wszystko funkcjonowało, że przedszkole tak naprawdę w ciągu pół roku tak się rozwinęło, że mieliśmy listę oczekujących, 60 coś osób. Listę oczekujących.
1: Czyli taka była potrzeba.
2: Tak, a mieliśmy wtedy już w ciągu pół roku, zapełniliśmy całe przedszkole 38 osób. Mhm. 38 dzieci było już i już...
1: Z różnymi potrzebami.
2: Nie mieliśmy już możliwości przyjęcia nikogo, a lista oczekujących tak się utworzyła, że było ponad 60 osób. Więc jakby naprawdę była potrzeba wielka. No i wtedy już zaczęły się poważne rozmowy z miastem, że musimy coś zrobić, no bo jest oczekujących dużo dzieci, a nie mamy ich gdzie przyjąć, tak? No i wtedy rozmawialiśmy już właśnie o budynku, żeby miasto nam udostępniło jakiś budynek. I tak te rozmowy trwały długo, bo 2 lata to przedszkole tak trwało, no ale w końcu nam się udało. Pan prezydent nam przekazał wtedy, pan wiceprezydent Igor Marszałkiewicz przekazał nam ten lokal na Sobótki. No i zaczęliśmy remontować budynek. Tam przenieśliśmy częściowo przedszkole, bo na Gajowej jeszcze nam zostało to przedszkole. Tam później utworzyliśmy też żłobek, przedszkole. Na Sobótki też było przedszkole. No i z projektu unijnego udało nam się stworzyć klub integracji społecznej dla osób dorosłych, gdzie projekt trwał 2 lata. Były rozmowy z panią prezydent Kwiecień, później z panem wojewodą, żeby jak się skończy projekt KIS, żeby to nie poszło na marne. Tym bardziej, że budynek już był też przystosowany, wyposażony, więc no, szkoda jakby to...
1: Zaangażowania, tak, które miało miejsce.
2: Tak, byli pracownicy, uczestnicy, tak, no żeby albo utworzyć WTZ, albo środowiskowy dom samopomocy. No i udało nam się otworzyć środowiskowy dom samopomocy.
1: No, ich jest kilka.
2: Tak, już teraz
1: już
2: mamy
1: macie kilka.
2: Dwa środowiskowe domy samopomocy, typu B i typu D. D jest na Reja, B jest na Sobótki, no Kraina Radości, tak, przedszkole. No mamy, prowadzimy też projekt opiekę wytchnieniową, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. No i różne wydarzenia, różne działania, które stowarzyszenie podejmuje się tak naprawdę wszystkiego, bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy dziś siedzimy, tylko naprawdę bierzemy się, po prostu spinamy się i działamy. Wybuch wojny na Ukrainie, gdzie też działaliśmy na różnych sferach. Z Centrum Organizacji Pozarządowych współpracowaliśmy i tam w tym Centrum Pomocy Ukrainie nawet nasi podopieczni pracowali, więc jako wolontariusze, więc też pozyskiwaliśmy od sponsorów różnego rodzaju rzeczy, które były potrzebne na Ukrainę i tam wywoziliśmy. Pomagaliśmy gdzieś tworzyć im też mieszkania, więc jakby zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, dożywialiśmy, ponieważ otworzyliśmy też restaurację Różany Gościniec 7 lat temu, gdzie było najpierw w Zagłobie, teraz jest na rynku, mieści się w Kamienicy Deskurów.
1: I to zatrudniacie te osoby.
2: I tam zatrudniamy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to rzadkość jest, bo no, inaczej jak się zatrudnia osoby z niepełnosprawnością ruchową, a inaczej z niepełnosprawnością intelektualną. I tam pracuje w tej chwili 6 osób, więc to naprawdę jest duże też wyzwanie. No i też dożywialiśmy właśnie też osoby z Ukrainy. Więc mamy naprawdę bardzo dużo szereg różnych wydarzeń. Jak tylko coś jest potrzeba, to też działamy i teraz była powódź, tak, więc też zbieraliśmy różnego rodzaju i żywność i jakieś tam rzeczy, które były potrzebne i też pomagaliśmy, więc my nie tylko dostajemy pomoc, ale też się pomagamy innym, jak tylko trzeba, więc tutaj nasze stowarzyszenie naprawdę działa bardzo, bardzo prężnie.
1: No, dzielicie się naprawdę bardzo mocno. Tak, Mara, powiedziałaś na samym początku, że skrzyknęły się mamuśki.
2: Tak.
1: Tak naprawdę. Ile was było na tym starcie?
2: Wtedy nas było mało, bo musiało być nas 7 osób, żeby zarejestrować stowarzyszenie i wtedy w tym stowarzyszeniu też byli nauczyciele. Zgłosili się nauczyciele, bo nie mieliśmy tylu rodziców, ale było wtedy 4 mamy i 3, bodajże 3 lub 4 też nauczycielki ze szkoły. I taki właśnie moim mentorem, nauczycielem, który pracował w szkole specjalnej, była Dagmara Witcza, która była też, została wiceprezesem stowarzyszenia. I do tej pory współpracujemy razem ze sobą. Pracuje u nas i wspiera nas i mnie wspiera, bo muszę powiedzieć, że tak naprawdę dzięki Dagmarze Witczak ja normalnie funkcjonuję i się rozwijam, bo to ona mnie tak też prowadziła i mówiła, żebym się nie poddawała, żebym walczyła z tym, co miałam też w sobie, bo jednak no, rodzic, który ma dziecko z niepełnosprawnością, przechodzi te różne etapy, które musi się pogodzić, a to może być bardzo długi proces. Ja mam rodziców, którzy tak naprawdę mają dzieci już dorosłe i jeszcze są niepogodzone z tym, że mają dziecko z niepełnosprawnością. Ja przeszłam to bardzo szybko, ale dzięki temu, że miałam wokół siebie bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wspierali, tak? I ciągnęli mnie do przodu. I dzięki właśnie Dagmarze Witczak ja poszłam do przodu naprawdę. Ona mnie tak kopnęła, mogę powiedzieć, kopnęła mnie w tyłek, powiedziała: kurczę, obudź się dziewczyno, dawaj.
3: Lecisz do przodu.
2: Tak, dokładnie, więc to jest...
3: Ale taki... dużą rolę w tym wszystkim odegrała też twoja córka.
2: Tak, oczywiście, no to dzięki niej tak
3: paliwo
2: naprawdę...
3: Paliwo napędowe. Tak, po prostu dzięki... szłaś jak taran, tak, żeby stworzyć tak, jej życie.
2: Tak, no znaczy dzięki Paulinie tak naprawdę ja zaczęłam walczyć, tak, no bo zaczęłam walczyć o nią, tak, o jej byt, o jej przyszłość, bo wiedziałam, że no muszę to zrobić, tak, więc to jest szereg tak naprawdę takich sprawczych ludzi, którzy to, co robię, to u mnie jakby się wyzwoliło, tak? To, że Paulinę miałam jako dziecko niepełnosprawne, ale też, no mówię, dużo osób, którzy wkoło mnie wspierali. To jest bardzo ważne. Bez tych osób mnie niby nie było. Więc jakby i do tej pory tak jest. To nie jest tak, że jestem prezesem stowarzyszenia i ładnie, pięknie, ja tutaj pokazuję się i dużo robię, ale naprawdę, gdybym nie miała wkoło siebie wspaniałych ludzi, którzy pracują u nas, którzy współpracują z nami, no to tak naprawdę mnie też by nie było. Dzięki tym ludziom jestem uśmiechnięta, jestem pogodna, jestem, mam tą werwę, no bo jak uskrzydlają mnie, no to ja też wtedy...
3: No i się tym dzielisz.
2: Tak, więc to jest bardzo ważne, że oczywiście jestem liderem w stowarzyszeniu. Gdybym nie ja, no to też jakby nie ciągnęłabym tego stowarzyszenia, no to też by nie było tak. Tak jak mi tutaj jedna osoba, moja koleżanka, powiedziała, że jestem taką lokomotywą, która ciągnie za sobą wagoniki i to zawsze powtarzam dziś, jak jestem, że gdyby nie ta lokomotywa, no to by te wagoniki by nie ciągnęły, znaczy by nie szły tak do przodu. Wspaniałych ludzi, którzy pracują u nas w ośrodkach i w przedszkolu i w ośrodkach. Mam wspaniałych wicedyrektorów, którzy pracują ze mną.
3: Mówisz, że stworzyliście 2 domy samopomocy, tak? Opieka wytchnieniowa, tak, to jest też coś u was działa. Jest restauracja, w której zatrudniacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Czy z racji tego jubileuszu, który jest, robiłaś takie podsumowanie, ilu osobom tak naprawdę, ilu dzieciakom pomogliście przez ten okres czasu?
2: Bardzo dużo. Nie liczyliśmy tego, bo to jest naprawdę przez te wiele lat przewinęło się nam bardzo dużo osób w przedszkolu, na przykład tak, dzieci przedszkolnych. Ja teraz spotykam te dzieci, które już są w szkole. Za chwilę one będą kończyć tą szkołę, podstawówkę, więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że to tych dzieci jest bardzo dużo. Ja teraz muszę właśnie powiedzieć, że na naszym 20-leciu będzie niespodzianka, gdzie będą osoby, które są absolwentami przedszkola i będą tańczyć, więc to no jest to takie naprawdę bardzo wyniosłe, bo jednak mam tą świadomość, że ja spotykam te osoby, które już są naprawdę na takim już wieku, gdzie już mają swoje życie,
3: są dorosłe
2: i wiem, że wyszły spod naszej ręki, tak? Spod naszego...
3: Jest duma?
2: Jest duma. Bardzo duża, ogromna duma i cieszę się bardzo, że spotykam się z rodzicami, którzy są wdzięczni, że bardzo dużo zrobiliśmy dla nich. Więc to też no, daje takie naprawdę daje dużo nam wzrusza, ale i też daje nam takiego kopa do dalszego działania, więc nie umiem określić, ilu osobom pomogliśmy, ale to było naprawdę, to są setki osób, bo mieliśmy od 5 lat od 4 lat mamy asystenta osobistego. Mhm. Tam jest też bardzo dużo tych osób, nie tylko z naszego stowarzyszenia, bo my mamy osoby też spoza stowarzyszenia pomagamy. Mhm. Więc jakby to jest bardzo dużo osób przewija się przez nasze stowarzyszenie. Więc to są setki naprawdę ludzi, którzy i dzieci, którym pomogliśmy.
4: Mhm. Wiesz co, ja mam takie wrażenie przez pryzmat oczywiście tych lat i wszystkich działalności, które tutaj robicie, a do nich jeszcze będziemy wracać, bo to jest jakaś tam część obszaru, o którym opowiadamy, ale robicie też dużo wielkich, gabarytowych rzeczy, pokazując, że takie osoby niepełnosprawne są wśród nas. Te 20 lat temu mówiłaś, że nie było nawet przedszkola, tak? Nie było... Te dzieci, te osoby, one były poutykane gdzieś i niewidoczne. Tak. One były niewidoczne. Te 20 lat minęło, wtedy była potrzeba, żeby zaistnieć, żeby pokazać. Tak. Teraz myślisz, że już to się wszystko pozmieniało? Jest ta większa otwartość społeczna na to, że takie osoby są wśród nas?
2: Tak. Chociaż mogę powiedzieć, że jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
4: Jeszcze?
2: Jeszcze bardzo dużo. Ja jestem osobą, gdzie jestem już, mogę powiedzieć, że teraz już po tych 20 latach jestem gdzieś tam, udzielam się w różnych strefach, w różnych urzędach, i w Urzędzie Marszałkowskim, i w Urzędzie Wojewódzkim. Jestem w różnych zespołach do spraw osób niepełnosprawnych, do spraw organizacji pozarządowych, tu w Radomiu. Więc jestem, mogę powiedzieć, że już się teraz jestem w różnych jakby też dziedzinach i widzimy, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. Dlatego, że jakby świadomość może już jest większa, na pewno jest większa świadomość, ale żeby zrobić coś dla osób z niepełnosprawnością, to nie jest taka łatwa, prosta sprawa, bo jeżeli nie ma pieniędzy, to tego nie zrobimy. To jest jakby pierwszy warunek, bo chęci do pracy, chęci ludzi, którzy chcą coś zrobić, to jest bardzo dużo w tej chwili, mogę zapowiedzieć, bo jeszcze, mówię, 20 lat temu to tego nie było, ale żeby zlikwidować bariery architektoniczne, są potrzebne pieniądze.
4: A jeszcze są.
2: Żeby otworzyć jakiś ośrodek, tak, czy dzienny, czy całodobowy, potrzebne są pieniądze. Żeby wybudować świetną szkołę dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych, trzeba mieć pieniądze. I bez tego się nie da zrobić. Jeżeli się nie pozyska funduszy, jeżeli nie będzie pieniędzy na to, no to niestety nie ma realizacji. Więc jakby to jest jakby chyba podstawowa w tej chwili rzecz, bo wtedy, kiedy my 20 lat temu zaczynaliśmy, to mieliśmy sponsorów. Mhm. Teraz już nie ma sponsorów. Jest dużo organizacji, duża potrzeba jest pieniędzy i wszyscy wyciągają rękę i już ci sponsorzy po prostu też już nie mają możliwości pomagać. Tak. Albo pomagają bardzo małej ilości. Więc jakby teraz bez organizacji pozarządowa, bez zewnętrznych funduszy, nie ma bytu po prostu. Musi pozyskiwać pieniądze. I dlatego teraz organizacje pozarządowe muszą zakładać działalności, żeby też zarabiać. Gdzie powstaje teraz bardzo fajna rzecz, kiedy jakby ta polityka społeczna, ekonomia społeczna, tak, gdzie uderzamy w tą ekonomię społeczną, żeby organizacja pozarządowa mogła po prostu robić biznes, zarabiać, żeby mogła zarabiać i
4: tworzyć kolejne
2: etapy ekonomii społecznej i pomagać społecznie, tak? No bo wiadomo, że wtedy to...
4: Te fundusze wykorzystujecie na to, żeby stwarzać takie środowiska, w których osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować.
2: Tak. Ja już jesteśmy na takim etapie, że my tą ekonomię społeczną tworzymy. Mhm. My już jesteśmy na etapie, że ta właśnie, tak jak restauracja, daje możliwości zarabiania tym osobom niepełnosprawnym. I możemy powiedzieć, że my to też tworzymy, tak? No, jest tutaj w Radomiu jeszcze druga organizacja, która też, właściwie to już dwie, bo i Stowarzyszenie do Celu i Fundacja Happiness, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, Tatiana Kaplińska, która też bardzo się angażuje w ekonomię społeczną. I mam nadzieję, że w Radomiu będzie więcej powstawało. No już jest dużo organizacji pozarządowych, która też jakby działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też wykluczonych, nie tylko osób osób niepełnosprawnych, ale wykluczonych społecznie, tak? I działają w tej ekonomii społecznej, już są różne spółdzielnie, różne, bo to też nie tylko Radom, bo to cały region radomski już działa. Jest u nas w Radomiu Mowes, który też jakby też pomaga organizacjom pozarządowym zakładać tą ekonomię społeczną i zakładać różnego rodzaju spółdzielnie. I to jest fajne, tak, że już się to rozwija, ale nadal jeszcze jest duża potrzeba w różnych dziedzinach, w różnych sferach. No ale ja jestem już naprawdę szczęśliwą osobą, że i tak już dużo się dało zrobić, tak? Przede wszystkim co? Jestem bardzo szczęśliwa, że w Radomiu jest otwarty urząd miasta na organizacje pozarządowe, na osoby wykluczone. Powstało Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamieńcu Skorup, gdzie naprawdę teraz organizacje pozarządowe mają tak dużą szansę działania, że no kiedyś tego nie było, tak? Tak. A teraz mają na różnych polach. Tak, jest piękne patio, gdzie można organizować pomieszczenia w centrum, w kamienicy, więc to też jest duża pomoc i duża otwartość i to jest bardzo ważne, tak, żeby...
5: Czyli
2: żeby,
5: zmiany są.
2: Są zmiany bardzo
5: są
2: duże.
5: Są zmiany,
2: oczywiście,
5: tak naprawdę.
2: Że tak. Ja teraz muszę też się pochwalić, że już niedługo Urząd Miasta, pan prezydent miasta Radomia podjął decyzję i jestem bardzo naprawdę ukłony z jego strony, znaczy z mojej strony dla niego, bo centrum ma powstać Centrum Opieki Mieszkalnej. To jest takie centrum, które będzie dzienne i całodobowa opieka dla osób z niepełnosprawnością. To jest super sprawa, bo na to czekają rodzice. I to jest też już, no to jest też bardzo ważne, że właśnie urząd idzie do przodu, tak, że wychodzi naprzeciw i nie boi się podjąć decyzji, żeby pozyskać pieniądze i otworzyć takie centrum opiekuńczo-mieszkalne, tak?
5: A co to znaczy takie centrum opiekuńczo-mieszkalne?
2: To będzie takie centrum, które będzie opieka dzienna i opieka całodobowa, gdzie będą osoby z niepełnosprawnością mogły mieć opiekę. Rodzina taka będzie mogła do nas się
5: zgłosić,
2: że potrzebuje na przykład taką osobę umieścić, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc, na 3 miesiące, na pół roku, tak? Bo potrzebuje wsparcia, tak? Nie wiem, daję przykład, bo to jest bardzo często w tej chwili problemy już takie mamy, że umierają rodzice. Najpierw jeden rodzic, później drugi rodzic. I zanim ta cała procedura będzie utworzenia osoby, która będzie nad nim
5: opieki,
2: to trwa bardzo długo, nawet i pół roku. Nawet rok trwa, bo mamy takich podopiecznych. I wtedy taka osoba może być umieszczona w takim centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Tam jest rehabilitacja, tam będzie psycholog, tam będzie będą terapeuci, terapia pełna, tak? Więc jakby to też daje możliwości. I wiem, nawet daję przykład. Mama idzie do szpitala, tak?
5: A dziecko zostaje.
2: A osoba taka dorosła zostaje w domu. Bo rodzina nie zajmie się, no nie oszukujmy się. Rodzina pracuje, ma swoje dzieci, zadania, tak? Swoje życie. Więc jakby takie centrum daje możliwości ogromne, tak? Tym rodzinom. Więc to jest, no, ogromnym moim marzeniem było, żeby takie coś stworzyć. Pan prezydent otworzył swoje serce i aplikował o fundusze. No i jestem szczęśliwa, że już pewne prace trwają. Będą już, niedługo będzie budowa, więc to też jest bardzo fajny projekt, który no, myślę, że w ciągu rok, półtora ziści się i już będziemy...
5: Tu mówiłyśmy o wielu różnych tych rzeczach, które są organizowane dla osób i wykluczonych, i niepełnosprawnych intelektualnie, bo tym stowarzyszenie się także zajmuje. Ale robicie też dużo takich wielkogabarytowych imprez w naszym mieście, typu Radomskie Dni Godności, festiwal Tacy Sami, bo to jest w tym wydarzeniu zorganizowane. Pokazujecie tak. Te talenty. Jak się tworzy takie wydarzenia? Jak to wszystko zbieracie do kupy z osobami jednak, które wymagają właśnie tych specjalnych potrzeb?
2: No to ten proces trwa tak naprawdę cały rok. Bo to nie jest tak, że Dni Godności są w czerwcu, na początku czerwca i miesiąc przed tym organizujemy. To już tak naprawdę to trwa cały rok. My już w tej chwili już mamy, będziemy mieć termin, kiedy robimy. Za chwilę już będziemy podpisywać różne umowy, będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy będą z nami współpracować. Już będziemy od stycznia, czyli tak naprawdę przełomie stycznia a lutego już przygotowujemy naszych uczestników do występów. Powiadamy, już dajemy informacje różnym organizacjom pozarządowym, placówkom, że takie wydarzenie będzie. Więc tak naprawdę ten proces trwa dłuższy, no bo nasi podopieczni muszą się nauczyć. To nie jest tak, że ten proces jest miesiąc i oni się nauczą, wyjdą na scenę i będą występować. No to musi trwać, musimy ich przygotować. Oni muszą też przełamywać te swoje bariery lękowe. Chociaż muszę powiedzieć, że nasi podopieczni z naszego stowarzyszenia, no to już są starzy wyjadacze.
5: Weterani.
2: Potrafią naprawdę bardzo dużo i oni się już nie mogą doczekać kolejnych występów, bo w Dniach Godności jest Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, ale też i pokaz mody, tak. Gdzie wychodzą na wybieg, tak, i pokazują różnego rodzaju, różne firmy modowe, ubrania, więc tutaj jakby, no oni już naprawdę są przygotowani do tego i są dumni, że mogą, cieszą się z tego, więc my też dla nas już ta impreza w tej chwili to już dla nas jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, takim poziomie, gdzie już dużo rzeczy też mogliśmy się nauczyć, no bo jakby pierwsze takie imprezy to też my uczyliśmy się tak, no nigdy nie organizowaliśmy takich. W tej chwili już te imprezy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przyjeżdżają do nas wspaniali goście, zespoły, które występują i umilają naszym podopiecznym, ale nie tylko naszym podopiecznym, bo na to wydarzenie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia po to, żeby właśnie jakby likwidować nie tylko bariery architektoniczne, bariery psychiczne, tą właśnie...
5: Ten dystans.
2: Tak, dystans. No to jakby też chcemy pokazać naszym mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Radomia, ale i poza Radomiem zapraszamy. Dużo osób przyjeżdża z różnych miast i mamy już takich stałych mieszkańców z różnych, na przykład przyjeżdża z Piotrkowa Trybunalskiego pani, która ma syn.

0: takie wydarzenie. No, nie tylko też organizujemy dużą imprezę jako Dni Godności, ale też na przykład co roku organizujemy spartakiadę sportową dla osób z niepełnosprawnością, gdzie też dużo osób uczestniczy. W tym roku uczestniczyło 350 osób. To jest bardzo duża impreza. Mhm. W tym roku organizowaliśmy ją w szkole specjalnej na Armii Ludowej. Pan dyrektor Krzysztof Sońta nam udostępnił swój plac, szkołę, nauczycieli, żeby to wszystko zorganizować. To jest naprawdę bardzo dużo, dużo tych przedsięwzięć i wydarzeń, co jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy uszczęśliwiać innych.
1: Jakie stowarzyszenie stawia sobie cele na przyszłość?
0: Stowarzyszenie jeszcze chce dużo zrobić, więc chcemy na pewno rozbudować ośrodek, który jest na Sobótki, bo też tutaj muszę pochwalić się, że Sobótki jest już wykupione, budynek jest wykupiony z placem i już jest własnością stowarzyszenia, więc chcemy rozbudować Sobótki, ponieważ już pękamy w szwach, więc chcemy powiększyć ogród sensoryczny, gdzie będziemy mieć plac wodny, gdzie będziemy mieć mini zoo, gdzie chcemy, więc no chcemy też mieć basen w ośrodku, więc to jest taka duże przedsięwzięcie, które mam nadzieję, że nam się ziści. Czekamy na fundusze unijne, gdzie będziemy mogli pozyskiwać te pieniądze i to realizować, więc to jest jakby główne. No na pewno będziemy chcieli utworzyć, oprócz tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego, chcemy też stworzyć taki dom dla podopiecznych naszych, które już będą potrzebować takiego domu, gdzie rodzice już nie będą się mogli zajmować. No taki dom rodzinny, stałego pobytu, gdzie będą mogli już być, no oni mieszkać, tak? Bo tracą rodziców i już na stałe, tak? Że nie na jakiś czas, tylko na stałe. No mam nadzieję, że się to uda. No i jeszcze takim jednym projektem, którym, no to jest też moje marzenie, no niestety to jeszcze nam kuleje w Radomiu, no w Polsce też, ale w Radomiu przede wszystkim nam kuleje. Opieka medyczna, która specjalistyczna, która jest potrzebna naszym dzieciom i chcę stworzyć gabinety specjalistyczne, gdzie będą przede wszystkim zabiegi specjalistyczne, będzie anestezjolog, będą zabiegi dentystyczne, zabiegi ginekologiczne, laryngologiczne, no takie specjalistyczne gabinety, gdzie będą osoby szczególnie zaopiekowane, tak? Bo tego nam brakuje. Niestety rodzice jeździmy do Warszawy, tak, żeby, czy to do innych miast, żeby na przykład właśnie zrobić jakikolwiek, nie wiem, nawet iść do specjalisty, zrobić po prostu badanie, tak, USG piersi, USG ginekologiczne, nie wiem, zęby, po prostu zęby zrobić, tak, przegląd, czy zrobić zęby na uśpienie, no to tego nie ma u nas w Radomiu i nam tego brakuje i to jest jakby priorytet dla mnie, gdzie już są pewne rozmowy z panem marszałkiem i chcielibyśmy to zrobić, te gabinety stworzyć tutaj w Radomiu. Więc mam nadzieję, że nam się to ziści w najbliższym czasie.
1: Z tego, co tu Dagmara opowiadasz, to te marzenia generalnie, które masz, to po prostu je spełniasz, więc my tutaj, ja i oczywiście zapewne i słuchacze, i cała reszta, no trzymamy mocno kciuki, żeby te wszystkie cele, te wszystkie marzenia się spełniły. No i co? No i postawimy tutaj już kropkę. A dzisiaj moim Państwa gościem była Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Letnie hitu. W Brójcu na 106,4.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: Reklama. Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
23: Czy warto zmienić herb Radomia? Nad tym problemem pochylamy się w drugiej części magazynu publicystycznego. W sprawę zaangażowało się Radomskie Towarzystwo Naukowe. Jaki jest ich punkt widzenia? O tym Łukasz Zaborowski.
24: No, problem z wzorem herbu, który jest używany do celów urzędowych w Radomiu, jest taki, że został on tak skonstruowany, iż no, nie spełnia zasad heraldycznych. Tak? Jeżeli mówimy o herbach, mówimy o jakiejś dziedzinie wiedzy czy nauki, to powinniśmy trzymać zasad, które obowiązują w tej dziedzinie. Tymczasem radomski wzór, ten wzór herbu, który jest teraz używany jako urzędowy, jest przejawem takiej, można powiedzieć, radomskiej twórczości osób, które najwyraźniej się nie znały na heraldyce. Niestety ten herb jest przedstawiany nauczaniu heraldyki, na uczelniach polskich, jako taki przykład zestawienia różnego rodzaju błędów, które można popełnić, tworząc właśnie wzór herbu do celów urzędowych. Nawet jeśli ktoś się nie zna na heraldyce, to widzi, że ten herb jest niedopracowany graficznie wręcz. Od strony takiej, powiedzmy, sposobu właśnie narysowania tego herbu też można mieć do niego pewne zastrzeżenia. I to jest dla ludzi, którzy mają jakieś takie lekkie, przynajmniej wyrobienie plastyczne, też jest rażące. No ale oczywiście najgorsze są te błędy heraldyczne, które zostały popełnione przy budowie tego wzoru herbu. Najbardziej razi, czy też może raziło, bo to zostało w praktyce zostało zarzucone, chociaż w oficjalnej wersji chyba nadal jest. Najbardziej rażą tak zwane labry, czyli coś, co odzwierciedla tkaninę, czy też szatę rycerza, która otacza tę tarczę. Labry są elementem herbu szlacheckiego, a nie miejskiego, więc w herbie miejskim nie powinny się znaleźć. Dalej no, jest wątpliwość budzi korona, która została umieszczona nad tym herbem. To jest korona królewska, która też nie przysługuje Radomiowi. Może Radom był miastem królewskim, ale to nie znaczy, że może posługiwać królewską koroną. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie mówiąc o tym wzorze graficznym, o tym wykonaniu graficznym, już na poziomie graficznym wzoru tego herbu. Proszę sobie zobaczyć, że ta korona umieszczona nad tarczą, ona wygląda jakby była jakąś pieczątką. Jest zupełnie płasko narysowana, a tymczasem korona jest elementem wypukłym i w dobrym rysunku ona powinna wyglądać jak element wypukły. No i oczywiście problematyczne też jest użycie herbu papieskiego, herbu papieża Jana Pawła II, który został niejako położony na bramie miejskiej, na tej bramie wyobrażonej w herbie, na pamiątkę tego, że Radom oczekuje wizyty Jana Pawła II, co oczywiście było faktem w pewnym okresie historycznym i być może nawet taka grafika z umieszczeniem na jakiś tam czas, jako coś w rodzaju takiego performance'u, może to było do przyjęcia, to no ja też jako katolik i Polak czczę pamięć Jana Pawła II, uważam go za wielką postać i można by powiedzieć, że czułbym się zaszczycony, gdyby Radomiowi rzeczywiście z jakichś powodów przysługiwało posługiwanie się herbem papieskim. Tymczasem jest to z naszej strony, z naszej, mówię tutaj o Radomianach, no taki gest po prostu troszeczkę przywłaszczenia sobie czegoś, do czego nie mamy praw, dlatego że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, ani z naszą diecezją, no nie bardziej niż zresztą Polski. Dlatego to jest to takie troszeczkę pretensjonalne, że my, akurat my w Radomiu, kiedy nie zrobiły tego ani Wadowice, ani Kraków na przykład, my sobie akurat tutaj będziemy posługiwać się herbem papieskim. Czy było to oczekiwanie powszechne wśród Radomian? To nie jest takie oczywiste, dlatego że no, ja nie pamiętam tego czasu, już jeszcze byłem zbyt młody wtedy, żeby to śledzić tak dokładnie, ale z tego co wiem, to ten wzór herbu na Radzie Miejskiej nie przeszedł jednogłośnie, tylko chyba tam jednym głosem. W każdym razie to nie było takie oczywiste. Od początku nie było takie oczywiste, że Radomianie sobie tego życzą. Niemniej, no niektórzy ludzie jednak mają świadomość tychże zasad heraldycznych. No, zazwyczaj, jak ktoś się interesuje daną sprawą, to przynajmniej może zasięgnąć jakiejś wiedzy na ten temat. I ktoś, kto ma minimalną wiedzę heraldyczną, wie, że to jest nadużycie. Że nie tylko dlatego, że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, tylko po prostu nie ma takiej praktyki heraldycznej, żeby na tle murów miejskich umieszczać herb, no tutaj w tym przypadku na przykład papieża. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że zajął się tym ktoś, kto się na sprawie nie zna. Bo dobrze jest, jeżeli nawet tworzymy nowy wzór herbu. Wiadomo, herbów nie powinno się wymyślać, bo herb to jest coś, co jest nadawane w dawnych czasach przez władcę. I moje osobiste zdanie jest takie, że herbów nie powinno się tworzyć nowych herbów. Herby są po prostu dziedzictwem okresu staropolskiego, dawnych zwyczajów i jak jakieś miasto czy miejscowość, czy ktoś, kto na przykład ma z pochodzenia szlacheckiego, posiada herb, no to dobrze, to niech się nim posługuje. Natomiast nie widzę potrzeby tworzenia nowych herbów, czy też wymyślania, czy jakoś zmieniania herbów historycznych. No u nas tego dokonano. Oczywiście nawiązano do jakiegoś tam herbu Radomia z wybranego okresu. To akurat też nie był najszczęśliwszy wybór, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Natomiast ten herb po prostu tak sobie, nie wiem, jakby to powiedzieć, podrasowano, ale w sposób zupełnie nieudaczny, niepotrzebny. Ja jako przedstawiciel Radomskiego Towarzystwa Naukowego byłem członkiem zespołu do spraw właśnie zmiany wzoru herbu, który został powołany swego czasu przez prezydenta miasta Radomia. W tym zespole było też szereg innych osób. Byli radni, byli historycy. No i właśnie jako taki ekspert zewnętrzny został zaproszony do współpracy profesor Giergiel. I to ten zespół właśnie pod jakimś patronatem profesora Giergiela, korzystając głównie z jego sugestii, rzeczywiście ten zespół przyjął takie zestawienie znaków graficznych, nie tylko herbu, ale w ogóle znaków graficznych dla miasta, jako taką sugestię, że warto byłoby skorzystać z tego właśnie tego wzoru, gdzie oczywiście najważniejszym elementem jest wzór miejskie, czy też pieczęci po prostu z wizerunkiem herbu Radomia. Tenże zespół doszedł do przekonania, oczywiście to też nie było, muszę to podkreślić, że to też nie było jednogłośne wcale, dlatego że w zespole też były podzielone zdania na ten temat. Ja się przychylam do tego, co zostało przyjęte ostatecznie przez głosowanie, gdzie większość osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu wypowiedziała się za tym, żeby powrócić do najstarszej zachowanej wersji herbu Radomia. czyli herbów, które jest ozdobna litera R pod kod koroną. Jest to prawdopodobnie, tak przyjmujemy, bo na pieczęciach nie widzimy barw, prawda, ale przyjmujemy, że jest to złota litera pod złotą koroną na tle czerwonym. Bardzo prosty wizerunek, ale jednocześnie wysokiej klasy artystycznej, właśnie pochodzący z najstarszej zachowanej pieczęci Radomia, jeszcze z XV wieku, pieczęci średniowiecznej. Korona jest, ale to nie jest korona królewska i to jest korona, która jest umieszczona na tarczy, jest elementem tarczy, tak? Na tarczy mamy literę i koronę na tle w polu czerwonym. Nie jest to korona nad herbem. My jako ta komisja, jako ten zespół staraliśmy się po pierwsze wsłuchać w sugestie profesora Giergiela, no po drugie też opierać się na właśnie jakichś innych względach, w szczególności na takiej argumentacji, że warto powrócić do herbu staropolskiego, który przez właściwie cały okres staropolski był używany. Mamy zachowanych szereg pieczęci właśnie z tym herbem. Niektóre są bardzo też wysokiej klasy graficznie wykonanej. I co ważne, ta wersja herbu, w której wyszedł obecny wzór, to znaczy, gdzie mamy te mury miejskie z trzema wieżami i dopiero jakby w bramie tych murów mamy literę R, nie ma dużego jakby takiego ugruntowania historycznego, dlatego że ta wersja herbu pojawiła się dopiero w XVIII wieku i była używana w szczególności w wieku XIX, w okresie już zaborów, także nie w okresie staropolskim. I nie jest to do końca polska tradycja heraldyczna, ponieważ okazuje się, że właśnie takie udostojnianie herbu przez dodawanie tych murów miejskich było dość popularnym zabiegiem właśnie w tym okresie XIX wieku. To już takie są takie nowe zwyczaje heraldyczne. Tak? Wiadomo, każde miasto chciało swój herb jakoś udostojnić i dlatego właśnie pojawiały się tam na przykład te mury miejskie dodatkowo. Ale to nie jest tradycja staropolska, więc ponieważ mamy to szczęście jako miasto, że zachowały się, no może nie tak liczne, ale zachowały się jednak pieczęcie z okresu średniowiecza i później renesansu, i na nich mamy właśnie ten wzór herbu, gdzie po prostu jest to inicjał R i pod koroną, to mamy do czego sięgnąć, możemy być z tego dumni właśnie z tego wzoru herbu. To jest bardzo, bardzo szlachetny rysunek i na podstawie właśnie tego został stworzony też oczywiście przez grafików, którzy współpracują z profesorem Giergielem, taka propozycja właśnie wizerunku herbu. Myślę, że taki herb jest nie tylko piękny, jest nie tylko uzasadniony historycznie, bo nawiązuje do właśnie tego najchlubniejszego okresu i dziejów Radomia, i dziejów Polski, właśnie okresu staropolskiego. I jest też piękny graficznie. Za przyjęcie wzoru herbu urzędowego jest odpowiedzialna Rada Miejska. Więc żeby coś teraz dalej się zadziało, to Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o przyjęciu właśnie tych wzorów i herbu, i innych insygniów miejskich. A następnie, bo to jeszcze nie jest koniec, następnie to ta uchwała zostałaby poddana ocenie Państwowej Komisji Heraldycznej. Istnieje taki podmiot, który właśnie ocenia, czy to, co sobie przyjmie Rada Miejska, czy Rada Gminy, w przypadku innych jednostek, za swój herb, czy to się właśnie broni pod względem heraldycznym. Z ciekawostek, no jestem przekonany, że gdyby obecny wzór herbu Radomia został poddany Komisji Heraldycznej, na pewno nie zostałby zaakceptowany. On akurat został uchwalony w czasie, kiedy nie było jeszcze tego obowiązku zatwierdzania przez Komisję Heraldyczną, czy też jakoś może to było opcjonalne, nie wiem dokładnie, jak to się wyglądało. W każdym razie taki herb na pewno nie zostałby pozytywnie oceniony, taki jak mamy teraz. Natomiast myślę, że gdyby Rada Miejska postanowiła przyjąć ten wzór herbu, który zaproponował zespół, no to sądzę, że tutaj Komisja Heraldyczna by się przychyliła do tej propozycji i wtedy po prostu wszedłby w użytek ten nowy herb.
23: A jaka jest opinia naukowa na temat radomskiego herbu? Jaką rolę spełniały dawniej i obecnie te znaki? Przedstawiamy opinię profesora Tomisława Giergiela, znanego historyka i heraldyka.
0: Herby były znakiem rozpoznawczym, ale także miały inne funkcje. Herby wyrażały wartości, reprezentowały ludzi, korporacje, jednostki, rody, także społeczności, także samorządy. A więc rola herbu jest bardzo szeroka Pojawi się on w średniowieczu, ale okazuje się, że się sprawdził. Sprawdził się w komunikacji, sprawdził się w samorządności i dzisiaj też pełni bardzo ważną funkcję, gdyż reprezentuje społeczności lokalne w przypadku herbu samorządowego, reprezentuje wartości wspólne dla członków tej społeczności. Poza tym też identyfikuje konkretne miasto, konkretną gminę, więc te funkcje są dzisiaj stosowane. Herb to nie jest relikt, ale herb jest stosowany w praktyce, jest używany w życiu codziennym i odgrywa bardzo dużą rolę w życiu samorządnej wspólnoty. Ja dostałem za zadanie zbadanie zasobu źródłowego, który utrwala źródła heraldyczne. Dostałem za zadanie jego interpretację i pokazanie tradycji, bo taki jest warunek ustawowy w dzisiejszym stanie prawnym, że żeby ustanowić herb, musi on być zgodny z tradycją. Z tradycją historyczną, heraldyczną. Na straży jej stoi Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nic dziwnego, że trzyma się tej normy, bo ona jest wpisana do ustawy. I pod tym kątem właśnie rozpocząłem badania, na nowo porządkując wszystkie źródła, które mówią, to są źródła pisane i ikonograficzne, mówią i pokazują, przenoszą do dzisiejszych czasów te najstarsze wizerunki herbu Radomia. No tak się składa, że najstarsza zachowana pieczęć znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Pochodzi z 1421 roku i w części literatury znajduje się interpretacja, która mówi o tym, że jest to litera K pod koroną. Ale to jest tylko część literatury. Funkcjonuje też kilka fotografii tej pieczęci w literaturze. Postanowiłem na nowo, przy pomocy nowych technik i makrofotografii, odwzorować tę pieczęć. I no, kilka razy byłem w tym archiwum w Lublinie, żebym osiągnął to, co chciałem. Czyli fotografie tej pieczęci pod różnym kątem, pod różnym oświetleniem. Z nich wynika, że nie mamy wątpliwości. Jest to litera R. Jest to taka sama litera R, która występuje

0: Na zbroi chroniły go od promieni słonecznych. Herb miejski reprezentował mieszczan. Mieszczanie nie mieli nic wspólnego z labrami, z koroną, więc to nie tylko chodzi o samą symbolikę, ale też o praktyczne wykorzystywanie poszczególnych elementów. Herb miasta rzeczywiście składa się z godła i starczy. Oczywiście możemy też mówić o barwach jako o takim wyznaczniku herbu. Herb zaakceptowany przez zespół do spraw opracowania symboli Radomia wywodzi się od najstarszej pieczęci radomskiej z 1421 roku, o której mówiliśmy, ale z ważnym aspektem jej trwałości, gdyż takie samo godło występowało w Radomiu, w herbie Radomia również w XVI wieku, w XVII i w XVIII. Zmieniało się tylko od strony stylistycznej. Ten herb średniowieczny był przedstawiony przy pomocy sztuki gotyckiej. XVI-wieczny jest to herb renesansowy, kształty renesansowe. XVIII-wieczny, no właściwie XVII-wieczny, widzimy tam sztukę barokową. A więc herb Radomia, który w godle ma literę R pod koroną królewską, wywodzi się z bardzo długo używanego symbolu w Radomiu, od średniowiecza do późnej epoki nowożytnej.
1: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
2: Fox FM Radom. Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Jak sobota to?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
10: Czyta lektor AI.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja.

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Reklama.
5: Szokujące zeznania i poważne oskarżenia. Premier zabrał głos w sprawie afery Zonda Krypto, a dziennikarze ujawnili powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. Nie ma zawieszenia broni, Rosja znów uderzyła w Ukrainę. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem i o tym powiemy na koniec. Minęła 11, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do tej wczorajszej gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie nie zdołał tego zrobić. Przy Wiejskiej był Mateusz Chłystun.
6: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
7: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
6: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
8: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
6: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: A jak ujawniły Wirtualna Polska i TVN24, w aferze Zonda Krypto jedną z dużych ról odegrał Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości, jak podają dziennikarze, zwrócił się do szefa giełdy z prośbą o pieniądze. Fundacja Ziobry miała otrzymać 450 tysięcy złotych. Polityk miał też doskonale wiedzieć o zagrożeniach związanych z kryptogiełdą, bo był ostrzegany przez funkcjonariusza CBA. Pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni na froncie, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińskie media, powołując się na własne źródła, informowały, że ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych w związku z wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie, a następnie w Kijowie. Cisza na froncie miała obowiązywać do północy 8 września. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, walki jednak trwają, ponieważ Rosja kontynuowała ostrzał ukraińskich pozycji. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Rosji o wstrzymanie przynajmniej ataków z powietrza na czas wizyty amerykańskich wysłanników.
9: Z naszego boku
5: nie będzie żadnych ataków powietrznych z naszej strony, a Rosja musi to odzwierciedlić, zapewniając ciszę i brak ataków powietrznych na czas potrzebny do przeprowadzenia negocjacji i rozwiązania kwestii logistycznych związanych z amerykańską wizytą. Jednak od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Uderzenia odnotowano m.in. w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim i połtawskim. Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Wracamy do kraju. Mieszkańcy kamienicy grożącej zawaleniem przy ulicy Chorzej w Szczecinie przebywają obecnie w lokalach zastępczych, ale pojawiła się szansa na wsparcie finansowe. Radni proponują pożyczkę ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego na sfinansowanie kosztownej naprawy pękającego budynku.
10: Myślę, że takie preferencyjna pożyczka na jakimś oprocentowaniu bardzo niskim lub blisko zerowym byłaby adekwatna do potrzeb tych mieszkańców. Natomiast to pozostawiam panu prezydentowi do rozważenia i do opracowania.
5: Mówił radny Adam Radziwiłowicz. Po poznaniu przyczyn uszkodzenia budynku i szacowanych kosztach wniosek w tej sprawie trafi do prezydenta Szczecina. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem w grobie pod Żurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik ze zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy, mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
4: Początkowo ujawniliśmy zęby, które stały się elementem potężnej koli składającej się z 42 zębów zwierzęcych, choć nie wykluczamy, że mogły być też tam zęby ludzkie.
5: Kości i zęby teraz trafią do laboratoriów. Wyniki poznamy na przełomie roku. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu. W północnej połowie kraju lokalnie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 kresek na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
0: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
9: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczniemy od ważnego tematu, jakim jest diagnoza i opinia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jak wygląda proces diagnozy? Jak rodzice i nauczyciele mogą wspierać dzieci na podstawie uzyskanych wyników? O opinię w tym temacie zapytaliśmy Elżbietę Bromowicz, dyrektor poradni psychologicznej numer 1 w Radomiu.
11: Jak już wiemy jako rodzic, tak, obserwujemy te różne rzeczy, no bo to się najczęściej tak zaczyna, prawda, że to rodzic gdzieś tam obserwuje, czy szkoła też daje jakąś informację zwrotną, że są jakieś wyzwania z dzieckiem. Jak wygląda proces diagnozowania?
12: Jeśli rodzic z jakiegokolwiek powodu, tak jak pani powiedziała, czy dlatego, że sam obserwuje, czy dlatego, że szkoła na to zwróciła uwagę, zdecydował się na wizytę w poradni, to najpierw musi zgłoszenie wypełnić, tak? Jeśli wypełnia zgłoszenie, my mamy osoby, które są odpowiedzialne za obszary, za działy, za szkoły i ta osoba dzwoni. I to zależy w zasadzie od tego, jaki ten wstępny problem jest, bo jeśli jest to problem wychowawczy, to zawsze zaczynamy jednak od pracy z rodzicami, tak? Jeśli jest to problem z nauką, no to już zapraszamy już w zasadzie od razu rodzica i dziecko. To zależy od tego, jak w rozmowie telefonicznej tak? zostanie ten problem zasygnalizowany, tak? Mhm. No i jeśli rodzic przychodzi do poradni już z dzieckiem, powiedzmy, że są to trudności w nauce, tak? No to jest przeprowadzany wywiad i przeprowadzamy badania, które mogą się składać też nawet i z trzech części, czyli będzie to pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, tak? To już jest taki komplet. Nie zawsze ten logopeda musi być, ale jeśli dziecko jest w wieku szkolnym, czy już od zerówki, to tak bym powiedziała, to pedagog już zawsze jest niezbędny. No a psycholog po to, żeby stwierdzić, jakie są możliwości dziecka, co może mu utrudniać w tej nauce, jakie są przyczyny tego, że nie wiem, czy mam niską motywację, czy że te trudności występują.
11: A jakie są najczęstsze właśnie te przyczyny, dla których rodzice zgłaszają się do poradni, żeby tą opinię, czy w ogóle diagnozę po to sięgnąć?
12: W zasadzie to są bardzo różne, tak? Bo mogą się zgłosić nawet już rodzice rocznego dziecka.
11: Tak wcześnie?
12: Też mogą, tak. Uh-huh. Mogą dlatego, że coś ich niepokoi, na przykład, że dziecko nie rozwija się prawidłowo ruchowo, ponieważ my jako poradnie wystawiamy różnego rodzaju dokumenty. Jednym z tych dokumentów jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, więc to jest pomoc, która przysługuje dzieciom od urodzenia właściwie, tak? No rzadko kiedy od urodzenia już ta pomoc jest, chyba że przy urodzeniu stwierdzono jakieś specyficzne wady, które będą wpływały na ogólny rozwój, ale już jak dziecko ma rok i na przykład nie zaczyna jeszcze chodzić, nie zaczyna raczkować, jest opóźniony rozwój ruchowy, to rodzice już mogą wtedy się do nas zgłosić, więc tutaj to jeśli chodzi o te małe dzieci, to będzie raczej niepokój o taki ogólny rozwój, tak? Mhm. My wtedy nie sprawdzamy jeszcze możliwości intelektualnych, mówimy tylko o rozwoju psychomotorycznym, ale już tym dzieciom możemy zalecać różnego rodzaju formy pomocy.
11: A czy jest jakieś powiązanie pomiędzy, powiedzmy, wyzwaniami właśnie w tej sferze psychoruchowej, a różnymi innymi wyzwaniami, które mogą się później pojawić na dalszym etapie rozwoju dziecka?
12: Tak, bo jeśli chodzi o wczesny rozwój, to ten rozwój psychoruchowy, że tak powiem, ciągnie inne umiejętności, tak?
11: Czyli rozwój mózgu.
12: Tak, czyli dziecko, które ma opóźniony rozwój psychoruchowy, mniej doświadcza, mniej eksperymentuje, mniej poznaje świata, w związku z tym też i inne formy rozwijają się słabiej. No i oczywiście zaburzony rozwój psychoruchowy cechy ruchowe może też wpływać na zaburzoną motorykę w obrębie tutaj i ust i tego aparatu, który jest potrzebny do rozwoju mowy, więc tak, to wszystko, że tak powiem, może się łączyć.
11: Czyli trzeba obserwować.
12: Trzeba obserwować. Nie mówiąc o tym, że naprawdę już w pierwszym roku życia też można zaobserwować czasami pierwsze symptomy spektrum autyzmu.
11: Aha, jakie to są te pierwsze symptomy? Jednym z nich się tu przygotowałam. To też, ale jak się przygotowywałam też do tego wywiadu, to jednym z takich rzeczy, no też się zastanawiam, czy jest to prawdziwe, na przykład machanie rączkami, czy jakieś tego typu rzeczy mogą już świadczyć o jakichś wyzwaniach.
12: Mogą, ale nie muszą, tak bym powiedziała. Natomiast jak, nie wiem, każda osoba, która miała dziecko, to na pewno zaobserwowała, że nawet małe, kilkumiesięczne czy kilkutygodniowe nawet dziecko, kiedy jest karmione, to się dosyć intensywnie wpatruje jednak w mamę, prawda? No a dzieci, które już w tym momencie, bo spektrum autyzmu może się nie w każdym momencie pojawić, tak? Może być początkowo rozwój prawidłowo, on się później może zacząć objawiać, ale jeśli dziecko małe w ogóle nie patrzy na mamę podczas karmienia, to już jest dosyć taki symptomatyczny objaw, nad którym warto się zastanowić. Później to, co jest takie charakterystyczne, to w okolicach pierwszego roku życia dzieci, kiedy jeszcze nie zaczynają mówić, ale już zaczynają się komunikować, mają ten tak zwany gest wskazywania palcem, tak? I tego jest bardzo dużo, bo one na wszystko pokazują palcem. Jak mówią czasami, to mówią to, a czasami bez tego. Tylko ten gest jest taki wręcz rozkazujący. No i u dzieci z autyzmem tego gestu też jest niewiele, ponieważ to jest gest prekomunikacyjny. On ma na celu nawiązanie komunikacji, a dzieci ze spektrum często mają z tym problemy, nie mają takiej potrzeby. Więc tego gestu nie ma. To jest też taki drugi objaw, który jest niepokojący, a rodzice najczęściej do nas trafiają wtedy, kiedy dziecko nie porozumiewa się już werbalnie, nie mówi, tak.
11: Czyli jak już jest starsze, najczęściej tak trafiają, tak? Czyli to powiedzmy gdzieś około 3-4 roku życia wtedy.
12: Tak.
11: Ale autyzm, ale jest, czy też na przykład jest afazja, są różne problemy, które mogą...
12: Ale przy afazji dzieci się komunikują, tylko nie mówią.
11: Znaczy komunikują się, ale czasami nie odbierają też tych komunikatów, tak?
12: Tak,
11: komunikacja jest zaburzona.
12: Mogą mieć kłopoty, tak, ale jednak trochę jest wyraźna różnica między dzieckiem z afazją a dzieckiem ze spektrum autyzmu. Natomiast tak, jak najbardziej. To jest taka druga grupa w obecnych czasach, jeśli chodzi o ilość wydawanych orzeczeń, to jest afazja.
11: Czy w procesie diagnozowania, bo tutaj mówimy też o jakichś niemowlaczkach, mówimy o jakimś tam początku, więc tutaj nie ma jeszcze jakby powiedzmy placówki oświatowej, która gdzieś sprawuje tą opiekę także nad dzieckiem. Czy w procesie właśnie diagnozowania tych starszych dzieci angażowani są nauczyciele? Angażowana jest szkoła do tego, żeby tutaj w jakikolwiek sposób też wydać opinię?
12: Tak, znaczy zazwyczaj prosimy, to jest u nas standard, prosimy rodziców też o dostarczenie opinii ze szkoły. No i prosimy też rodziców o zgodę, jeśli chodzi o kontakt z nauczycielami, bo bez tej zgody też my nie możemy rozmawiać, więc rodzic, jeśli przychodzi do poradni, to jest istotne dla rodziców i dobrze by było, żeby o tym dokładnie wiedzieli i pamiętali. Wszystko jest dobrowolne, czyli i pójście do poradni zależy od ich chęci, nikt ich nie może do tego zmusić. Przeprowadzenie diagnozy zależy od ich chęci, wydanie opinii, muszą zawnioskować o tą opinię. Jeśli tą opinię dostaną, to dostają ją do ręki i to też oni decydują, czy dostarczą tą opinię do szkoły, czy nie, więc wszystko zależy tak naprawdę od nich i również nasze możliwości rozmawiania o dziecku ze szkołą też zależą od nich, musimy uzyskać od nich zgodę. No niemniej jednak jest to korzystne, bo jeśli dziecko ma w szkole problemy, no to też warto by było, żeby szkoła wiedziała dokładnie, jak z tym dzieckiem postępować.
11: Z jakiego powodu jest to tak ważne? Żeby właśnie była ta opinia, żeby ten rozwój tego dzieciaka wesprzeć, żeby ta współpraca się też odbywała.
12: No, mamy dosyć liczne klasy, jakby na to nie patrzeć. I mamy przeładowany program i nauczyciele mają ogromne trudności, żeby indywidualizować tak naprawdę pracę z dzieckiem, a no, wiele dzieci, które ma problemy, potrzebuje indywidualnego podejścia. To są czasami drobne rzeczy. To jest na przykład coś takiego, żeby ono siedziało w pierwszej ławce. To jest na przykład coś takiego, że polecenie kierowane do całej grupy trzeba temu dziecku indywidualnie powtórzyć. To jest na przykład coś takiego, żeby zwrócić temu dziecku w jakiś sposób uwagę, że teraz to, co będzie mówione, jest ważne, żeby on uważał, prawda? To jest na przykład dopilnowanie, czy on zapisał pracę domową. Teraz już nie ma prac domowych podobno, ale
11: nie ma.
12: W każdym razie, żeby na przykład było zapisane, co on ma w domu zrobić, czy on co ma z domu przynieść, bo niektóre dzieci po prostu o tym nie pamiętają. To jest też trudna rzecz dla nauczycieli, ale taka obserwacja, żeby zobaczyć, kiedy trudne zachowania mogą nastąpić, żeby zareagować zanim one nastąpią. No i my staramy się to w opinii zawrzeć. umarzyć, więc troszeczkę jak gdyby dajemy taki przepis.
11: Taką po prostu instrukcję obsługi, tak naprawdę.
12: Taką instrukcję, co można, co nie. Oczywiście, jeśli mówimy o starszych dzieciach, które mają już diagnozowane problemy z nauką w postaci dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii, no to też są zalecenia, żeby ułatwiać zadania, żeby dawać więcej czasu, żeby też nie oceniać lub inaczej oceniać te dzieci, w innej formie dawać im sprawdziane.
11: Jakie są informacje zwrotne rodziców? Bo rozumiem, że tutaj, tak jak już pani powiedziała, tym takim, tą pierwszą osobą jest ten rodzic, który tutaj tą komunikację też tworzy, dlatego, że też pani tu mówiła, że ta opinia trafia do ręki rodzica i on ją musi, może ją zanieść na teren szkoły i po prostu oczekiwać od placówki tej współpracy. No przez pryzmat swojego doświadczenia ta współpraca się odbywa pomiędzy szkołą, rodzicem a państwem? Czy tutaj są jakiegoś typu wyzwania i czasem jest ta trudność?
12: Powiem tak, jak się odbywa, to do nas już nie trafia takie dziecko. Zakładam, że jednak odbywa się, a do nas trafiają raczej te osoby, gdzie się nie odbywa ta współpraca, czyli czasami jej nie ma.
11: Tak? Czyli
12: czasami
11: są problemy.
12: Czasami są, tylko tak jak mówię, nie wiemy o tych sytuacjach, które zostały pozytywnie rozwiązane, no bo jak pozytywnie, to już nikt do nas nie przychodzi więcej. A to nie jest tak, że każda opinia, czy każde orzeczenie, które wydamy, to rodzic za chwilę przychodzi, bo coś nie gra. Większość nie przychodzi, czyli rozumie, że większość...
11: Czyli jest skutek pozytywny.
12: Większość jednak się tych problemów udaje rozwiązywać.
11: A jeśli wracają rodzice, to z jaką informacją wracają? Jeśli jest
12: są nieprzestrzegane z reguły te zalecenia.
11: To znaczy, że co, że nauczyciele tego nie czytają, że nie respektują tego, co potrzebuje dziecko?
12: Też ja bym tak nie chciała powiedzieć o wszystkich nauczycielach, czyli powiedzmy, że będziemy mieć zdecydowaną większość tych nauczycieli tak zwanych przeciętnych, którzy generalnie się nieźle sprawują, tych wybitnych, no i tych, którzy będą trochę byle jak pracować, tak? Więc jeśli trafi się na takiego nauczyciela, no to tak, to jest wtedy trochę problem.
11: Ale to w jaki sposób teraz rodzic może zareagować na taką sytuację, jeśli już wie i robi wszystko, żeby jednak stworzyć dziecku ten komfort rozwoju, bo to o to chodzi tak naprawdę, to jakie ma on możliwości generalnie, że tak powiem, wymagania?
12: Kilkustopniowe, że tak powiem, działanie, bo z pewnością pierwszym etapem to jest rozmowa z wychowawcą na ten temat, dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje. Jeśli to nie pomaga, no to są specjaliści, psycholodzy, pedagodzy w szkole. Jeśli to nie skutkuje, to jest jeszcze dyrektor w szkole. I tutaj na tym etapie zawsze, czy to wychowawca, czy psycholog, pedagog, czy dyrektor może i nas poprosić o współpracę, ponieważ my jesteśmy tą trzecią siłą, która jest taka trochę nie stojąca po niczyjej stronie, a jeśli już stojąca, to po stronie tylko dziecka, tak? Czyli my nie reprezentujemy tutaj interesu rodzica, czy interesu szkoły, a interes dziecka. Więc jesteśmy dobrą taką siłą do mediacji. I to się często udaje, tak? Jeśli poprosi. A jeśli nie poprosi, to czasami się to opiera o kuratorium.
11: Czyli czasem trzeba aż po prostu takich mocnych środków.
12: Chociaż mam takie poczucie, że jak już jest dobra współpraca między szkołą, rodzicami i poradnią, to większość tych problemów się udaje rozwiązać.
11: Czyli komunikacja. To jest najważniejsze. Jakie metody i narzędzia stosujecie, jeśli chodzi o proces diagnozy? Na pewno mnóstwo. Repertuar jest na pewno duży.
12: Oprócz tego, że mamy dużo różnych metod, to jeszcze każdy psycholog czy pedagog, no pedagodzy mają generalnie takie baterie, które są dostosowane do danego wieku i może mogą jeszcze swoimi tam metodami troszeczkę pogłębiać to, ale generalnie mają baterie. Jeśli chodzi o testy psychologiczne, to ich jest już naprawdę dużo i trochę dostosowujemy to do tego, jaki jest problem dziecka, bo oczywiście mamy te podstawowe testy, już nie wiem, czy tutaj mówić, ale jest to test Binetta, test Wexlera, to są te najbardziej podstawowe, ale mamy też testy, które są niewerbalne, testy, które są oparte na obserwacji. Wszystko zależy od dziecka. No i mamy całą masę testów badających kompetencje społeczne, poziom niepokoju, poziom lęku, predyspozycje takie osobowościowe. No,
11: dużo
12: jest testów.
11: Ale może też wyjaśnimy trochę słuchaczom, że to też nie do końca tak polega na tym, bo ja też się spotykałam z taką opinią i rodziców, którzy gdzieś tam dziecko mieli w diagnozie, że Boże, no pójdzie do psychologa, będzie siedzieć, rozmawiać, czy tam do pedagoga i ja wiem, ale to troszkę tak nie wygląda. To nie jest tak, że nie wysiada dziecko lat tam 10 czy 9 i opowiada, jak się czuje w swoim życiu. No tylko trochę to wygląda inaczej. No bazujecie na jakichś obrazkach, bazujecie na jakichś ćwiczeniach tak naprawdę, które pokazują. To może trochę szerzej właśnie tutaj to słuchaczom przybliżmy i rodzicom, którzy gdzieś tam zastanawiają się, jak mniej więcej będzie to wyglądać.
12: Jeśli chodzi o testy psychologiczne, takie klasyczne, takie najbardziej typowe, no to one składają się z tak zwanej skali słownej i bezsłownej, tak? Badają tak zwaną inteligencję płynną, czyli mówimy taką wrodzoną i badamy inteligencję skrystalizowaną, skrystalizowaną, czyli tą nabytą, tak? No i jeśli mówimy o tej inteligencji skrystalizowanej, tej płynnej, tej wrodzonej, to one częściej bazują na takich testach niewerbalnych, czyli dzieci robią różnego rodzaju zadania, dzieci, uczniowie różnego rodzaju zadania oparte właśnie na materiale obrazkowym czy materiale do działania klockowym. I tutaj one nie muszą mówić, tak? To są często też zadania na czas, bo czas też może mieć wpływ na to, jaki uzyska wynik, czyli czasami lepszy, czasami gorszy, mimo że zrobił prawidłowo. A jeśli mówimy o tej inteligencji skrystalizowanej, to ona jest już częściej oparta na wypowiedziach, bo to jest na przykład zasób słów, definiowanie pojęć, zasób wiadomości, takie umiejętności matematyczne, ta nabyta, tak? Mhm. Więc trochę jest takich, trochę jest takich. To na przykład znaczenie, bo jeśli mamy dziecko z afazją, to nie zawsze, ale dosyć często jest tak, że ta inteligencja, ta wrodzona jest dosyć wysoka, tak? A w każdym razie prawidłowa. Ale ogólne możliwości są obniżone, bo ta inteligencja skrystalizowana, ta oparta na słowie, na mówieniu, jest niska, bo to dziecko ma kłopoty z mową, ale my tutaj widzimy, że to dziecko nie jest intelektualnie niżej funkcjonujące, tylko po prostu ma ograniczenia i dlatego nie może wykazać się pewnymi swoimi umiejętnościami, także ma to znaczenie. To też czasami nam sugeruje, czy środowisko jest stymulujące rozwój, czy nie.
11: To jest cały czas takie, wypowiedź, pani o tym opowiada, jakby puzzle rozrzucić. Aha. Bierzecie te testy i te puzzle tak układacie i sprawdzacie.
12: Ponieważ test to nie wszystko, tak? Tak. Można powiedzieć, że gdyby test mówił nam wszystko o dziecku, to nie trzeba kończyć studiów, żeby tego się nauczyć, tylko wystarczyłby jakiś tam dwumiesięczny kurs. My to musimy interpretować. Też łączyć to z informacjami uzyskanymi od rodziców, łączyć to z badaniami pedagogicznymi, z logopedycznymi, z informacjami ze szkoły. No, jakby wszystko bierzemy pod uwagę. W szczególności u starszych dzieci też musimy łączyć to z poziomem niepokoju, poziomem takich depresyjnych zachowań, które też obniżają bardzo funkcjonowanie dziecka, bo wpływają i na pamięć, i wpływają na koncentrację uwagi.
11: Jaką rolę, oprócz tego, co tutaj pani powiedziała, czyli generalnie to rodzic gdzieś z tej inicjatywy tutaj jest, jaką rolę jeszcze odgrywają rodzice, jeśli chodzi o cały ten proces diagnozy i już posiadania tej opinii o dziecku?
12: Przede wszystkim jest niezbędny wywiad i to ma bardzo duże znaczenie, co się z dzieckiem działo, zarówno ten wczesny rozwój, czyli jeśli jest małe dziecko, ale też i starsze czasami, to zaczynamy wręcz od porodu, czyli jaki był poród, tą całą historię okołoporodową, ile dostał punktów Apgar przy porodzie, jak przebiegał wczesny rozwój, bo to wpływa też często na zachowanie. Jeśli mamy na przykład małe dzieci, które urodziły się jako wcześniaki, to trochę czasu zajmuje, zanim ten układ nerwowy dojrzeje, tak? One mają taki trochę poślizg dosyć często na początku, więc też trudno na przykład u trzyletniego dziecka określać, jeśli to był wcześniak, że taki wynik, jaki wynik, to już jest wynik, który świadczy o jego możliwościach, bo to jest jeszcze do wyrównywania wiele tych czynności. No ale później też ma znaczenie to, jaka jest sytuacja rodzinna, czy były jakieś wydarzenia w rodzinie, jaka była jego motywacja chodzenia do szkoły, czy były jakieś problemy w tej szkole, nie tylko z nauką, bo czasami też z rówieśnikami. To naprawdę może bardzo podciąć skrzydła, jeśli dziecko jest przez rówieśników odrzucane, prawda? Więc takie wszystkie informacje mają znaczenie. Oczywiście różnego rodzaju choroby, przyjmowane leki. To wszystko ma znaczenie, więc robimy dosyć dokładny wywiad. Więc tutaj rodzice są rzeczywiście niezbędną, że tak powiem, bazą informacji na ten temat. A potem to, co oni z tym zrobią.
11: A czy zdarza się tak, że szkoła obserwuje wyzwania, powiedzmy jakieś tam problemy u dziecka i ona daje jakiś sygnał? Czy do poradni też trafiają takie jakieś sygnały, powiedzmy, ze szkoły? Czy to musi jednak iść na wniosek tylko i wyłącznie rodzica?
12: Tylko i wyłącznie rodzica. Kiedyś rzeczywiście szkoła mogła kierować, ale już od wielu lat nie. Szkoła czasami, bo my mamy spotkania ze szkołą, mamy spotkania z psychologami, pedagogami szkolnymi, więc może czasami zasugerować, że mają dziecko, które stwarza taki, a nie inny problem, oczywiście bez nazwisk, bo mamy RODO. No więc wtedy dyskutujemy, jak można. Nie wiem, czy powiedzieć rodzicowi, czy zasugerować, że warto by było przeprowadzić diagnozę, bo nie da się ukryć, że nauczyciele często obawiają się powiedzieć rodzicowi, że dobrze by było, żeby dziecko poszło do poradni.
11: Z jakiego powodu obawiają się? Reakcji rodzica?
12: Tak.
11: No to one bywają trudne, tak?
12: Bywają. Nie da się ukryć, że często rodzicom jest trudno przyjąć informację, że dziecku coś dolega.
11: Kluczem rozwoju dzieciaka i tej młodzieży z różnymi wyzwaniami jest zawsze rodzic.
12: Tak, w jakimś sensie tak. No i oczywiście nauczyciel, dlatego że może zasugerować, tak? Że może zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Znaczy, powiem pani, że ja w sumie widzę czasami problemy, że my nie możemy jakoś tam się szerzej włączać, bo byśmy pewnie mogli coś zaobserwować, ale więcej plusów, że jednak jesteśmy trochę poza tą decyzyjną taką pozycją, dlatego że też bardzo ważne jest, żeby rodzice mieli do nas zaufanie, żeby wiedzieli, że wizyta w poradni nie kojarzy się z niczym negatywnym, że to nie jest przymus, że my nie będziemy wyciągać jakichś konsekwencji. No to wszystko jakby tak, daje taką bazę do zaufania i do tego, że można u nas wszystko powiedzieć, bo to się nie obróci przeciwko rodzicom.
13: Co dzieje się z dzieckiem, jak już jest, to dziecko trafi do Was na diagnozę, które kompletnie nie chce z Wami współpracować? Nie interesują go te wszystkie testy. Mhm. W jaki sposób tutaj, że tak powiem, próbujecie otworzyć takie dziecko na jakąkolwiek współpracę?
12: Pewnie zaczynamy od tego, że jeśli nie chce współpracować, jeśli chodzi o zadania testowe, to zaczynamy z innej strony do tego podchodzić, tak? Czyli to może być czy rozmowa, czy zabawa, w zależności od dziecka, prawda? Ale też jeśli to jest starsze dziecko, które ma taką postawę obronną, no to też warto przyjrzeć się temu, skąd ta postawa obronna się bierze. Proszę też pamiętać, że my możemy dużo, że tak powiem, wyciągnąć informacji właśnie na podstawie wywiadu z rodzicem, jeśli chodzi o małe dzieci, też na podstawie obserwacji tego dziecka i z informacji ze szkoły. Jeśli mamy do czynienia z małymi dziećmi, takimi w wieku przedszkolnym, to często jeśli nie udaje się tej diagnozy przeprowadzić na terenie przedszkola, szkoły, to proponujemy rodzicom obserwację na terenie przedszkola, gdzie łatwiej jest zaobserwować relacje z innymi dziećmi. Mamy dużo różnych takich możliwości, żeby gdzieś to wszystko obejść, tak? Ale też mamy dużo takich możliwości, żeby gdzieś spróbować. Sporadycznie się zdarza, że tej współpracy po prostu nie ma i koniec.
13: Jak diagnozuje się dziecko w różnym wieku? I od jakiego wieku też warto, żeby ten rodzic, no tutaj mówiłyśmy na początku naszej rozmowy o tym rozwoju psychoruchowym, w jakim wieku ten rodzic powinien już gdzieś, tak powiem, obserwować tego dzieciaka i stwierdzić, że no warto by było jednak tutaj zrobić jakieś kroki dalej, żeby wesprzeć.
12: Że dopóki dziecko nie chodzi do przedszkola, to rodzice mają trochę mniej takiej możliwości obserwowania, no bo zwłaszcza jeśli to jest jedyne dziecko, prawda, bo nie ma jakby porównania i to się rzeczywiście zdarza czasami, że w tym wieku nawet tych pierwszych 3 lat są już jakieś niepokojące objawy, których rodzice nie dostrzegają, bo nie mają porównania. Jeśli już idzie do przedszkola, to już jest takie szersze spektrum do obserwacji. Wtedy my możemy zaobserwować. Przedszkola często robią tak zwane dni otwarte i podczas tych dni otwartych rodzice mają już okazję zaobserwować, jak ich dziecko na tle grupy funkcjonuje. To nie znaczy, że jeśli funkcjonuje słabiej, to coś na pewno jest niepokojącego, ale do poradni warto przyjść nie tylko dlatego, że coś się dzieje niepokojącego, tylko dlatego, że coś nas zaciekawia, coś nas zastanawia, mamy jakieś pytania, tak? Bo to nie chodzi tylko o to, że tu się przychodzi po diagnozę, czasami idzie się po poradę zwyczajnie, albo po to, żeby porozmawiać, czy to, co się dzieje z moim dzieckiem, jest okej, w porządku i czekamy, czy jednak coś jest nie w porządku. Więc pewnie pójście do przedszkola jest takim pierwszym momentem, kiedy można zaobserwować, jak nasze dziecko funkcjonuje, tak? Mhm. Oczywiście wszystkim rodzicom, którzy posłali dziecko do przedszkola, też zalecam trochę cierpliwości, jeśli chodzi o pierwsze tygodnie, tak? Okres adaptacyjny, ileś tam czasu zajmuje i dzieci w tym wieku mogą się zachowywać trochę dziwnie, tak? Więc nie od razu w pierwszych dniach, że moje dziecko stoi w kącie i się z nikim nie chce bawić, tak. Że to już jest powód do paniki, bo nie musi tak być. Natomiast nauczyciele są doświadczeni, więc jeśli oni sugerują, że warto by było, to znaczy, że widzą, że na tle innych dzieci to dziecko troszeczkę inaczej funkcjonuje. To nie musi znaczyć, że już coś tam się naprawdę niepokojącego mocno dzieje, ale warto zauważyć, bo na przykład czasami jest to coś takiego, że dziecko spędza bardzo dużo czasu przy telefonie i nie mówi, tak? Na grach. I czasami to jest tylko taka porada, żeby po prostu ograniczyć telefon i tyle. I naprawdę więcej nie potrzeba. Ale myślę sobie, że do tego 6 roku życia to nic się nie stanie, jeśli to dziecko nie będzie miało w ręku telefonu w ogóle.
13: Jakie są najczęstsze trudności, które wy w placówce diagnozujecie? O jakiej ilości mówimy zgłoszeń w przeciągu roku, które trafiają do was do placówki?
12: Zgłoszeń to mamy z reguły tak około 1200, tylko że to są zgłoszenia dotyczące bardzo różnych problemów, więc prawdopodobnie nadal najwięcej problemów będzie dotyczyło kłopotów szkolnych, kłopotów edukacyjnych, tak? To nadal to będzie największa ilość tych zgłoszeń. Coraz więcej mamy zgłoszeń związanych z takimi zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Rzeczywiście tego już jest coraz więcej. Depresja, która kiedyś była zdiagnozowana w okolicach 7-8 ósmej klasy i szkoły średniej. W tej chwili już zaczyna być diagnozowana nawet w klasie czwartej, czyli się obniża ten wiek, kiedy dzieci doświadczają już takich zaburzeń depresyjnych. Coraz też więcej rodziców do nas się zgłasza. Ja nie powiem, że to jest problem, który narasta, bo ten problem może już być od dawna, tylko że do nas zaczynają zgłaszać się też rodzice dzieci, które doświadczają przemocy rówieśniczej i jest to problem. On na pewno narasta, tak bym powiedziała. No nie będę ukrywała, że pewnie dalej jest to związane z mediami, no bo ona się też przenosi do mediów i jest dużo łatwiej i bezkarnie dosyć tą przemoc stosować. To jest bardzo okrutna rzecz, dlatego że osoby doświadczające przemocy latami się z tym borykają.
13: Ale to może być konsekwencja także w dorosłym życiu?
12: Nawet w dorosłym życiu. Ciągle nie mają pewności siebie, ciągle jeszcze mają ogromne poczucie lęku. Trudny problem, zwłaszcza, że sporo osób na przykład patrząc na dziecko, które doświadcza przemocy rówieśniczej, ma wrażenie, że sam sobie winien. To jest bardzo taka trudna sytuacja. Myślę, że edukacja tutaj jest ogromnie ważna i wydaje mi się, że jest jej mało i to też edukacja, jeśli chodzi o nauczycieli. Mamy rzeczywiście do czynienia z taką taką przemocą równorzędną, że tak powiem, gdzie dzieci, to ja czasami mam wrażenie, że to jest klasa 4-6, to jest taki wiek, kiedy tej takiej równorzędnej przemocy jest cała masa, czyli one sobie tak trochę się poszturchują, trochę się sobie dogryzają, trochę tam się prześmiewają, ale jedno i drugie jest na równym poziomie, tak? Mhm. Nie jest tak, że to dziecko jest odsuwane przez całą grupę, nie jest tak, że nad tym dzieckiem się ktoś pastwi, ono jest bezbronne, tylko to jest takie przekomarzanie się czasami jak u takich małych psiaków czy kociaków, tak? Jak się obserwuje taką grupkę dzieci, to widać, że tam nie ma takiej realnej przemocy, w sensie takim, że ktoś jest tam ofiarą tej przemocy, tylko to jest taki styl porozumiewania się tych dzieciaków i wtedy rzeczywiście może, i to nie jest niepokojące, oczywiście, że dorosły może powiedzieć, nie mów się tak do siebie albo nie wolno się bić, ale nie widzimy tutaj dziecka, które rzeczywiście jakby jest ofiarą. No a jest dziecko, które czasami ma taką subtelną, a jednak mam wrażenie, że czasami najgorszą formę doświadczenia przemocy, czyli ignorowanie, odsuwanie na bok. Nikt z nim nie chce siedzieć, nikt się do niego nie odzywa.
13: A co w takim wypadku wy robicie jako poradnia? No, dajecie zalecenia, dajecie opinie? Jak wygląda tutaj
12: rozmawiamy
13: reagowanie?
12: Rozmawiamy przede wszystkim ze szkołą. Tak, dlatego, że rzeczywiście, co tu dużo ukrywać, no powiedziałabym tak, po części jest to kwestia losowa, czy do jakiej klasy temu dziecku się udało dostać, tak? Jakie tam są inne dzieci i też kwestia tego, kto jest wychowawcą. No nie da się ukryć, że są nauczyciele, którzy od samego początku robią dużo, żeby integrować klasę i żeby nie było tam wykluczeń i żeby dzieci umiały się ze sobą bawić i żeby współpracowały ze sobą. Dużo jest takich zajęć w podgrupach uczących właśnie współpracy. No i jeśli tak jest, to z reguły to też trochę pomaga i często się zdarza tak, że w klasach 1-3 nie ma dzieci doświadczających jakiejś takiej prawdziwej, poważnej formy przemocy, a zaczyna się to od klasy 4. Z jednej strony można powiedzieć, że wchodzą dzieci w taki wiek, tak jak to się mówi, zdrad i sojuszy i sobie dokuczają dosyć mocniej, ale z drugiej strony też i często zmienia się nauczyciel, wychowawca, który już nie ma tej klasy cały czas ze sobą, który już nie ma aż takiej dobrej możliwości do tego, żeby tą klasę integrować. Gdzieś tam to się zaczyna spadać. Aha. Więc współpracujemy ze szkołą przede wszystkim. Ale... I z dzieckiem. My w tym roku mamy już takie zajęcia, trening pewności siebie dla dzieci doświadczających przemocy. Jak my diagnozujemy problem przemocowy, no czy w zasadzie nie tyle my, bo współpracujemy ze szkołą, bo to raczej powinni nauczyciele to obserwować podczas wszystkich lekcji, no to dajemy sobie taki czas około miesiąca na to, żeby poobserwować, jak to się dzieje.
13: Aha. Żeby wyciągnąć wnioski, żeby
12: zobaczyć, że to jest trwała tendencja, a
13: nie jakieś takie chwilowe zmiany.
12: Epizod, tak.
13: Co się dzieje po postawieniu diagnozy? Co dalej?
12: Dalej to wydajemy z reguły dokument też na wniosek rodzica, czyli rodzic musi zawnioskować. Bywają takie sytuacje, że wydajemy informacje, z którymi rodzic idzie do lekarza, ponieważ my jako poradnia nie jesteśmy w stanie zdiagnozować większości niepełnosprawności, na które dzieci mogą dostać orzeczenie, tak? Autyzm, psychiatra, afazja, neurolog. Dajemy informację, z którą rodzic idzie do lekarza, tak? I na tej podstawie lekarz, no lekarz często chce zasięgnąć naszej opinii, jak dziecko funkcjonuje. Wydajemy opinię do szkoły o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli z zaleceniami, jak powinno się z tym dzieckiem postępować. No i też wydajemy orzeczenia. I te opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla małych dzieci też.
13: Czy trzeba się bać jako rodzic?
12: Czego?
13: No właśnie tych wszystkich dokumentów, diagnoz, orzeczeń. Czy trzeba się bać?
12: Nie, dlatego że to ma na celu pomoc dziecku. To nie jest tak, że jak dziecko do nas przyjdzie, to my mu wymyślimy problem, tak? Ten problem istnieje, my możemy go najwyżej nazwać, tak? Możemy go określić, natomiast on istnieje. Wie pani co, no, jeśli dziecko ma poważne problemy zdrowotne, to z reguły jak rodzic do nas trafia, to już o tym wie, tak? Więc raczej przychodzi po to, żeby mieć wsparcie dla dziecka w szkole, więc już przychodzą po prostu konkretną pomoc, więc tutaj trudno się bać. Owszem, rzeczywiście zdarza się tak, że podczas naszej diagnozy my widzimy coś niepokojącego. To bywają trudne momenty, jak z rodzicami na ten temat rozmawiać. Nie jest łatwo im to przyjąć. Jeśli jest zaniepokojony i przychodzi, czasami doznaje ulgi, że w końcu wiadomo dlaczego, tak? Że jest to spektrum autyzmu. Aha, to rozumie, że teraz dlatego tak jest, nie? A czasami też nie zgadza się z tym, tak? Zdarzyło mi się, że tata się odwrócił do mnie plecami, kiedy zasugerowałam, że to może być taki problem. Różnie to jest. Czasami potrzebują trochę czasu, a czasami po prostu wiedzą, że opinia z poradni pomoże ich dziecku, że tak powiem, przetrwać w tej szkole, pomoże im się uczyć, więc też i sami się starają o to.
13: No, bo to też jest ważne dla dzieciaka, bo dla dzieciaka to też jest duża różnica.
12: Jest duża różnica, tak, bo rzeczywiście szkoły, jak już mają, w szczególności orzeczenie, może z opiniami bywa czasami różnie, ale w szczególności jak mają orzeczenie, to rzeczywiście już przestrzegają tych wszystkich zaleceń.
13: I tutaj postawimy sobie kropkę dzisiaj o diagnozie, o wydawaniu opinii, o zadbaniu tak naprawdę, o dobrostan naszego dziecka. Rozmawiałam z Elżbietą Bromowicz, dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Radomiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Focus FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
14: Reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
18: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
22: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
23: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
24: Jak sobota to...
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca.
1: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama. Edukacja we Vox FM Radom.
26: Zamek Wiłży to miejsce znane mieszkańcom naszego regionu z weekendowych wypadów za miasto. Ale co wiemy o historii wzgórza, na którym znajdują się ruiny? Na wycieczkę w dawne dzieje zabierze nas Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego Wiłży.
27: Przede wszystkim to, co zostało w czasach dawnych ukształtowane na ziemi, skutkowało późniejszym osadnictwem Wiłża. Znajduje się na takim bardzo interesującym terenie, na którym występuje m.in. wapień, z którego nasz Zamek Jurzecki został zbudowany, skała wapienna. Dodatkowo jeszcze na tym terenie występują krzemienie, rudy żelaza i bardzo dobrej jakości glina. I te wszystkie surowce warunkowały późniejsze osadnictwo człowieka. No i też było blisko związane z rodzajem wytwórczości, jaka tu panowała. Wytwórczość, rękodzieło, czy też jej późniejszy i przemysł, na przykład przemysł ceramiczny. Mowa tutaj dokładnie o wyrobie naczyń fajansowych. Także to podłoże geologiczne było bardzo ważne. Natomiast odnośnie tego naszego głównego tematu spotkania, czyli Zamku Jurzeckiego, z tego wapienia, który był wydobywany w pobliskich kopalniach czy wychodniach skały wapiennej, został zbudowany ten przepiękny obiekt, siedziba władz administrujących ten teren i też rezydencja biskupów krakowskich. Znajdujemy się w sali historycznej Jurzeckiego Muzeum, gdzie m.in. na wystawie stałej prezentujemy urny prochowe i to są pozostałości po tym najwcześniejszym osadnictwie i to też jest ślad po ówczesnej wytwórczości. Urny prochowe, czyli takie wielkie garnki, w których spoczywają pozostałości po tych ludziach, którzy tu żyli. Pozostałości dosłowne to są prochy, jakie zostały po spaleniu. Natomiast te pierwsze ślady kultury materialnej to są naczynia krzemienne, które zostały znalezione tu na tym terenie i od obróbki tego krzemienia, od czasów neolitu, no możemy datować to pierwsze osadnictwo na tych terenach. I tu jeszcze taka ciekawa rzecz, część tych eksponatów, które prezentujemy na wystawie, pochodzą z badań archeologicznych, ale niektóre też zostały znalezione dosłownie na polach przez mieszkańców Iłży i dzięki takiej świadomości historycznej mieszkańcy przynieśli nam je, my je możemy pokazywać. Także ta historia dosłownie leży na ziemi albo w ziemi. No i to z tą ziemią blisko jest związane. Od początku zamek należał do biskupów krakowskich, ponieważ oni też i byli władcami tych terenów, które mniej więcej tak w wieku XII już należały do biskupstwa krakowskiego. Wiek XII to jest powstanie prepozytury kieleckiej i też początki miasta Iłży. Tu na naszym terenie i Jurze najpierw była to osada taka handlowa, targowa i te zalążki przyszłego miasta to było grodzisko, wokół którego ta osada funkcjonowała. Natomiast pod koniec wieku XIII taki biskup Jan Muskata postarał się o taki przywilej obwarowania swojego takiego ważnego miejsca dla tego terenu, wzgórza zamkowego, i ten przywilej miał też zagwarantować to, że na tym miejscu miała być budowana przyszła twierdza, zamek wyżynny. No i od tego czasu, dokładnie do roku 1295, można powiedzieć, że ten zamek był budowany. Jeszcze raz powtórzę, zamek wybudowany z kamienia, to był zamek obronny, mający właśnie taką funkcję obronną, administracyjną. Z tym, że biskup Muskata nie dokończył budowy tego zamku, jego następca, biskup Jan Grot, dopiero w roku około roku 1334 już ten zamek ukończył. To oczywiście trwało kilkadziesiąt nawet. Z różnych względów Jurza była doskonałym miejscem na to, żeby ten zamek założyć. Przede wszystkim warunki naturalne, czyli naturalne wzniesienie, wybijające się ponad horyzont i wybijające się ponad miasto. Dogodne warunki, jeżeli chodzi o pozyskiwanie materiału, czyli z jednej strony mamy wapień, skała, która była odpowiednia do tego, żeby te mury, budowle wznosić. Dodatkowo jeszcze właśnie drewno. Innymi takimi czynnikami sprzyjającymi było na przykład położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych i właściwie był to naprawdę bardzo ważny czynnik, dlatego że to gwarantowało rozwój handlu. Jurza właśnie znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków biegnących z północy na południe i ze wschodu na zachód. Dodatkowo jeszcze tu w okolicy nie było takiego ośrodka, który mógł rozkwitnąć. Oczywiście były już takie pierwsze osady, natomiast Jurza idealnie nadawała się do tego, żeby tu założyć miasto i wybudować zamek. Do tego jeszcze przez to, że te tereny miały charakter rolniczy, one przynosiły duże dochody biskupom krakowskim. To był jeden z najbardziej dochodowych ośrodków. No i ze względu na to, że mniej więcej Jurza leżała w środku tak zwanego klucza jurzeckiego, czyli takiego wielkiego terenu, który należał do biskupów krakowskich, to miejsce idealnie nadawało się do tego, żeby tu właśnie wybudować zamek. Jeszcze tylko przypomnę, że widok ze wzgórza zamkowego rozciąga się naprawdę na wiele kilometrów stąd. Przecież ze wzgórza i z baszty zamkowej widać doskonale Święty Krzyż, który jest oddalony stąd o 60 kilometrów. Zamek jako ośrodek tej władzy administracyjnej gwarantował to, że raz na jakiś czas władcy Jurzy, czyli biskupi krakowscy, się tu pojawiali. Wtedy Jurzanie mogli uzyskać jakieś na przykład przywileje. Ranga tego miasta znacznie wzrosła. Poza tym też i opieka biskupów była zupełnie inna niż w miastach, gdzie takich zamków czy takich innych rezydencji nie było, bo oczywiście te rezydencje mogły mieć różną formę. I ja mówię rezydencja, bo jeżeli biskup tam przebywał, to wtedy to była jego rezydencja, on to oczywiście nie przebywał cały czas, podróżował. Natomiast przede wszystkim ranga, symbol tego miasta, to jest właśnie zamek. Zamek przyczyniał się też do rozkwitu miasta, do rozkwitu handlu. Można powiedzieć, że był takim czynnikiem miastotwórczym, ale nie jedynym czynnikiem, który sprzyjał rozwojowi tego miasta. Żeby wejść na zamek, najpierw trzeba było się dostać do miasta przez którąś z bram. I jak już byśmy byli w mieście, to trzeba byłoby podejść na dzisiejszą ulicę Podzamcze. Oczywiście nazwa nie jest przypadkowa. I z tej ulicy Podzamcze weszlibyśmy schodami, doszlibyśmy do kapliczki i tam znajdowało się wejście na zamek. I poruszalibyśmy się wzdłuż muru obwodowego, doszli do Bastei i mostem drewnianym położonym na kamiennych filarach doszlibyśmy do bramy zamkowej i dostali się na zamek górny. Tak mniej więcej ta droga wyglądała. Była jeszcze inna droga prowadząca, my to mówimy od strony Pól, czyli od strony wschodniej, gdzie trzeba było się przedostać przez bastion bramny. Ale ta główna droga właśnie prowadziła od miasta i ona miała takie dwie główne funkcje. Pierwsza to oczywiście funkcja obronna, gdzie im dłuższa droga, tym lepiej było się obrońcom bronić przed wrogiem. No i też to chyba takie funkcje reprezentacyjne, no bo jak ktoś, wyobraźmy sobie jakiś orszak do stoników kościelnych czy też świeckich podążał tą drogą, no to to było widowiskowe, także w mieście było widać, jeżeli ktoś ważny przyjechał do zamku. W ogóle wejście na zamek, wjazd na zamek, to jest taki punkt newralgiczny i strategiczny, ponieważ jeżeli ktoś opanował ten wjazd, no to mógł wtedy zdobyć i sam zamek. I chodziło o taki system zabezpieczeń, który miał chronić załogę zamkową przed najazdem. I tam było kilka zabezpieczeń, począwszy od samych konstrukcji murów basty i po też i konstrukcję schodów, czy nawet i ukształtowanie tego wjazdu, bo on się załamywał prawie że pod kątem 90 stopni, czyli najeźdźcy tracili impet tuż przed samym przed samą bramą. Dodatkowo jeszcze nad bramą była wieża bramna. No to było tak naprawdę i przemyślane, i umyślnie skonstruowana droga po to, żeby najciężej było się dostać na wzgórze zamkowe, na zamek górny. I oczywiście też sam zamek, cała ta przestrzeń zamku była zabezpieczona murami obwodowymi, gdzie w tych murach tkwiły też basteje. I takim drugim punktem strategicznym, no to było to wejście od strony Pól, gdzie tam urządzono taką fortyfikację, bastion bramny, układający się takich pięciokąt, taką konstrukcję, która właśnie broniła od tamtej strony. Dodatkowo zamek też pełnił taką funkcję, że jeżeli miasto zostało najechane przez wroga, no to mieszkańcy mogli się oczywiście schronić na zamku, ale dodatkowo miasto też posiadało mury miejskie z bramami, no i dzięki temu mieszkańcy miasta mogli się za tymi murami chronić. Natomiast taką ostateczną ratunkiem to zawsze pozostawały mury zamku. Tylko przypomnę, że to powierzchniowo to jest dość duży kompleks, duża przestrzeń, gdzie oprócz zamku górnego jest zamek dolny, który też był otoczony murami obronnymi. Dodatkowo jeszcze sam zamek z miastem tworzył taki kompleks połączony, to znaczy z wzgórza zamkowego biegły te mury do miasta, także to tworzyło taki jeden system obronny. Nawet ślady po tych murach biegnących z zamku jeszcze do tej pory się zachowały. To są takie dwa takie punkty, które widać tylko późną jesienią albo wczesną wiosną. Ale te ślady w ogóle tego dawnego założenia obronnego do tej pory można znaleźć, albo są to ślady namacalne w postaci murów czy ich rekonstrukcji. Odnajdujemy je też w topografii miasta. Ulica przy murach to jest ulica, która biegła przy murach, jak sama nazwa mówi, i to jest ślad po dawnych murach miejskich. Przede wszystkim na zamku była załoga, która mieszkała, pracowała i która też i zajmowała się utrzymaniem tego zamku. Zamkiem natomiast zarządzał starosta, który też miał swój lokum, swój budynek, w którym przebywał. On mieścił się na zamku dolnym i właściwie to można to na sam zamek też spojrzeć w ten sposób, że to był taki duży folwark, to znaczy ziemie, które należały do biskupów krakowskich, musiały być zarządzane i one też dawały dochód. Z tego dochodu trzeba było się też rozliczać. Ten dochód musiał też napływać na ten zamek, stąd i też takie urządzenia gospodarcze, jak na przykład spichlerz do magazynowania zboża. To był ten obszar, te włości biskupie, no, były dość rozległe i warto też podkreślić, że Iłża była miastem rolniczym. Większość osób, które tu mieszkało, zajmowało się tym rolnictwem i była naprawdę bardzo dochodowym miastem, bardzo dochodowym obszarem. Stąd i też te zyski były duże. Najstarszym wizerunkiem jest tak zwana rycina Dalberga. Jest to najstarsze źródło ikonograficzne, które ukazuje zamek w momencie najazdu Szwedów na Iłrze. I ta rycina jest o tyle dobrym źródłem historycznym, że wszystko, co na niej jest ukazane, zgadza się ze stanem faktycznym, jeżeli chodzi o zamek i wzgórze zamkowe. Ja powiedziałem, że jest to tak zwana rycina Dalberga, ponieważ Dalberg nie był, on nigdy nie był w Iłży, natomiast jemu się przypisuje wykonanie tej ryciny. I ona jeszcze posiada taką cechę, że o ile wzgórze zamkowe jest prawie że idealnym odwzorowaniem ówczesnej fortyfikacji, to ukazane już na nim miasto niestety nie. Zgadzają się tylko mury miejskie, położenie młynu i bramy opatowskiej, natomiast samo miasto w murach nie odpowiada stanowi faktycznemu. W każdym razie, gdybyśmy nanieśli ten obraz na współczesny zamek, on by się pokrywał z tym, co do tej pory przetrwało. I też dzięki Dalbergowi widzimy, jak zamek wyglądał w swojej świetności, ponieważ po najeździe Szwedów i po tym, jak oni się stąd wycofali, wysadzili zamek w powietrze, zniszczyli go zupełnie, zamek został odbudowany, z tym, że on już takiej swojej świetności nie odzyskał. Natomiast tu właśnie możemy zobaczyć, jak ten zamek wyglądał w swoim najlepszym okresie. W dziedzińcu dolnym, na zamku dolnym znajdowały się zabudowania przede wszystkim gospodarcze. I widzimy tylko dachy tych zabudowań. Natomiast Dalberg oczywiście ujął ten zamek z pełnej perspektywy i na tej rycinie najbardziej takim eksponowanym miejscem jest oczywiście zamek górny, gdzie to jest od tej strony, gdzie był przyjazd bramny i widać sam zamek górny z wieżą główną. I

0: na wzgórzu zamkowym. Małe komnaty, grube mury, małe okna, co wiązało się z funkcją obronną tego zamku. To nie była duża przestrzeń i tu też taka rzecz charakterystyczna. To był zamek jurzecki, był takim punktem postojowym, gdzie ci wszyscy dostojnicy, czy to kościelni, czy też osoby świeckie, zatrzymywały się na kilka dni. Jak wyglądały wnętrza, też nam trudno sobie wyobrazić. Mamy tylko szczątkowe informacje, które się zachowały w inwentarzach zamku, z tym, że najstarszy inwentarz to jest rok 1630. Jak wyglądało to wcześniej, możemy sobie tylko wyobrazić.
1: A ja przypominam o historii zamku Wiórzy, opowiadał Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego Wiórzy. To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Po Mazowszu. Vox FM Radom. Hitów w Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Dimineața. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Wichury i ulewy, ponad 1000 strażackich interwencji za nami, niebezpieczna pogoda, zwłaszcza na zachodzie kraju. Rosja uderzyła w ukraińskie lotniska. Jutro mogą tam lądować amerykańscy negocjatorzy. Tym razem dziady rusza narodowe czytanie z parą prezydencką. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Od wczoraj przeszło 1300 interwencji strażaków, to przez silny wiatr i intensywne opady deszczu w praktycznie całym kraju. Najgorsza sytuacja była jednak w zachodniej części Polski.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
1: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodaje, na szczęście nikt nie został ranny.
2: W większości interwencje te dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatru łomów ze szlaków komunikacyjnych, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również zabezpieczania uszkodzonych obiektów i pokryć dachowych w budynkach.
1: To nie koniec niebezpiecznej pogody. Dziś w centralnej i północnej części Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Moskwa najpierw odmówiła zawieszenia broni, a teraz wysyła jasny sygnał przed rozmowami pokojowymi. Rosyjskie wojsko w nocy zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. Te dawno nie były celami ataków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie ma wątpliwości. To była celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania na tych lotniskach negocjatorów z USA. Prawdopodobnie dzisiaj Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa, będą w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Zełenski zapowiedział, że po ich wizycie Ukraina odpowie na działania Rosjan. Wcześniej Moskwa odmówiła zawieszenia broni, co na czas wizyty Witkoffa i Kushnera proponował Kijów. Utrudnienia na A4 w Opolskiem. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana w rejonie węzła Brzeg. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Trwa spór o los 28 kotów z jednej ze szczecińskich hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt w drodze do weterynarza. Po przeprowadzonej interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
3: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska. Według niej zwierzęta były leczone i zaszczepione. Rażących uchybień nie stwierdzono. Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków.
4: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
1: Sprawę bada policja. Właśnie teraz rusza finał narodowego czytania dziadów. W wydarzeniu na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie weźmie udział para prezydencka. Do wspólnej lektury zaprosiła mieszkańców m.in. Opoczyńska Biblioteka.
5: Oto obchodzimy dziady.
6: Kocham takie spotkanie, bo to jest taki powrót do tych lat szkolnych, tych lektur.
7: Ja jestem już w piątej czy w szóstej edycji i przed każdym występem mam stres. Słuchając osoby, która czyta, zamknę oczy i widzę to.
8: Widzę cały świat. Ja już widzę, jak się zacznie, jak się skończy.
9: Dokąd wszystkich książek nie przeczytamy na naszych poetów. To powinno być organizowane takie coś.
1: Narodowe czytanie organizowane jest od 15 lat. W poprzednich edycjach czytano m.in. pana Tadeusza Lalkę i Nad Niemnem. Weekend będzie dość chłodny, do tego wietrzny i deszczowy. Możliwe są także burze, ale na początku kolejnego tygodnia temperatura zacznie stopniowo rosnąć, zrobi się nawet upalnie. Będzie taki dzień, kiedy miejscami termometry pokażą 30 stopni. Zanim jednak to nastąpi, to dzisiaj czekają nas kolejne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
0: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
10: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Radom po raz kolejny znalazł się na mapie najważniejszych tenisowych wydarzeń w Polsce. Już w najbliższy wtorek startuje Radom Cup 2026, czyli finał cyklu Lotto PZT Polish Tour. O szczegółach prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Wizyta w tym miejscu to kolejny dowód na to, że coś dobrego, coś wielkiego, a przede wszystkim coś sportowego dzieje się w naszym mieście i naprawdę jestem dumny, że po raz kolejny spotykamy się w mniej więcej tym samym składzie, ale przede wszystkim idea jest ważna. Po raz kolejny Radom kończy tur Lotto PZT Polish Tour turniejem Radom Cup 2026. To dowód na to, że nasze miasto jest miastem gospodarzem, miastem przewidywalnym dla Polskiego Związku Tenisowego, ale przede wszystkim po raz kolejny, myślę, udowadniamy tym, że jesteśmy miejscem, gdzie warto organizować wielkie sportowe wydarzenia. Oczywiście sprzyja nam infrastruktura, która od kilku lat jest w naszym mieście, infrastruktura, która służy na co dzień radomianom, ale też właśnie w takich wielkich chwilach może służyć do organizacji wielkich turniejów. Bardzo dziękuję panu prezesowi, którego mam po lewej stronie, mój imiennik, pan prezes Radosław. Panie prezesie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję za to, że po raz kolejny wraz z PZC możemy organizować wielkie rzeczy, bo jeszcze przed oczami, w głowie mamy dwa turnieje kwalifikacyjne w ramach Billie Jean King Cup, udział Igi Świątek, Mai Chwalińskiej. To nie trzeba przedstawiać, nasza wielka liderka, ale też Maja Chwalińska, ostatnia finalistka turnieju French Open, więc to tylko pokazuje, że właśnie przez te imprezy i wydarzenia tenisowe, przez nasze miasto, dzięki tym imprezom tenisowym, przez nasze miasto właśnie mamy tę przyjemność gościć wielkie, naprawdę wielkie gwiazdy światowego sportu. Dziękując za to zaufanie, deklaruję w swoim imieniu, ale także tych wszystkich służb, które na co dzień pracują tutaj na kortach, że ten turniej również będzie niezapomniany, jeśli chodzi o stronę organizacyjną. Mam świadomość, że nasz turniej kończy w ogóle cały cykl Lotto PZT Polish Tour, tak jak w ubiegłym roku. To też jest powód do satysfakcji, bo to będzie taka wisienka na torcie całego cyklu. I cóż, również cieszę się, szanowni państwo, i myślę, że pan prezes też kilka zdań na ten temat powie, bo tak szeroka organizacja całego tego cyklu, między innymi w Radomiu, to pokazuje, że chcemy stwarzać wspólnie dla polskich zawodniczek i polskich zawodników jak najlepsze warunki, żeby mogli rywalizować o punkty WTA czy ATP w Polsce, nie jeżdżąc po turniejach zagranicznych, ale też mamy świadomość, bo przecież to nie pierwsza taka edycja, że nasz turniej również jest magnetem dla profesjonalnych zawodniczek z zagranicy, które przyjeżdżają do Radomia i również walczą o punkty WTA. Mam nadzieję, że tworzenie tak dobrych, przede wszystkim tak dobrych warunków również pozwoli kształtować nowe talenty, nowe nadzieje tenisowe. Wczorajszy wieczór i noc to cztery polskie pojedynki, prawda? Więc dzisiaj piąty na twardych kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. Jednocześnie bardzo dziękuję również, bo mamy zmianę dyrektora sportowego turnieju. Jest z nami pani Dagmara Lubomirska, więc dziękuję, że pani Dagmara, zresztą nasza również zawodniczka z Radomia, która kilka lat temu osiągała duże sukcesy, jeśli chodzi o tę sportową stronę tenisa, więc cieszę się, że również do organizacji naszych radomskich wydarzeń udaje się pozyskiwać ludzi, którzy pokazali, że potrafili grać w tenisa, potrafili zdobywać punkty i przede wszystkim potrafili promować nasze miasto, więc bardzo dziękuję pani Dagmaro za udział, za współpracę i mam nadzieję, że to początek takiej dalszej dobrej współpracy, żeby budować tą sportową markę Radomia nie tylko na arenie Polski, ale również w całej Europie. Jednocześnie mając pana prezesa Roberta Dębickiego, który bezpośrednio odpowiada za korty, też chciałbym, żeby pan dyrektor służył taki króciutki meldunek, jak będziemy przygotowani do tego turnieju. Szanowni państwo, wszystkich mieszkańców Radomia zapraszam 8-13 września. To jest naprawdę wielkie sportowe, tenisowe wydarzenie. Ja jestem na kortach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Nie będę z tym trzecim razem przesadzał, ale dwa razy w tygodniu, więc widząc olbrzymie zainteresowanie młodych Radomian, tych malutkich Radomian i młodych Radomian, Mam nadzieję, że też w najbliższej przyszłości będziemy mogli porównywać kolejne radomskie gwiazdy do pani dyrektor Dagmary, do sukcesów i będziemy śledzić sportowe kariery.
10: Radom Cup potrwa do 13 września, mówi Radosław Szymanik, wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego.
12: Dla Polskiego Związku Tenisowego Lotto PZC Polish Tour to jest naprawdę flagowy program i niesamowicie ważny, bo i organizatorzy, i na mapie tych organizacyjnych trudności mamy ośrodki, które są od lat z Polskim Związkiem Tenisowym, które współpracują nie tylko przy okazji mniejszych, ale też przy wielkich wydarzeniach tenisowych i takim miejscem jest Radom i muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Z jednej strony po Radomiu będzie podsumowanie całego cyklu i mam tutaj wstępne podsumowanie. Naprawdę mogę powiedzieć, że ten cykl to jest fantastyczna szansa i dla młodych, i dla już bardzo, bardzo zaawansowanych zawodniczek, gdzie mogą zdobywać punkty, gdzie mogą grać na polskich kortach, gdzie mogą się pokazywać polskiej publiczności, gdzie mogą być takim natchnieniem właśnie dla tych młodych dzieciaków, które może już grają, a może tylko przychodzą jeszcze z rodzicami na korty po to, żeby być zdrowszymi, po to, żeby załapać pasję, załapać coś takiego, co potem zostaje na wiele lat, bo tenis to jest dyscyplina sportu na całe życie i możemy mieć 5 lat, możemy mieć 52 lata, możemy mieć 75 lat i ciągle możemy mieć przyjemność na korcie. Możemy grać w singla, w debla, możemy trenować w grupie. To wszystko jest możliwe i możemy to robić rodzinnie, możemy z kumplami. Myślę, że mając taką pasję, jak tutaj słyszę u pana prezydenta i mając tak piękny ośrodek, no to myślę, że 2-3, może 5 lat i będą kolejne rodzynki tutaj z okolic, a może z samego Radomia, które będą potem mogły w takich turniejach zwyciężać. Ja mam tylko taką nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku zwyciężczyni będzie Polką, bo to zawsze pomaga i przy frekwencji, ale też pomaga przy wielu rzeczach, bo jednak to, że Polski Związek Tenisowy wspomaga te turnieje, to dla nas jest oczywiste i będziemy to robili i chcemy to robić, bo wiemy, jak to jest ważne, ale przede wszystkim lokalnie wiemy, ile pracy trzeba wykonać, żeby taki turniej się odbył, ile ludzi musi być zaangażowanych i ile pieniędzy trzeba zdobyć, czasami trochę żebrząc, czasami trochę rozmawiając, ale niewątpliwie to kosztuje i zdajemy sobie z tego sprawę i chcielibyśmy, żeby ci wszyscy i sponsorzy, i mecenasi czuli się usatysfakcjonowani. A chyba największym takim sukcesem jest, kiedy przychodzi się na grę finałową i gra Polka, lub grają dwie Polki, co już w ogóle było fantastyczne, więc tego życzę i dziękuję bardzo za zaangażowanie wieloletnie i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać i tych imprez i narodowych, i międzynarodowych będziemy mieli tutaj dużo więcej. Lista jest dynamiczna. Ja mogę tylko powiedzieć, że na dzień dzisiejszy na liście akceptacyjnej do turnieju głównego mamy 4 Polki, które na dzień wczorajszy się dostały, plus 2 dzikie karty. I te 2 dzikie karty, które PZC przyznaje, to będzie Nadia Kulbiej i Maja Wróbel. To jest na dzień dzisiejszy 6 zawodniczek, które wiemy, że będą w turnieju głównym. Oczywiście do turnieju jeszcze jest parę dni i ta lista jest dynamiczna i ona się zmienia, więc no, ciężko mówić o finalnej liczbie, bo tą finalną liczbę będziemy znali dopiero w dzień zapisów tak naprawdę. Myślę, w niedzielę, także to możemy o tym powiedzieć, że 6 jest pewnych udziału, a już 8. No, znaczy, ale no, nie chciałem tutaj zdradzać kogo dajecie, także 8 osób, które grają, może jeszcze ktoś się przesunie, będzie 9. Także no to już jest naprawdę solidna porcja polskich zawodniczek i to, że tych nazwisk będzie 8 plus, powiedzmy sobie szczerze, miejmy nadzieję, że z eliminacji też się przebiją jakieś polskie zawodniczki, no to ta szansa na zdobywanie punktów, ta szansa na zdobywanie doświadczenia jest olbrzymia, a przekrój tych zawodniczek jest różny, bo tak jak w zeszłym roku wygrała tutaj Gina Feistel, która na dzień dzisiejszy gra już zupełnie wyższe turnieje, bo odbudowała ranking i jest 300 którymś zawodniczką na świecie, więc ona wykorzystała ten turniej bardzo i tak naprawdę to też było fajne dla turnieju, tak jak mówię, że Polka była w finale Więc miejmy nadzieję, że taka historia będzie się powtarzać. Mamy dużo utalentowanej młodzieży i mam nadzieję, że nawet zmęczenie turniejami, bo też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że liczba startów tych turniejów jest dużo, więc część zawodniczek gra turniej tydzień po tygodniu, ale sądzę, że będą wykorzystywały swoją szansę. Nie wszystkie oczywiście przebrną przez pierwsze rundy i przez kwalifikacje, ale im więcej będzie dobrych spotkań, im więcej tych doświadczeń, tym to zaprocentuje w przyszłości.
10: Korty są już przygotowane, dodaje Robert Dębicki, wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
13: Dodam jeszcze, że mamy jedną dziką kartę deblu, oczywiście do turnieju głównego i też to będą radomianki, także z tego też bardzo się cieszymy. No, szanowni Państwo, jako wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji medyje gotowość obiektu do przeprowadzenia tak znaczącej dla nas imprezy. Zapraszam wszystkich kibiców do czynnego udziału, do kibicowania, zwłaszcza naszym zawodniczkom. Oczywiście jesteśmy i technicznie, i osobowo przygotowani do tego, żeby ten turniej przeprowadzić na, jak co roku, bardzo wysokim poziomie, bo to już nasza piąta realizacja i za każdym razem dostajemy najwyższą ocenę od superwizora. Także staramy się wypełnić wszystkie oczekiwania wobec obsługi, także jesteśmy do tego gotowi. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Wstęp na zawody jest darmowy, natomiast jeśli chodzi o godziny rozpoczęcia meczów i cały cykl, tutaj decyduje o tym sędzia główny turnieju. W porozumieniu z panią dyrektor będą te terminy ustalane i będą Państwo powiadomieni, jak to będzie wyglądało.
0: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
10: Radomianin himalaista Karol Adamski wrócił z ekstremalnej wyprawy na górę McKinley. Na najwyższym szczycie Ameryki Północnej stanął już po raz drugi. Mój redakcyjny kolega Wojciech Wójcikowski pytał go o kulisy tej wyprawy, ale nie tylko.
14: Dzisiaj moim gościem Karol Adamski, który wrócił z kilku wypraw, wyprawach chce nam opowiedzieć. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Wojtku.
14: Skąd do nas przyjechałeś? Bo byłeś w miejscu niezwykłym, ale też w miejscu, no, gdzie nie można tak po prostu sobie wjechać. Tak, od tak.
15: Znaczy mówisz o Rosji.
14: Mówię o Rosji, tak.
15: Tak,

0: powiedzmy o tych najwyższych górach świata, bo to jest ważne, bo niektórzy właśnie mówią, że Mont Blanc jest najwyższą górą Europy, a niektórzy właśnie tutaj mówią o Elbrusie. Skąd w ogóle i trzeba się tak naprawdę spinać na oba, żeby tutaj nie było jakichś...
1: Tak, żeby...

Nasi słuchacze są przyzwyczajeni do jeszcze do tatów, gdzie te szlaki są dobrze oznaczone, gdzie można w każdej chwili w razie wypadku można zadzwonić po tatrzańskie czy górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, no ale w się takich udogodnień absolutnie nie ma.

0: To też zainteresuje naszych słuchaczy, łatwo Polakowi wjechać teraz do Rosji?
1: Niełatwo. I też wrócę jeszcze, Wojtku, do tej kwestii oznaczenia, bo pewnie tutaj nas też słuchacze trochę słuchają i zadają sobie pytanie, a co z nawigacją? Przecież można sobie telefon odpalić, można coś. Słuchajcie, jak wchodziliśmy na Kazbek, czyli w Gruzji, taką górę, na którą wchodzi się od gruzińskiej strony, aczkolwiek trzeba zahaczyć troszkę o Rosję, łamie się tą barierę graniczną, to wejście szczytowe pokazywało niektórym na aplikacjach po 120 km, a tak szczytowy.

0: kropkę, no ale lepiej czujesz się w Alpach?
1: Wojtku, zadajesz takie pytanie, jak pan na granicy, jak wyjeżdżałeś. Aczkolwiek nie patrzysz tak mocno w oczy.
0: Mogę zacząć. Nie, żartuję oczywiście.
1: Oczywiście, proszę państwa, w Alpach również wspaniałe góry. Ja czuję się wszędzie, gdzie są

0: ale byłeś też w Ameryce Północnej i teraz będzie pytanie zagadka. Chodziłeś na Denali czy już Mankinej? Bo ja się zgubiłem, szczerze powiedziane.
1: Na Denali byłem 3 lata temu z Andrzejem Bertą, którego serdecznie pozdrawiam z Radomia.
0: Pozdrawiamy Andrzeja.

straszne, bo padało, nie było żadnej widoczności. Padało na tyle, że ciągnięte sanie za sobą były całe w tym świeżym puchu zasypane. To, że torowałem, to później się to wszystko zapadało i Maria przynajmniej widziała coś przed sobą, czyli widziała moje sanie, troszkę liny i mnie samego, bo ja przed sobą, szukając drogi, nie widziałem absolutnie nic. To była kompletna biel. Niesamowite uczucie, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie wiadomo, czy idziemy w podwórku.

0: czyli także, to jest,
1: no,
0: to jest
1: zarabianie na życie.
0: Trzeba być, trzeba mieć dobre pomysły, ale ja rozumiem, że przez ten czas co głównie się czeka na poprawę pogody, siedzi się po prostu godzinami, dniami w namiocie?
1: No, nie ma wyjścia.

0: jak to wszystko ma znaczenie. Ktoś by powiedział, że to jest tylko ubranie i to jest tylko drobiazg, ale to tak nie wygląda.
1: No, ta góra nie wybacza. Od początku, odkąd lądujemy, tak naprawdę musimy być, jesteśmy skazani na samych siebie.

spełnialiśmy te wszystkie kroki kolejnych gór. W tym roku również dokładamy kolejne, a może się trafi ktoś, kto

0: Czyli jak już tam pojedziesz, to już zrobisz wszystko.
1: Taki komplet, tak jest.
0: Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, tak jak trzymamy do tej pory. Karol Adamski opowiedział nam, jak wygląda sytuacja w górach. Bardzo ci dziękuję za ciekawą opowieść o tym, co się tam dzieje. I oczywiście, jeżeli będziesz chciał przyjść to i opowiedzieć o kolejnych swoich wyprawach, to zapraszam serdecznie.
1: To ja po raz kolejny również dziękuję Wojtku, że mogłem wam opowiedzieć o takich wspaniałych przygodach i mam nadzieję, że przywiozę im wiedzę.
2: Sport w Vox FM Radom.
3: Już prawie 200 biegaczy jest zapisanych na Bieg Trzeźwości. Imprezę w niedzielę 13 września organizuje po raz kolejny Biegiem Radom w programie Maraton i Półmaraton, a dodatkowo Marski Kamień Nordic Walking. Jak odpowiednio przygotować się do biegu, o tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
4: W tym momencie takie skojarzenie szkolne mi się przypomniało, że lepiej już nie poprawiać w ostatnim momencie, lepiej się skupić na jakimś wyciszeniu, na psychicznym przygotowaniu się i realizować spokojnie przygotowanie poprzez to, co gdzieś tam mamy zapisane bądź niezapisane, czyli zwalniamy, wyhamowujemy, robimy lekkie treningi z jakimś pobudzeniem organizmu w jakichś tam krótkich chwilach, ale generalnie to już zapomnieć należy o jakichś ciężkich treningach w ostatnim tygodniu. Należy zapomnieć o jakichś takich tempowych czy siłowych treningach. Tu już wyciszenie organizmu, spokojne, lekkie treningi, tak jak dla półmaratonu, to takie wybiegania rzędu 6-8 kilometrów dla tej całej masy biegaczy, oczywiście poza tą ścisłą czołgą zawodowców lub półzawodowców, to oczywiście jest zupełnie wystarczające. Większość z nas nie przywiązuje takiej mocnej uwagi do diety, ale taka jest bardzo prosta, stosowana przez biegaczy zasada przygotowania, jeśli chodzi o posiłki. Dieta taka 3x3, czyli 3 dni na początku tygodnia pakujemy, jak to się mówi popularnie, białko, później ostatnie 3 dni węglowodany, które dają nam paliwo. W dniu zawodów jest taka też słynna kanapka maratońska czy półmaratońska. To jest zwykła, lekka kanapeczka z białym pieczywem, z miodem czy z dżemem i nie należy się objadać i nikt z głodu jeszcze nie zasłabł nam na trasie. Natomiast sensacje żołądkowe spowodowane jakimś ciężkostrawnym posiłkiem lub nadmiarem posiłku, to żaden to komfort, że tak powiem, na trasie, więc delikatnie i niewiele, nie przejadać się. Natomiast nawadniać się dzień wcześniej oczywiście zdecydowanie, w dniu zawodów też, drobnymi łyczkami, drobne ilości, cały czas to nam nie zaszkodzi, nie grozi nam chyba przewodnienie, choć i takie przypadki się zdarzały i to też nie jest wcale żart z mojej strony, ale myślę, że te 3 litry płynu w przeddzień i w dniu zawodów, tak jak powiedziałem, w drobnych dozach, jak najbardziej wręcz zalecane dla każdego. Nie przesadzaj ze strojami, że strój najważniejszy, strój za ciebie, ani buty nie pobiegną. Ty sam musisz decydować o tym, co jest dla ciebie najlepsze, jaka forma treningu ci odpowiada, czy chcesz trenować sam, czy chcesz trenować w grupie. Jest szereg takich elementów, które potrafią pokazać pasjonatowi, jeśli takim się człowiek staje, biegania, że to bieganie nie jest nudne, bo panuje taka opinia, szczególnie wśród, ja tak nazywam, leniuchów, aktywności fizycznej, którzy nie lubią aktywności, to tak pada z tym, a ja nie lubię biegać, bo to jest takie nudne. No, jest nudne, jeśli nie potrafisz sobie tego czasu we właściwy sposób zorganizować. Jeśli nie potrafisz, to spytaj innych, którzy już to robią i przekonasz się, że może być to bardzo atrakcyjne, mimo że często i większość z nas realizuje swoje treningi samotnie. W skrócie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego, z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję, mam czas na jakieś przemyślenia, bardzo lubię biegać sam od wielu lat. Uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś, ale generalnie wielu z nas biega. Bieganie jest tanim sportem. Bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi. Poczułem się o wiele, wiele młodszy. Uregulowałem sobie kwestie związane z moim na nad ciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe w wszelkiej maści, więc to jest też taki.
3: A dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z bieganiem, prezes Stowarzyszenia Tadeusz Kraska ma kilka wskazówek.
4: Ja wielokrotnie chyba już mówiłem, że dla mnie największą radość sprawiają treningi w najgorszych warunkach pogodowych. Wtedy wyjście jest takie zawsze obarczone. Oj, nie chce mi się, może nie wyjdę, może dzisiaj odpuszczę, ale przełamuję się, wychodzę i taki trening w jakimś lekkim deszczyku sprawia ogromną frajdę. Ja jak wychodzę, a już trochę tych siwych włosów mam na głowie, to jak widzę w takie niepogodne dni, gdzie jestem sam na ścieżce, to wtedy ta moja duma jest taka podwójna, że o to ja nie pękam, nie łamię się, wychodzę i powrót z takiego treningu i to jest taka największa radość, satysfakcja. A zaczynać zawsze można, oczywiście parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem. Zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim w okresie takim jesienno-zimowym nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, wychodzą, to szkoda mi, nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Już ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy. Ten palec powinien nam się z tyłu tam przy pięcie zmieścić między naszą piętę a obcas, tutaj a buta. Więc to, natomiast butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją. więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków krosowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów w obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
5: Powiedzmy, jak wychodzimy pierwszy raz pobiegać i wiadomo, jest kolka, brak oddechu, czy wtedy przestać biegać, czy na przykład wyjść i powiedzieć sobie, że przez te pół godziny muszę biec, to jak to powinno wyglądać?
4: Nie, no zawsze zaczynamy od marszów, dynamiczne marsze oczywiście, troszkę rozciągania, takiej gimnastyki, nazwijmy to, znanej nam doskonale każdemu ze szkoły średniej czy szkoły podstawowej nawet. Więc te ćwiczenia warto wpleść sobie w tej początkowej fazie, żeby rozgrzać organizm. I zaczynamy od marszy, następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych, w których też te odcinki przebiegane sobie sukcesywnie zwiększamy i przeplatamy takimi odcinkami marszu. Aż przechodzimy, myślę, że gdzieś po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 km sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać. Są takie kiedyś zasady niepisane może, że ten kilometraż tygodniowo nie zwiększajmy więcej jak o 10%. Jeśli zwiększamy w danym tygodniu kilometraż, to nie zwiększamy intensywności, więc tą intensywność, jeśli chcemy podnosić w kolejnym tygodniu, to też o te 10%, nie więcej. I wtedy to spokojnie na taki wyższy pułap będziemy sobie wchodzić.
3: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia.

0: Rok FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na Twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
18: Specjalni wysłannicy już w Moskwie, doradcy Donalda Trumpa, mają negocjować pokój. Jego fundacja otrzymała prawie 500 000, ale on sam zapewnia, że nigdy nie rozmawiał z kralem. Zbigniew Ziobro reaguje na zarzuty w aferze Zonda Krypto, a za chwilę też marsjańskie łaziki, te opanowały Kraków. Posłuchajcie. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek, Rosja. Wysłannicy prezydenta Trumpa już w Moskwie. Samolot z

0: Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wylądował na lotnisku Wnukowo, informuje agencja TASS. Na miejscu przywitał ich przedstawiciel Władimira Putina, Kirill Dmitriew. Na miejscu będą rozmawiać o zakończeniu wojny. Z taką samą misją mają jutro przylecieć do Kijowa. Tymczasem prezydent Zełenski poinformował, że Rosjanie zaatakowali w nocy lotniska w Kijowie i Boryspolu. Zdaniem ukraińskiego przywódcy były to celowe działania i reakcja na dyskusję o możliwym przylocie właśnie tam amerykańskich wysłanników. W rosyjskim ataku na obwód dniepropetrowski zginęło 5 osób. Zbigniew Ziobro zaprzecza, by kiedykolwiek spotkał się lub telefonicznie rozmawiał z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto. Były minister sprawiedliwości przyznał, że jego fundacja otrzymała 450 tysięcy złotych od osoby związanej z firmą. Twierdzi jednak, że pieniądze nie miały związku z żadną korupcyjną propozycją. Ziobro na antenie telewizji Republika odniósł się do słów, które w Sejmie przytoczył Donald Tusk. Premier odczytał fragmenty zeznań, najpewniej właśnie Przemysława Krala, dotyczących afery Zonda Krypto. Miało z nich wynikać, że Ziobro obiecywał po powrocie do władzy zakończenia postępowań dotyczących firmy.
1: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
0: Według zeznań, które przytaczał premier, z ust uznanej publicznie osoby miały paść m.in. obietnice dotyczące ułaskawienia przez Karola Nawrockiego, jeśli ten wygra wybory. Ziobro dodaje, że dwukrotnie odmówił spotkania z Przemysławem Kralem. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dzieci jest zakazane. To niepokojące wyniki raportu Koalicji Organizacji Pozarządowych. A jakakolwiek przemoc rodziców wobec dzieci w Polsce jest zakazana od blisko 16 lat. Renata Średzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi jednak o braku jakichkolwiek kampanii informacyjnych.
2: Szwedzi doszli do bardzo niskiej akceptacji kar fizycznych u siebie. W latach 70. wprowadzili zakaz bicia dzieci. To rząd sponsorował i na każdym opakowaniu mleka, które było w prawie każdym domu pite, była taka informacja, że od tego i tego czasu w naszym kraju nie wolno bić dzieci.
0: Polska nie posiada obecnie kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Ostatni tego typu dokument obowiązywał w naszym kraju do 2012 roku. Trwają prace nad nową strategią, jednak ma ona dotyczyć tylko dzieci od 15 roku życia.
2: Nie wiemy, czemu jest ta cezura 15 roku życia, a nie 18 roku życia, więc niestety możemy mieć sytuację, że zgwałcona 15-latka będzie przesłuchiwana przy sprawcy na sali sądowej i będzie to zależało tylko od uznania i wrażliwości sędziego, a czy dokona przesłuchania w trybie ochronnym, czy jednak potraktuje ją jak dorosłą.
0: Zabicie lub znęcanie się nad dzieckiem w zależności od rodzaju naruszenia grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej trwają zawody European Rover Challenge. 25 pojazdów z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Mars Yardzie, czyli fragmencie czerwonej planety.
3: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
0: Wśród łazików są m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania potrwają do jutra. W dzień na niebie sporo chmur, pojawią się też przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju. Lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, powieje z prędkością do 55 km na godzinę. Silne podmuchy też w górach, w Tatrach nawet do 100 km na godzinę.
4: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
5: Daria Żurowska, witam w magazynie edukacyjnym. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna pochodzi z Finlandii. Powstała w latach 20. XX wieku jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Teraz znana jest na całym świecie, również w Radomiu. Nordic Walking pomaga wzmacniać całe ciało, w tym mięśnie brzucha, rąk, pleców oraz nóg. Poprawia kondycję serca i krążenie. A jak poprawnie chodzić? Jak dobrać kijki? Czy można schudnąć uprawiając Nordic Walking? O tym wszystkim rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
6: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
5: To jak prawidłowo chodzić?
6: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
5: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z tymi kijkami szły. Sport bardzo, jest bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
6: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność, stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować, wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+, także dla każdego jest to sport.
5: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie? Czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
6: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe trzy rodzaje kijów. Kije trekkingowe. To są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą, powolutku rozmawiają sobie, albo gdzieś jadą na jakieś wycieczki, w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak w górach kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo takie pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe, do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstków.
7: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
6: Tak jest, jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki kijek jest najlepiej do nas dopasowany. Jeżeli nie pamiętamy tego, to po prostu bierzemy kijek w dłoń, stawiamy przed sobą i łokieć przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej się chodzi na troszkę krótszych kijkach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kijki 120 kupić. Ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba że są regulowane, to można sobie idealnie dobrać.
7: Mhm. Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kijkami?
6: Oj, dużo jest zalet. No podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można no, zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę tak, na to samo. Porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
7: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
6: Tak, można schudnąć. No ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut, przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
7: Powiedzmy, jak zaczęła się pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś pani zobaczyła, ktoś pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
6: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017 roku Szkolny Związek Sportowy organizował dla nauczycieli szkolenie Nordic Walking. To było jeszcze takie trochę raczkujące, pomimo że w Polsce tak to pojawiło się na początku XXI wieku, czyli tam końcówka 98-99 rok i początek 2000. I ja poszłam na to szkolenie z koleżanką, właśnie tu po tym tak mi wszystko bolało. To było intensywne, 3 dni. Chodziliśmy w parku tutaj, przy jeszcze nie było chyba szkoły muzycznej w budowie. I no, spodobało mi się to. Stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam. Każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej. Takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina, a nie obciąża tak stawów jak bieganie. Gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu. Więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no, każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty to umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross i tam wzięłam udział w tych zawodach. Tak po prostu w ogóle bezstresowo tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam 2. miejsce. No i już na następnych zajęłam 1. No i tak na razie jest tak, że jest to 1, ale no, teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki o minutkę, o półtorej, o 2, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem radą organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
7: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
6: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no, lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 km albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
7: A jaka jest różnica między właśnie miękkim, a twardym podłożem, co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak, i czy tak, czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
6: No ja uważam, jako WF-ista też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no, słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. Po równym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy. Stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
7: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć, czy nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy, jak to wygląda?
6: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam sprzed ponad 10 lat. Właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja. To są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty, schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą. Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać w bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
7: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach? Bo to tak naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
6: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny też z kijami, co tak naprawdę no, kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują mi z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa impreza i można wziąć udział, zmierzyć sobie czas, poczuć się tak, dostać medal, no i pobyć z ludźmi i sprawdzić się.
7: No właśnie tutaj już pani wspomniała o tym, że tak naprawdę ten, kto nigdy nie spróbował tego sportu, to wydaje mu się, że Nordic Walking to sport dla seniorów, ale właśnie tutaj pani wspomniała, że podczas tych biegów ja chodzę, rozmawiam z ludźmi, to jest tak właśnie, że i młodzi, a jest też tak, że rozmawiałam na przykład z jednym z panów, który mówi, że raz jak bierze udział właśnie w takim, to raz bierze udział w biegu, tak, następnym razem bierze kilki, przychodzi z kilkami, zależy od dnia i jak mu pasuje.
6: Zależy od dnia i zawodnicy, którzy biegają, bo też spotykamy się no, z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kijki jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie w plener też. On mówi, że nie chodzi po twardym. Na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja. Wiadomo, że no to jest najpierw najważniejsze, bo często od tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak? No i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak? Także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład no, nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kijki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kijki, tak, żeby sobie po prostu rozchodzić jak gdyby ten bieg.
7: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walking, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można w jakiś sposób
6: znaczy,
7: porównać?
6: Mówimy spacer taki bez kijków?
7: Tak.
6: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, no to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybkiego marszu, bez kijków bez niczego i po prostu z bardzo mocną pracą naprzemienną ramion. I to bardzo dużo daje. Wtedy się dostaje kijki, jak już te ręce się bujają, tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go wbić w ziemię, a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kijki i chodzimy z kijkami.
7: A jak się nie zniechęcać, bo no można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale no nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma Pani jakieś rady tutaj?
6: Zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jest, czy na fitness chodzimy, na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, no to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć, no i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami, nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty. I też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać. Tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne. Czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki. Wtedy znaczy, że jest ok, a na przyspieszenie kroku właśnie i intensywność przyjdzie czas. Mhm.
7: A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u Was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
6: Nie, z biegaczami nie było sytuacji, takiej nie ma, tym bardziej no to zależy od kultury osobistej i wyobraźni, to tak jak na drodze, prawda, kierowca samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo, praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki. Więc no nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegacz, nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złość robi, ani kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu chodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują techniki, można dostać kartki żółto, ostrzegawcze, czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować. Więc tutaj wiadomo, że no można kijki, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kijkarze, nie wchodzimy sobie w drogę, Znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy, to dwa razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój dystacjon, swój dwa razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się nam. Mhm.
7: To powiedzmy jeszcze, tutaj wspomniała Pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicach, jak organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkowym, dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
6: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet Mistrzostw Europy, czy świata, jeżeli nawet się nie mylę, w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował Mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nie przystrzyżona, tylko taka położona i ona się do kijków przyczepiała i do butów po prostu. I ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii, skąd pochodzi. Także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda? Więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać, tak, z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybiera, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów. Na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
7: Doczekamy się kiedyś takich zawodów w Radomiu?
6: Ja myślę, że tak, tak, że jak najbardziej, tym bardziej, że Jedliński przetarł te szlaki i ja sama byłam zaskoczona, jak czytałam, że taka wielka impreza i udała się i naprawdę tam z wielu krajów zawodnicy, nie chcę teraz skłamać, po prostu z kilkunastu krajów europejskich i mistrzowie Europy byli, można było podpatrzeć sobie, prawda, jak oni chodzą, jak to wygląda, porównać do siebie, tak, sobie czy kawałek nagrać. Zresztą w ogóle bardzo otwarci ludzie poradzą, podpowiedzą, także nie ma, że ja o to tak chodzę i zachowam dla siebie, bo to jest tam, nie, moja tajemnica jakaś. Także wszyscy otwarci zawsze i po prostu tacy pomocni.
7: To na koniec powiedzmy, Nordic Walking, dlaczego warto trenować? Zachęćmy słuchaczy do tego, żeby się wzięli, kupili kijki i zaczęli maszerować.
6: Warto trenować Nordic Walking, ponieważ to jest najprostsza forma ruchu, która wspaniale oddziaływuje na organizm, na całe ciało, wzmacnia mięśnie, wzmacnia głowę i bardzo dobrze na układ krążenia i oddechowy wpływa, a teraz po tych covidach, po tych różnych takich historiach, no jesteśmy troszkę osłabieni, więc to jest sport dla wszystkich, niezależnie od wieku, od wagi ciała i od płci. Dla każdego polecam.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
8: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Edukacja we Vox FM Radom.
13: Można odkrywać historię radomskiego przemysłu. W Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienic Deskurów można oglądać wystawę stałą Przemysł Siła Miasta Radom w latach 1918-1989. Wystawa skupia się na historii przemysłowej miasta, nawiązując do jego dziedzictwa produkcyjnego, w tym słynnych zakładów, oraz do wydarzeń z czerwca 76 symbolizujących robotniczą siłę i opór. Po wystawie oprowadza Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
14: Maszyny do szycia zakłady metalowe imieniem generała Waltera zaczęły produkować już w latach 50. Mamy na wystawie kilka różnych modeli maszyn, natomiast ta konkretna jest z lat 70., kiedy w małych mieszkaniach nie było już miejsca na maszyny ze stolikami. W związku z tym zaczęto produkować tak zwane maszyny walizkowe i zasada była taka sama. Maszyna była potrzebna, to się wystawiało na stół, nie była potrzebna, pakowana była w pokrowiec, w tak zwaną walizkę i gdzieś przechowywana w szafie pod stołem w różnych miejscach. Staramy się, aby nasi zwiedzający mogli popróbować, bo nie każdy potrafi szyć na maszynie, nie każdy potrafi pisać. Też organizujemy specjalne warsztaty. Na razie to są warsztaty, które są organizowane przy okazji imprez Resursy. Natomiast od nowego roku szkolnego będziemy zapraszali dzieci i młodzież na lekcje i warsztaty muzealne tutaj do nas, do Kamienicy Deskurów. Jeżeli chodzi o maszynę do szycia, tak? Jak się posługujemy taką maszyną? No przede wszystkim my musimy mieć nici odpowiednie. Nie każda nitka się nadaje. Najlepsze są nici stylonowe. Bawełniane niestety mają to do siebie, że się rwą podczas szycia. I poprzez odpowiednie oczka przewlekamy nitkę, naciągamy ją na bębenku, następnie nitka wędruje przez taki przycisk i do igły, do stopki i tu już podkładamy materiał. Wewnątrz mamy bębenek, drugi, tak, gdzie nakładamy drugą nitkę. Maszyna ma napęd elektryczny, w związku z tym posiada tak zwany regulator dźwięku, regulator mocy, zwany powszechnie pedałem po prostu. I naciskając ten pedał możemy szyć. Maszyna miała różne funkcje w zależności od typu. Mogła stepnować, mogła obrębiać dziurki, mogła robić obrębienia szwów, zawijania, ale to zależało od typu maszyny. To jest rower. Pedałując rowerem przesuwa nam się panorama miasta z lat 70. Mamy Kamień Cydowski, Esterki, mamy dawny bank PKO, ratusz na rynku, stary budynek teatru w Radomiu, ulicę Żeromskiego z kultowym saturatorem, kościół mariacki i dookoła mamy projekty osiedli z lat 60., które miały powstać w Radomiu. Częściowo te osiedla zostały wybudowane, ale częściowo zostały w sferze projektów. Tu jest na przykład osiedle Południe. Myślę, że zwiedzający jak przyjdą i porównają, jak to osiedle wygląda teraz, a jak miało wyglądać w projektach, no to zdecydowanie zobaczą różnicę. Zresztą projektanci w okresie PRL-u, czy to architekci, czy projektanci rzeczy użytkowych, mieli naprawdę świetne pomysły. Szkoda, że nie wszystkie te pomysły były realizowane. Tak, to jest projekt z 1963 roku, czyli z momentu, kiedy planowano właśnie budowę nowego osiedla. Było to związane z dużą ilością ludności napływowej do Radomia z okolicznych wsi i miasteczek. Przemysł siła miasta, czyli rozwijał się przemysł. Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Było to dla nich po prostu wygodniejsze, a także traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny. Teraz mamy odwrotnie, prawda? Teraz z miast przeprowadzamy się na wieś. Wtedy było, ta migracja była w odwrotnym kierunku i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia. Ten rower akurat nie jest z Radomia. To jest rower z też bardzo znanych w Polsce zakładów rowerowych w Bydgoszczy. Natomiast faktycznie w Radomiu produkowano rowery, ale produkowano je przed II wojną światową. W czasach kryzysu lat 30., kiedy fabryka broni istniejąca w Radomiu miała problemy finansowe, ktoś z władz wpadł na pomysł, żeby produkować rowery, i to rowery przede wszystkim dla wojska. To były wojskowe rowery specjalnie przystosowane do montowania karabinu na przykład. Produkowano również takie rowery dla policji, ale też rowery były produkowane dla zwykłych mieszkańców. Wtedy rower był jednym z bardzo popularnych środków transportu, do czego w tej chwili też wracamy. Te rowery miały oznaczenia rzymskie, czyli rzymska dwunastka, rzymska dziesiątka i tak dalej. Produkowane były najczęściej w kolorze czarnym, natomiast za dodatkową opłatą można sobie było wybrać rower czerwony, zielony, pomarańczowy na przykład. Tu mamy kolejkę z lat 80. Nad kolejką mamy w dymkach kultowe teksty, które pojawiały się właśnie wtedy w kolejce, czyli pan tu nie stał, Czy pan stoi na końcu, prawda? Czy jest szynka, czy jest papier toaletowy, ciekawe, czy rzucili martadele. To są takie kultowe teksty, które zresztą zapraszamy wszystkich odwiedzających, mogą umieszczać swoje dopiski do tej kolejki, będzie nam bardzo miło, a myślę, że to też będzie rozrywka dla młodszych osób. A jak jesteśmy już przy kolejce, to proszę spojrzeć w lewą stronę, tam są takie metalowe skrzyneczki. Te skrzyneczki to są tak zwane skrytki, w których znajdują się dodatkowe informacje, i jeżeli ktoś wszystkie te skrytki odnajdzie na wystawie, przeczyta, to na koniec będzie mógł rozwiązać quiz z lat 80. i 70. dotyczący Radomia. Tu mamy na przykład taki tekst: ja dostałem buty numer 40, kto ma 38 i chce się wymienić. To było bardzo popularne. Po prostu brano to, co akurat w danym momencie było w sklepie, a potem wymieniano. Taki handel wymienny kwitł wtedy bardzo był popularny i bardzo dużo osób z tego korzystało, no bo cóż, po co komu buty numer 40, jak nosi 38? W przeciwnej stronie mamy fragment ulicy Radomia, na której pojawiają się sylwetki typowych wszystkich mieszkańców Radomia. Takich jak na przykład pan milicjant, pan listonosz, pani ekspedientka, pani pielęgniarka, aparatczyk partyjny i murarz. Jeżeli państwo obrócicie te sylwetki na drugą stronę, to znajdziecie tutaj dość takie szczegółowe informacje z różnych lat, a także powiedzonka, czy jakieś takie, nazwijmy to w cudzysłowie, odzywki tych osób, które było słychać właśnie w latach 60. i 70. na ulicach Radomia. I obok mamy typowe biuro z lat 70., czyli maszyna do pisania, tym razem, jak mówiłam wcześniej, z dużym wałkiem. Oczywiście popielniczka, ponieważ wtedy wszyscy palili. Ołówek kopiowy, co dzisiaj już jest mało spotykane. Mamy dwa projekty. Jeden to jest projekt zakładu tarcz numerowych, który powstał, oddany był do użytku w 76 roku, a pod spodem projekt Mosiru, też z lat 70. No, też niekoniecznie wygląda tak, jak w tej chwili. Mamy tutaj zdjęcie też pokazujące już takie oryginalne biuro RWT, czyli Radomskich Zakładów Wytwarzających Telefony z lat 70. 60-70 to jest przełom. I tutaj możemy sobie posłuchać, wykręcić numer i posłuchać o telefonie.
8: Pomniał jak się myśli, jak się czyta, nie mówiąc już o czytaniu ze zrozumieniem. Nic innego mu więc nie pozostało, jak spakować w swój królewski ferek tyle słodyczy, ile zdoła pomieścić i udać się w drogę. Podwładnych ogarnęła wielka radość, widząc, że ich król gramoli się do karety z całym zapasem cukierków na przynajmniej rok. Mniej cieszyły się dzieci, ale i one po pewnym czasie popadły w zachwyt, odkrywszy w opuszczonym pałacu sekretny skarbiec króla, w którym znajdowały się niezliczone ilości cukierków, czekolad, gum turbo i musujących orężadek w proszku. Prawdziwy raj.
14: Dzieciaki mogą sobie tutaj wykręcić numer telefonu na tarczy, które nie wszystkie potrafią to zrobić, więc trzeba im pokazać. Taki telefon czasami otrzymywało się po 10 latach stania w długiej kolejce po złożeniu wniosku, ale skąd te właśnie odgłosy różne nagrane w telefonach? W czasach PRL-ów, podnosząc słuchawkę i wykręcając odpowiedni numer, można było posłuchać bajki dla dzieci, prognozy pogody, można było zadzwonić do zegarynki, więc to były takie ułatwienia, w cudzysłowie, dla abonamentów. Natomiast na dole mamy radio, gdzie mamy nagrane odgłosy fabryki. No, cicho nie było. Warunki w fabrykach były dość trudne. Pracowało się bardzo często na 3 zmiany, czyli 24 godziny na dobę fabryka pracowała. Dopiero przestawała pracować w sobotę o godzinie 14, bo trzeba pamiętać, że w PRL-u był 6-dniowy tydzień pracy, a nie 5-dniowy, jak mamy w tej chwili. Ja skręcę teraz radio, bo troszkę to przeszkadza. I wszyscy w sobotę pracowali do godziny 14. Była tylko jeden dzień wolny, czyli niedziela. Buty z radoskóru cieszyły się renomą, ponieważ technologia, która była wypracowana w Radoskórze, była technologią, którą przejęto z zakładów Bata. Ponieważ zakłady Bata powstały w Radomiu w 1938 roku, no długo się nie napracowały, bo wybuchła wojna. Natomiast technologia wytwarzania obuwia pozostała. I na bazie tej technologii, właśnie oczywiście modyfikowanej z latami, robiono buty, ale tylko damskie i tylko dziecięce. Konfekcji męskiej w Radoskórze nie produkowano. Z tego, co jest mi wiadomo, były w Radomiu dwa sklepy. Jeden taki bardziej popularny był na ulicy Niedziałkowskiego i jak z opowiadań wiem, stały tam zawsze kilometrowe kolejki po te buty, ponieważ większość produkcji, z racji na to, że były to buty znakomitej jakości, była wysyłana na eksport. A tutaj mamy właśnie katalog obuwia za drugie półrocze 78 roku i myślę, jeżeli sobie popatrzymy na ten katalog, to na pewno więcej niż dwa wzory znajdą się, które dzisiaj spokojnie moglibyśmy założyć na nogi. Stofiksy mamy w zakładzie szewskim. kiedyś nie wyrzucano, byliśmy bardzo ekologiczni. Obuwie oddawało się do naprawy, przeszywało się ze sukienki mamy na sukienkę córki, pruło się swetry, robiło się od nowa, także nic żeśmy nie wyrzucali. W związku z tym bardzo popularne i przed wojną, i po wojnie były w Radomiu różnego rodzaju zakłady rzemieślnicze. I tutaj pokazaliśmy tę tradycję rzemieślniczo-kupiecką Radomia, inscenizując mały zakład szewski. I mamy tutaj dwa modele sufiksów. Ten na górze, taki najbardziej znany, też kultowy model, który w latach 80. chyba zimą nosiło pół Polski albo więcej. I poniżej taki już trochę późniejszy, bliżej lat 90. model, sznurowany, ale również butów zimowych. Ciekawym eksponatem na tej wystawie jest maszyna do szycia, skóry właśnie, obuwnicza maszyna do szycia, oryginalna maszyna z Radomia. Jest to centrum miasta, Wałowa, Szewska, tak? Tutaj samo centrum, sam środek miasta. Na ścianach mamy fotografie właśnie takich rynku, takich podwórek radomskich. I bardzo charakterystycznym dla tutaj centrum miasta elementem podwórek były tak zwane kuczki, które mamy tutaj pokazaną na zdjęciu, taką kuczkę. Część z tych kuczek jeszcze można zobaczyć na podwórkach. Te budyneczki, takie przyklejone do ścian, były związane z żydowskim świętem Sukkot, czyli świętem namiotów, obchodzonych na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu i wędrówki po pustyni. Żydzi mieli obowiązek w takich właśnie kuczkach, czyli namiotach, szałasach, tak, spożywać posiłek i na tę pamiątkę właśnie budowali, z racji na nasz klimat, kiedy no, u nas nie zawsze jest ciepło jak w Palestynie, budowali właśnie takie budyneczki. I tutaj mamy akurat taki budynek z ulicy Wałowej. To jest taki bardzo skromny budynek, bo wbrew powszechnie panującej w Polsce opinii, że Żydzi to byli bardzo bogaci, nie. Tych takich bardzo bogatych Żydów to naprawdę to było około 10%, natomiast cała reszta ciężko pracowała na swoje utrzymanie i wcale nie byli aż tak bardzo zamożni. W związku z tym również te kuczki, no to były takie budyneczki, tak, doklejone, nic szczególnego. A obok mamy fotografie typowego mieszkania z lat 60., przełomu 60., 70. Te mieszkania wyglądały bardzo podobnie, ponieważ były bardzo małe. Dwupokojowe mieszkanie to było od 33 do 36 metrów, ze ślepą kuchnią oczywiście, to jest budowa z czasów Gomułki. Potem się to troszeczkę poprawiło, troszkę większe te mieszkania były budowane za czasów Gierka, co nie zmieniało postaci rzeczy, że jeżeli chodzi o wzornictwo mebli, to było kilka dostępnych rodzajów segmentów, jak się wtedy mówiło, czyli takich regałów, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w różnej konfiguracji. Oczywiście ława, dwa fotele i meble bardzo pakowne, a też także kompaktowe, które spełniały bardzo dużo funkcji. Były tak zwane półkotapczany, tak, blaty od barków służyły jako biurka dla dzieci, no ale to wszystko wynikało po prostu z braku miejsca. Na to mamy już troszeczkę późniejsze czasy, lata 90. i polonez. Polonez, który nam posłużył do przygotowania takiej zabawy dla wszystkich Radomian, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę o przemyśle radomskim. Ci z Państwa, którzy mają trochę więcej lat, tak jak ja, na pewno pamiętają taką grę bardzo popularną w latach 70., która się nazywała Mózg. I tutaj ten moduł właśnie działa na takiej zasadzie. Jedną diodę wkładamy do pytania. Mamy odpowiedzi tak lub nie i jeżeli poprawnie wybierzemy odpowiedź, pojawia się dźwięk i świeci się światełko, więc każdy samodzielnie może sprawdzić swoją wiedzę o przemyśle radomskim. To jest gra Fłoka, to jest bardzo podobna gra. No i oczywiście zdjęcie na trzepaku dzieciaki, nieśmiertelny trzepak. Wszystkie dzieci wtedy bawiły się na trzepaku. No i kultowe ogródeczki, mniej lub bardziej zadbane, ograniczone z użytymi oponami samochodów. Klasy miały inny kształt. Inaczej były ułożone pola do skakania. Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku i w niedzielę od 10 do 18, z tym, że wejście ostatniej grupy jest o godzinie 17.
9: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
11: Vox FM Radom.
15: Rytmie hitu!
11: W Radomiu na 96,9.

0: programa.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: Znów wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Kilka osób jest niegroźnie rannych, od tego zaczniemy. Powalone drzewa i uszkodzone dachy, tylko dziś kilkaset interwencji strażaków po ostatnich nawałnicach. Te rodzime i bardziej egzotyczne w Kaliszu można podziwiać wyjątkowe psy i o tym powiemy na koniec. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. W wiadomościach: Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Pojazd wcześniej zatrzymał się na poboczu po tym, jak potrącił przechodzącą przez drogę owcę. Później w autokar uderzyła ciężarówka. W sumie pojazdem podróżowały łącznie 53 osoby, wracały z Chorwacji do Polski. To kolejny już w ostatnich tygodniach wypadek z udziałem polskich pielgrzymów. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę, 15 i 16 sierpnia, również na Węgrzech zginęło łącznie 12 osób, a 7 zostało ciężko rannych. Ukraina proponowała zawieszenie broni. Rosja odpowiedziała atakiem dronów i to na godzinę przed wizytą amerykańskich polityków. Steve Witkoff i Jared Kushner, wysłannicy Donalda Trumpa, są już w Moskwie, przylecieli na rozmowy pokojowe. Jutro będą w Kijowie i to właśnie z tego powodu Ukraina proponowała chwilowy rozejm. O czym więcej już teraz nasz ukraiński reporter

0: Biłecki.
1: Kijów przekazał Moskwie propozycję o wstrzymaniu ognia, a ta informacja dotarła do Władimira Putina, zapewnia szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Według jego słów propozycja dotyczyła nie tylko zawieszenia broni, ale i wstrzymania działań wojskowych na froncie. Mimo to Rosja nadal atakuje Ukrainę przy użyciu dronów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Rosjanie celowo zaatakowali lotnisko Żulany w stolicy oraz Boryspil pod Kijowem. Wołodymyr Zełenski związuje te ataki z ewentualną wizytą do Ukrainy specjalnych wysłanników Donalda Trumpa i ich możliwym wylądowaniem na jednym z tych lotnisk. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Donald Trump przekazał, że jego wysłannicy Steve Witkow i Jared Kushner pojechali do Moskwy i Kijowa z propozycją zakończenia wojny. Tylko dziś prawie 420 strażackich interwencji to efekt ostatnich burz i porywistego wiatru. Dużo pracy związanej z usuwaniem skutków niebezpiecznej pogody było w województwach mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Blisko 150 razy interweniowały służby w Łódzkiem. Najwięcej zgłoszeń odebrały w samej Łodzi, powiatach bełchatowskim i łódzkim wschodnim.
2: Większość z tych interwencji dotyczy usuwania połamanych konarów i gałęzi drzew.
0: Mówił Jędrzej Pawlek ze Straży Pożarnej. Strażacy odnotowali także 4 przypadki uszkodzenia dachów w powiatach sieradzkim, pabianickim i kutnowskim oraz w Łodzi. Nikt nie został poszkodowany. Jamniki, owczarki, spaniele i wiele innych ras, psie piękności prezentują się w Kaliszu. Trwa krajowa wystawa psów rasowych.
3: To jest akita amerykańska. To jest bardzo wymagająca rasa. To jest rasa pierwotna.
4: Chihuahua, długowłosy. Piesek jest praktycznie bezobsługowy. Kąpiemy w sumie tylko przed wystawą. Te pieski nie wymagają takiej dużej opieki, jeżeli chodzi o krywę włosową. Powiedz, jestem bardzo wesoły, bardzo lubię się bawić i szkodować, tak?
5: To jest Cavalier Chinese Spaniel, to jest angielski piesek. To jest rasa stworzona z kilku ras. No jest przekochany, to są psy bardzo do dogoterapii, psy o łagodnym charakterze dla dzieci, no można powiedzieć dla każdego, całkowicie oddane właścicielowi.
0: Mówili nam właściciele czworonogów, wystawa potrwa do jutra. I tak jak w ostatnich godzinach, również dziś będzie i już jest deszczowo. Na Pomorzu, Warmii i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 23 na Podkarpaciu. Podobnie będzie jutro. Duże ocieplenie czeka nas za to po weekendzie. Wtedy termometry mogą pokazać 30 stopni.
6: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymaniem rodzinnych tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
8: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
9: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
8: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
9: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. i po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
8: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
9: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
8: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
9: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni. Kto może się tam ubiegać? Oczywiście, że wszyscy. Na czym polega ta służba? Ta służba to nieco inna forma. Czyli od poniedziałku do piątku generalnie każdy zajmuje się tym, czym się zajmuje zawodowo do tej pory. A to takie szkolenie na okresie weekendów, dni wolnych, które służy dodatkowe uzupełnienie i dodatkowy swój rozwój.
8: Żołnierze terytorialnej służby wojskowe podejmują działania głównie w tym regionie, w którym mieszkają.
9: Tak, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swoje strefy odpowiedzialności, tak to się mądrze nazywa. I oczywiście, że 6. Mazowiecka Brygada, taką strefą jest południe Mazowsza. Zgodnie ze swoimi zadaniami, które im stawia oczywiście ich przełożony.
7: Nie trzeba jechać daleko, by choć na chwilę złapać oddech. Na wycieczkę do radomskiego skansenu, a także Kozienic i Jorońska wyruszamy z Krzysztofem Linardem z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
10: Ja osobiście, to jest może moja taka subiektywna już uwaga, uważam, że nasz skansen Muzeum Wsi Radomskiej jest jednym z piękniejszych skansenów w Polsce, przede wszystkim na pewno jednym z większych, bo mamy tutaj obszar ponad 30 hektarów. Obiektów architektury ludowej jest, myślę, że w tej chwili już koło 80. Poza etnografią, tak jak pani mówiła, przyroda. Piękny teren, stawy, dolina rzeki Kosówki, dwa lasy, pola, czego chcieć więcej. Skansen posiada, przynajmniej według tego, co ja obserwuję, a objeździłem wiele polskich skansenów, chyba największą kolekcję wiatraków. Na ogół symbolicznie mamy jeden wiatrak, natomiast my mamy w naszym skansenie aż 5 wiatraków drewnianych. Jedźmy dalej w kierunku południowo-zachodnim. Zaledwie 15 km od centrum Radomia znajduje się Orońsko, wieś, w której część swojego życia spędził słynny malarz, batalista Józef Brandt. Brandt nie pochodził z Radomia, urodził się w Szczebrzeszynie, wychowywał w Warszawie, natomiast trafił do Orońska za sprawą swojej żony Heleny Pruszakowej. Tutaj osiadł i tak naprawdę w parku w Orońsku spędzał lata. Zimy spędzał w Monachium, gdzie prowadził taką wolną akademię malarską. Jednym z jego uczniów i największych przyjaciół był Kossak, więc nie byle jakie nazwiska, a Monachium było wówczas na przełomie XIX i XX wieku jednym z takich najważniejszych obok Paryża centrów sztuki, centrów przede wszystkim malarstwa w Europie. Park piękny, no nie jest tak duży jak skansen radomski, natomiast jest tam kilkanaście hektarów. Na terenie parku znajduje się przede wszystkim, niektórzy mówią pałac, inni mówią dworek. Tak naprawdę jest to coś pomiędzy, ponieważ wielkością, no pałac jest raczej czymś większym. Na przykład w Puławach mamy pałac Czartoryskich. Tu mamy coś wielkości dworu, ale architektura jest zdecydowanie pałacowa. Historycy sztuki fachowo nazywają ten rodzaj budynku willą włoską, czyli coś pomiędzy pałacem a polskim dworem. I taką willę włoską możemy właśnie zobaczyć, stylizowaną na posiadłości renesansowe Italii, Toskanii, właśnie w Orońsku. Tuż obok niej znajduje się oranżeria. W tej chwili dawniej używana nie tyle jako taka parkowa szklarnia, palmiarnia, pełniła funkcję malarni, pracowni Józefa Brandta, natomiast obecnie jest to jedna z galerii sztuki. Na terenie parku znajduje się również kaplica, stylizowana na antyczne greckie świątynie z czterema kolumnami. Jest to najstarszy obiekt na terenie tego parku, pochodzi z 1841 roku. No i przede wszystkim park, taki ogród rzeźb, centrum rzeźby polskiej, więc najważniejszy ośrodek rzeźbiarski w naszym kraju. Nazwa może mylić, ponieważ centrum rzeźby polskiej, ale przyjeżdżają tam artyści ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, praktycznie z całego świata, więc polecam również Orońską. Natomiast polecę miejsce, które jest troszeczkę bardziej oddalone od Radomia, ale również położone zaledwie 30 kilka kilometrów. Kozienice. Kozienice to niewielkie miasto położone pomiędzy Puszczą Kozienicką a Doliną Wisły. W Kozienicach znajduje się również przepiękny park. Park jest również duży, to dawniej był Park Stanisławowski, należał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zresztą mamy do dzisiaj pozostałości pałacu, który się tam znajduje. Właściwie sam główny korpus pałacu to już jest budynek, który stoi w miejscu tego pierwotnego pałacu, ponieważ pałac został zburzony w czasie II wojny światowej. Natomiast jedna z oficyn, w której mieści się Muzeum Regionalne, no też tymczasowo niedostępne wewnątrz, to jest oryginalna oficyna, która była kilkakrotnie przebudowywana, ale tego pierwotnego pałacu. Tuż za pałacem piękny wielohektarowy park, przez który przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest taka najważniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej. Ona, nad Zagożdżonką położone są m.in. Pionki, no i Kozienice. Skarpa nad tą Zagożdżonką. Troszeczkę dalej staw z wyspami. I nad brzegiem stawu znajduje się coś, co kojarzy nam się już z zupełnie inną epoką niż ta epoka stanisławowska. Pomnik, replika mostu pontonowo-łyżwowego, który został wybudowany w przededniu bitwy pod Grunwaldem z drzew ściętych w Puszczy Kozienickiej. One zostały następnie przetransportowane nad Wisłę. Wisła przepływa raptem 6 km od Kozienic. Stamtąd zostały spławione pod Czerwińsk i w Czerwińsku nad Wisłą Wojsko Polskie przeszło przez ten most pontonowo-łyżwowy pod Grunwald, gdzie połączyło się z wojskami litewskimi i wspólnie walczyło przeciwko Państwu Krzyżackiemu. Także kolejna atrakcja. Nieco powyżej, również w parku, na niewielkiej skarpie znajduje się cmentarz rodziny Denów. Iwan Den, no nazwisko brzmi niemiecko, tak? Natomiast był Rosjaninem, budowniczym wielkiej twierdzy w Dęblinie. Dęblin znajduje się bardzo blisko Kozienic. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że Iwan Den mieszkał w Kozienicach przez ten czas. No i cmentarz jego i jego rodziny, to była wówczas ważna persona w ówczesnym zaborze rosyjskim, znajduje się właśnie tam. No ale pamiątki po Denach też mamy, mimo że był związany mocno z zaborcą, to taką pamiątką jest właśnie ten cmentarz i pobliska twierdza w Dęblinie. Także myślę, że park w Kozienicach jest również fajnym miejscem na spacery. A blisko stamtąd również nad Jezioro Kozienickie jest to starorzecze Wisły, która się troszeczkę przesunęła. Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani albo jesteśmy na rowerach pełni werwy, można pojechać troszeczkę dalej do Piotrkowic i tam zatrzymać się nad brzegiem Wisły. To już będziemy od Radomia około 40 km. W Piotrkowicach Wisła jest ogromną rzeką. Brzegi są płaskie, więc nie ma tam takich skarp jak na przykład w Kazimierzu. Natomiast Wisła jest tam bardzo szeroko rozlaną rzeką. Właściwie możemy tam zobaczyć największą dziką rzekę Europy, bo jest kilka większych rzek, jak na przykład Dunaj czy Wołga w Europie, ale one są już uregulowane. Wisła jest niemal dziewiczą rzeką. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy również kormorany, bo miałem taką okazję, więc może się uda i Państwu.
7: Był jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
11: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
12: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
11: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
12: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
11: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
12: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polegało. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej, a ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
11: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
12: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
11: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
12: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
11: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało, czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
12: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. a ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat poszłam do tego technikum.
11: Czyli mając 15 lat w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście mając 15 lat?
12: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia. Ale w następnym, bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat. A w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
11: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
12: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
11: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
12: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro, to znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem, i człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
11: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
12: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe Śródmieście Radomia.
11: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii. Ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
12: No, ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
11: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
12: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były 2 mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
11: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
12: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka. i mieliśmy wspólny korytarz.
11: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
12: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
11: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
12: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
11: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były tak spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
12: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
11: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
12: No tak, nie wiem czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
11: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
12: No tak, ja i siostra zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
11: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
12: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
6: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, Vox FM Radom. Rytmie hitów w Radomiu na 96,9.
13: Reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
18: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
17: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
21: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
22: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
1: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
27: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
28: Reklama.
29: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
30: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery, miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, bardziej większa ilość tych śmieci, śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami, jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
0: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem sobornym, a nawet zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
3: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac sobornym, no bo sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej. I pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, Plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby Plac Świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko. w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 Maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 Maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 Maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych Radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
4: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstuhle, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
3: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też myślę używana jest przez mieszkańców miasta. Ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. Takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada. i takie dość, kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielkiej kwiaciarni. No i tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer, ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano nabiałem, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
5: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
6: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
8: Na przestrzeni lat, pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego, to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane. Może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas, między innymi, i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a tu był bar.
6: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
8: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało, szkło było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, łup. Więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
6: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
8: Do Radomia wróciłem w 71. No i zacząłem pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to tam raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja, a w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barwną fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
6: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
8: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
6: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
8: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
6: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
8: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
6: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak, kim była z zawodu?
8: Moja mama zrobiła maturę, bo to był czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze, a potem jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić i zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
6: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
8: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
6: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
8: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
6: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
8: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, to mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i

0: którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
1: Bardzo dziękuję Pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone...
9: Rosja wstrzymuje ogień, ale tylko w Kijowie powodem wizyty amerykańskich negocjatorów. Przed nami niebezpieczne godziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Iga Świątek powalczy o trzecią wygraną w tegorocznym US Open i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Rosja przez najbliższe 3 dni nie będzie przeprowadzać ataków na Kijów, poinformował rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. Decyzja ma obowiązywać od północy i jest związana z wizytą amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w ukraińskiej stolicy. A wcześniej Ukraina zadeklarowała, że na czas wizyty Amerykanów wstrzyma ataki powietrzne na Rosję i apelowała o wzajemne zawieszenie broni. Z wypowiedzi rzecznika Kremla wynika jednak, że Rosja zgodziła się jedynie na czasowe wstrzymanie uderzeń na Kijów. Nie ma mowy o zawieszeniu walk na całym froncie, ani o wstrzymaniu ataków na inne regiony Ukrainy. Prezydent Rosji, naczelny dowódca sił zbrojnych Putin, zarządził wstrzymanie ataków na Kijów przez 3 dni, począwszy od północy. Wynika to z przygotowań i przebiegu kontaktów amerykańskich w Kijowie. Amerykańscy wysłannicy już są w Moskwie, donoszą rosyjskie media. Niebawem mają spotkać się z Władimirem Putinem. Do Kijowa udadzą się jutro. Połowa Polski w pogodowych alertach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Jest nawet najwyższy stopień alertów. Ten w nocy będzie obowiązywał na zachodnim wybrzeżu.
10: Tam prognozowany jest wiatr z kierunków północno-zachodnich o średniej prędkości do 45 km na godzinę, osiągający w porywach do 85 km na godzinę. Natomiast w strefie nadmorskiej porywy te mogą dochodzić nawet do 90 km na godinę.
9: Mówi nam synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Do tego przez północną i centralną Polskę przejdą intensywne burze.
10: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
9: Burze od kilku godzin przechodzą już na wybrzeżu. Nielegalny alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie będzie przekazywać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji zajęty alkohol w celu jego zniszczenia w instalacjach miejskiej spółki. Jak mówi Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich, takie rozwiązanie zwiększy wydajność procesów związanych z produkcją zielonej energii.
11: Są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu. A biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię.
9: Wykorzystanie zarekwirowanego alkoholu może też oznaczać oszczędności dla Skarbu Państwa. W wiadomościach sport. Iga Świątek powalczy o 3. wygraną w tegorocznym US Open. Rywalką rozstawiona z numerem 26 Czeszka Marii Błuskowa. Stawką tej rywalizacji jest miejsce w 1/8 finału turnieju w Nowym Jorku. Nasza tenisistka dotychczas 3-krotnie mierzyła się z Czeszką i wszystkie te pojedynki wygrała. Początek najwcześniej o 18:30 czasu polskiego. O podobnej porze w 2. rundzie turnieju deblowego zagrają Maja Chwalińska i Magdalinet. Rywalkami Polek będzie węgiersko-ukraińska para Anna Bodnar i Anelina Kalinina. Rośliny, narzędzia ogrodowe, sprzęt rolniczy, a do tego pokazy zwierząt hodowlanych. W Starym Sączu trwa agropromocja. To największa wystawa rolnicza w Małopolsce. Na miejscu ponad 300 wystawców.
12: No, pokazanie się.
13: Co pan pokazuje dzisiaj na agropromocji?
12: Polską owczę górską odmiany barwnej.
14: To jest bardzo fajna impreza. Dzięki niej mamy możliwość pokazania się szerszej liczbie naszych klientów.
15: Widziałam taki ogromny traktor. I co nas bardzo zainteresowało? Dron rolniczy.
16: Konie, bo sam posiadam dużą stadninę koni. To mnie interesuje.
17: Wszystko ładne, kwiaty, wszystko. My ze Słowacji, co rogie jeżdżę ma tutaj.
9: Z uczestnikami i odwiedzającymi agropromocję rozmawiał Michał Rejduch. Wystawa potrwa do jutra. tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj i w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem pojawiło się w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz w Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.
1: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Budować czy nie budować? Dyskusja nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego trwa. Czy budowa tak dużego lotniska może wpłynąć na funkcjonowanie cywilnego portu w Radomiu? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał ze swoim gościem.
18: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, ekspert Instytutu Sobieskiego. Witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
19: Dziękuję za zaproszenie, witam Państwa, witam Pana.
18: W przestrzeni publicznej, w internecie toczy się dyskusja na temat, co zrobić z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zmiana władzy, pytanie, czy kontynuować ten projekt. Ja chciałem ująć to w takim regionalnym kontekście. Co Centralny Port Komunikacyjny oznacza dla Radomia i regionu radomskiego, biorąc pod uwagę, że u nas jest lotnisko pasażerskie? Czy to może mnie oddziaływać jakoś na tą naszą inwestycję?
19: No, na pewno będzie to miało jakiś związek, ale zacząłbym od tego, że CPK jest projektem krajowym, a nawet zakrojonym szerzej niż projekt na jeden kraj, ponieważ ma to być taki duży hub przesiadkowy, czyli po prostu taki węzeł, lotniczy węzeł przesiadkowy, którego dotychczas w Polsce nie ma. Tymczasem jesteśmy dużym krajem w skali Europy. Jesteśmy krajem liczącym się w skali świata, ponieważ choćby dlatego, że przez ostatnie lata doświadczamy wzrostu gospodarczego, no jesteśmy tutaj dosłownie w czołówce światowej, więc mamy wzrost gospodarczy. Spodziewamy się też wzrostu ruchu lotniczego, dlatego że ogólnie w przeliczeniu na pasażera w Polsce cały czas lata się jeszcze mało, więc nie ma żadnego powodu, dla którego bogacące się społeczeństwo nie miałoby chcieć latać jeszcze więcej. No i teraz sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o takie loty jakieś dalekie, które się wiążą z przesiadkami właśnie w tak zwanych hubach, to my po prostu dajemy zarabiać Niemcom albo innym państwom, gdzie takie huby są, a w Polsce nie ma. I to jest po prostu oczywisty brak infrastrukturalny i jakby w tym kontekście ten projekt CPK jest taki, powiedziałbym, jeśli chodzi o część lotniskową, przynajmniej dość oczywisty, że słuszne jest dążenie do tego, żeby taki element infrastruktury w Polsce był. I to jest po prostu korzystne dla kraju. Jeśli jest korzystne dla kraju, no to pytanie, dlaczego miałoby być niekorzystne dla regionu radomskiego? Zwłaszcza, że region radomski jest położony, powiedzmy, że stosunkowo blisko, no w skali kraju stosunkowo blisko do tego planowanego miejsca, tego przedsięwzięcia. No i teraz, jaki to może mieć wpływ na radomskie lotnisko? No przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w tym zamyśle w ogóle projektu CPK zawsze takie duże lotnisko musi posiadać lotnisko zapasowe. Czyli takie, gdzie ląduje się, czy startuje w przypadku, kiedy warunki pogodowe, co się zdarza zawsze, warunki pogodowe, czy jakieś inne zdarzenia nie pozwalają korzystać z tego portu zasadniczego. I w zamyśle właśnie twórców projektu CPK, takim lotniskiem zapasowym w stosunku do CPK ma być lotnisko w Radomiu. Więc to jest bezwzględnie korzystne dla nas, bo w takim kontekście lotnisko w Radomiu będzie utrzymywane nawet w przypadku, kiedy na przykład nie byłoby z niego zbyt wiele lotów regularnych, tak? Bo to lotnisko zapasowe tak czy inaczej jest potrzebne. Drugi jakby taki sposób patrzenia na to jest taki, że no w tej chwili najbliższym dużym portem lotniczym w stosunku do lotniska radomskiego jest Warszawa Okęcie, który to port jest położony jeszcze bliżej Radomia niż CPK. Więc w przypadku, kiedy rzeczywiście dojdzie do uruchomienia CPK i zapowiadanego w tym przypadku zamknięcia lotniska w Warszawie na Okęciu, no to ten najbliższy duży port będzie nawet nieco dalej od Radomia, co jeśli chodzi o ewentualną atrakcyjność, czyli jakiś tam, powiedzmy, zasięg, z którego potencjalnie nasz port może ściągać pasażerów, jest no, raczej korzystny niż niekorzystny. W każdym razie no, tutaj ta sytuacja się bardzo nie zmieni, tak? Bo tak czy inaczej nasz port jest położony, no tak przynajmniej w skali kraju, w pobliżu tego albo obecnego, albo przyszłego portu centralnego.
18: Budowa hubu to jest jakby część tego zamysłu, bo drugą częścią ma być kolej szybkich prędkości, która ma takie szprychy, które mają dochodzić do tego portu komunikacyjnego. I jedna z tych szprych jest w planach, jeżeli chodzi o to południowe Mazowsze, to jest Grójca do Radomia i dalej do Ostrowca. Pytanie, czy to może powstać i czy to też może być dla nas korzystne?
19: No, każda nowa linia kolejowa, która będzie przebiegać przez Radom, zwłaszcza ważna linia wysokiej klasy technicznej i jeszcze łącząca ważne ośrodki, ponieważ ta linia ma się kierować w stronę Rzeszowa, to jest oczywiście korzystne dla naszego regionu i powinniśmy zabiegać o to, żeby ta linia przynajmniej na odcinku Radom-Ostrowiec, co było zresztą projektowane już przed wojną, żeby przynajmniej na tym odcinku powstała, ponieważ no, jest to dla nas połączenie z częścią regionu. Proszę zwrócić uwagę na to, że obecny układ linii kolejowych wychodzących z węzła radomskiego, one niby wychodzą w czterech kierunkach, ale tak naprawdę kierunek południowo-wschodni jest najmniej jakby doceniony tutaj, tak? I ta odległość między linią dęblińską a linią skarżyską jest bardzo duża i nie mamy kolei właśnie w tamtym kierunku, co no, szkoda, tak? Bo dobrze jest, kiedy ośrodek regionalny ma linie kolejowe wychodzące we wszystkich kierunkach i nawet z punktu widzenia takiej obsługi po prostu regionalnej powstanie tej linii Radom i Łuża-Ostrowiec byłoby bardzo korzystne. A inna sprawa, że ta linia to właśnie ma być relacja CPK Rzeszów, ewentualnie Warszawa Rzeszów, więc no, bardzo ważna, ponieważ łącząca Polskę południowo-wschodnią najkrótszą drogą z centrum kraju. Dlatego no, zwłaszcza ten odcinek Radom-Ostrowiec jest dla nas ważny. Odcinek Warka-Grójec CPK mniej ważny. Także powinniśmy zabiegać przede wszystkim właśnie o powstanie tego odcinka na południe od Radomia. Nawet niezależnie od tego, czy cały projekt CPK kolejowy będzie realizowany w tej obecnej zakładanej postaci, czy może zostanie jakoś zweryfikowany, to tak czy inaczej ta linia Radom i Łuża-Ostrowiec jest sensowna i bardzo dobrze, że już trwają konsultacje co do szczegółowych jej przebiegów.
18: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Instytutu Sobieskiego, był dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
19: Dziękuję bardzo.
7: Kupują stare domy i mieszkania, remontują i sprzedają z zyskiem. Mowa o fliperach, których coraz częściej widać na radomskim rynku nieruchomości, zwłaszcza na blokowiskach. Więcej o tej formie działalności gospodarczej w rozmowie z dr Małgorzatą Pracką, współpracującą z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
20: Tak, to prawda, pani redaktor, że również na rynku radomskim to zjawisko od pewnego czasu funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, rozwija się. House flipping to z angielskiego obrót domami, zatem to zjawisko flippingu, tak jak powiedziałam, ma swoje 5 minut nie tylko w całym kraju, ale także i w Radomiu. Na czym polega to zjawisko? Ano przede wszystkim na tym, że nabywa się lokale mieszkalne do remontu, czyli po jakiejś takiej atrakcyjnej, obniżonej cenie. Następnie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, prac remontowych, takie mieszkanie sprzedaje się z zyskiem i ta różnica to jest to, co, na czym flipper zarabia. I nawiązując tutaj znowu do uruchomienia naszego radomskiego lotniska, no niewątpliwie to też będzie pozytywnie oddziaływało na rozwój tego flippingu w naszym mieście, bo flipping to nie tylko sprzedaż, ale także tutaj można to powiązać z rynkiem najmu lokali mieszkalnych, a skoro wzrośnie tutaj też ruch w naszym mieście, no to ta baza lokali najmu też będzie tutaj wykorzystywana niewątpliwie w kontekście przylotów i odlotów z naszego lotniska. Fliperzy wyszukują lokali takich zdegradowanych, czyli takich do generalnego remontu, a skoro lokal jest, nie nadaje się do zamieszkania, no to ta cena niewątpliwie jest powiązana z jego stanem technicznym, więc Flipper generalnie wyszukuje takich okazji na rynku mieszkaniowym, kupując taki lokal, no kupuje go z myślą taką, że po zainwestowaniu w odnowienie takiego lokalu nie będzie w nim mieszkał, tylko po prostu przeznaczy go do dalszej sprzedaży, ewentualnie do najmu. Natomiast jeżeli chodzi o agencje pośredniczące w zakresie zbycia lokalu, no to ich rola jest taka, że one jedynie, no tak jak powiedziałam, pośredniczą pomiędzy kupującym a sprzedającym w kontekście wyszukania odpowiednich osób i dokonania transakcji na rynku lokali mieszkalnych. Oczywiście kwestia informowania o tym, jak ja mam zamiary przy nabywaniu lokalu, nie jest tutaj w żaden sposób prawnie zdefiniowana, więc jeżeli pani redaktor pyta, czy ja mam obowiązek informowania, obowiązku nie ma, natomiast no, jest jakaś taka przyzwoitość w zakresie podchodzenia do transakcji tego rodzaju i w mojej ocenie no, takie działania fliperów, które nastawione są tylko i wyłącznie na to, aby wszelkimi możliwymi sposobami kupić lokal mieszkalny, na którym zarobią, są oczywiście nieuprawnione. Także pod tym względem no, polecam taką daleko idącą powściągliwość i wstrzemięźliwość, zanim zdecydujemy się na tego rodzaju transakcje. Więc oczywiście rynek nieruchomościowy często ma swoje gdzieś tam poważne problemy prawne i w mojej ocenie pośpiech nie jest tutaj wskazany. Więc jeśli nawet rzeczywiście ktoś taki zgłosi się do nas, to wydaje mi się, że tutaj najpierw jakiś taki spokojny, logiczny sposób trzeba do tego podejść, zanim takiej transakcji dokonamy.
0: Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołtun, dietetyk z Radomia.
21: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi żeba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych, patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak suplementować tran z wątroby dorsza o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikromakroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Także oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega i blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także to wszystko zależy, to trzeba zrównoważyć. Enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom. I trzeba zadbać o dokwaszenie żołądka. To jest bardzo kluczowe. Często to całkowicie pomijamy, a trzeba zwrócić uwagę na wszelkie takie patologiczne stany, gdzie na przykład mamy zgagę, jakieś refluksy, gdzie nam się odbija, gdzie czujemy pieczenie w tym żołądku. To już jest naprawdę znak żeby nawet pójść na tą gastroskopię i się przekonać, co w tym żołądku się dzieje, bo jeżeli mamy stan zapalny w żołądku, nie daj Boże jakieś wrzody, to my nie będziemy dobrze trawić pokarmu, nie będziemy dobrze trawić białek i to wszystko, zamiast nam się rozpaść do aminokwasów, to po prostu to wszystko, tym się zajmą bakterie gnilne. Później przerost tych bakterii gnilnych doprowadza nas do jakichś dysbakterioz w jelitach. To są patologiczne już stany. Wtedy się robią stany zapalne w jelitach, jakieś jelito drażliwe, czy wrzodziejące zapalenie jelita. To jest naprawdę bardzo istotne, w jakiej kondycji mamy żołądek.
7: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zmieniać na wodę. Choć na razie nie ma ich w mieście zbyt wiele, to z upływem czasu będą się pojawiać. Dzikie zwierzęta coraz śmielej podejmują migrację do miasta. Jak się należy zachować, widząc łosia, dzika lub jelenia? O tym nasz reporter Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Grzegorzem Samborem z Radomskiej Straży Miejskiej.
2: My zajmujemy tereny, które należały kiedyś do zwierząt dzikich. Teraz znajdują się tam domostwa. Te zwierzęta również przychodzą i kusi ich bardzo łatwe możliwość zdobycia pokarmu. Choć wiemy doskonale, że wszystkie zwierzęta dzikie będą do nas przychodzić. Musimy naprawdę zachować się bardzo ostrożnie. To nie jest takie zwierzę domowe typu pies, kot. Musimy z respektem do tego zwierzęcia podchodzić. Czy to będzie dzik, chociażby tak jakby na ośrodku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji na Borkach. Tam bardzo często pojawiają się dziki. Na bulwarach nad Mleczną pojawiają nam się dziki. Rozmawiamy ze służbami miejskimi, między innymi Zakładem Usług Komunalnych, o tym, żeby w takich miejscach rozkładać pułapki odstraszacze zapachowe. Myślę, że to jest jedyna na obecną chwilę dość skuteczna metoda. Odstrzału nie można prowadzić na terenie miejskim. Wiemy, z jakich przyczyn. Ogólnie samo użycie broni palnej w terenie zabudowanym jest zabronione. Ale my ze swojej strony musimy też na te wszystkie aspekty, o których mówię, zwracać uwagę. Nie zostawiać jedzenia, tak żeby te zwierzęta mogły mieć łatwość zdobywania tego pokarmu. No i przede wszystkim nie robimy tak, jak przy ostatnim przypadku na ośrodku Mosir, że widząc stado dzików, ludzie robili sobie z nimi selfie i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie dzik jest bardzo groźnym zwierzęciem. W przypadku szarży, gdy jest zdenerwowany, potrafi zrobić ogromne szkody, łącznie z uszczerbkiem na zdrowiu, a nierzadko kończy się to także śmiercią osoby, która zostaje zaatakowana przez dzika. Owszem, wygląda to fajnie, wyglądają zwierzęta dzikie w mieście. Oczywiście można to zaakceptować i można do tego podchodzić w miarę naturalnie, ale musimy my ze swojej strony zachować bardzo dużą ostrożność. Wracając do łosia, oczywiście łoś jest również mało płochliwy, tak? Natomiast jak już zdenerwuje go coś, to wtedy po prostu to tak jak ślepa furia. Nie patrzy, w którą stronę biegnie, podnosi bardzo mocno wtedy swoje przednie łapy i jest gotowy nawet zabić, tak? Po to, żeby odstraszyć to swoje potencjalne zagrożenie. Kolejne zwierzęta, lisy. Kolejne zwierzęta, sarny. Kolejne zwierzęta, dzikie ptaki. I myślę, że to środowisko naturalne dzikich zwierząt będzie stopniowo wkraczało do miasta.
18: Panie komendancie, co więc należy robić, kiedy zobaczymy dzika, jelenia, łosia? Jak powinniśmy się zachować? Na pewno nie powinniśmy gonić tego zwierzęcia na własną rękę.
2: No zdecydowanie zalecam ogromną ostrożność. Choć zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić, nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju, ono przejdzie, zajmie się swoimi, powiem kolokwialnie, sprawami, bo zazwyczaj jest to poszukiwanie pokarmu. Możemy poinformować również służby, w przypadku służb, tak jak naszą służbę, tak, czy lekarza weterynarii. My nie odławiamy zwierząt dzikich, to żeby była jasność. Nie odławiamy zwierząt dzikich chociażby z tego powodu, że nie mamy aż tak dobrego przeszkolenia jak w przypadku innych zwierząt. Staramy się takie zwierzęta płoszyć, takie zwierzęta przepłaszać w takie miejsca, żeby nie zagrażały one mieszkańców. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka i ostrożność, i to zalecam w kontaktach ze zwierzętami dzikimi, każdym zwierzęciem dzikim, jaki tylko napotkamy.
3: Pierwsze partie już zasiliły małe rzeki i strumienie w Puszczy Kozienickiej. Teraz czas na kolejne pokolenia. Raki wracają na swoje dawne siedliska w regionie radomskim. O kontynuacji ekologicznego programu opowiada Jacek Koba, biolog i leśnik.
4: Tak, będą kontynuacją i również pewnym rozszerzeniem tamtych prac, ponieważ jak się okazało, prawdopodobnie mamy więcej miejsc, gdzie rak szlachetny jeszcze w naszych lasach występuje i chcielibyśmy to również zbadać w ramach tego projektu. My jako tutaj służba regionalnej dyrekcji otrzymujemy często zgłoszenia od naszych nadleśnic, że gdzieś raki były widziane, że gdzieś one występują, ale oczywiście no, nie ma pewności, czy to jest nasz rodzimy rak szlachetny, czy może są to gatunki obce. Chcielibyśmy właśnie to wyjaśnić i przynajmniej kilka takich miejsc, co do których na terenie Puszczy Kozienickiej, ale też innych lasów regionu radomskiego, kilka takich miejsc zbadać, żebyśmy tą wiedzę poszerzyli i jeżeli się uda, również w tych miejscach, gdzie rak szlachetny przetrwał, również zasilić jego populację. No właśnie ten projekt, jako kontynuacja poprzedniego, ma dać nam odpowiedź na to pytanie, czy te raki przetrwały, bo mamy jedynie pewne nieoficjalne doniesienia. Natomiast dzięki pomocy fachowców, czyli naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chcielibyśmy spróbować to teraz potwierdzić w oparciu o metody naukowe. Wydaje się, że przynajmniej część tej populacji przetrwała, ale tak jak powiedziałem, należy tutaj przeprowadzić jeszcze troszkę badań, analiz, obserwacji. Dopiero wtedy możemy być pewni, jak to wygląda naprawdę. I to właśnie zostanie zrobione w ramach tego projektu. Tak, bo rak z jednej strony jest takim gatunkiem zwierzęcia, który jest powszechnie znany ze swojego wyglądu, z pewnych zachowań. On występuje nie tylko, można powiedzieć, w obszarze nauk przyrodniczych, ale wszedł trochę do kultury, do jakichś do tradycji na przykład kulinarnej i tak dalej. Natomiast rzeczywiście sama obserwacja tego gatunku w naturze wymaga pewnej wiedzy, wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ jest to, po pierwsze jest to zwierzę wodne, potrafi się bardzo sprawnie ukrywać, występuje najczęściej w obszarze porośniętym jakąś roślinnością, w miejscach, gdzie mamy jakieś nagromadzenie korzeni, tam, gdzie on po prostu czuje się bezpiecznie. I to są miejsca trudne do penetracji, trudne do obserwacji i generalnie no, można powiedzieć, że nie każdy jest w stanie tego raka w przyrodzie zobaczyć. Tak naprawdę niewielu ludzi widziało żywe raki w naturze. To jest z reguły jakieś wydarzenie, kiedy uda się nam raka zaobserwować. Raków rzeczywiście było w Polsce bardzo dużo. Polska słynęła z raków, na przykład polska kuchnia miała różne potrawy oparte na mięsie raka. Niegdyś w Polsce było bardzo intensywne pozyskanie raków. Trudno aż w to uwierzyć, ale to pozyskanie liczyło się na setki, a może nawet tysiące ton w ciągu roku tych niewielkich zwierząt, więc to jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście podstawowa rzecz to jest stan środowiska, czyli stan naszych wód. Niestety raki są zwierzętami bardzo czułymi na czystość wody, na zanieczyszczenia. One wycofują się, rak szlachetny wycofuje się z wód zanieczyszczonych. I trzecia rzecz, niestety do naszego kraju również przedostały się, z różnych przyczyn się przedostały, obce gatunki raków, na przykład pochodzące z Ameryki Południowej, gatunki, które wypierają naszego raka, są bardziej konkurencyjne, czasami są jakby sprawniejsze w zasiedlaniu danego terenu, w pozyskiwaniu pokarmu, ale też przenoszą różne rodzaje chorób, na które nasz rak nie jest odporny. No i stąd ta populacja raka szlachetnego niestety bardzo nam się skurczyła. Większość naszych wód, głównie tych takich wód, jakby większych rzek, czy takich bardziej dostępnych akwenów jest już zasiedlona przez te gatunki obce i tam na pewno byłoby nam trudno prowadzić taki projekt. Natomiast w przypadku chociażby Puszczy Kozienickiej, gdzie jest to jednak pewien obszar jakoś wyodrębniony z tego tytułu, że tam jest tylko las, w zasadzie nie ma jakiejś większej ingerencji z zewnątrz. Również te cieki wodne, czy te strumienie One są w jakimś sensie przez ten las, przez cały ten ekosystem leśny chronione. No, mamy nadzieję, że tutaj ta naturalność została w jakimś mierze jeszcze zachowana i będziemy próbowali, żeby w takich warunkach właśnie temu rakowi pomóc, żeby tą jego populację przynajmniej zasilić, jeżeli nie odbudować.
3: Ludzi przybywa w szybkim tempie. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że liczba ludności Radomia może spaść nawet do 160 tysięcy. Według statystyk coraz więcej osób wybiera życie na wsi lub innych miastach. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co mogłoby ich powstrzymać przed wyjazdem.
5: To przede wszystkim więcej miejsc, aby młodzież mogła się rozwijać i więcej miejsc bardziej płatnych.
6: Przede wszystkim więcej informacji dostępnych dla wszystkich. Dużo imprez jest organizowanych i nigdzie nie jest to nagłaśniane. I więcej ofert takich skierowanych typowo dla młodzieży, żeby ich zachęcać. Jakichś, nie wiem, spędów fajnych, jakichś takich organizowanych imprez dla młodzieży, uczących ich, wskazujących im drogę. Coś takiego, żeby ich zachęcić. Ja ze swoich czasów nie pamiętam takich rzeczy. I szczerze mówiąc, chętnie bym stąd wyjechała, a młodzież też nie jest informowana, jak mogliby pokierować swoim życiem.
3: Przez ostatnie ćwierćwiecze Radom zmniejszył się o 35 tysięcy osób.
1: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
22: Reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
25: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
26: O Boże, co byście tu zrobili?
27: Czy możemy zwolnić go?
28: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
27: Michel, ty jesteś już mój asystent.
25: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
29: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
30: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
31: O, ale że to tak dla mnie?
30: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
32: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
33: Włączamy niskie ceny.
34: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
35: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
36: Kia. Movement that inspires.
37: Ale jesteś zadowolony.
38: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
37: Aha.
38: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
37: Wow.
38: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
37: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
39: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
40: 3,17,41.
41: Co tak liczysz?
40: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
41: O, ja też umiem liczyć.
42: 8,11.
43: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
44: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
34: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
4: Anna Badowska, zapraszam. Reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejsce na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
5: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. Bardzo, bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów. Generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone. Działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł, ale również są działki, coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy i jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zabrudzili. No niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czystości cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
6: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach, na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
5: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby sypywać wszystkie nie tej czystości albo zawozić do Pszczoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
4: Za nieporządek na posesjach możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Wystarczy jedno kliknięcie i można stracić kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy złotych. Chodzi o SMS-y z nieznanych źródeł. Powinniśmy uważać na takie wiadomości oraz zakupy w sieci. Warto uświadomić i rozmawiać, zwłaszcza z osobami starszymi, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
2: Oczywiście SMS-y takie pojawiają się i to tak okresowo, takimi falami oszuści wysyłają te SMS-y i to nie tylko na przykład zmuszają nas do płacenia za energię elektryczną, ale są to również na przykład SMS-y, że rzekomo mamy do odebrania jakąś przesyłkę, paczkę i musimy dopłacić kilka złotych, kilka groszy. I oczywiście czytajmy te SMS-y dokładnie, natomiast nigdy nie otwierajmy załączników, które są dołączone do takich SMS-ów. Są też w tych SMS-ach linki bardzo podejrzane. Nie klikajmy w takie linki, bo zapewne żaden bank, gdzie mamy konto, żadna firma kurierska nie wysyła takich podejrzanych linków złożonych z dziwnych znaków, wysyłanych z dziwnych domen, które nie mają nic wspólnego z tym określonym bankiem. Niestety po kliknięciu w taki podejrzany link przekierowuje on nas na rzekomą stronę naszego banku, która jest postawiona na jakimś serwerze zagranicznym, ta strona łudząco przypomina stronę naszego banku. Tam podajemy login, podajemy hasło, wchodzimy i okazuje się, że przez tą chwilę nieuwagi możemy stracić wszystkie oszczędności, ponieważ tak naprawdę ten link i to hasło przekazujemy bezpośrednio do tych oszustów i oni dzięki temu mogą nam to konto wyczyścić z naszych oszczędności, z gotówki, przelać na własne konto, a ustalenie takiego procederu jest bardzo trudne.
6: Powinniśmy się też wystrzegać, robiąc zakupy w internecie, na różnych aukcjach, bo to też jest takie pole, gdzie może dochodzić do różnego rodzaju przestępstw.
2: Tak, wystrzegajmy się. Oczywiście korzystajmy, bo jest to udogodnienie, tak, robiąc zakupy przez internet. Mamy takie przykłady, że osoby są oszukiwane właśnie kupując na portalach aukcyjnych. Ale to oszustwo polega na tym, że osoba, która chce rzekomo od nas zakupić jakiś przedmiot, kontaktuje się z nami poza tym portalem aukcyjnym i proponuje nam dokończenie tej transakcji właśnie poza tym portalem. Nigdy tego nie róbmy, bo przeważnie jest to oszustwo. Jeżeli portal aukcyjny pozwala nam dokończyć taki zakup, taką transakcję właśnie poprzez ten portal, to róbmy to. Nie umawiajmy się poza tym portalem i nie przelewajmy pieniędzy, nie oczekujmy, że te pieniądze do nas trafią, ponieważ jest to oszustwo, a robiąc zakupy, czy kończąc taki zakup bezpośrednio przez ten portal, mamy pewność, że jeżeli zostaniemy oszukani, to wtedy te portale stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, na przykład jeden z tych portali dopiero przesyła pieniądze osobie sprzedającej po trafieniu przesyłki do nas i my wtedy potwierdzamy, że przesyłka dotarła, mamy ją, jest tak jak opisywana i wtedy ten portal dopiero przekazuje pieniądze na konto osoby sprzedającej. Jest to zabezpieczenie, które te portale stosują i w ten sposób nie jesteśmy my oszukani, a tamta osoba otrzymuje przedmiot.
4: Jesień to także dobry czas na zwiedzanie. A co można ciekawego zobaczyć w okolicach Radomia? Zapytaliśmy o to Krzysztofa Ninarda z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
7: Złośliwi mówią, że jesteśmy miastem na skraju puszczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest duży plus, bo na przykład miastem na skraju puszczy jest też Warszawa, tylko na skraju Puszczy Kampinoskiej. My jesteśmy na skraju Puszczy Kozienickiej. Wydaje mi się, że to jest duży walor, bo niejedna metropolia, zwłaszcza zachodnioeuropejska, bo trochę inaczej jest w Stanach, mogłaby pozazdrościć takiej bliskości tak wielkiego kompleksu leśnego, jakim jest na przykład Puszcza Kozienicka. Tak? Więc jeżeli mamy dosyć już miasta, chcemy odpocząć od pracy, od siedzenia w budynkach, proponuję szlaki puszczańskie. Tych szlaków jest odgromadzone groma, zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe. Rowerowe ciągle powstają. Piesze wytyczane są przede wszystkim przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, więc większość z nich jest już dosyć stara. Natomiast powstało w ostatnim czasie też kilka nowych szlaków w okolicach Radomia. Natomiast wracając do Puszczy Kozienickiej, nawet dla osób niezmotoryzowanych, zaledwie 12-13 km, 15, zależy w której części Radomia mieszkamy od naszego miasta, znajduje się jedynie letnisko, popularne miejsce spacerów i wypoczynku nawet niedzielnego mieszkańców naszego miasta, pobliskich Pionek i Kozienic. Zalew, który powstał w latach 70. Są to piękne tereny spacerowe. Po stronie południowej zalewu mamy pasaż, taki bulwar spacerowo-rowerowy, gdzie mamy alejkę spacerową, tuż obok niej biegnie droga rowerowa. Jest tam ograniczony ruch kołowy, w związku z czym możemy swobodnie, no oczywiście przy zachowaniu odrobiny rozsądku, spacerować. Dla tych, którzy są piechurami, proponuję, aby te osoby przeszły również na drugą stronę zalewu, gdzie są zupełnie inne już ścieżki. Tam są ścieżki leśne, to są właśnie te szlaki, o których mówiłem, częściowo też nieznakowane. Teren jest bardziej urozmaicony, chodzi mi o rzeźbę terenu, ponieważ mamy już takie pagórki leśne, my to nazywamy wydmami leśnymi. No nie mamy tutaj morza, ale wydmy też są, bo to są piaszczyste pagórki, bo my jesteśmy na równinie, więc nie mamy tutaj jakichś wzgórz skalistych. Miejsce jest naprawdę ciekawe. Samo obejście zalewu dookoła to ponad godzina, ale możemy sobie trochę trasę wydłużyć, ponieważ niedaleko po północnej stronie zalewu, gdzie znajduje się właśnie Puszcza Kozienicka, znajdują się również groby pomordowanych w czasie II wojny światowej, więc możemy się troszeczkę oddalić od zalewu. Jedynie letnisko, bo my często nazywamy to miejsce Siczkami, tak naprawdę Siczki to jest sąsiednia wieś, natomiast sam zalew nosi nazwę Siczki Dolne i Siczki Górne. To miejsce popularnego wypoczynku to Siczki Górne. Siczki Dolne znajdują się poniżej tego zalewu, czyli ten zbiornik, który jest przy szosie Radom-Kozienice. Na południe od zalewu Siczki, w jedni letnisko, pomiędzy ulicami Wojciechowskiego a Płużańskiego znajduje się taki drewniany kościółek świętego Józefa. Ktoś powie, no kościół drewniany, nie jeden. No oczywiście, że nie jeden, ale jedyny kościół drewniany, który został wzniesiony w stylu zakopiańskim i zachowany do dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego. Więc najbliższy kościół drewniany w stylu zakopiańskim możemy zobaczyć w Nałęczowie. Nie jest to daleko, bo to jest jakieś 90-80 km od Radomia, ale jest to województwo lubelskie. W województwie mazowieckim nie ma drugiego kościoła wybudowanego w stylu zakopiańskim. Tam dookoła jeszcze są takie podcienia drewniane. To są tak zwane soboty. A możemy je zobaczyć w niektórych kościółkach, między innymi jest taki kościółek no, dosyć daleko od Radomia, na Opolszczyźnie, w Bralinie. Właśnie to jest południowa część Wielkopolski. Tam też są takie podcienia. Zawsze mi się ten nasz kościół z tym kojarzy. To są tak zwane soboty. Dlaczego? Skąd nazwa soboty? Dawniej kościołów było dużo mniej i ludzie z okolicznych wsi przybywali już w nocy z soboty na niedzielę do kościoła na mszę poranną. Większość ludzi nie spożywała niczego przed mszą, w związku z czym raczej większość ludzi wybierała się na ranną mszę, żeby potem móc już zjeść śniadanie. I no, nocowała, czekała po prostu na tą mszę w tych podcieniach, czyli w tych tak zwanych sobotach. Stąd nazwa właśnie soboty. Znacznie mniej popularnym miejscem wśród turystów jest źródełko Świętego Jana, które znajduje się bliżej Radomia, nawet jeszcze niż jednia letnisko. Ono znajduje się tak na pograniczu miejscowości Rajec Poduchowny i Antoniówka. Można tam dojechać z Radomia autobusem 26. To źródełko znajduje się na terenie, gdzie jest wyznaczona przez Lasy Państwowe taka ścieżka spacerowa nad Pacynką. Tam przepływa rzeka Pacynka, ona potem na granicy Radomia łączy się z Mleczną i potem już razem z Mleczną uchodzi do Radomki, na północ od Radomia. Jest to miejsce dosyć urokliwe. Może nie ma tu tylu atrakcji, co w jedni letnisko, ale jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu z naturą, znajduje się całkiem długa ścieżka spacerowa, tak żeby przejść całość, to myślę, że potrzebujemy około godziny. Jeśli robimy zdjęcia na przykład nad brzegiem Pacynki, no to troszeczkę więcej. Tam jest kładka, która ułatwia przedostanie się przez Pacynkę. Jest też taka wiata, gdzie można odpocząć. Takie charakterystyczne miejsce to jest sklep przy szosie Kozienickiej. Tuż za sklepem właśnie zaczyna się ścieżka nad Pacynką. Możemy też również, przechodząc na drugą stronę Pacynki i dochodząc do drogi leśnej, skręcić w prawo i dojdziemy również do miejscowości właśnie Siczki, niejednia letnisko. I możemy tam też zakończyć naszą wycieczkę po tej części puszczy. Po drodze będziemy możemy mijać również taki punkt przystankowy z taką wiatą, gdzie można sobie odpocząć i tuż obok niej znajduje się siedziba nadleśnictwa Rajec w takim małym drewnianym domku, więc też całkiem przyjemna trasa turystyczna. Bardzo malowniczo również wygląda zakole Pacynki, właśnie znajdujące się tuż obok wspomnianej drewnianej kładki. Kolejne miejsce w Puszczy Kozienickiej, myślę, że nieco zapomniana Garbatka Letnisko, kiedyś bardzo popularne miejsce wypoczynku, zwłaszcza letniego, mieszkańców Radomia, Lublina i Warszawy, bo ono znajduje się tak pomiędzy. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach mało słychać o Garbatce. Ona jest trochę dalej niż jednia letnisko, ale też mniej słychać, żeby ludzie się tam wybierali na wycieczki, spacery czy na jakiś dłuższy pobyt. W Garbatce zachowało się znacznie więcej willi wzniesionych w okresie międzywojennym i podczas gdy w jedni letnisko mamy głównie te wille drewniane, to w Garbatce jest mnóstwo willi drewnianych, ale również możemy spotkać wille murowane. Jedną z nich jest właśnie willa pod Matką Boską, ale jest też wiele willi drewnianych, tak jak mówiłem, w stylu Schwiedermeier i nie tylko. Garbatka to również mnóstwo szlaków pieszych. W miejscowości znajdują się dwa zbiorniki wodne, takie niewielkie zalewy. Oba są, można powiedzieć, zlokalizowane w sercu Puszczy Kozienickiej. Jeden z nich nazywa się Polanka, dlatego że tuż obok znajduje się taka niewielka polanka. Natomiast troszeczkę dalej znajduje się zbiornik Budowa. Nie wiem skąd nazwa, może po prostu dlatego, że był wybudowany. Swego czasu zapora na tej budowie została zwalona przez czas i pamiętam, jak byłem dzieckiem, ten zbiornik praktycznie nie funkcjonował, więc został jakby przywrócony do dawnego stanu. A pomiędzy tymi dwoma zbiornikami przepływa rzeczka Brzeźniczka. Tam też nazywają niektórzy ją Potok Krępiec. Ona łączy te dwa zbiorniki. Natomiast skąd nazwa Garbatka? Od garbów leśnych, czyli tych właśnie takich pagórków leśnych, piaszczystych i właśnie idąc taką krawędzią jednego z takich leśnych wzgórz, w dole mijamy meandrującą Brzeźniczkę i dochodzimy do zalewu Budowa. Także mimo, że jesteśmy może na nizinie, to możemy nawet tutaj natknąć się na takie wąwozy, dlatego że Brzeźniczka płynie takim malowniczym wąwozem między dwoma wzgórzami. Także polecam spacer. Jeżeli mamy więcej siły, proponuję dojście do rezerwatu Krępiec, gdzie znajdują się źródełka Potoku Krępiec. No, wizualnie jest to miejsce troszeczkę podobne do pobliskich królewskich źródeł i właśnie do źródła Świętego Jana, które znajduje się prawie tuż obok granic Radomia. No więc skoro o królewskich źródłach. Królewskie źródła, no to jest chyba rezerwat, który jest w tej chwili najbardziej popularny wśród turystów, bo przyjeżdżają tam ludzie nie tylko z Radomia i okolic, ale nawet już z innych części Polski. Wedle legendy król Władysław Jagiełło ponad 20 razy bywał na polowaniach właśnie w tej części Puszczy Kozienickiej. Często bazą wypadową był właśnie Radom, gdzie znajdował się zamek królewski. Obecnie mamy tylko pozostałości, ale są do dnia dzisiejszego. I wyruszał właśnie stąd na polowania na grubego zwierza. Wówczas w Puszczy Kozieńskiej występowały też niedźwiedzie. W tej chwili największym zwierzęciem występującym ssakiem, no i zwierzęciem w puszczy jest łoś, którego wysokość może przekraczać nawet 2 metry. Natomiast wówczas występowały również niedźwiedzie i często właśnie na takiego grubego zwierza czy na dzika wyruszał na polowanie król ze swoją świtą. No i wedle legendy ponad 20 razy, bodajże 24 razy pił wodę właśnie w tym dzisiejszym rezerwacie Królewskie Źródła i stąd te źródełka, które tak są nazywane. Tych źródełek jest więcej. W tej chwili jest tylko jedno źródło, do którego możemy dojść suchą nogą, tak? Ale źródełek jest tam cała rzesza. One zasilają Zagorzdonkę, ponieważ między tymi źródełkami, strumykami, które tam płyną, przepływa rzeka Zagorzdonka. To jest rzeka właśnie, nad którą leżą dwa największe miasta Puszczy Kozienickiej, czyli Pionki i Kozienice, tak? No i urokliwa ścieżka nad Zagorzdonką w tym rezerwacie, gdzie mamy też pomosty spacerowe, drewniane, tak abyśmy mogli dotrzeć w te miejsca, które no bez tych pomostów no byłyby po prostu niedostępne. Moglibyśmy ewentualnie z pobliskiego mostu dawnej kolejki, bo tam jeszcze mamy taki nasyp kolejki leśnej. Były plany, żeby utworzyć taką kolejkę turystyczną, natomiast skąd się w ogóle wzięły te nasypy i ten most? Dawniej drewno z Puszczy Kozieńskiej było zwożone kolejką leśną i cała taka sieć wąskotorówek funkcjonowała na terenie całej Puszczy Kozienickiej. Właśnie jeden z takich nasypów możemy zobaczyć w rezerwacie królewskie źródła.
8: A z drugiej strony właśnie na przykład mamy też taką miejscowość jak Iłża. Wybierając się tam właśnie choćby na spacer, na po prostu pooglądanie tej miejscowości, co tam możemy zobaczyć?
7: Iłża to malowniczo położone miasteczko w południowej części naszego regionu. Malowniczo położone dlatego, że tutaj w Radomiu jesteśmy przyzwyczajeni głównie do takich krajobrazów równinnych, a zaledwie 30 km na południe stąd rzeźba terenu diametralnie się zmienia. Mamy wzgórza, mamy rzekę, właściwie dzięki której są te wzgórza, bo tam jest przełom rzeki Iłżanki, ona przepływa przez Iłżę, natomiast na dwóch wzgórzach znajdują się różne ciekawe obiekty historyczne. Większość osób z Radomia kojarzy Iłżę przede wszystkim z zamkiem, właściwie to są ruiny zamku biskupów krakowskich. Dlaczego biskupi krakowscy w Iłży? Biskupi krakowscy mieli wiele swoich posiadłości. Radom na przykład był miastem królewskim, Iłża była miastem biskupim, także była we władaniu biskupów. Akurat wtedy mieliśmy tylko kilka diecezji w Polsce. Nie istniała diecezja na przykład radomska, ale istniała już diecezja krakowska i biskupi mieli tutaj też swoją siedzibę, więc tak jak król po prostu podróżując po kraju, wiadomo, że to były zupełnie inne czasy i taka podróż to były całe dnie, a nie tak, że 2-3 godziny przemieszczamy się z jednego krańca Polski w drugi. Musieli mieć swoje siedziby, skąd wyruszali również do swoich kolejnych siedzib, tak? I tutaj była taka jedna z baz. A miasto należało do biskupów. W Iłży w tej chwili duża część zamku została zrewitalizowana, mury zostały podniesione. Zamek został wybudowany w XIV wieku. I jest też legenda, mimo że zamek był zamkiem biskupim, to jest legenda o księżniczce, która została zamknięta kiedyś w baszcie tego zamku. Ta baszta cały czas góruje nad Iłżą. Ona była zamknięta i płakała, w związku z czym leciały jej łzy z tej baszty. I stąd nazwa jej łza. Zostało to uproszczone do Iłża. I stąd nazwa miasteczka Iłża. Także taka ciekawostka. Tak od łzy właściwie pochodzi nazwa Iłża. No i później też rzeki, która przepływa przez to miasteczko, czyli Iłżanka. Tak? Natomiast jeśli chodzi o widok na zamek, najładniej widać go z dołu. Na przykład z rynku, bądź też z placu, który wiele osób nazywa rynkiem, ale to nie jest prawda. Tam, gdzie znajduje się kościół również farny, to jest jeden z głównych placów Iłże. Natomiast to nie jest rynek. Rynek znajduje się z drugiej strony kościoła. Kościół farny, też bardzo ważna budowla, farny, czyli inaczej parafialny, w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XVII-wieczny. Natomiast są jeszcze dwa kościoły w Iłży. Jeden znajduje się właśnie pod wzgórzem zamkowym, to jest kościół Świętego Ducha. Trzeci kościół, on znajduje się na obrzeżach miasteczka, na cmentarzu, na kolejnym wzgórzu. To jest kościół Najświętszej Marii Panny. I tam również możemy dojść z miasteczka, na przykład ulicą Wójtowską. To jest kawałeczek albo pod Zamczem. Także też polecam. On jest otwierany tylko kilka razy do roku. Znajduje się w głębi cmentarza. To jest jeden z najstarszych cmentarzy iłżeckich. Taka ciekawostka. Wszystkie te cmentarze znajdują się na wzgórzach, bo drugi cmentarz znajduje się w miejscu wjazdu do Iłży od strony Radomia. I stamtąd również mamy piękny widok na ruiny zamku biskupiego. Jeżeli szukamy przyrody, no to Iłża jest również świetnym miejscem na takie spacery, dlatego że w okolicach Iłży znajdują się wąwozy. Jeden z nich właśnie znajduje się na przedłużeniu ulicy Franciszkańskiej, więc możemy tamtędy też dojść do ruin zamku, a drugi znajduje się z drugiej strony tego wzgórza. Także przejście całego wąwozu to również kilkadziesiąt minut, więc doskonałe miejsce dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą. No i przede wszystkim możemy odpocząć od ruchu, od zgiełku miasta, nawet tej niewielkiej Iłży, która znajduje się w dole. Miasteczkiem, którym może nie zachowało się najwięcej zabytków w naszej okolicy, może nie jest ich tyle, co w Iłży, jest Szydłowiec. Ale za to mamy tutaj bardzo takie, można powiedzieć, wyrafinowane zabytki. Dlatego, że kościół świętego Zygmunta, który znajduje się w Szydłowcu, on jest wzniesiony z kamienia, z piaskowca szydłowieckiego. Całe miasteczko jest tak zwanym miastem na kamieniu, dlatego, że w ziemi, wszędzie pod budynkami, tam jest dosyć płasko, no są niewielkie takie pofałdowania, ale w ziemi znajduje się wszędzie piaskowiec. Stąd nazwa właśnie miasto na piaskowcu. Z tego piaskowca wykonane są również inne zabytki Szydłowca. Oprócz kościoła, który ma doskonale zachowane wnętrze i znajdują się groby między innymi właścicieli Szydłowca, bo Szydłowiec był prywatnym miastem. Należał najpierw do rodziny szydłowieckich, no to logiczne, a później do Radziwiłłów, czyli jednego z najbardziej znanych rodów magnackich w ogóle w historii Polski. Też taka ciekawostka, dlatego że Radziwiłłowie wywodzili się z Litwy. Wiele tych rodów właśnie to byli często spolszczeni Litwini bądź Ukraińcy. Natomiast Radziwiłłowie główną siedzibę swoją mieli w Nieświeżu. Tam się znajduje potężny zamek, dzisiaj jest to Białoruś, ale dawniej była to Litwa. Natomiast ta polska gałąź Radziwiłłów, taka najbardziej spolszczona, miała swoją główną siedzibę właśnie w Szydłowcu. Więc taka ciekawostka.

0: w Fosie, tak? A dawniej właśnie zamki były budowane najczęściej albo na wzgórzach, albo były otoczone fosą. Wiadomo, ze względów militarnych. Po drugiej stronie fosy znajduje się malowniczy park Radziwiłłowski. On nie jest duży, ale został zrewitalizowany kilka lat temu. Przez niego przepływa rzeka Korzeniówka. Szydłowiec jest nad rzeką Korzeniówką. To jest taki właśnie niewielki potok, ale on zasila właśnie tą okazałą fosę wokół zamku. Na obrzeżach Szydłowca w południowej części znajduje się też zrewitalizowany zalew, a nad tym zalewem jest również Góra Trzeci.
1: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. FM.
2: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie.
9: Rosyjski ostrzał na Ukrainie. W Polsce alerty RCB otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kilka osób niegroźnie rannych na Węgrzech. Kolejny wypadek polskiego autokaru. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Przed nimi spotkanie z Włoszkami. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z pilnym alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefony wysłano alarm związany z kolejnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W SMS-ach czytamy: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Przypomnijmy, Kreml nie zgodził się na zawieszenie broni. Zapowiedział jedynie, że w najbliższych godzinach ataki ominą Kijów. A to dlatego, że jutro mają pojawić się tam amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy mają negocjować pokój. Obecnie ogłoszono alarmy przeciwlotnicze w prawie całym kraju. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Jak podały węgierskie media, do wypadku doszło na zachodzie kraju. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
11: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
10: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
9: Przypomnijmy, w połowie sierpnia również na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Wtedy też podróżowali nim pielgrzymi wracający z Chorwacji. Tamten wypadek zakończył się tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Jak prognozuje epetrol.pl, stawki na stacjach we wrześniu nadal będą rosły. Benzyna 95 może kosztować nawet 7,99 zł za litr, a diesel 8,87. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.
12: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w Cieśninie Ormus. Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
9: Analitycy dodają, że wiele wskazuje na to, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy po wygranej z Holandią. Biało-czerwone awansowały

0: do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacja Magdalena Jurczyk zapowiada...
1: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
0: A więcej będzie można wywalczyć już dziś, podczas półfinałowego spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku. Ponad 17 tysięcy osób bierze udział w biegach Poland Business Run w Krakowie. W tym roku uczestnicy pomogą osobom po amputacjach i mastektomii. Dzisiaj w programie m.in. wyścig dla dzieci.
2: Jak tam wrażenia z trasy?
3: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
4: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
5: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
0: Jutro powtórka biegu głównego oraz startu dla najmłodszych. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Dzisiaj, a także w nocy czeka nas niebezpieczna pogoda. W części kraju IMGW wydał alarmy drugiego stopnia, a przed silnym wiatrem. Poza tym synoptycy ostrzegają przed burzami w sumie w 9 województwach. Pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem pojawiły się za to w województwie zachodniopomorskim. Na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach alerty utrzymają się do jutrzejszego poranka. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 10 do 14 stopni.
6: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
8: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
9: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzecz robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest no niestety uzależnienie?
8: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem, jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszcz ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby, a uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem w samym sobie. Już wtedy nie wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony, czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu, no i skala zakupoholizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który pod względem szkodliwości, i ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Mate, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne, i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniami. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci, mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci, nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci winni, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, nie piję. Ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu no źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka tak z rodzicami, no i jest w dole psychicznym, w dołku, no to mówię, weź sobie, napij się, ale nie, nie piję, ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej, spróbował, no i rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. No i potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. No i zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój, jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę wychodzi, ale potem nie wraca na czas, jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach więzi, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
7: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowania u dziecka, pomocy można szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Puszcza Kozienicka, pięknie położone Orońsko czy Jedlnia Letnisko. Urokliwych miejsc w regionie radomskim nie brakuje. Wiele osób chce zwiedzać nasz region na dwóch kółkach. Z myślą o nich na stronie Bractwa Rowerowego przygotowano opisy tras rowerowych wokół Radomia. Świetnym miejscem na rowerowe wycieczki jest Iłża, mówi Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
2: Jednym z takich miejsc jest na przykład Iłża, historyczne miasto, jedno z czterech w Małopolsce. Ponieważ jesteśmy w Małopolsce, to trzeba przypomnieć, jedno z czterech miast będących własnością kiedyś biskupów krakowskich, tutejszych biskupów zresztą, w którym to miasto było ośrodkiem takiego klucza dóbr. Biskupi wybudowali w średniowieczu, w XIV wieku zamek z miejscowego wapienia, z takiego białego wapienia charakterystycznego, podobnego do tego wapienia, z jakiego są zbudowane zamki na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Bo trzeba wiedzieć, że Jurza w ogóle ma takie położenie strategiczne. Dlatego została wybrana właśnie na lokalizację takiego zamku obronnego, ponieważ w Iłży właśnie rzeka Iłżanka przełamuje się przez tak zwane Przedgórze Jurzeckie, czyli pas wapieni jurajskich ciągnących się tam od okolic Wierzbicy, Szydłowca, aż w stronę dalej Kamiennej i Bałtowa. W Bałtowie, który jest nam też przecież znany, też mamy przełom Kamiennej właśnie przez Przedgórze Jurzeckie. Jest to przełom przez te same skały, jaki jest właśnie, jaki jest przełom Iłżanki w Iłży. No w związku z tym, że Iłża leży w przełomie rzecznym, no to położenie jest takie dość widowiskowe, ponieważ jest to głęboko wcięta dolina, flankowana z dwóch stron wysokimi wzgórzami. Na jednym z nich stoi właśnie zamek, po drugiej stronie też mamy takie wzgórze. We wzgórzach, które są zasadniczo zbudowane z tychże wapieni jurajskich, oprócz tego, że no, w podłożu mamy wapienie, to one jeszcze są pokryte lessem. I dzięki temu właśnie za tym wzgórzem zamkowym mamy z kolei wąwozy lessowe, którymi możemy na przykład sobie podejść od tyłu na zamek. W wapieniach iłżeckich, co ciekawe, mają też miejsce zjawiska krasowe. No jak to w wapieniach oczywiście, prawda? Więc na przykład jezioro w Iłży, ponieważ w tym właśnie przełomie na Iłżance jest jezioro, co ciekawe, nie jest to jezioro, przynajmniej jeśli chodzi o jego pochodzenie, nie jest to jezioro zaporowe, lecz jest to jezioro krasowe, które powstało przez wypełnienie lejów krasowych, czyli takich zapadlisk krasowych, które tam się tworzyły. O tym, że mamy kras w okolicach Iłży, świadczą również na przykład nazwy miejscowe, które tam mamy, nazwy wsi. Taką charakterystyczną nazwą jest Wodąca. Ta nazwa oznacza miejsce, gdzie giną wody pod ziemią, właśnie w tych pustkach krasowych. Ciekawostką jest to, że w nieopodal Iłży jest takie miasto Sienno i tam płynie taka rzeczka niewielka, która w Siennie jeszcze płynie, a za jakieś kilka kilometrów za Siennem, która płynie właśnie tam w stronę Bałtowa, ona ginie i zostaje tylko dolina, która uchodzi właśnie w okolicach Bałtowa do Kamiennej, taka duża dolina, sucha, ponieważ ta rzeka płynie już jakimiś podziemnymi pustkami. Ale wracając do Iłży. No, Iłża to nie tylko biskupi krakowscy, tenże zamek, oczywiście fara też bardzo zacna, z pewnymi zabytkami, które zostały tam relokowane z katedry wawelskiej, z naszej dawnej katedry, no bo ponieważ Iłża była miastem biskupim, no to co tam w katedrze już nie było potrzebne, to się wypchnęło do jakichś tam innych miast biskupich, więc możemy tam też oglądać ciekawe zabytki właśnie w tym kościele. No ale Iłża też jest znana z garncarstwa. Był to bodaj najsławniejszy ośrodek, jeśli chodzi o garncarstwo, wyroby ceramiczne, jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. No i w miejscowym muzeum, które się mieści właśnie też pod Górą Zamkową, możemy oglądać między innymi właśnie te przykłady właśnie ceramiki takiej historycznej iłżeckiej.
7: Nie chcą pomocy, ale spokoju. Mowa o niedawno urodzonych sarnach, zającach czy ptakach leśnych, znajdowanych przez spacerowiczów w leśnych trawach. Nie zbliżajmy się do nich, nie bądźmy nachalni, fotografując z bliska, apeluje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
10: Dla dzikich zwierząt maj, czerwiec to okres intensywnego rozrodu. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu można było je spotkać, ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie i możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć, wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach, może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. Nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki, ale też nie bądźmy, mówiąc kolokwialnie, namolni i nie obserwujmy, nie próbujmy za wszelką cenę zrobić zdjęć młodym, czy to są sarny, czy to są ptaki, dlatego że straszymy te zwierzęta, narażamy je. No, w przypadku piską to one mogą być przez dłuższy czas bez pokarmu, przez to, że staramy się im zrobić zdjęcie. Obowiązuje coś takiego jak etyka fotografii przyrody. Nieważne, czy to jest fotografia z specjalistycznym sprzętem, czy zwykłym telefonem komórkowym. Pamiętajmy o tym, nie za wszelką cenę. Dla nas chodzi o rozrywkę, o przyjemność, natomiast dla zwierząt jest to kwestia życia i śmierci. Tak więc bądźmy uważni.
7: Rok 2026 będzie rokiem robotniczego protestu czerwca 76, zdecydował Senat RP, podejmując jednogłośnie uchwałę w tej sprawie. Inicjatorem uczczenia wydarzeń sprzed 49 lat był senator Wojciech Skurkiewicz i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.
11: Rok 2026 jest rokiem 50. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. Jest rokiem, kiedy tu w Radomiu będą obchodzone uroczystości, ale chcemy, aby te uroczystości miały wymiar nie tylko radomski, nie tylko lokalny, ale wymiar ogólnopolski. Procedura senacka przewiduje, że stosownie wcześniej należy złożyć projekty uchwał, projekty harmonogramów obchodów tego roku i my to właśnie uczyniliśmy. W tej uchwale oddajemy cześć i hołd wszystkim tym, którzy w czerwcu 76 roku walczyli z reżimem komunistycznym. Wszystkim tym, którzy przechodzili ścieżki zdrowia, ale oddajemy cześć i hołd wszystkim mieszkańcom Radomia i ziemi radomskiej, bo przecież ta ziemia przez komunistów była upodlona, była uciemiężona przez kolejne dziesięciolecia. I chcemy, aby ten rok 2026 był nie tylko rokiem symbolicznym, ale takim także rokiem, kiedy będziemy przypominać o tych wydarzeniach, kiedy będziemy mówić o tym, że gdyby nie wydarzenia w czerwcu 76 roku, nie byłoby Solidarności, nie byłoby 89 roku, nie byłoby wolności i demokratycznej Rzeczpospolitej.
7: Przypomnijmy, 25 czerwca 76 roku w wielu zakładach pracy w Polsce wybuchły strajki i demonstracje wywołane zapowiedzianą dzień wcześniej przez rząd drastyczną podwyżką cen żywności. Do największych wystąpień robotniczych doszło właśnie w Radomiu, ale także w Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i Służba Bezpieczeństwa. W całym kraju aresztowano około 2,5 tysiąca osób.
6: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Letnie hitu. W Brójcu na 106,4.
12: Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
17: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
16: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
24: Reklama.
25: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
26: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Warsztaty dla małych i dużych, wystawy sztuki nieprofesjonalnej i ludowej. To wszystko ma znaleźć się w willi przy ulicy Okulickiego. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego uzyskało 11 milionów z unijnej kasy na remont budynku. Dodatkowo 6 milionów ma pochodzić z budżetu województwa mazowieckiego. Jak mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w wyremontowanym budynku będzie można oglądać wystawy.
27: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, no, w jej właściwie, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Monsiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają właściwie nie od niedawna, bo 2013 roku. Ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki właśnie ludowej. Będą to wystawy poświęcone takim sylwetkom jak właśnie Jerzy Kutkowski, czy właśnie Edmund Monsiel, Jan Nowak, czy Nikifor. No i oczywiście też chcemy tutaj też pokazać taką monograficzną wystawę Jerzego Kutkowskiego. Będziemy również pokazywać pracę artystów, twórców z mniejszości narodowych i też lokalnych środowisk artystycznych, tak zwanych artystów młodego pokolenia, tak poniżej 18 roku życia. Drugim takim ważnym elementem naszego projektu będą warsztaty. Będzie to bardzo dość spora oferta warsztatowo-edukacyjna. Będą to warsztaty skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej, więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także arteterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi. Tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie Insita, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam Państwu, co będzie. No, szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i no, chcielibyśmy, żebyście Państwo i wszyscy mieszkańcy i właśnie regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
26: Czy w Radomiu po szynach będą jeździć tramwaje? Takie pytanie zadaje sobie wielu. Ich zdaniem trzeba sięgnąć po pieniądze z programu Polska Wschodnia, by zrewolucjonizować transport publiczny w Radomiu. Czy po Radomiu będą jeździć tramwaje? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego i ekspertem Instytutu Sobieskiego.
0: Okiem eksperta, czy w Radomiu taki tramwaj jest potrzebny?
2: Potrzebny to jest takie słowo może nie do końca tutaj adekwatne, dlatego że to należy rozważać w kategorii z jednej strony konieczności, a z drugiej strony celowości. Jeśli chodzi o konieczność, to w mieście wielkości Radomia nie ma konieczności wykorzystywania szynowego transportu publicznego. Z powodzeniem możemy się zadowolić autobusami. Jesteśmy w stanie dobrze rozwiązać transport publiczny za pomocą autobusów. Natomiast tramwaj jest dużo lepszym środkiem transportu i jest zalecanym dla tej wielkości miast. Jesteśmy już na tyle dużym miastem, że zastosowanie transportu szynowego właśnie w postaci tramwaju, jakkolwiek niekonieczne, jest właśnie celowe, ponieważ zastosowanie takiego środka transportu szynowego, tramwaju, który jest środkiem w skali naszego miasta innowacyjnym, skoro takiego czegoś dotychczas nie mamy, jest po prostu bardzo korzystne dla miasta, nie tylko z punktu widzenia samej obsługi transportowej, ale też z punktu widzenia urbanistyki i różnych innych korzyści, takich można powiedzieć pobocznych, ale w zasadzie może nawet nie pobocznych, tylko właśnie kluczowych, jeśli chodzi o tego rodzaju inwestycje.
0: Pomysł nie jest nowy, bo już w latach 80. profesor Michał Kreska opracował taką linię. Pan profesor już nie żyje, ale ja miałem okazję z nim rozmawiać, więc tutaj była taka trasa, która miałaby prowadzić m.in. z północy do centrum miasta.
2: Tak, profesor Kreskraus zaprojektował sieć tramwajową, nie tylko jedną trasę, ale sieć tramwajową. Oczywiście to były projekty robione w latach właśnie 80. czy nawet może jeszcze 70., kiedy trochę inaczej jeszcze wtedy planowano linie tramwajowe. I obecnie, gdybyśmy mieli wprowadzać tramwaj, to na pewno te linie powinny przebiegać nieco inaczej. Chociaż oczywiście te główne generatory ruchu, jeśli chodzi o osiedla mieszkaniowe, no to układ tutaj jest stały i rzeczywiście ten kierunek północ-południe jako podstawowy, a ten dodatkowy południowy zachód, północny wschód, czyli tak jakby Gołębiów południe, to te kierunki pozostają. Zresztą to widzimy po tym, gdzie jeżdżą najbardziej obciążone linie autobusowe.
0: Skąd wziąć na to pieniądze? Bo na pewno to jest kosztowne. Nasi słuchacze tak sobie myślą, trzeba by budować tory, trzeba by kupić składy, trzeba zbudować jakieś miejsce, gdzie te składy będą trzymane, czyli jakąś zajezdnię tramwajową. Skąd wziąć na to pieniądze?
2: Najpierw zacznijmy od tego, że mowa o tym, że to są takie gigantyczne pieniądze, jest trochę przesadzona. Dlatego, że koszty budowy jednej pierwszej linii tramwajowej wraz z taborem, zajezdnią i tymi wszystkimi tam urządzeniami towarzyszącymi, no szacuje się na kilkaset milionów złotych. I to się realizuje przez dobre kilka lat. Więc na rok wychodzi prawdopodobnie średnio poniżej nawet 100 milionów. To są pieniądze, które miasto Radom bez mrugnięcia okiem co roku wydaje na układ drogowy swój. I jakoś nikt nie płacze, że to są takie ogromne pieniądze. Więc pierwszy mit, tak, że to są tak ogromne pieniądze. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście jeśli chodzi o takie inwestycje w transport publiczny, a w szczególności w szynowy i elektryczny transport publiczny, to są i prawdopodobnie nadal będą dość szerokie możliwości finansowania zewnętrznego. I jak uczy przykład Olsztyna, który ostatnio wprowadził jako jedyne miasto w Polsce nowy system tramwajowy, takie rzeczy się finansuje w granicach 80 czy może nawet więcej procent z pieniędzy zewnętrznych. Więc z punktu widzenia miasta to są wręcz drobne pieniądze na wkład własny, który trzeba mieć. Źródła są oczywiście w postaci funduszy unijnych, na przykład Funduszu Polski Wschodniej, w którym nareszcie jesteśmy. I w tym Funduszu Polski Wschodniej są nawet przewidziane pieniądze dla Radomia, specjalnie jakby, że tylko Radom może z nich skorzystać. Co więcej, no oczywiście możemy się domagać też od rządu finansowania z innych źródeł, choćby pod powodem tego, że inne miasta leżące funkcjonalnie rzecz biorąc w Polsce Wschodniej, czyli no, nie bardziej zdegradowane niż Radom, z takich dodatkowych funduszy mogły korzystać przez ostatnie 20 lat, a Radom był ich pozbawiony. Więc tutaj na pewno, jeżeli byśmy chcieli taką inwestycję wykonywać, to po pierwsze, nie są to aż tak gigantyczne pieniądze, po drugie, na pewno są źródła zewnętrzne, z których można by skorzystać.
0: Od czego zaczyna się w ogóle tak dużą i tak skomplikowaną inwestycję? Od czego by trzeba było zacząć? Co władze miasta musiałyby zrobić? Jakie są kolejne kroki, jeżeli chodzi o uruchomienie takiej linii tramwajowej?
2: Tutaj bym znowu nie przesadzał z jakąś taką strasznym skomplikowaniem tej inwestycji. Oczywiście jest to inwestycja dość żmudna i długa, wymagająca no, jakiegoś takiego wysiłku, powiedzmy, i intelektualnego, i finansowego, i organizacyjnego ze strony miasta. Natomiast, co warto podkreślić w przypadku tramwaju, że no, nie jest to inwestycja szczególnie trudna w tym wymiarze, że to jest inwestycja klasyczna, którą po prostu regularnie podejmują miasta w Polsce. Ja wymieniłem tylko Olsztyn, ale Olsztyn tworzył nową linię, tak, ale inne miasta budują nowe linie tramwajowe, więc nie jest to żadna jakaś taka kosmiczna technologia, żeby trzeba było się jakoś strasznie martwić tym, czy my to sobie damy radę, ponieważ no, to jest inwestycja standardowa, można powiedzieć, tak? Długotrwała, ale standardowa, więc nie jest aż tak trudna. Co należy zrobić? Oczywiście należy zacząć od koncepcji urbanistycznej, czyli koncepcji przebiegu takich linii, następnie robić studium, czy też studia wykonalności, gdzie już analizujemy faktycznie techniczne i urbanistyczne możliwości przeprowadzenia linii w takim, a nie innym przebiegu. No a później normalnie ogłasza się przetargi na wykonanie i infrastruktury tej w przestrzeni miejskiej i zakup taboru, czy wybudowanie zajezdni, czy podstacji trakcyjnych. Nie są to strasznie trudne rzeczy.
26: Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
1: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
26: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Powstała w XIV wieku, jednak z polecenia Austriaków została rozebrana na początku XVIII wieku. Na skrzyżowaniu ówczesnej ulicy Wałowej i Krakowskiej znajdowała się Brama Krakowska. Jaką pełniła funkcję i co znajduje się teraz w tym miejscu? O tym opowiada Paweł Puton, pracownik Radomskiej Resursy Obywatelskiej.
3: Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, bo obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursy obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i Bramy Krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich, w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło, mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę Bramy Krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z Bramy Krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o Bramie Krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie Bramą Krakowską, czy czasami Starokrakowską. Była też nazywana Bramą Iłżecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też Pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor Pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okolejące Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego, w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana, i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę, ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
27: Jeszcze tak właśnie wtrącając, a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
3: Co do nazwy, też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był, zresztą tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę, i ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc no, miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
26: Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego. I warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół, jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie.

0: Dawaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
1: Reklama.
0: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
15: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 23 mandaty za spalanie śmieci w piecach wystawiła Radomska Straż Miejska w tym sezonie grzewczym. Funkcjonariusze przeprowadzili 250 kontroli, a więc o 100 mniej niż w poprzednim sezonie. Straż Miejska do kontroli wykorzystuje drona i może wchodzić do domów i sprawdzić, co ląduje w piecach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, głównie spalane są resztki mebli.
16: Tak jak Państwo wiecie, Straż Miejska regularnie z nastaniem sezonu grzewczego i nie tylko kontroluje nasze domy, nasze mieszkania, ogólnie stan powietrza na terenie naszego miasta pod kątem spalania niewłaściwych paliw i rzeczywiście w sezonie 2023-2024, mimo tego, że on się nie skończył, wiadomo, jest koniec marca, już ta pogoda jest coraz bardziej wiosenna, ale liczymy, że jeszcze kilka dni mroźnych się trafi, szczególnie rankiem, i na pewno mieszkańcy będą opalać. Tych kontroli do Straży Miejskiej w tym sezonie wpłynęło niewiele ponad 250. Jest to około 100 kontroli mniej niż w zeszłym roku, ale chyba jest to spowodowane tym, że rzeczywiście ta zima tego roku jest łagodniejsza i dużo cieplej niż w zeszłym roku było. Niemniej jednak ujawniono szereg nieprawidłowości podczas takich kontroli, które zakończyły się albo wnioskami do sądu, albo też w postępowaniu mandatowym. Zauważalna jest zdecydowana poprawa jakości powietrza, zdecydowanie mniej nieprawidłowości porównując lata ubiegłe, czy 2021-2022, czy nawet 2023 jak do siebie porównamy, to rzeczywiście te wyniki w 2023 nie wychodzą tak źle w tym sezonie naszym grzewczym. 23 mandaty i dużo, i mało. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby tych mandatów w ogóle nie było. Natomiast gdzieś jeszcze nieprawidłowości się trafiają. Najczęściej spalane są to elementy drewniane, lakieropochodne, elementy starych mebli. Gdzieś ktoś robił remont w domu, nie wiedział, co ze zużytymi meblami zrobić, nie chciał oddać na PSZOK, co powinien zrobić. Gdzieś te elementy znalazły się w piecach, ale marginalnym było to, że były to mieszkania prywatne. W większości te postępowania mandatowe zakończone przez strażników miejskich dotyczyły firm. I tutaj nie chcę wymieniać, bo to nie na tym rzecz polega, aczkolwiek każdy będzie chciał wiedzieć, kto był tym trucicielem, ale zdarza się, że firmy opalają niewłaściwym opałem. Oprócz tego właściwego znajdują się również elementy drewniane, lakierowane. Oprócz tego znajdują się jakieś resztki z odpadów drewnianych przede wszystkim.
14: Najwyższy mandat, jaki możecie Państwo nałożyć, to
16: 500 zł, tylko i wyłącznie. No niestety ustawodawca nie przewidział innych kar. No oczywiście może to być wniosek do sądu, ale tutaj nie mamy pewności, czekamy na niektóre rozstrzygnięcia i nie mamy pewności, że sąd będzie bardziej surowy. Z doświadczeń, które mamy do tej pory, oczywiście sąd jest niezawisły, on ocenia każdą sytuację indywidualnie, tak jak zresztą i strażnicy, no i te kary nie były wyższe niż to, co my nakładaliśmy.
15: Wiosna z kolei to okres, kiedy Straż Miejska kontroluje stan czystości na posesjach.
16: To jest bardzo trudny temat i to jest temat, który zaprząta naszą głowę od wielu, wielu lat. No niestety wśród nas są jeszcze, kolokwialnie mówiąc, śmieciarze, którzy za nic mają to, jak wygląda teren wokół nas, że żyjemy wspólnie w tym bałaganie. Oczywiście są tacy, którzy są nawet zbyt pedantycznie czyści, ale tutaj złoty środek by był najlepszy. Nie wyrzucamy śmieci w miejsca niedozwolone, a to się jeszcze zdarza, stąd wszystkie fotopułapki, które posiadamy, są zainstalowane w takich miejscach, gdzie przypuszczalnie podejrzewamy, że w tych miejscach mogą być wyrzucane odpady. Mieszkańcy doskonale o tym wiedzą, więc te miejsca jak do tej pory są czyste i całe szczęście, tak? Po jakimś czasie na pewno te pułapki będą przenoszone w kolejne następne miejsca, ale inny problem, który nam się pojawił na terenie miasta, i to właściwie bardziej dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, to jest to, że inne osoby niezamieszkałe w naszej wspólnocie, w naszej spółdzielni, podrzucają do naszych kontenerów odpady. My za to wszystko musimy płacić, mówię o mieszkańcach spółdzielni. Wiem, że spółdzielni montują sobie kamery też. Do nas zgłaszane są takie sytuacje, ustne zawiadomienia lub pisemne zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu z jednoczesnym żądaniem ścigania. My przyjmujemy takie zgłoszenia, prowadzimy postępowania i dyscyplinujemy osoby, które to robiły. Bardzo często odbywa się to z samochodów. Są przywożone wory ze śmieciami, są przywożone opony. Musimy wiedzieć, że wszystkie takie elementy, jeśli ktoś jest mieszkańcem Radomia, może spokojnie oddać na PSZOK. Szok jest, z tego co wiem, czynny od godziny 10. Jeśli jest kolejka, to ona w miarę sprawnie się porusza, ale mamy wtedy czyste sumienie i satysfakcję z tego, że nie wyrzuciliśmy tego do kontenerów. Nie wrzuciliśmy tego obok śmietników, tylko oddaliśmy profesjonalnej firmie do utylizacji. Ta świadomość musi w nas za każdym razem wzrastać, bo widzimy, że dzieje się w dobrą stronę. Natomiast gdzieś jeszcze w tym naszym społeczeństwie żyją takie osoby, które nie zwracają na to żadnej uwagi.
15: Jak pomóc osobie poszkodowanej w wypadku? Co zrobić w przypadku zakrztuszenia? O pierwszej pomocy przedmedycznej mówi radomski ratownik Mariusz Wielocha.
17: Tutaj chodzi nam o to, by w tym pierwszym kontakcie z tą osobą poszkodowaną po prostu zachować się jak najbardziej właściwie. Czyli musimy pamiętać o kilku takich kardynalnych sprawach, jak chociażby wykręcenie odpowiedniego numeru alarmowego, o tym, by sprawdzić, czy ta osoba jest osobą przytomną, czy oddycha, czy nie oddycha. Musimy to wszystko wiedzieć, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności, żeby móc później zaalarmować odpowiednie służby i móc w miarę taki rzetelny sposób przekazać to, co się podziało z tą osobą. Kiedy mamy w ogóle brać udział w udzielaniu tej pomocy tej drugiej osobie, musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie własnym, bo musimy o tym pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest tym priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nam coś się stanie, to mało tego, że my nie zaczniemy udzielać tej pomocy, to jeszcze za chwilę to my będziemy tej pomocy sami potrzebować. Jeśli chodzi o te takie wypadki komunikacyjne, kolizje, trzeba pamiętać, że jak już jesteśmy pewni, że jesteśmy bezpieczni, należy wyłączyć kluczyk ze stacyjki, by zminimalizować ewentualny jakiś tam samozapłon. Musimy też pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób podchodzić do poszkodowanego, że nie należy podchodzić do niego chociażby z boku samochodu, dlatego że ponad 90% urazów komunikacyjnych są to urazy dotyczące górnego odcinka kręgosłupa. I wiadomo, że ta osoba mimo woli odwróci tą głowę w naszą stronę i w ten sposób może pogłębić powstały już wcześniej uraz. Dlatego musimy pamiętać, że należy podejść od czoła samochodu, głośno, wyraźnie powiedzieć, że ta osoba ma siedzieć tak jak siedzi, nie poruszać się i wtedy możemy spokojnie podejść i dalej zacząć udzielać tej pomocy.
18: Czyli najpierw sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna?
17: Dokładnie, sprawdzamy, czy jest przytomna. No wiadomo, że jeśli jest to osoba, która mówi do nas, która z nami rozmawia, jest osobą przytomną. Jeżeli nie ma, że tak powiem, takich oznak, jest to osoba, która jest nieprzytomną osobą, ale widzimy, że oddycha, to też nasze postępowanie będzie troszeczkę inne. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no to będziemy musieli tutaj wdrożyć całą procedurę związaną z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Robimy to w ten sposób, że wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość co najmniej 5 cm, nie więcej jak 6 cm i z częstotliwością co najmniej 100 uciśnięć, nie więcej jak 100 uciśnięć na minutę. Jeżeli mamy opory co do kontaktu z takiego fizycznego z tą osobą poszkodowaną, czyli nie chcemy mieć kontaktu z plufociną czy z wydzieliną jakąś krwawą, możemy wtedy odstąpić od wykonania tych dwóch wdechów ratowniczych, ale musimy pamiętać o tym, że musimy zapewnić cały czas właściwą perfuzję krwi, czyli musimy bez przerwy wtedy tą klatkę piersiową ugniatać.
18: Wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy, myśląc, że może zrobić krzywdę. Czy słusznie?
17: Absolutnie nie powinniśmy się tego bać. Musimy pamiętać o tym, że osoba będąca w takim stanie, czyli osoba, której nagle przestaje bić serce i już nic gorszego nie może jej spotkać, to od nas wtedy zależy, czy w ogóle zwiększymy szansę na powrót do zdrowia i po prostu przeżycie tej osoby. To my w tym momencie w naszych rękach jest ta szansa tej drugiej osoby. Dlatego nie powinniśmy się bać i naprawdę to jest nic strasznego. A poza tym powinniśmy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy taką, że tak powiem, informację, że tak naprawdę i kogoś z naszych bliskich, tak samo i nas może taka sytuacja spotkać i zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nam pomógł. Znaczy właśnie ten strach i ta obawa, myślę, że bierze się zawsze z tego, że uszkodzimy tą osobę, że zrobimy coś nie tak, ale jeszcze raz powtarzam, nic gorszego tej osobie nie może się stać. Dlatego my musimy podejmować akcję ratunkową w takim wypadku, dlatego że no, naprawdę zwiększamy szansę na dojście do zdrowia, a być może nawet walczymy o życie tej osoby. Dlatego zawsze musimy, no, że tak powiem, brać ten ciężar odpowiedzialności na siebie i nie możemy się bać, nie możemy stać z boku, bo po prostu, no tak jak mówiłem, my też możemy kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji. Ja myślę, że teraz jest coraz większa świadomość naszego społeczeństwa i coraz więcej ludzi ma to pojęcie o udzielaniu tej pierwszej pomocy. Wie, jak się zachować. Fajnie, że też masa dzieciaków do tego się garnie. Myślę, że to coraz lepiej wygląda i naprawdę nie ma się czego obawiać. Trzeba po prostu za każdym razem zatrzymywać się, pytać przede wszystkim, czy ktoś potrzebuje pomocy, po to, by móc po prostu oddzielić osoby, które potrzebują faktycznie tej pomocy, a które tej pomocy tak naprawdę nie zawsze potrzebują.
18: W stresie wiele osób zapomina wielu rzeczy podczas wzywania pogotowia do osoby poszkodowanej. O czym trzeba pamiętać, dzwoniąc pod numer alarmowy?
17: Bardzo prosto, tak, bardzo prosto. No musimy zacząć od tego, że musimy wybrać ten numer. Wiadomo, że na nami będą targały emocje, ale musimy pamiętać o tym, że musimy przekazać, gdzie doszło do zdarzenia, co się stało, ile osób jest poszkodowanych, bo od tego zależy, czy dyspozytor zadysponuje jeden zespół ratownictwa medycznego, czy dwa zespoły, może więcej. I poza tym musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy jako pierwsi odkładać słuchawki. To dyspozytor medyczny będzie decydował o tym, czy kończy z nami rozmowę, czy nie, bo on w każdej chwili służy nam swoim doświadczeniem i swoimi radami. Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że bez znaczenia, czy to dotyczy jakieś nagłe zdarzenie nas samych, czy kogoś z naszych bliskich, musimy zawsze mieć tą tak zwaną zimną głowę. Musimy wyciągnąć ten telefon, zadzwonić, zacząć udzielać tej pomocy. Musimy starać się robić wszystko krok po kroku, systematycznie, po to, by przyczynić się w jak najlepszym i największym takim procencie do skutecznego wyeliminowania tego, co spowodowało tą niedyspozycję u drugiej osoby.
15: Kilka dodatkowych kilogramów, a zamiast kaloryfera oponka, to najczęstsze pozostałości po zimie. Jak zdrowo wrócić do formy przed zbliżającym się latem, radzi dietetyk i trener personalny z Radomia Igor Mieńkowski.
19: Może zastanówmy się, co mamy wokół siebie. Każdy ma buty, każdy gdzieś wychodzi, prawda? Wystarczy założyć te buty, wystarczy iść sobie gdzieś tam, prawda, pobiegać. Może to nie jest do końca dobra metoda dla osób, które już mają dużą otyłość, bo troszkę obciąża stawy, ale no wyjść po prostu na jakiś szybszy spacer i to również będzie fantastycznie. Ten metabolizm przyspieszało. Dzięki temu możemy jakoś zacząć cały ten proces, bo kopiowanie diet celebrytek nie jest dobrym pomysłem. Może po prostu czas wrócić do korzeni i troszkę ten proces uprościć. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić no, kilka rzeczy, że istnieje coś takiego jak somatotypy. Tutaj pan Sheldon jakiś czas temu wynalazł taki pionierski system zwany somatypowaniem i on polega na tym, że możemy ludzi podzielić na trzy typy. Ektomorfików, takich drobnokościstych, wysokich, którzy mają bardzo szybki, fajny metabolizm. Na endomorfików, ich takie przeciwieństwa, takie krępe, zwaliste sylwetki z buzią taką typu a la chomik, to są endomorficy. No u takich raczej staramy się nie dawać dużych ilości węglowodanów, bo niestety te osoby z reguły, z zasady są już spowolnione metabolicznie. No i oczywiście tacy jeszcze w czepku urodzeni, czyli mezomorficy, no oni tak naprawdę mogą mieć wszystko i cały czas ta krata na brzuchu jest, prawda, widoczna. Więc jeśli już określimy somatotyp, to również później zwracamy uwagę na to, żeby dopasować ilość odpowiednich makroskładników do naszego trybu życia. No bo jeśli na przykład ja prowadzę jakiegoś sportowca, załóżmy, który jest bardzo aktywny fizycznie i no ma tych treningów kilka dziennie, no to wiadomo, że dla takiej osoby ilość węglowodanów będzie potrzebna. Duża, dlatego że no te treningi jakoś trzeba zasilić. Tak samo z samochodem, prawda? Jeśli wylewamy paliwo, jeśli tracimy je w czasie jazdy, to później możemy go dolewać. No tak samo jest z ludźmi, tak? Ale jeśli leżymy cały czas na kanapie, cały dzień, w ogóle się nie ruszamy, no to ten glikogen niestety nie może się przepalić. I wtedy u takich osób dobrze jest dać większej ilości tłuszczów i białek niż węglowodanów. Ktoś stara się naprawdę tą dietę trzymać i nie zasypuje się jakimś różnego rodzaju syfem, jakimiś słodyczami, jakimś napojami gazowanymi, słodzonymi dodatkowo i stara się tylko na jakichś bazować prostych takich produktach, gdzie jest w stanie po prostu ogarnąć wszystkie te procesy technologiczne, całą tą obróbkę i wie, co je po prostu, no to wiadomo, że ten proces przebiega sprawnie. Jeśli taka osoba jakby od jednego jakiegoś super sposobu idzie do drugiego, to nie działa, to za chwilę spróbuje czegoś innego, no to wiadomo, że u takich osób no to odchudzanie może naprawdę przebiegać bardzo długo, a czasami wręcz no, jest niezbędne udać się do fachowca, który dla tej osoby dobierze już takie skuteczne rozwiązanie i będzie w stanie ten proces zdecydowanie przyspieszyć. Najbardziej popularnym mitem odnośnie odchudzania, no może nie najbardziej, ale takim jednym z jest to, że głodówki w jakiś tam magiczny sposób powodują, że my chudniemy. Głodówki mają to do siebie, że my bardzo ten metabolizm spowalniamy, bo warto tutaj rozróżnić, że głodówka głodówce nierówna i są też głodówki, które są tak zwanym czasowym postem i tutaj czasowy post polega na tym, że po prostu od czasu do czasu robimy sobie taką dłuższą przerwę od jedzenia, ale nie dłuższą niż dobę, dlatego że jeśli to trwa dłużej niż dobę, metabolizm człowieka bardzo, bardzo zwalnia i później mamy ten tak zwany efekt jojo. Niestety kobiety często właśnie wpadają w takie błędne koło. Co schudną, no to znowu za chwilkę im to wróci. A tak naprawdę wystarczyłaby dobrze dobrana, zbilansowana dieta, nie jakaś tam super restrykcyjna, ale żeby wszystkie tam potrzeby organizmu były zabezpieczone. I wcale taka głodówka nie jest tutaj w żaden sposób potrzebna. I dodatkowo jeszcze no, my się lepiej czujemy. Zdecydowanie na takiej głodówce to ciągle ktoś chodzi wkurzony i ciągle ma jakieś problemy, więc można to połączyć przyjemne z pożytecznym.
15: W Łodzi mają ulicę Piotrowską, w Kielcach Henryka Sienkiewicza, a w Radomiu Żeromskiego. To tam mieści się klasztor ojców Bernardynów, radomska łaźnia czy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. A skąd wzięła się nazwa tej ulicy i jaka jest jej historia? O tym Krzysztof Ninart z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
20: Ulica została wytyczona w miejscu traktu lubelskiego, czyli drogi, która prowadziła z Radomia w kierunku Lublina. I pierwotna jej nazwa, później jak stała się już ulicą miejską, to była Lubelska. Żeromskiego nie było jeszcze na świecie, a tą ulicę już mieliśmy, więc nie mogła się nazywać Żeromskiego. Ta nazwa obowiązuje dopiero od 1925 roku, kiedy decyzją Rady Miejskiej, to było niedługo po śmierci pisarza Stefana Żeromskiego, który był wybitnym polskim pisarzem i po prostu Rada Miejska postanowiła nadać imię tej ulicy, no i zmienić tą historyczną nazwę Lubelska na nazwę Żeromskiego. Przy ulicy Żeromskiego znajduje się wiele kamieniczek, one pochodzą głównie i kamienic z XIX wieku. Natomiast taką ciekawostką jest fakt, że ta ulica praktycznie była słabo zabudowana, były tam jakieś niewielkie domki. Pierwszym takim ważnym obiektem, który przy niej stanął poza klasztorem Bernardynów, który funkcjonował już w średniowieczu poza murami miejskimi, to jest może jeszcze na chwilę o tym klasztorze, bo jest to najcenniejszy zabytek Radomia, praktycznie nieprzebudowywany od początku XVI wieku. Tam były niewielkie dobudowy na początku XX wieku, ale architekt, który się tym zajmował, to był Stefan Schiller, zrobił to tak sprytnie, że praktycznie no, oko laika, a nieraz może i nie tylko laika, nie zauważy tych dobudówek, które naśladują tą architekturę późnego średniowiecza, późnego gotyku. Kościół był również ważnym ośrodkiem spiskowym i takim patriotycznym, religijnym oczywiście też w czasie powstania styczniowego, czyli już dużo później niż w tym XV-XVI wieku. Tutaj bywał m.in. Marian Langiewicz, no i Dionizy Czachowski, który był tutaj zasłużony dla naszej ziemi i można powiedzieć, że jego kult wciąż jest żywe. Przy ulicy Żeromskiego takim pierwszym, ważniejszym obiektem, który powstał w XIX wieku, był gmach Komisji Województwa Sandomierskiego, czyli to, co dzisiaj nazywamy Urzędem Miejskim. Władze wojewódzkie zostały w pewnym momencie przeniesione, ponieważ Radom dawniej znajdował się w województwie sandomierskim i władze zostały przeniesione z Sandomierza, który się no, w tamtym czasie już mniej rozwijał, był troszeczkę tak na uboczu, Radom był położony bardziej centralnie, bliżej Warszawy. No nie leżał nad dużą rzeką, bo dawniej te główne ośrodki jednak najczęściej leżały nad dużymi rzekami, tak? Stąd tutaj mamy starych miast nad Wisłą czy nad Odrą. Natomiast po przeniesieniu władz, władze wojewódzkie potrzebowały, prawda, gmachu, tak jak mamy dzisiaj urzędy wojewódzkie, w związku z czym powstał ten budynek. Część z nas kojarzy nazwę Plac Koraciego. Kto to był Koracji? To był polski architekt włoskiego pochodzenia. który mieszkał w Warszawie. On zaprojektował wiele gmachów, szczególnie w Warszawie, ale nie tylko, bo na terenie całego Królestwa Polskiego, i chyba jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest Teatr Wielki w Warszawie, w związku z czym my mamy też powód do dumy, bo mamy gmach tego architekta w naszym mieście i ta najstarsza jego część tego budynku znajduje się od strony ulicy Żeromskiego. To jest ta oryginalna budowla, powstała w 1827 roku. To jest dzieło Antonio Corraziego. Jeśli chodzi o zabudowę Żeromskiego, ten budynek stanął m.in. w tym celu, aby właśnie w tym kierunku, bo to był plan regulacyjny ustanowiony w 1822 roku, i wedle niego zakładano, że miasto będzie rozwijało się właśnie w tą stronę, przy trakcie Lubelskim, przy ulicy Lubelskiej. W związku z czym to miało zachęcać mieszkańców, inwestorów, ale również administrację do tego, żeby lokować swoje budynki, kamienice czy gmachy użyteczności publicznej właśnie przy tej ulicy, nowo powstającej ulicy Lubelskiej. Czyli został zabudowany ten obszar między miastem kazimierzowskim, czyli dzisiejszym tutaj Placem Kazimierza, a dzisiejszym urzędem miejskim. I powstało przy nim bardzo wiele gmachów. Tak było aż do początku XX wieku. Większość z nich zachowała się i praktycznie, jak zobaczymy zdjęcia Radomia z czasów przedwojennych, dosłownie poza kilkoma budynkami w rejonie tego ścisłego centrum, szczególnie ulicy Żeromskiego, zobaczymy, że niewiele się zmieniło, tak? Więc mamy doskonale zachowaną tą zabudowę radomskiego Śródmieścia z czasów z XIX i początku XX wieku.
15: Radom piwem płynął, a i pachniał dymem papierosowym. Pod koniec XIX wieku w naszym mieście powstał zakład piwowarski, zwany jako Browar Saskich. Obecnie obiekt znajduje się przy ulicy Limanowskiego, nie pełni roli browaru. A o szczegółach tego miejsca mówi Paweł Puton, współautor Retropedii Radomia i pracownik Radomskiej Resursy.
2: Oczywiście tradycja piwowarska na pewno sięga jeszcze średniowiecza, a wiadomo, że w tym mieście średniowiecznym, obwiedzionym murami, też, no w zasadzie za jego murami, działał browar miejski, ale te czasy nowożytne to oczywiście już inna bajka. Początek XIX wieku, dokładnie 1812 rok, Aleksander Kłosowski zakłada początkowo niewielki browar przy Nowym Świecie, czyli przy dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Po latach browar ten wskutek jakby koneksji rodzinnych przechodzi w ręce Saskich i staje się jednym ze słynniejszych przedsiębiorstw w mieście i zarazem jednym z najbardziej znanych i poważanych browarów, myślę, że w całej Polsce. Co tak naprawdę dziś zostało z tego przemysłu browarniczego? Mamy kompleks zabudowy dawnego browaru, pochodzący z końca tak naprawdę XIX wieku. No i okazały pałacyk, willę Saskich, stojącą praktycznie w pierzei ulicy Limanowskiego. Dziś niestety obiekty te nie wyglądają może za dobrze, ale na szczęście kilka lat temu, po wielu, wielu latach stania jako opuszczone obiekty, znalazły nowego właściciela i mieliśmy tam okazję zresztą z Resursy być na jednym z retrospotkań i oglądać te wnętrza. I mam nadzieję, że sukcesywnie te obiekty będą przywracane do świetności. Nowy właściciel jakby wskrzesił tą działalność browarniczą w tym obiekcie, dodał nowe funkcje i to jest bardzo pocieszające, ponieważ obiekt posiada ciekawą architekturę, oczywiście przez lata zaniedbań i też pewnych oszpeceń z okresu działania tutaj spółki, jednej ze spółek browarniczych już tych współczesnych, no, zatraciło to swoją świetność i ten okazały wygląd. Ale na pewno jest to kompleks, jeden z ciekawszych, jeżeli chodzi o architekturę industrialną w naszym mieście. Warto go zachować, odtworzyć, przywrócić mu świetność.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, w rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
21: Reklama.
22: Marian, a gdzie mogę kupić
23: ten... Na mediaexpert.pl.
22: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
23: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
25: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
24: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
25: W końcu będę miał kieszonkowe.
24: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
26: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
29: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
30: O Boże, co byście tu zrobili?
31: Czy możemy zwolnić go?
32: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
31: Michel, ty jesteś już mój asystent.
29: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
33: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
34: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
35: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
36: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
35: Znaczy Frosta kupiłeś?
36: Prościej się nie da.
37: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
38: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
39: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
40: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
41: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
40: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
42: Skoda.
43: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
44: Ale jesteś zadowolony.
45: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
44: Aha.
45: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
44: Wow.
45: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
44: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
46: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
0: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
15: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Między 180 a 200 osób bezdomnych może przebywać w Radomiu. Liczba jest płynna ze względu na porę roku i możliwość prac sezonowych. Radomska Caritas podsumowała ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych, jaka miała miejsce w tym roku. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, policzono osoby, które znajdują się w różnych miejscach.
47: Nasi street workerzy cały czas pracują. Można powiedzieć, że widzimy ich bardzo często na terenach, tak, na które nie zapuszczają się inne osoby. Charakterystyczny czerwony polar z napisem Caritas diecezji radomskiej, streetworker. I nasi street workerzy idą i poszukują osób bezdomnych. Stworzyliśmy mapę interaktywną, którą posiadają właśnie oni i dzięki temu łatwiej im jest dotrzeć w pewne miejsca. Udostępniają też te miejsca patrolom chociażby Straży Miejskiej czy Policji. I udało nam się też policzyć te osoby bezdomne na terenie Radomia. Są to osoby bezdomne, które są w różnego rodzaju pustostanach, przebywają w schronisku, w noclegowni, jak również możemy spotkać się na dworcu, ale cały czas ta pomoc dla tych osób jest i cały czas ta pomoc dociera. I tutaj bardzo chciałbym serdecznie podziękować Straży Miejskiej za to, że udaje nam się razem wspólnie patrolować miasto. Udaje nam się razem wspólnie docierać do tych osób. I strażnikom miejskim, którzy mają przeszkolenie, są ratownikami medycznymi i którzy pomagają właśnie osobom bezdomnym. Jeśli chodzi o osoby bezdomne przebywające na terenie Radomia, to liczba ich waha się między 180 a 220. Mówimy 180 a 220, czasami jest ich nawet prawie 300, dlatego że jest to liczba bardzo płynna. Pamiętajmy o tym, że te osoby przyjeżdżają na teren Radomia, będą przez jakiś okres i potem wyjeżdżają i już ich tutaj nie mamy. To badanie odbyło się w połowie lutego, więc też w okresie zimowym, gdzie już było ciepło i gdzie rozpoczynały się też już pewne prace sezonowe, chociażby w sadownictwie, bo wiemy, że jeżeli jest tylko pogoda temu sprzyja, to w sadownictwie też już pewne prace ruszają i te osoby po prostu wyjeżdżają tam do tych prac, wyjeżdżają z naszego miasta, ale to, co powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że te osoby cały czas tutaj są, no mamy street workerów, którzy cały czas pomagają i wyszukują te osoby i spieszą im z pomocą. Nie tylko woda, bo pamiętajmy też, że takie osoby mogą skorzystać z łaźni, z łazienki, skorzystać z ubrania w naszej noclegowni, ale to jest nie tylko woda, bo latem też mówimy o batonach energetycznych, jakichś słodkich rzeczach też zimą, o gorącej herbacie, kawie mówimy w okresie zimowym, w tych chłodów, więc te osoby staramy się cały czas zaopatrzyć i pamiętajmy, że to są ludzie. To jest człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, który często pogubił się w życiu i nie patrzmy na bezdomnego jak na osobę jakąś gorszą. Nie, to jest osoba, która jest przy mnie, która pogubiła się w życiu, która pragnie miłości, pragnie szacunku, ale przede wszystkim pragnie tego, żebyśmy na nią spojrzeli jak na człowieka, jak na normalnego, jak na każdego innego, który jest obok nas.
2: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
3: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyka. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe, natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiej, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego, że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany, albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, powiedzmy, zespolenie. Tak, z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żeromskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy, właśnie zobaczymy tam średniowieczne działki rolne, więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy, detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliwnych. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej. To jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest ich zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no to właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
2: Chcą promować wiedzę o przyrodzie i turystykę lokalną. W Grójcu powstaje 10-letni plan zagospodarowania lasu i nowe programy edukacji leśnej. O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiada Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Nadleśnictwo Grójec będzie miało wkrótce nowy plan urządzania lasu. W tej chwili ten projekt planu będzie omawiany na specjalnej naradzie. W ramach konsultacji społecznych będzie można również składać uwagi i wnioski. I równocześnie z tym 10-letnim planem urządzania lasu opracowujemy plany dla edukacji leśnej. Niedawno spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Grójec z partnerami w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, bo edukacja leśna w lasach właśnie taki ma kierunek. Chcemy mówić o tym, że różne funkcje lasów trzeba realizować i że trzeba korzystać w sposób zrównoważony z zasobów leśnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami szkół, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Grójcu, ośrodka szkolno-wychowawczego w Jurkach, strefy przyjaznego rozwoju, jak również z harcerzami z Chówca w Jaktorowie i rozmawialiśmy o tym, jak realizować tą edukację również w połączeniu z turystyką, z komunikacją, bo o tym nie należy zapominać, że te wszystkie zagadnienia się łączą. Nadleśnictwo Grójec jest o tyle specyficzne, że przeciętną ma powierzchnię, ale składa się z aż 759 kompleksów leśnych. To jest nietypowe, a 6 z nich tylko liczy ponad 500 hektarów. Więc te lasy są bardzo rozdrobnione, ale są bardzo piękne i mają kilkanaście rezerwatów przyrody. Bardzo dużo z nich chroni obszary wodno-błotne. Jest tam obszar nad Pilicą, również Zanocuj w lesie. Chcemy o tym mówić i to propagować. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było na wzór Nadleśnictwa Kozienice mieć jakieś wspólne wydarzenie, gdzie społeczność lokalna mogłaby działać na rzecz lasów i realizować, rozmawiać przede wszystkim i spotkać się, żeby czy to podczas jakiegoś rajdu, czy wydarzenia plenerowego, pikniku, spotkać się aby rozmawiać o lasach, o tym, jak możemy w zrównoważony sposób właśnie z nich korzystać. Dlatego na tym spotkaniu byli też przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. I zgodziliśmy się co do tego, że by rozwijać tą zrównoważoną turystykę, będziemy chcieli opracować jakąś mapę pewnie całego nadleśnictwa ze względu na to rozdrobnienie kompleksów leśnych położonych wśród oczywiście sadów, bo to jest Grójec i okolice. Będziemy rozwijać ten kierunek opracowania mapy. Zaczniemy prawdopodobnie od obszaru Zanocuj w lesie, żeby propagować tą formę rekreacji przyjazną przyrodzie, związaną z bushcraftem, ze spaniem w lesie po prostu takim bez szkody dla przyrody w hamaku na przykład lub niewielkim namiocie. Nie wszyscy się na to kiedyś w życiu zdecydowali, a warto spróbować. Oprócz tego będziemy chcieli integrować społeczność lokalną. Niedawno mieliśmy również spotkanie w nadleśnictwie Grójec, już kolejne. Mówiliśmy o tym, jak powinien być zagospodarowany według leśników, a jak według społeczności lokalnej taki kompleks leśny Skuły Zachód. To jest kompleks leśny, gdzie ludzie chcieliby, żeby ta funkcja społeczna właśnie przeważała w tym lesie i widzą również wielkie znaczenie tego lasu dla ochrony przyrody. My również leśnicy to dostrzegamy, ale chcielibyśmy realizować pewne działania gospodarcze w trosce o to, aby ten las trwale cieszył nie tylko to pokolenie, ale i następne, żeby jednak odnowienie lasu też tam się odbywało. I żeby lokalni mieszkańcy też mogli kupić drewno. Dlatego w szerokim gronie takie spotkanie z przedstawicielami strony społecznej w nadleśnictwie Grójec się odbyło.
2: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie Ciepłowni Południe produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystywać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłaty za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnianych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
5: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na Ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren. Cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła. Tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że nie jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 km, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już mam, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
2: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
6: parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4 moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie, gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas, tutaj a buta, więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Vox FM. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
16: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej.

0: kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tutaj się... Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
13: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
14: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
15: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
14: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
15: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc to jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
14: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
15: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
14: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
15: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
16: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
15: I tak jak słyszymy...
16: Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
15: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
16: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
14: Tutaj jeszcze mamy te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić, tak?
15: Tak.
14: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
15: Tak, czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową, są dwie

0: elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
1: Suczka Beza odwiedza małych pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Lecznica kontynuuje program dogoterapii dla pacjentów z oddziałów dziecięcych. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym psem ma zmniejszyć stres. Jak mówi Katarzyna Safin, dogoterapeutka, takie wizyty mogą przynieść ulgę pacjentom.
2: Ja zawsze mówię dzieciom, że podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który się wytwarza, jak jemy czekoladę. Więc to hormon szczęścia, prawda? Także no chyba nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci, prawda? Więc ta dogoterapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ i na dochodzenie do zdrowia wśród takich dzieci, które są na oddziałach, ale też myślę, że sprzyja takiej ogólnej poprawie samopoczucia. My robimy to od 7 lat już. Beza jest suczką rasy Golden Retriever, ma 8 lat. Jest najstarszym psem, który jest w moim stadzie, także powoli będzie się pewnie też kierowała już na emeryturę. Natomiast jest takim psem, który absolutnie nadaje się do wszelkiego rodzaju zajęć. Można z nią pojechać na zajęcia do każdej placówki. Czuję się, jak widzicie, wszędzie świetnie i mam nadzieję, że ci też da z siebie wszystko. Pewno na początku, jak już tam wejdziemy do tych dzieci, to pierwszym takim krokiem będzie poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem, żeby to nie było tak, że te dzieci nagle dobiegną do tego psa, wszystkie będą się chciały z nimi witać, bo jednak oprócz tego, że bardzo na zajęciach dbam o komfort uczestników, to też bardzo, bardzo ważny jest dla mnie komfort psa, no żeby ten pies chciał drugi raz na te zajęcia tutaj przyjechać. Więc na pewno poznają zasady bezpiecznego kontaktu z psem, na pewno będą miały jakieś zadania, podczas których ten pies będzie motywatorem do jej wykonania. No i na pewno będą mogły podejść, będą mogły pogłaskać, będą mogły bezpośrednio z tym samobcować.
1: Dogoterapia jest prowadzona we współpracy z Fundacją Dr. Clown. Naszym celem jest sprawienie, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech, mówi Anna Suchoń-Jasik, przedstawiciel Fundacji w Radomiu.
3: Się bardzo cieszę, że teraz, od dzisiaj w Radomiu też te zajęcia zaistnieją. Bardzo jest mi miło, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przyjął nasze zaproszenie i skorzysta z tego programu, bo to nie są jednorazowe, proszę Państwa, zajęcia. Te zajęcia będą tutaj cyklicznie się odbywały. Dwa razy w miesiącu będziemy na oddziałach szpitala tutaj w Radomiu i mam nadzieję, że jak już od tylu lat jest realizowana i w każdym roku dochodzą kolejne placówki medyczne i jeszcze więcej małych pacjentów korzysta z tej dogoterapii, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Niełatwo, wiele szpitali odmawia i ta dogoterapia mogłaby się odbywać w większej ilości jeszcze miejsc, ale nie każdy szpital ma taką gotowość i chęć. Więc na pewno teraz jest już troszkę łatwiej, bo my te 6 lat już działamy, więc już można zobaczyć, jak to wygląda i my też bierzemy udział w różnych konferencjach na ten temat, żeby trochę przekonywać też ludzi do tego, że to jest jednak szpital, to jest miejsce dla pieska, ale no, nie jest to jeszcze tak popularne i nie wszędzie to jest jeszcze dostępne dla nas. Raczej myślę, że po pierwszych zajęciach już wszyscy ten entuzjazm łapią, bo widzą, że to jest naprawdę wspaniały rodzaj terapii. No my w Fundacji Dr. Clown od 24 lat prowadzimy terapię śmiechem i zabawą. Tutaj w szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu jesteśmy już od kilku dobrych lat. I jakby naszym celem jest właśnie minimalizowanie tego stresu, robienie wszystkiego, żeby te dzieciaki się uśmiechnęły, żeby miały takie pozytywne wspomnienie z tego szpitala. Jednak to nie jest takie miejsce przyjemne dla dzieci, jakby się też nasz personel nie starał, prawda? Bo na pewno oni też sprawiają, żeby jak najmilej tutaj te dzieci przeszły tą hospitalizację. Ale taka forma, czy terapia śmiechem, czy teraz dogoterapia, to wszystko ma sprawiać, jak już zresztą powiedział pan doktor, żeby obniżyć ten poziom stresu u dzieci. Myślę, że każdy, kto zobaczy, jak działa to na dzieci, my dzisiaj też Państwo będą mogli to zobaczyć z nami, to myślę, że się przekonuje do tego, że to jest jak najbardziej miejsce dla pieska. Pieski są przygotowane do tego, to nie są pieski z ulicy. Pieski są, tak jak zresztą pani Kasia powiedziała, ma pieska 7 lat, on pracuje z dziećmi. On jest czyściutki, zadbany, przygotowany, wyszkolony do tego, żeby pracować z dziećmi. To są miłe, dobre, wyszkolone psy. My też dopilnowujemy wszystkich organizacyjnych, technicznych kwestii. One muszą mieć wszelkie badania. Wszystko musi być jak należy, żeby ten piesek wkroczył do szpitala. To nie są pieski, pani nie jest tu w przypadku, tylko to są wyszkoleni ludzie, którzy mają wyszkolone psy i wchodzą do szpitali.
1: To trzecia tego typu placówka w Radomiu. Przy ulicy Różanej powstał dom usamodzielnienia dla dzieci. Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest dla młodych, którzy są pozbawieni opieki rodzicielskiej. W tym miejscu nauczą się nawyków i umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom dla dzieci przy ulicy Różanej. To obok domu usamodzielnienia przy ulicy Wydmowej i przy ulicy Rywańskiej trzecie takie miejsce w naszym mieście. To będzie dom dla 14 dzieci. Dzieci, które z różnych powodów, od siebie absolutnie niezależnych, nie mogą dorastać, rozwijać się, wychowywać w rodzinie, wśród swoich bliskich, przy swoich rodzicach. Z doświadczenia i z obserwacji wiemy, że taka forma opieki jest dużo lepsza, dlatego że dzieciaki dużo lepiej przystosowują się do mniejszego miejsca, utożsamiają się właśnie z tym miejscem. Nad ich nauką, nad ich rozwojem, nad tym przystosowaniem do dorosłego życia oczywiście będą czuwali wychowawcy. Ten dom jako miasto zakupiliśmy w 2021 roku, potem go wyremontowaliśmy. Cały koszt to blisko 1 900 000. Ten dom jest wyposażony w nowe meble, w sprzęt RTV, AGD, jest przystosowany do IPPOŚ i wymogów sanepidu, więc jestem przekonana o tym, że to będzie miejsce, w którym oni przede wszystkim będą się dobrze czuli, gdzie będą to miejsce traktowali jako swój dom, a wychodząc z tego domu będą przede wszystkim przystosowani do dorosłego życia i będą to miejsce bardzo dobrze wspominać i wyjdą stąd jako po prostu dobrzy ludzie. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym projekcie uczestniczyli, abyśmy dzisiaj mogli to miejsce otworzyć. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję radnym, bo każdy miał swoją cegiełkę przy stworzeniu tego miejsca. Oczywiście bardzo dziękuję pani dyrektor Dralewski, która będzie trzymała pieczę nad tym miejscem, jak nad pozostałymi na ulicy Wydmowej i ulicy Rymańskiej. My co najmniej chcemy jeszcze uruchomić dwie takie placówki po to, aby całkowicie dzieciaki wyprowadziły się z Dzierzkowskiej, dlatego że te mniejsze domy absolutnie inaczej spełniają swoją funkcję, więc na pewno przed nami kolejne tego typu inwestycje w Radomiu i tutaj razem wspólnie z panią dyrektor wiemy, jak bardzo to jest ważne, bo to jest bardzo duży problem, dlatego że nawet rotacja wychowawców na Dzierzkowskiej jest dużo większa i to też ma bardzo duży wpływ. Dzieciaki w takich mniejszych placówkach się przyzwyczajają i do wychowawców, i do siebie, i do pewnych zachowań i utożsamiają się z tym miejscem i przede wszystkim właśnie w takich miejscach o to chodzi. Dziękuję bardzo.
5: Ewa Drelewska, dyrektor Słonecznego Domu. Na Różanej jest to miejsce dla dzieci, opieka całodobowa, 14 dzieciaków, od 10 roku życia do 25 zgodnie z ustawą, z tym, że akurat tu będą i młodsze, ponieważ trafiają tu rodzeństwa, więc będzie najmłodsze miało 9 lat, najstarsze w tej chwili mieszkające tutaj będzie miało 17. Mogą zostać do 25, jak się uczą. Dzieci będą pod opieką koordynatora, 6 wychowawców, psychologa i opiekuna. Będzie to opieka całodobowa, cały czas bez przerwy. No i cóż, dzieci się będą tutaj uczyć mieszkać w takim w miarę normalnym domu. Będą się uczyć gotować, sprzątać, dbać o swój dobytek. Mam nadzieję, że będą się tutaj czuć dobrze. Będą chodzić do szkół po całym Radomiu. To nie tak, że w jednej szkole, tylko nie przenosimy ich. Będą dzieci zaprowadzane, dowożone. Starsze będą same jeździły na kartę miejską. Tak jak w normalnym domu w zasadzie będziemy starali się zrobić aurę, żeby to pokazać im, że można wychować się w domu, gdzie są tradycje, gdzie są zasady, gdzie są granice wyznaczone między dziećmi a dorosłymi i można fajnie swoją przyszłość zaplanować. W domu dziecka takim tradycyjnym, instytucjonalnym, takim dużym, jak to się mówi, molochu, nie da się tego zrobić. Tam są osoby współpomagające, jest sprzątaczka, jest konserwator, jest wszystko podane pod nos, jak to się mówi, tak, jest powódka na zawołanie, jak w wojsku. Ja staram się, żeby nasze w Radomiu placówki opiekuńczo-wychowawcze miały raczej w formie takiej domowego ogniska, w formie rodzinnej, dlatego też dążymy tutaj razem z władzami do utworzenia jak największej ilości, jeżeli już trzeba, że tworzyć to właśnie domy takie 14-osobowe, 10-osobowe, w zależności od możliwości metrażowych danego domu i właśnie na zasadach takiego domowego miru. Nie, pierwszy dom utworzyłam w 2008 roku, był to dom usamodzielnienia, byłam wtedy pionierem w Radomiu. Bardzo się cieszę, że to się udało, bo przyniosło to naprawdę oczekiwane efekty. W tej chwili z tego domu wyszło kilkanaścioro dzieciaków, które mają normalne rodziny, mają normalny zawód, pokazują swoim dzieciom, że można normalnie mieszkać i nie wchodzić w styczność z prawem, łamać prawo, więc jest to jak najbardziej potrzebne i mądre posunięcie. Jest dom taki również na Rywańskiej w kamienicy, w mieszkaniu połączonym dla 10 osób i mamy jeszcze tutaj w tym na Różanej. No i liczę na to, że z Dzierzkowskiej też się wyprowadzimy do takiego domu.
1: Jestem przekonany, że ta grupa 14 młodych Radomian znajdzie tu dobrą opiekę, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
6: Przypominam sobie, jak 2 lata temu, 1 czerwca 2023 roku spotkaliśmy się w tym miejscu i snuliśmy wyobrażenie, jak ta placówka będzie wyglądała, jakie będzie pełniła funkcje, przede wszystkim jak pomoże nam w rozwoju naszych młodych Radomian. I wtedy też przyjęliśmy takie mocne zobowiązanie, że postaramy się jak najszybciej uruchomić tę placówkę i cieszę się, że to już jest trzecia taka placówka w Radomiu i dlatego w tym miejscu chciałbym także serdecznie podziękować pani prezydent Marcie Michalskiej-Wilk za takie osobiste zaangażowanie w rozwój tego miejsca i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy mogli korzystać też na tym, że grupa 14 młodych Radomian będzie dobrze zaopiekowana, przede wszystkim ta placówka będzie takim pierwszym momentem, pierwszym etapem w wdrażaniu się w dorosłe życie. Mam świadomość tego, o czym mówiła pani prezydent Michalska na początku, że dziś snując wizję rozwoju miasta nie możemy tracić z pola widzenia właśnie takich funkcji opiekuńczych w stosunku do młodych Radomian, bo oprócz wielkich projektów infrastrukturalnych musimy szczególnie zwracać uwagę właśnie na potrzeby młodych Radomian, takich, którzy są w trudniejszej sytuacji niż wynikałoby to z życia ich rówieśników. Tu musi wkraczać samorząd i cieszę się, że pieniądze samorządowe właśnie są inwestowane w takie przedsięwzięcie jak ta placówka opiekuńcza przy ulicy Różanej. Kończąc swoją wypowiedź, pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę, pani dyrektor, ja obserwowałem pani zaangażowanie, może nie codziennie, bo tutaj oczywiście nie zabrzmiałoby to zbyt szczerze, naturalnie, przede wszystkim prawdziwie, ale raz na jakiś czas mieliśmy okazję rozmawiać o tym i pani dyrektor gratuluję, ale przede wszystkim życzę także, żeby w tej pani pasji, możliwości realizowania tych funkcji właśnie placówka przy ulicy Różanej była bardzo ważnym ogniwem i bardzo ważnym elementem. Naprawdę, bardzo serdecznie pani dyrektor.
3: Dziękuję za wyznanie.
1: Utworzenie placówki kosztowało prawie 2 miliony złotych. Najważniejsza jest zarówno profilaktyka, jak i styl życia. Lekarze kardiolodzy przypominają, że choroby serca nie dają żadnych wczesnych objawów. Zdaniem specjalistów pojawiają się one dopiero w momencie uszkodzenia serca, na przykład przy niewydolności tego organu. Ważne jest to, żeby zachować aktywność fizyczną, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
7: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolice międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej. Czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią: panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. I jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
8: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
9: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światło Wood od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.
21: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
22: Anna Badowska, zapraszam. Dawanie pieniędzy bezdomnym lub kupowanie im jedzenia nie rozwiąże ich problemów. Streetworkerzy radomskiej Caritas apelują do mieszkańców miasta, by pomogli im w ich pracy i namówili do zmiany życia. Co zatem zrobić, jeżeli spotkamy osobę bezdomną? Mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker Caritas diecezji radomskiej.
23: Przekazywanie pieniędzy, nawet w formie takiej bezpośredniej, czyli w formie, nie wiem, banknotu, monet, albo przejście do sklepu i zakup żywności dla osoby w kryzysie bezdomności, no to jest to samo. To znaczy, to jest jasny sygnał, że stan bez stałego schronienia, przechodzenie z miejsca na miejsce, uciekanie przed służbami, przed streetworkerami ma sens, ponieważ zawsze znajdują się osoby, na których żebranie zadziała. Oczywiście odruch serca jest bardzo ważny. Najlepszym odruchem serca jest też przemyślany odruch serca, co znaczy, że aby pomóc, warto sprawdzić na komórce numer do Caritasu, do MOPS-u. Przypomnę, że jedno z naszych schronisk to jest Zagłoby 3. Warto tam zadzwonić. My też rozdajemy osobom, które spotykamy, no nie tylko osoby naszych, nie tylko naszym podopiecznym, ale też przekazujemy w sklepach, w miejscach, gdzie w pobliżu, wiemy, że osoby pracują na przykład w pobliżu takiego pustostanu, w którym są osoby, przebywają tam po prostu osoby, więc kontakt do telefonu jest. Mieliśmy kilka właśnie takich telefonów polecających, żeby przyjechać i pomóc. To działa, więc pierwszym odruchem serca powinny, najlepiej jeśli będzie telefon do specjalistów, do nas, bo zajmujemy się, program streetworkingu w Radomiu trwa ponad 14 lat, więc rok w rok oczywiście w różnych składach, ale no mamy zaplecze, żeby przekazać żywność, przekazać, udostępnić łaźnie, udostępnić noclegownię, jeśli ktoś nie chce ze swoich wewnętrznych powodów spędzić czasu w schronisku na Słowackiego 188. Mamy możliwości i mamy też czas przede wszystkim, bo podarować pieniądze bez chęci pomocy, troszeczkę spychanie siebie odpowiedzialności, gdzie jeśli chcemy pomóc, to podarowanie pieniędzy nie zawsze, nawet wychowawczo, nie jest najlepszym pomysłem. Ważna jest uwaga, ważny jest czas, wysłuchanie oraz pomysły na to, przede wszystkim, jak wyjść z tego kryzysu bezdomności. Odwiedzamy pustostany, znajdujemy też nowe. Trzeba przypomnieć, że Radom to jednak jest 180 tysięcy mieszkańców. To jest też jakiś areał, gdzie tych budynków jest sporo, zaniedbanych. Jesteśmy tutaj na Starym Rynku, gdzie tych pustostanów jest ponad 3-4, plus są też sytuacje, gdzie ktoś mieszka po prostu w aucie, czy w dobrze schowanym miejscu wśród krzewów i drzew. No i tych miejsc odkrywamy coraz więcej. No niestety podczas kontaktu z innymi organizacjami, które prowadzą streetworking w Polsce, okazuje się, że osób w kryzysie bezdomności jest coraz więcej. Chodzimy po mieście, poszukujemy ich, odwiedzamy tych, którzy są w stałych miejscach. Wiadomo, że no, choroba alkoholowa, w której nie wszyscy oczywiście, ale jakaś część osób w kryzysie bezdomności jest, to jest sytuacja, która bardzo trudno przemóc. Bardzo trudno się przez chorobę alkoholową, alkoholizm dostać na leczenie, bo zanim osoba się wyzeruje, czyli przestanie mieć promile we krwi, to może minąć czas, a sytuacja się nie poprawia. Czy można powiedzieć, że to jest wybór? Raczej jako streetworkerzy i też cały Caritas diecezji radomskiej, głównym przyczyną jest splot niefortunnych wydarzeń, trauma, trauma, śmierć w rodzinie, to jest bardzo częsty powód. Tendencje takie psychologiczne, czyli wewnętrzne, nieudana próba poradzenia sobie z tą traumą, na przykład oczywiście alkohol, tak, wejście w uzależnienie, czy no, sytuacja taka społeczna, odłączenie od rodziny, które jest progresywne. Część z naszych podopiecznych ma stały kontakt z rodzinami, ale są decyzje, które podejmowali na przestrzeni lat i my staramy się, żeby te decyzje były lepsze dla nich, ale też żeby oni decydowali, żeby oni mieli znów siłę decydować, bo wejście w kryzys bezdomności oznacza troszeczkę poddanie się pod sytuację, a wejść w kryzys bezdomności, czyli stracić mieszkanie, zwłaszcza przy dzisiejszych rosnących rachunkach, to nie jest wysiłek. Natomiast odzyskać ponownie swoje życie w społeczeństwie, w relacjach, w rodzinie i w zdrowiu, to jest naprawdę ogromny wysiłek. I poproszenie o pomoc też jest wyzwaniem.
22: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
0: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tym panonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby: Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie Resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza. Ponieważ tuż za Resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu, wzniesiono Resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego Resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w Resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości, miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na Resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
22: Studenci będą mogli wykorzystać wiedzę w praktyce i poznać koszarowe życie z bliska. 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej podpisała umowę o współpracy z jedną ze szkół wyższych w Radomiu. Zakłada ona między innymi promocję służby wojskowej. Jak mówi profesor Milena Matuszewska-Birkowska, rektor uczelni, studenci skorzystają ze współpracy.
2: Zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, ale także innych kierunków, które mogą wiele się nauczyć. Myślę, że i studenci z administracji, i studenci zarządzania, ale także studenci na przykład pedagogiki mogą również wynieść cenne informacje, a także wiedzę dzięki temu porozumieniu.
22: Jak mówi podpułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, studenci będą mogli zobaczyć, czym zajmują się wojskowi na co dzień.
4: Uczelnia, teoria, my, praktyka. Strzelanie, taktyka, medycyna pola walki.
22: Podobna umowa została zawarta między innymi z Uniwersytetem Radomskim. Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
18: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu Piaskowiec Szydłowiecki czy Wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. Często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. I właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta w Chlewiskach, huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny, aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca, no, na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga. Nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są chlewiska na przykład, tak, z tą hutą, ale też no, tuż za chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no, kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka. Taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych domów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy bułowce, więc to podłoże jest ubogie. Tam są gleby takie typu górskiego. Natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie ten środowisko Garbu Gielniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
22: W dzisiejszym magazynie przypominamy pierwszego Polaka, który został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Chodzi o pochodzącego z Radomia Jana Bogumiła Blocha. Przedsiębiorca był zaangażowany w budowę linii kolejowej wiodącej przez Radom. Jego sylwetkę przedstawi historyk Adam Duszyk.
3: Gdybym miał wskazać 5 najwybitniejszych Radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jacy się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce, formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii. Natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tą postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem Farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiem z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. I tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1856 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg. No, chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał blok. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dębin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600 km, ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dębin-Dąbrowa-Górnicza, no i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
22: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska.
21: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9.

0: reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Chociaż tak naprawdę to, no tak, jestem aktorem. Aktorem w naszym teatrze.
1: Przedstawienia dla dzieci to jest twoje główne zadanie w Teatrze tutaj Powszechnym w Radomiu? Z tym jesteś głównie kojarzony?
0: Na początku na pewno tak. Na początku to były głównie przedstawienia dla dzieci, ale tak jak powiedziałeś na początku, jestem aktorem, więc byłem i gram w różnych innych przedstawieniach, nie tylko dla dzieci, nie tylko w przedstawieniach z wykorzystaniem elementu teatru ożywionej formy, bo tak nazywamy teatr lalek, który jest dla dzieci, ale nie tylko, bo ma w swojej historii wiele odsłon również dla dorosłych czy dla innych widzów.
1: Powiedz, jak zaczynała się twoja przygoda z aktorstwem? To były, nie wiem, to były konkursy recytatorskie, do tej sceny cię już jako dziecko ciągnęło. Kiedy zapadła ta decyzja, że tak, będę aktorem?
0: Ojejku, to bardzo miłe, o co pytasz, dlatego że przypominam sobie to praktycznie codziennie, bo oprócz tego, że jestem aktorem, to też pracuję w szkole.
1: O tym też porozmawiam.
0: Tak. I chcę powiedzieć, że zaczęło się to w szkole, jak każdy uczeń. Na początku były konkursy recytatorskie, jakieś konkursy czy przedstawienia dla dzieci, o, na przykład znowu rama czasowa, Dzień Matki, więc pamiętam jak to bywało w szkole. Tak, jakieś jasełka, jakieś apele.
1: Herodem byłeś w jasełkach?
0: Przyznajcie. Wiesz co, to ci opowiem śmieszną historię a propos jasełek.
1: Proszę bardzo.
0: Pamiętam w moim liceum w Rzeszowie, bo pochodzę z Rzeszowa, wystawialiśmy jasełka i ja jako najmłodszy wtedy grałem najstarszego Bacę, a moje liceum mieściło się w szkole budowlanej, więc koledzy z klas budowlanych też brali w tym udział, ale nikt nie chciał uczyć się tekstu, bo okazało się, że najstarszy Baca miał najwięcej tekstu, więc tak wyszło, że ja byłem tym Bacą i nie zapomnę, jak dostaliśmy piękny kostium góralski. Tylko tak się złożyło, że ten kostium góralski, a szczególnie spodnie, były dość wąskie, więc nasze jasełka składały się z dwóch części. Po pierwszej części wchodziłem, po przerwie wchodziłem w drugiej części. Już tam był Jezusek, był żłóbek. No i ja tak jak ten góral miałem uklęknąć. Ale w pierwszym akcie tego przedstawienia pękły mi spodnie w znaczącym miejscu.
1: Wiemy wszyscy jaki.
0: Tak. No i co mu młody adept sztuki aktorskiej, na co mógł wpaść, że zepnie sobie te spodnie agrafkami. No i wchodzę w tej drugiej części, klękam i w pewnym momencie mam wstać i zacząć śpiewać kolędę Oj maluśki, maluśki. I w tym momencie, kiedy wstaję, te agrafki się
1: rozpięły.
0: Więc wykonanie tego utworu muzycznego Oj maluśki, maluśki było znaczące. Mogę powiedzieć, że
1: To nie jest piosenka rozrywkowa, ale niektórzy na pewno były salwy śmiechu.
0: Oczywiście. Potem przeszło to do historii, bo po korytarzach szkoły czasami słyszałem Oj maluśki, maluśki. No właśnie, więc to taka moja pierwsza historia związana ze szkołą. Ale na poważnie, później jak już zdecydowałem się, że chcę zostać aktorem, chodziłem do teatru w Rzeszowie, w teatrze Maska. Było takie studium, które przygotowywało do egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej. No i ja tam chodziłem, przygotowałem się i udało się dostać do szkoły teatralnej.
1: Gdzie była ta szkoła teatralna? Kraków czy Warszawa? Może Wrocław?
2: Te trzy takie największe.
0: Oczywiście. Powiem tak, szkół jest więcej niż te, które wymieniłeś, ale oczywiście Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź, no to są główne szkoły. A moja szkoła to jest szkoła warszawska, ale filia w Białymstoku i to jest filia, wydział lalkowy.

0: lekarski. Dawałam do wszystkich szkół w Polsce. I jedną z tych szkół była właśnie szkoła w Białymstoku. Ale mogę powiedzieć, że udało mi się zdawać do Krakowa, do Łodzi, do Wrocławia. Nawet w Olsztynie moja noga zawitała, więc ta droga tak sobie szła, aż wylądowałem w Białymstoku.
1: Czy ten wybór lekarstwa to było, specjalności lekarskiej, to była przemyślana decyzja, czy wiedziałeś, na co się piszesz, czy po prostu nie myślałeś wtedy, jako młody człowiek, nie myślałeś wtedy o tym w ten sposób, że to będzie jakaś twoja droga?
0: Tak jak powiedziałem, ta moja droga była szeroka, kręta i miała różne przystanki po drodze, ale jeden wspólny cel był tej drogi, to znaczy chciałem pracować w teatrze, chciałem być aktorem i nie ograniczałem się, nie miałem w sobie takiej myśli, że o, ja tylko chcę na to albo tego nie chcę. Więc kiedy wysyłałem dokumenty, a ja jestem z tych czasów analogowych, gdzie była poczta, była teczka i tak to wyglądało, wysłałem do wszystkich szkół i Białystok to był taki kolejny punkt w drodze do dostania się do szkoły jako egzamin wstępny.
1: Wiesz, o co cię teraz zapytamy? O to pytanie dostają każdy aktor. Pamiętasz swój egzamin przyjęcia do szkoły teatralnej? Co mówiłeś? O co poprosiła cię komisja? Bo to różni aktorzy, bardzo znani, różnie to wspominają.
0: A to ja oczywiście mam dwie anegdoty związane z moimi egzaminami do szkoły teatralnej. Że to takie dzisiejsze nasze fajne, miłe, luźne spotkanie, to pozwolę sobie je przytoczyć.
1: Prosimy.
0: Pierwsza anegdota to było w Białymstoku właśnie. Jednym z elementów składowych egzaminu był tak zwany egzamin ruchowy, który odbywał się na sali gimnastycznej i w trakcie niego było jednym z takich zadań, było przeskoczenie przez skrzynię. No ja oczywiście w szkole średniej zawsze omijałem skrzynię szerokim łukiem, ale na egzaminie wstępnym musiałem to zrobić. Więc przed egzaminem była taka sesja przygotowawcza do tego, więc każdy próbował, każdy ćwiczył oczywiście pod okiem nauczyciela. I już stolik w tej sali wylądował, na stoliku zielone płótno, profesorzy się zaczynają zbierać, a ja sobie tak pomyślałam, że jeszcze raz spróbuję przeskoczyć przez tę skrzynię. No i kiedy to zrobiłem, to wpadłem w tę skrzynię i złamałem ją na egzaminie. Także ten podpunkt musiał zostać wykreślony z egzaminu wstępnego.
1: To ciekawy sposób zaliczenia zadania.
0: No tak, powiem tak, to mina była bezcenna tych profesorów, którzy zobaczyli, że jeden z kandydatów łamie skrzynię i nie ma już jej, bo połamałem. Ale powiem tak, że to wydarzenie przeszło trochę do historii, bo potem, kiedy już byłem studentem i pomagałem kandydatom, poszła taka, kandydaci między sobą mówili, że co trzeba zrobić, żeby zdać egzamin ruchowy w akademii, trzeba złamać skrzynię i podkreślam, że to nie mówili tylko w Białymstoku, ale i w Krakowie, i w Wrocławiu, więc ta anegdota przeszła, zaczęła żyć swoim własnym życiem. A druga anegdota to już ten etap taki końcowy, trzeci rozmowy, w której zadali mi pytanie odnośnie drugiego etapu, który składał się z przygotowania etiudy nieludzkiej, gra aktora przedmiotem i tematem tej etiudy było przysłowie. I ja na tym egzaminie pokazałem swoją etiudę i zapomniałem tytuł tego przysłowia. A przysłowie brzmiało: spuścił pod siebie ogon. I ja, nie zastanawiając się wtedy, powiedziałem: spłynął jak po ogonku. I na trzecim etapie egzaminów mój profesor, profesor Damulewicz, który był opiekunem później, zadał mi pytanie: panie Przemysławie, co oznacza przysłowie spłynął jak po ogonku? No a ja zamiast powiedzieć, że pomyliłem się, że to był stres, zacząłem tłumaczyć, że jest to znane rzeszowskie przysłowie. No więc tak było dość śmiesznie, bo próbowałem się wytłumaczyć z tego, a trzeba było po prostu powiedzieć, że stres mnie wtedy zjadł i tak to wyglądało. No to są dwie anegdoty dotyczące egzaminów wstępnych, moje. Więc tak chciałem się z Państwem nimi troszeczkę podzielić.
1: Przeżyłeś fuksówkę na pierwszym roku, czy u Was nie było?
0: Powiem tak, u nas była fuksówka. Ja wspominam ją bardzo fajnie, dlatego że mieliśmy bardzo fajnych starszych tak zwanych nestorów, czyli naszych kolegów z wyższych lat, z którymi bawiliśmy się. To była taka zabawa, na przykład, nie wiem, budowaliśmy samolot i lataliśmy po całym białym stoku samolotem, który na końcu rozbijał się o teatr dramatyczny.
1: Oczywiście, dramatycznie.
0: Dramatycznie, tak. Czy na przykład chodziliśmy przebrani po mieście. Nasz rok był przebrany za zegarki. Więc każdy z nas miał taki seledynowo-różowy kostium z zegarkiem, z nazwą tego zegarka i robiliśmy śmieszne zabawy. To była taka gra, która pozwalała nam wdrożyć się w życie szkoły.
1: Powiedz, jeżeli chodzi o same studia, jak one wyglądały, bo mówiłeś o tym skoku przez skrzynię, tutaj do tego wrócę, bo chodzi też w szkole teatralnej, uczycie się też gimnastyki, poznania swojego ciała, jak to ciało wykorzystywać na scenie, tego uczy też szkoła teatralna, oprócz tych wszystkich takich też przedmiotów związanych z teatrem, z filmem, historią. Jak to właśnie wygląda?
0: Ojejku, program nauczania w szkole teatralnej jest szeroki i zmienia się. Cały czas jest poddawany różnego typu zmianom. Ja jestem jeszcze z tych czasów analogowych i troszkę przedreformowych. To znaczy, ja kończyłem 4-letnią akademię teatralną. Program moich studiów, tak jak powiedziałeś, odnosił się do ruchu, ale tak naprawdę był bardzo szeroki, dlatego że oprócz gry, interpretacji tekstu, interpretacji prozy, wiersza, scen, miałem elementy gry lalkami, każdą formą lalek. Do tego dochodziły zajęcia ruchowe, balet, no tak jak powiedziałeś, gimnastyka z elementami akrobatyki nawet. Bo gdzieś tam ruch w szkołach teatralnych lalkowych jest na ważnym miejscu. Do tego miałam też elementy teoretyczne, jak historia teatru lalek, historia dramaturgii, filozofia, nawet psychologia. Więc to jest tak złożony program studiów, więc wiem, że on się teraz zmienia, bo gdzieś tam śledzę to. Doszły elementy, ja jestem w radio, muszę powiedzieć, że miałem pracę z mikrofonem, który też kończyło się słuchowiskiem radiowym. Tak, z takim panem Zdzisławem Dąbrowskim. I no, ten program był naprawdę barwny, on cały czas się zmienia, bo teraz doszły elementy pracy z kamerą, z mediami, więc tworzenie swoich elementów promocyjnych też. To tak mogę powiedzieć o programie w szkole teatralnej.
1: Przemysławie, ty wędrujesz, bo tutaj mamy Rzeszów, tutaj mamy Białystok, a skąd w ogóle pomysł na Radom?
0: Wiesz co, pomysł na Radom to urodził się w Radomiu. Mój pan dyrektor, który Zbigniew Rybka, wymyślił sobie, żeby właśnie stworzyć scenę lalkową w teatrze powszechnym i była taka sytuacja, że ja będąc na trzecim roku robiłem sobie prasówkę. Codziennie czytałem wszystkie artykuły dotyczące teatrów w całej Polsce i między innymi wpadł mi taki artykuł, że będzie tu tworzona scena fraszka. Wtedy nie wiadomo, że fraszka, ale scena lalkowa. I ja, znając pana dyrektora, dlatego że pan dyrektor Rybka był wcześniej dyrektorem w Teatrze w Rzeszowie. A tak się składało, że ja wtedy będąc w Rzeszowie byłem szatniarzem w tym teatrze. Więc pracując na szatni poznałem pana dyrektora, no i potem przypomniałem sobie o nim wtedy i zadzwoniłem do niego. Zapytałem się, czy oferta dalej aktualna. Pan dyrektor powiedział, że tak. Ja powiedziałem, panie dyrektorze, tutaj jest nasza piątka, bo akurat nie zostało nas pięcioro, którzy robiliśmy dyplom. Wtedy robiliśmy dyplom Macbetha i zaproponowałem panu dyrektorowi taką ofertę, że my bardzo chcemy tworzyć tę scenę. I zaprosiliśmy go na dyplom. Specjalnie dla niego zagraliśmy całe przedstawienie Macbetha. I on zaproponował nam pracę w Radomiu. Więc tak się zrodził ten pomysł od pana Zbigniewa Rybki.
1: Mówiłeś o różnych rodzajach lalek, to powiedzmy, jakie są rodzaje lalki, jakie są twoje ulubione, czy masz swoje ulubione lalki, jako właśnie aktor pracujący z lalkami?
0: Ojejku, tu mógłbym zrobić osobny wykład dotyczący technik teatru i lalek, ale tak naprawdę są podstawowe, powiedzmy, trzy techniki. Bacynka, kukła i marionetka. I ja podkreślam, kukła, nie kukiełka, bo w naszym historii mówi się o teatrze kukiełkowym, a to wynika stąd, że po wojnie do szkół przyjeżdżały profesjonalne zespoły teatralne z teatrów z przedstawieniami dla dzieci właśnie w technice kukły, ale jak wiemy, duże kukły do samochodu się nie zmieszczą, tylko mogą być te mniejsze formy, więc to były kukiełki. I dlatego zaczęło się mówić o teatrze lalkowym, teatrze kukiełkowe, a idzie to wprost z lalki, jaką jest kukła.
1: Jak dzieci na przedstawieniach reagują właśnie na tego rodzaju lalki? Czy jak w ogóle, czy jest tak, że one chcą wręcz podejść i dotknąć? Były jakieś zabawne sytuacje? Masz takie? Przypominasz sobie?
0: Ojejku, no tutaj tu jest kolejne nasze spotkanie mogłoby być tylko o reakcjach widza. Widz dziecięcy, dziecko jest bardzo wymagającym widzem. Tu przytoczę taką anegdotę z teatru właśnie w Białymstoku, Teatru Lalek, gdzie było przedstawienie, w którym starsi nasi profesorzy grali. Jeden z profesorów grał krasnoludka. No i było to przedstawienie, powiedzmy, w niedzielę, gdzieś rano. I w pewnym momencie dziecko wstaje w pierwszym rzędzie i na cały swój głos, na całą widownię mówi: jak się nie jest krasnoludkiem, to się nie gra krasnoludka, wychodzę. Więc dziecko musi uwierzyć i ta gra nasza musi być tak wiarygodna, tak pełna, aby tą magię historii, bajki stworzyć. Dzięki tej magii dzieciaki kochają. Kochają lalki, kochają formę, kochają przedstawienia. A do takich śmiesznych reakcji to pamiętam, jak grałem właśnie Kopciuszka i tam wcielałem się w postać siostry, ale tej inteligentnej, takiej nieprzemądrzałej.
1: Tak, tutaj na poziomie.
0: Tak na poziomie i pamiętam taką reakcję dziecka: pan nie jest panią, niech pan zdejmie tę maskę, pan nie jest panią. Bardzo często zdarza się, jeśli w trakcie przedstawienia chowamy się gdzieś: on jest tam, albo uważaj, idzie. Więc to są takie fajne reakcje. Taką reakcją najcudowniejszą, którą kiedyś dostałem, to mieliśmy spotkanie po przedstawieniu z dziećmi i było takie pytanie o nas, kto jaką postać grał. No ta osoba tą. A dochodzi do mnie, a pan co grał? A dziecko mówi: nie, tego pana nie było w tym przedstawieniu. Ten pan sobie stał z tyłu i ciągnął za kurtynkę. Czyli to pokazuje mi, że to, co zrobiłem, no, jak zagrałem, to dziecko tak uwierzyło, że nie utożsamia mnie z tą postacią. Więc to była taka najpiękniejsza recenzja i reakcja, którą pamiętam dziecka.
1: Przemku, jest tak, że dzieci wracają na wasze przedstawienia, że dzieci były na jednym przedstawieniu, a potem widzisz te same dzieci na kolejnej premierze na przykład?
0: Oczywiście, bardzo często dzieci zakochują się w przedstawieniu. przedstawieniach i przychodzą po kilkanaście razy, bo chcą przeżywać tę magię, chcą czuć ten teatr, tą historię i to się zdarza. Zdarza się tak często. I tu jeszcze pozwolę sobie tak powiedzieć o tych reakcjach, bo oprócz tego, tak jak mówimy, że ten lalek, no to ostatnio dane mi było wcielić się w postać z historii chłopców z placu broni, w postać Neneczka. I tak tu mogę powiedzieć, że no nie taki stary, ale człowiek w wieku 37 lat, o swoich gabarytach wciela się w małego chłopca 7-letniego i tam jest taki monolog Nemeczka zaraz przed śmiercią i jak widzę, potem oczywiście światło gaśnie i ja słyszę, jak te dzieci wycierają łzy, jak podciągają nosem, więc wierzą w historię, że duży facet w wieku 37 lat może zagrać małego chłopca 7-letniego, więc no to też taka reakcja i też wiem, że niektóre dzieci, te, z którymi się spotykam właśnie w szkole, pytają się o tą sztukę, o tę rolę właśnie.
1: A bywa tak, że zdarza ci się zapomnieć tekstu na scenie? Tylko szczerze?
0: Tylko szczerze? Oczywiście, że... No tak, oczywiście zdarza się. Tylko tak naprawdę w momencie pracy nad przedstawieniem, w próbach, kiedy przedstawienie wchodzi w nasze ciało, to znaczy, bo musimy mieć taką świadomość, że aktorzy mają różne elementy pamięci. To nie jest tylko pamięć taka, że siadamy, uczymy się tekstu, oczywiście ona jest ważna, ale tak zwana pamięć emocjonalna i też pamięć ruchowa, więc wtedy w ruch sceniczny wkładamy ten tekst i jak już wchodzimy, jesteśmy w danej sytuacji, wtedy nam się to przypomina. Ale tak, zdarza się, ale wtedy człowiek zazwyczaj zna całą historię, więc potrafi znaleźć jakiś kontekst. Czasami koledzy uratują, czasami zamieni się słowo, ale tak naprawdę to są tak małe zmiany, że widz tego nie zauważy i raczej to są rzeczy, które my wiemy w zespole, a widownia o tym nie wie.
1: Jak tutaj tłumaczyłem moim kolegom z radia, kto przychodzi, kto będzie moim gościem, to mówiłem, że przychodzi lalka lub brzuchomówca. I ja się chciałem zapytać, czy opanowałeś tę sztukę, czy faktycznie jesteś brzuchomówcą, czy to w ogóle można jakoś wyćwiczyć?
0: Powiem tak, w ogóle ja wiem, skąd to wynika, tak? To wynika z pewnych moich filmików na Facebooku, które zamieściłem z okazji Dnia Lalkarza, który tak na marginesie jest wtedy, kiedy jest pierwszy dzień wiosny. A kiedy jest pierwszy dzień wiosny?
1: 21 marca. Drugi,
0: pierwszy? O, no to złapałem. 2 marca, na pewno marca?
1: No, Państwo sobie to sprawdzą w kalendarzu.
0: Dobra, okej. Więc wtedy nagrałem filmik z moją lalką, Mapetem, którą sam zrobiłem i że tak powiem, uszyłem go z ręcznika. Nie mówię, jaka to lalka, bo jest to tak znana lalka, ale to jest taki właśnie Mapet z takiej znanej bajki, która się na ulicy pewnie działa, czerwony. No nie, ja mogę powiedzieć, że nie jestem brzuchomówcą, ja jestem lalkarzem, ale moja gra wtedy tą lalką była taka, że ja nie ukrywałem tego, że mówię, tylko przenosiłem swoją uwagę z siebie na lalkę, z lalki na siebie. Kiedy to robimy, to uwaga widza przechodzi i może sprawić wrażenie, że jest się brzuchomówcą. Technika brzuchomówstwa, mówienia bez otwierania jest trudną techniką, ale jest techniką do opanowania, bo ona po prostu polega na odpowiednim ułożeniu ust, tak żeby to wyglądało, że są to usta zamknięte, ale dźwięk i słowo delikatnie przez szczelinę przechodzi, więc tak mogę to powiedzieć.
1: Przemko, ty pracujesz w szkole i też uczysz innych, jak mówić wyraźnie, jak poprawić swoją dykcję. No bo to, tak się też poznaliśmy, tutaj możemy zdradzić. Czy tutaj zdarzają się zabawne sytuacje? Jak sobie pomyśli o tych wszystkich wierszykach, o naszych łamańcach językowych, to jest to znowu temat rzeka, który moglibyśmy ciągnąć. Ale ulubiony łamaniec językowy w języku polskim to...
0: Ojej, to powiem tak, to mój ulubiony, ale to dlatego, że dzieci go bardzo lubią i nawet w tym tygodniu pracowałem nad tym łamańcem. To jest ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Specjalnie zatrzymałem się, bo dzieci bardzo lubią zmianę w tym łamańcu. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. A tu już niech widzowie sobie odgadną. I co tam się wkrada, że dzieci się bardzo cieszą, jak się pomylą. Ale wracając do tej mojej drugiej drogi, jaką jest szkoła, to mogę powiedzieć tak, teatr to jest pierwsza noga. Miłość do teatru, a z tej miłości urodziła się praca w szkole muzycznej i między innymi jestem też logopedą, neurologopedą. Obecnie też jestem nauczycielem wspomagającym, bo gdzieś tam zainteresowała mnie ta droga terapeutyczna i wsparcia dzieciaków w pewnych potrzebach edukacyjnych. No ale to zrodziło się z teatru, tak. Najpierw był teatr, potem były jakieś zaproszenia do szkół na spotkania, no i potem się urodziła taka szansa pracy w szkole muzycznej, no i zacząłem pracować, potem kolejne studia pedagogiczne, właśnie logopedyczne i dalej gdzieś w tej materii się kształcę, robiąc studia podyplomowe.
1: Dzieci właśnie trzeba też przekonać do takich ćwiczeń, ponieważ no, to jest męczące, na przykład godzina robienia różnych ćwiczeń logopedycznych. Tutaj też są pewne metody, które właśnie pomagają dzieciom, no, żeby właśnie ich nie znudzić tymi ćwiczeniami.
0: Oczywiście, ja powiem jedną rzecz, tak jak ja mam w sobie pewną filozofię pracy swojej, to znaczy zaczynałem od teatru, bo teatr kocham. Ta miłość przekształciła się w pracę w szkole i w terapię logopedyczną. I wracam często w momentach, kiedy nam się nie chce, kiedy dzieciom się nie chce, do elementów teatru. My bawimy się w teatr, wykorzystujemy lalki, tworzymy swoje lalki i gdzieś poprzez zabawę w teatr przemycam ćwiczenia różne właśnie logopedyczne czy dykcyjne, bo najlepsze rzeczy, które się dzieją u mnie w gabinecie, czyli zawody w mistrza języka, gdzie za łatwe, albo nie, u nas nie ma łatwych, są tylko trudne, więc za trudne dostajesz jeden cukierek, za bardzo trudne dwa cukierki, a za tytuł mistrza języka trzy cukierki, więc forma zabawy, zawodów sportowych też jest wykorzystywana przeze mnie w terapii, więc ja myślę, że zawsze szukam zabawy, wykorzystuję teatr i moją miłość, którą staram się zaszczepić w dzieciach. Wykorzystujemy różne gry i zabawy logopedyczne, czy też gry i zabawy sportowe. Więc tych elementów, żeby zaciekawić, żeby skłonić dziecko do wykonywania danych ćwiczeń jest bardzo, bardzo, bardzo wiele.
1: Przemku, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
0: No oczywiście, że nie jest. Mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy też o naszym teatrze szerzej.
1: Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, a w moim studiu wyjątkowy gość Izabela Brejtkop, aktorka Teatru Powszechnego w Radomiu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Pani, można powiedzieć, że jest związana od zawsze z Teatrem Radomskim, bo była Pani też na Zemście, jak był początek, jak była małą dziewczynką i to wtedy Pani zakochała się w aktorstwie.
3: Tak.
1: Także można powiedzieć, że ten teatr wiadomym był od zawsze.
3: To znaczy, chciałam powiedzieć, że z Kochanowskim jestem związana, że tak powiem, parę razy, dlatego, znaczy parę razy, konkretnie dwa, bo chodziłam do liceum imienia Jana Kochanowskiego, a potem śmiałam się, że przeniosłam się z jednego budynku do drugiego Kochanowskiego, ulicę dalej, właśnie do teatru. Ale też jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, to chciałam powiedzieć, że byłam na scenie, takiej, na naszej dużej scenie, kiedy się jeszcze teatr, że tak powiem, budował przed, tutaj zanim nastała dyrekcja Wojciecha Kępczyńskiego, bo to właściwie jeszcze był Zygmunt Wojdan, a potem nastał Wojciech Kępczyński, jakby on otwierał ten nowy teatr, tam było Tango Mrożka, ale ja wtedy, że tak powiem, zimowałam, bo nie dostałam się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, zimowałam w takim studium kulturalno-oświatowym i w ramach takiej wycieczki byliśmy w tym właśnie teatrze, oglądaliśmy, jak to wszystko powstaje, no i właśnie na tej dużej scenie, gdzie właśnie tam jeszcze takie gwoździe sterczały, jakieś śruby, coś. I ja powiedziałam do moich kolegów i koleżanek, kochani, ja na tej scenie będę grała.
4: Prorocze słowa.
3: Prorocze, tak, to było prorocze. Natomiast właśnie co do tej zemsty i tego, i tej podstoliny, i teatru, i to właśnie mając 6 lat, bo... a miałam 6 lat, miałam naprawdę. Wtedy, że tak powiem, zadzierzgnęła się scena taka radomsko-kielecka i pierwszą, to Zygmunt właśnie Wojdan, już świętej pamięci, był tutaj dyrektorem i inicjatorem w ogóle tego przedsięwzięcia i wystawiona została zemsta właśnie. I moi rodzice zabrali mnie na ten spektakl trochę nielegalnie, to ja nawet pamiętam, bo to człowiek ma takie różne tam klisze, że właśnie pani bileterka zapytała się o bilet dla mnie, pamiętam, że mama po prostu się spłoniła i mówi, no tak na kolanka dziewczynka, no dobrze. No i pamiętam, że przeżyłam wtedy coś niesamowitego, właśnie tych pięknych ludzi na tej scenie, tych pięknych kostiumach i właśnie jak weszła pod stolina, mówię, Boże, ja też chcę jak ta pani. No i tego się, że tak powiem, konsekwentnie trzymałam i nawet udało mi się, chyba to był 2010 albo 2011, zagrać pod stolinę w Zemście, więc myślę, że to już naprawdę takie
4: spełniła pani marzenie z dzieciństwa.
3: Tak, że chciałam jak ta pani, byłam jak ta pani. Także pod stolinę mam w swoim, że tak powiem, CV.
4: A już miała pani 6 lat, to już ustaliliśmy, ale w szkole podstawowej, w szkole średniej były już takie jakieś spotkania z teatrem? Pani się tej drogi trzymała kurczowo, czy to tak różnie bywało?
3: To znaczy, w podstawówce to chodziłam do takiego na zajęcia, najpierw takie taneczne, bo bardzo lubiłam. Niestety już nie ma tego domu kultury Walder, w tej chwili tam bank jest, zakłady metalowe, że tak to miały tam patronat, miały kasę. I tam chodziłam takiego właśnie, mówię, grupy dziecięcej, potem dziewczęcej i potem dostałam się do zespołu pieśni tańca Łucznik, więc byłam utaneczniona. Natomiast no, też konkursy recytatorskie, bo jakoś tak na wszystkie akademie mnie brano, żebym jakieś wierszyki, no byłam śmiałą dziewczynką. No i cały czas właśnie marzyłam o tym aktorstwie, no jak te aktorki, no to muszę coś występować. Zresztą lubiłam, bardzo lubiłam. Wtedy jakoś tak się mówi, nie miałam skrępowania, natomiast teraz tak patrzę, że im jestem starsza, to tak sobie myślę, Boże, jak ja nic nie umiem.
4: Tema przychodzi z wiekiem?
3: Chyba tak, bo człowiek się z doświadczeniem, z jakąś taką, nie wiem, tak mi się wydaje, że wtedy byłam taka ura-bura, a teraz jakoś tak więcej myślę.
4: Ma pani więcej przemyśleń na ten temat.
3: Tak.
4: Potem była szkoła teatralna, czy to były...
3: To znaczy tak, no nie dostałam się do państwowej szkoły, no bardzo, niech żałują, że mnie nie przyjęli. Ale
4: oczywiście.
3: Ale z drugiej strony to było też fajne doświadczenie, bo to była taka prywatna szkoła w Warszawie, dwuletnia, zresztą założył ją absolwent państwowej szkoły teatralnej, który stwierdził, że nauka tam trwa za długo, jest mnóstwo nieprzydatnych przedmiotów, które potem się absolutnie nie przydadzą. Poza tym, jeśli ludzie zdają parę razy, to potem już niestety wiekowo to się przekłada na to, że już na przykład pewne role ich ominą. I on opracował taki program szkoleniowy. Mieliśmy normalne zajęcia, takie najbardziej, że tak powiem, przydatne do tego zawodu. Z tym, że szkoła nie dawała takich uprawnień, więc musiałam potem złożyć egzamin eksternistyczny przy ZASP-ie w Warszawie, także jestem dyplomowaną aktorką. I przyjechałam tutaj do Radomia, bo akurat moje koleżanki Wiesia Niemaszek czy Danusia Dolecka, które mi przygotowywały wtedy do szkoły, powiedziały, że nastał nowy dyrektor, potrzebuje młodych ludzi, którzy tańczą, śpiewają, więc uznałam, że to akurat ja. No i w 1992 roku, bo to już jest ubiegły wiek, że tak powiem, moja noga postąpiła na tej scenie No i tak zostałam.
4: Do tej pory można
3: tak,
4: powiedzieć.
3: Tak, to już będzie no 32 lata.
4: 32 lata w jednym teatrze.
3: Tak.
4: Jak ten teatr się zmieniał? Czym różnił się teatr w latach 90. Od tego teatru, który jest dzisiaj? Jest inna atmosfera, przychodzi więcej, mniej ludzi, inni ludzie przychodzą do teatru.
3: Jakby to powiedzieć, no zmieniał się teatr na przestrzeni, bo to też zmieniają się i gusta, i mody, i przede wszystkim znaczy to, co proponują dyrektorzy, ich, że tak powiem, program na ten teatr. No akurat za Wojciecha Kamczyńskiego było, dużo się działo takich muzycznych rzeczy, wiadomo, nie? Teraz dyrektor jest dyrektorem Wojciecha Kamczyńskiego, jest dyrektorem Romy. Tam się świetnie realizuje, zresztą też mamy kontakt, bo nieraz tam do niego jeździmy, oglądamy te spektakle. No my jesteśmy teatrem powszechnym, czyli powinniśmy mieć repertuar, jak to się mówi, dla każdego. I to jest o tyle fajne, że to jest bardzo różnorodne, bo są i bajki, i farsy, i poważne sztuki, sztuki takie naprawdę typowo dla koneserów, powiedzmy, teatru. Także można się w każdym z tych jakby gatunków gdzieś tam odnaleźć, nie coś spróbować, no bo wiadomo, są teatry stricte muzyczne, stricte jakieś takie radiowe, komediowe, gdzie się tłucze, jak to mówimy w naszym tym żargonie, taki repertuar, a nie inny. Natomiast tu mamy taką sporą możliwość sprawdzenia, znaczy taki wachlarz właściwie repertuarowy, gdzie możemy sobie pograć.
4: A są takie role, które zapadają w pamięć, które pani wraca, przywołuje i mówi, no ta rola była po prostu napisana dla mnie, ja się po prostu świetnie w tym czułam.
3: Myślę, że taką to wszyscy mi mówią, że moją taką rolą, można powiedzieć, życia, chociaż myślę, że jeszcze wiele ról przede mną, to była Gołda ze Skrzypka na Dachu.
4: No też to by o tym pomyślałem, tak.
3: Tak, to było na pewno było piękne przedstawienie, zrealizowane naprawdę z dużym rozmachem. Do tej pory ludzie przychodzą, pytają się, czy jeszcze tego skrzypka będziemy grać. No, niestety nie, ale to było naprawdę, to było coś. I te właśnie atmosfera pracy z już niestety też świętej pamięci Maciejem Korwinem, który był reżyserem tego spektaklu, no i z kolegami, z Witkiem Szulcem, który grał właśnie Tewiego. No to było coś super, naprawdę, i bardzo lubiliśmy to grać, i ta muzyka w ogóle, i choreografia, i naprawdę, no to aż po prostu płakać mi się chce ze wzruszenia.
4: Ja też, ciarki przeszły, bo taka, no pani postać jest charakterystyczna i trudno w ogóle no, nie dostrzec w tym całym przedstawieniu tej postaci.
3: Ale naprawdę
4: byliś, muzyka.
3: Tak, ale mi się wydaje, że była naprawdę super dobrana obsada. Myśmy się bardzo, że tak powiem, uzupełniali, lubili, każdy był inny. Drugim takim moim ulubionym spektaklem to był właśnie Kabaret. No niestety nie zagrałam już Sally Bowles z racji, ale rola właśnie Fräulein Schneider też super. I właśnie Waldemar Zawodziński, który to reżyserował, też super wspominam tę współpracę.
4: Pani szuka takich muzycznych ról, takich, gdzie może pani też się wokalnie, że tak powiem, spełnić?
3: No, aż taką wokalistką to nie jestem, bo wokalistki to wiadomo, że są, ale myślę, że nieskromnie mówiąc, a w dzisiejszych czasach właśnie już nie ma tak, że sieci kończy, znajdą się, tylko trzeba się chwalić. Myślę, że potrafię nieźle interpretować piosenki, zaśpiewać też po tych podźwiękach. Nie jestem, powiedzmy, Zdzisławą Sośnicką, ale

0: ale pan wyciągnął. Mamo Muminka, to przedstawienie było o Matko Kochana, w którym to było roku 2006 bodajże. To było właśnie do jeszcze kadencji dyrektora Sroki i właśnie on wymyślił, że będzie bajka dla dzieci, właśnie Dolina Muminków i no, zostałam właśnie mamą Muminka. Praca była super. Reżyserowała to Karolina Szymczyk-Majchrzak. Świetnie się bawiliśmy do momentu, kiedy przyszły kostiumy, bo okazuje się, że te kostiumy musiały zostać zaaprobowane przez tam fundację czy jakiś tam zarząd właśnie tej Tove Jansson, że muszą być takie, a nie inne, tak uszyte, a nie inaczej.
1: I mama Muminka musiała wyglądać tak, jak my sobie ją wyobrażamy.
0: Tak, tylko że mieliśmy taki właśnie skafander. To był taki skafander, no jeszcze wtedy nie było takich, powiedzmy, może materiału, więc strasznie się w tym człowiek pocił. To muszę przyznać. Nie można było ściągnąć łapek ani nóżek, tylko po prostu no to się wciągało w taki kosmiczny skafander. No i oczywiście na głowę ten wielka, że tak powiem, taka maska mamy Muminka. No i cały widz polegał na tym, że jak myśmy sobie tak grali na normalnie na próbach, no to wiadomo było, kto co, prawda, mówi, co robi. A jak dostaliśmy te kostiumy i ktoś mówił, no to nie wiadomo było kto. Więc musieliśmy teraz specjalne ruchy do tego, że tak powiem, powymyślać. No też była super praca, bo to było bardzo śmieszne. Sporo żeśmy tych Muminków zagrali. No i no, takie kolejne doświadczenie. Zresztą ja bardzo lubię grać, że tak powiem, zwierzęce role. Byłam też susłem w Alicji w Krainie Czarów. Byłam lisem w Małym Księciu, no i to zawsze wspominamy, że tak powiem, z rozżywieniem i mówię jako dowcip, że grałam też pupę słonia.
1: To znaczy?
0: Tak, to była taka bajka Wakacje Smoka Bonaventury i my z kolegą takim Darkiem Kowalskim graliśmy słonia. To znaczy on był przodem słonia i trzymał taką maskę na kiju z trąbą słonia, a ja, że tak powiem, animowałam tył słonia. Także można powiedzieć, że byłam pupą zadem.
1: Przepraszam, ale no to jest też taka, przychodzi mi do głowy, ale przepraszam, czy pani tylko animowała, czy też no dawał coś, ten dół słonia też coś wypowiadał jakieś kwestie?
0: Nie, dół słonia nie wypowiadał, aha. Znaczy też tak obrazowo, żeby to powiedzieć, no to była taka plandeka naciągnięta na nas i jeszcze miałam po bokach takie małe, że tak powiem, takie w kształcie bulaja, takie okienka zrobione, takie szybki, znaczy plastikowe, żeby wiedzieć, znaczy tak dla orientacji, gdzie
1: tak,
0: my się,
1: co
0: się dzieje naokoło, że tak powiem, czyli miałam tak zwane oczy.
1: No rozumiem, tutaj pozostawmy tutaj tą pauzę.
0: Ale wiem, o co chodzi.
1: Czy grając przedstawienia dla dzieci, czy grając właśnie, wcielając się w postaci różnych zwierząt, trzeba się inaczej przygotowywać do tego przedstawienia i szukać innych środków?
0: To znaczy dzieci są najbardziej wymagającą i najbardziej szczerą publicznością.
1: Mówi każdy, kto tutaj przychodzi z teatru powszechnego.
0: Nic nie można przy nich ściemnić, zauważam każdy fałsz. Poza tym są bardzo piękne, że tak powiem, w swoich reakcjach. Czasami naprawdę, w tej chwili, no nie wiem, czy sobie coś takiego przypomnę, ale a chyba to było Pani Zielonego Wzgórza, kiedy taka jedna z koleżanek robiła zastępstwo. No nie miała tyle lat, co, że tak powiem, bohaterka powinna mieć, ale była szczupłą, że tak powiem, rudą kobietą, no i właśnie wypowiadała kwestię, że mam 14 lat, a z pierwszego rzędu dziecko powiedziało akurat. Tak, już więcej tego tekstu nie pominęła, pomijała potem już ten tekst, także, no ale dzieci, no naprawdę super się z nimi, że tak powiem, gra. Też grałam w takiej sztuce Sen chłopca, który się zagubił i tam byłam taką panią Fikalską, która animowała w ogóle całą publiczność, tak wprowadzała, że tak powiem, w tematy. No to, no pięknie z tymi dziećmi, naprawdę, dzieci super reagują, ale mówię, są też szczere i czasami okrutne w swoich osądach.
1: Teatr to jedno, ale było dużo rzeczy takich poza teatrem powszechnym i tutaj na chwilę wyjdźmy z tego teatru, bo pani została na początku lat 90. twarzą jednej z telewizji, lokalnych telewizji. Jak to się stało? Jak się dostaje w latach 90. prezenterką telewizyjną?
0: Może zacznę tak troszeczkę od początku, że miałam tutaj kontakt właśnie z koleżanką, no też już niestety świętej pamięci, to była Ewana Konieczna, z którą kiedyś tam ktoś mnie poznał i ona właśnie pracowała wtedy w tej lokalnej telewizji, zrobiła taki ze mną wywiad właśnie o tej mojej szkole prywatnej. Potem, kiedy tutaj nastałam już właśnie w teatrze, okazało się, że moi koledzy z teatru, znaczy Jarek Rabenda, Gosia Foremniak czy Halina Chmielarz, byli właśnie prezenterami telewizji tej lokalnej. Dobrze. I, ale to też tam trochę nie mieli czasu, coś i okazało się, że jest, ta Ewa mi powiedziała, że jest nabór na prezenterów. Więc mówię, no dlaczego nie? Mówię, no Krystyna Loska, Bogumiła Wander, moje idolki, prawda? Więc mówię, zgłaszam.
1: Tak pani to sobie wyobrażała.
0: Tak, tak to sobie wyobrażałam. Zresztą no widziałam, co koledzy tam zapowiadają i tak dalej. No i poszłam na ten konkurs, na ten, jakbyśmy to nazwali teraz casting i byłam strasznie zdziwiona, że matko kochana, w takiej lokalnej telewizji są aż takie wymogi, to trzeba było napisać, pamiętam, jakiś tekst reklamy, jakiś, nie wiem, wywiad z kimś przeprowadzić, coś i w ogóle mówię, Boże, jakie tu są wymagania, no, nie wiem, czy w telewizji polskiej. No i potem zobaczyłam, takie są, i potem zobaczyłam swoje nazwisko na liście przyjętych i okazało się, że zostałam przyjęta nie na prezenterkę telewizji, tylko na reporterkę.
1: A, czyli można powiedzieć koleżanka po fachu.
0: Tak. Tylko właśnie byłam zdziwiona, że no, będę dziennikarką, a nie prezenterką. Ale to spodobało mi się to i to zajęcie, że tak powiem. Ale potem bardziej dążyłam do tego, żeby jednak zostać tą prezenterką, żeby trochę mniej nerwów, gotowe teksty, chociaż byłam na tyle ambitna, bo wtedy nie było czegoś takiego jak prompter, że mówimy tutaj do widza, czytamy tam za kamerą, więc uczyłam się ambitnie tekstów na pamięć,
1: żeby jak
0: najmniej spoglądać w kartkę, tylko żeby tak patrzeć widzom prosto w oczy.

0: przetoczyć to. O, pamiętam, że z panią Katarzyną Dobor kiedyś robiłam wywiad i tak ją, że tak powiem, byłam tak przygotowana, zrobiłam tak zwany research, aż ona mówi: matko, jak pani wszystko o mnie wie. I tak nam się świetnie rozmawiało i tak to fajnie wypadło, że potem nawet redaktor naczelny nagrodził mnie, wynagrodził mnie jakąś podwójną stawką, że to w ogóle poszło bez jednego cięcia. Także montażysta nie miał roboty i wywiad poszedł tak.
1: Tutaj wspominała pani o Małgorzacie Foremniak, czyli niezapomnianej doktor Zosi. Chyba to jest ta rola, której moje pokolenie pamięta Małgorzatę Foremniak. Panie się spotkały w teatrze gdzieś
0: tam? Tak, nawet siedziałyśmy w jednej garderobie. Tylko że ja nastałam, a Gosia zaraz jakoś po roku chyba tak tylko żeśmy się kolegowały, bo ona wyfrunęła do Warszawy. Mhm. Dostała tam rolę w tym takim serialu Walki z tej ziemi. Tam już ją potem pociągnęło. A grałyśmy razem w takiej sztuce Fantastics, to właściwie też mój był taki debiut. Grałam tam właśnie panią Lepkich Obyczajów, a Małgosia grała wtedy tam główną rolę, ale to też była bardzo, właśnie w reżyserii Wojciecha Tomczyńskiego. I bardzo też fajna była praca, Małgosia super, no ale mówię, no szybciutko wyfrunęła, pojechała robić karierę.
1: O czym się rozmawia z Małgorzatą Foremniak, jak się siedzi w garderobie? To są takie normalne, czy to się tylko o sztuce mu rozmawiało?
0: Nie. No, rozmawia się o różnych rzeczach. W tej chwili, Boże, już nie pamiętam, ale to jakieś ploteczki, coś o życiu.

0: tam swoje życie, jak się tylko próba skończyła, każdy, jak to się mówi, leciał w swoją stronę. Ona musiała obiad ugotować, tak? Ja nie wiem, ja wtedy chyba biegłam właśnie do telewizji, także czas był taki wypełniony, a też trzeba było się skupić na roli, więc tak za dużo tego gadania też nie było, bo tu charakteryzacja, tu przebiórka, tu coś, a tu trzeba zagrać i tyle. Ale powiem tak, że niedawno żeśmy się tu spotkały z Małgosią, bo przyjechała właśnie chyba w tamtym roku do swojej właśnie koleżanki Haliny. Była akurat ulica Teatralna i jeden ze spektakli tych ulicznych. No i tak żeśmy trochę sobie tam chwilę pogadały właśnie o, jak to się mówi, o starych Polakach, o dawnych czasach. Świetnie wygląda. Super jest.
1: To dobrze, że pani mają taki kontakt. Kolejna kwestia, którą chciałem zapytać, to jest kabaret Romana. Jak to się stało, że pani trafiła do kabaretu? Co to w ogóle był kabaret Romana?
0: To był kabaret imienia Romana w Radomiu z Radomia. O, tak to pełna nazwa. Do kabaretu zaprosił mnie, do udziału w kabarecie, zaprosił mnie Marek Modlewski, który też jest absolwentem Kochanowskiego. On chyba był 2 klasy niżej. No i tam w szkole tak żeśmy jakoś się mijali, zresztą on tam ten kabaret założył z 2 kolegami, jakoś nie miał pomysłu na panie, a potem zaprosił mnie właśnie chyba Jarka Rabendę, bo były takie pojedynki kabaretów w Rotundzie w Krakowie. I chodziło o piosenkę w kabarecie, była taka kategoria konkursowa, piosenka w kabarecie i właśnie zaprosił mnie, żebym coś tam zaśpiewała. Tu się pochwalę, że sam pan Robert Makłowicz oddał na mnie głos, ale nie zwyciężyliśmy w ogóle w tej kategorii.
1: To była piosenka kulinarna?
0: Nie, to była właśnie piosenka Ewy Nakoniecznej, która też była poetką, pisarką.
1: Okay.
0: I postanowiłam tej piosenkę wykorzystać, a walczyliśmy wtedy, pamiętam jak dziś, z kabaretem Moralnego Niepokoju.
1: Czyli taki dość znany kabaret.
0: Tak. No oni już potem tam poszli. No u nas się troszeczkę to, myśmy jeszcze przez parę lat tego Romana, kto się mówi, tłukli, no ale też nasze drogi się porozchodziły. My tutaj w teatrze, Marek też wyjechał tam do Warszawy, zaczął pisać swoje tam dramaty i świetnie mu to zresztą idzie. Poza tym właśnie historia trochę zatoczyła koło, bo wystawialiśmy chyba 4 lata temu czy 3 sztukę Marka tutaj u nas, Wstyd. Marek przyjechał na premierę, bardzo się cieszył, bo najpierw ten Wstyd był wystawiany w Teatrze Współczesnym w Warszawie, teraz jest, że tak powiem, u nas. No i taka nasza ta współpraca, że tak powiem, się zadzierzga, mamy kontakt.
1: Była

0: graliśmy ją nawet tutaj w teatrze też, na scenie kameralnej. Marek potem nam się starał, żeby to może zekranizować, ale no, no, na razie to jakoś poszło, podstawiło się do kąta i no, zaczął pisać inne sztuki. Mieliśmy też na kolejny, tam właśnie do Rotundy w Krakowie, na kolejny konkurs, następną też taką sztukę złożoną z różnych skeczy. No trochę mówię, pojeździliśmy, no i byłam jedyną kobietą w tym kabarecie, więc sporo się dowiedziałam dzięki temu o męskim świecie.
1: Tak, tak bywa.
0: No ale to było bardzo, też bardzo fajne doświadczenie, bardzo lubiliśmy być ze sobą, grać, jeździć. No może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, nie wiem. Nie mówimy nie.
1: Występowała też pani w serialach, w takich rolach epizodycznych, ale kilka tych seriali jest na pani koncie.
0: No jest i ja sobie się śmieję, że gram tak zwane wypełniacze. Wiadomo, że już tam główni bohaterowie są, no i trzeba tę historię gdzieś tam o kogoś tam uzupełnić. Ja się specjalizuję w tych serialach, można powiedzieć, w rolach zrozpaczonych matek. Podobno mi to świetnie. Potrafię płakać na zawołanie przed kamerą, chociaż ostatnio w jednym tam serialu te moje łzy wycięli, czego nie mogę im darować. No ale rozumiem, że niestety czas był ważniejszy, czasem czas odcinka, długości tego odcinka. Ale bardzo lubię te prace. Nie wiem, czy potrafiłabym, tak jak niektórzy, przez tyle lat na tym planie tam siedzieć i codziennie chodzić jak do fabryki. Ale no bo to generalnie na planie się czeka. A to na ujęcie, a to na zmianę światła, a to na zmianę kostiumów.
1: A to dobel, jeden, drugi, trzeci, ósmy.
0: Tak, tak, tak. No do ósmego nie doszłam. Raczej jeden, dwa powiedzmy są jakieś te. Fajna jest to praca też, bardzo. Ale no ja kocham ten teatr, ten dech, ten właśnie kurz, te kurtyny, moją garderobę, moje koleżanki z garderoby, w ogóle całe wszystkich pracowników teatru. No, zmieniają się ludzie, no bo część odchodzi na emeryturę, no to już jest naprawdę parę ładnych lat, przychodzą nowi. Znaczy duża jest rotacja, jeśli chodzi o młode osoby, bo no... Cóż, próby w teatrze trwają po 8 godzin. To jest 10.14, 18.22, więc właściwie praktycznie cały dzień mamy, jak to się mówi, rozwalony. Pół weekendy zajęte, bo gramy, no poniedziałki mamy, bo żeby sobie pozałatwić jakieś tam sprawy. No często też tak bywało wcześniej, że bardzo dużo pracowałam i było tak, że w sobotę była na przykład premiera, a we wtorek zaczęliśmy już próby do nowej sztuki, więc nie było takiego trochę oddechu. No,

0: jak ile mamy przeznaczone czasu na przygotowanie danego spektaklu.
1: A nie mogę też o to nie zapytać i tutaj nie będę szczególnie oryginalny. Zdarzało się zapomnieć tekstu na scenie?
0: Oczywiście. Znaczy taką najbardziej sytuacją, którą pamiętam, bo to była właśnie sytuacja w Małym Księciu. Boże, 1994 rok, tak. Gra tego Lisa, to już było chyba ze 150 przedstawienie, więc powinno się mieć tak w małym palcu ten tekst. I grałam to właśnie z takim kolegą właśnie po fachu, Krystian miał na imię ten chłopiec, bo to mali książęta, tak, się zmieniali co jakiś czas, bo chłopcy rośli i tak dalej. Więc to już był któraś obsada tego Małego Księcia i właśnie z Krystianem tak sobie tutaj gadamy i ja miałam taki tekst, że kiedy mnie oswoisz, będę twoim przyjacielem, tak? I teraz, no i tam coś mówię, i kiedy mnie... I ten wyraz mi wypadł. Boże, co ja mam tu powiedzieć? Naprawdę, to była czarna dziura. Milion lat, że tak powiem, chyba upłynęło. I słyszę, jak właśnie Krystian do mnie mówi, oswoisz, takim naturalnym szeptem. Żeby właśnie ludzie nie słyszeli takim suflerem, co wstanę. On tak popatrzył, że widział chyba tę pustkę w moich oczach. I tak mi podpowiedział. I to było... Po prostu to było cudowne, no zdarza się też zapomnieć.
1: Czyli zachował się jak profesjonalny aktor.
0: Tak, jak profesjonalny aktor. No czasami bywa z tym tekstem, no i nieraz jest tak, że jak możemy się poratować sami nawzajem z kolegami, powiedzmy, jak mówimy tam jakąś prozą i ktoś coś nawiąże, no to okej, gorzej trochę z wierszem, nie? Ale żeby nie jak się wypadnie z rytmu i w ogóle co tutaj szyjemy.
1: No właśnie, ale... da się ograć taką sytuację, tak żeby widz nie, że to tak miało być na przykład?
0: Tak. No to widz, jeśli przychodzi pierwszy raz, no to nie ma pojęcia, nie, co się stało, czy ta pauza, ta dziura, ta cisza to ktoś. Ale są widzowie, którzy bywają kilkakrotnie na różnych spektaklach, to już powiedzmy by się na pewno na to złapali, że tu, tu wypadł tekst, albo coś zapomnieliśmy, albo coś się szyje.
1: No tak, to teatr. Jesteśmy w radiu, więc ja nie mogę też nie powiedzieć, że wspaniały głos, po prostu bardzo miło się pani słucha. Więc na koniec zapytam o role dubbingowe. Czy pani próbowała swoich sił w dubbingu?
0: To właśnie jeszcze muszę też, jak pan powiedział o radiu, ja też pracowałam w radiu, które mieściło się wtedy, było super, bo się mieściło na czwartym piętrze w teatrze.
1: Wszystko pod ręką?
0: Tak, i wtedy latałam góra dołu, jak to się mówi, z audycji na spektakl, ze spektaklu na audycję. Przygoda z radiem też była super, naprawdę. A jeśli chodzi o dubbing, no to niedawno w tamtym roku rozpoczęłam współpracę właśnie z takim studiem dubbingowym. Super praca, naprawdę, lepsze niż jakakolwiek terapia, nie wiem. Tam się można wykrzyczeć, tam trzeba mówić, no jest to zupełnie inny rodzaj ekspresji. Można się wykrzyczeć, wygłupiać, zupełnie bezkarnie, no i za jakieś tam pieniądze. Super.
1: Kogo pani dubbinguje? Może pani zdradzić?
0: Dubbingowałam smoczycę. Smoczycę, okay. I

0: to życzyć właśnie pani, żeby ten daming się tutaj rozwijało, jak tutaj.
1: Tak, proszę życzyć, bo myślę, że to jest też fajny kierunek.
0: Podtrzymamy kciuki.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Izabela Berejko była dzisiaj gościem w naszej studiu. Bardzo dziękuję za wizytę i że odsłoniła pani trochę kulis teatralnych przede wszystkim.
1: No myślę, że kiedyś jeszcze się spotkamy za jakiś czas, to będę miała więcej anegdoty do powiedzenia. Dziękuję
0: bardzo. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96 idzie. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego. Sandra Pawłowska i tym razem naszym gościem w Radio Vox FM jest Wiktor Smutek, radomski muzyk i radiowiec.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Cześć Wiktor, dzisiaj chciałabym porozmawiać z tobą o twojej ścieżce muzycznej, ponieważ ona jest od rockowych brzmień po nawet techno. Dzisiaj działasz już troszeczkę inaczej. Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Od czego się to zaczęło?
4: Zaczęło się to od pewnej nocy. Miałem, nie wiem, chyba ze 13 lat i otworzyłem oczy w środku nocy i stwierdziłem, że muszę sobie kupić gitarę. I tą gitarę kupiłem. Byłem strasznie zafascynowany wtedy muzyką metalową. Chciałem zostać...
3: Ale kupiłeś muzykę, już umiałeś grać, czy dopiero...
4: Nie, najpierw była gitara, zero umiejętności i gdzieś oglądałem na YouTubie różne.

0: jego mieszkania nie wychodził. No i tak się to zaczęło, gdzieś tam różne, to się bardzo przeplatało, potem się zaangażowałem dosyć przypadkiem w organizację koncertów, poznałem tutaj, że tak powiem, radomską branżę muzyczną i trafiłem do zespołu thrash metalowego Dead Hippies. Ten zespół już nie działa, ale 10 lat temu tutaj koncertował, nawet nagraliśmy mini album, który niestety nie wiem czemu gdzieś tam z sieci zniknął, ale na początku była taka mocna muzyka metalowa, wiek nastoletni, bunt i ten bunt jakoś tak pod postacią właśnie nie tylko i ubioru, ale i ciężkiej muzyki i grania tej muzyki. Tak ten bunt w moim wydaniu wyglądał. No i to jest gdzieś tak muzyka, gdzie najbardziej mi w sercu gra.
1: Czy jednak te mocne brzmienia?
0: Mocne brzmienia, ale generalnie muzyka rockowa. Gdzieś tam od, tak nawet historycznie patrząc, od jakiegoś rock and rolla, wcześniej jakieś country. Generalnie muzyka gitarowa, od akustycznej wersji po wersję z takim przesterem i to nawet mocnym przesterem gitarowym. Więc tak, to jest coś, co gra mi najbardziej w sercu. Co do innych gatunków muzycznych, to one wyszły trochę przypadkiem, tak się śmieję sam do siebie, że pałam miłością do muzyki metalowej i do muzyki ostrej, taką wielką miłością do niej pałam, a jakoś tak się w życiu potoczyło, że nie mogłem tej muzyki tworzyć na takiej zasadzie, że nie ma gdzieś tam, jak się pisze mnie w wyszukiwarkę Google, nie ma pozostałości po tej mojej twórczości. Tak nigdy mi się nie udało.
1: Ale wiesz, to jest zabawne, bo tu z naszego lokalnego podwórka mamy radomskich muzyków, zespół Playboys, Kuba też zaczynał od rockowych, mocnych brzmień, tu disco polo. U ciebie też poszło to w inną stronę.
0: Tak, no może tak być, nie wiem. Jest takie powiedzenie, że im się bardziej czymś nie przejmujemy, to tym bardziej nam wychodzi. Więc może jak tak człowiekowi zależy, żeby akurat w tym gatunku muzycznym się spełnić, to wychodzi mu paradoksalnie w innym, więc coś w tym jest. No ja tak w tą muzykę, znaczy była jasność na przykład, bo mam też jakieś tam swoje produkcje hip-hopowe, też ta muzyka techno się pojawiła. No to jeżeli chodzi o hip-hop, to gdzieś tam go, jak byłem młodym człowiekiem, wychowywałem się gdzieś tam na blokowisku.
1: Ale to może dlatego, że to było modne wtedy?
0: Tak, na pewno. Ja to wraz mnie z tym katował. Ale no nie powiem, że też gdzieś tam lubiłem. I to też jest to, co cenię w muzyce, to jest gitarowe brzmienie, czy jakieś fajne melodie, riffy, jakaś moc, energia. A z drugiej strony też za to kocham muzykę rockową, to jest tekst, warstwa tekstowa, bo muzyka rockowa jest taką muzyką buntowniczą, która zawsze gdzieś tam tekstowo też kij w szprychy włoży i nie boi się poruszać ciężkich tematów. No i hip-hop też jest
1: podobnie
0: muzyką, nie? To jest muzyka gdzieś tam, która pomaga przetrawić jakieś tam emocje, zrozumieć trochę życie, zmotywować dobrze, więc no mówię, tak się śmieję, że muzyka punk to jest taki hip-hop, tylko po prostu z gitarą, trochę nierówną. No a muzyka punk rockowa to też gdzieś tam jakiś odłam tej muzyki rockowej, więc tak to pod względem tego hip-hopu to jest jeszcze gatunek, który rozumiem i lubię. A jeżeli chodzi o techno, to kompletnie nie przypadnie.
1: Ale też był taki moment, że to techno było gdzieś tam modne.
0: Tak, ja tak się sam do siebie śmiałem, że to jest trochę taka moja, tu było wspomniane to disco polo, więc to była jakaś ta moja forma sprzedaży, w komercję. Wiele moich znajomych w tamtym czasie, tak było, myślę, że z 7 lat temu, mówiło, że właśnie rock to jest muzyka, która nie żyje, jakby, gdzie cały rynek jest martwy. I rzeczywiście gdzieś w środowisku rockowym też takie głosy jakby od samych zespołów można było usłyszeć. No i wtedy właśnie swój rekonesans, nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, ale na nowo na salony i bardzo popularna stawała się muzyka techno. No i właśnie ja też tak chciałem robić coś, byłem bardzo sfrustrowany tym, że z tymi zespołami różnymi czasem po prostu tak wyszło w życiu, to nie z jakiejś winy konkretnych osób, tylko po prostu no w tym studiu albo jakiś zespół sobie nie dawał rady, albo gdzieś się drogi rozjeżdżały i tego materiału tak od A do Z, że jakąś tam płytę nagrywamy, nie udało się zrobić. No i nagle poznałem Bogdana Karczewskiego, którego serdecznie pozdrawiam. No i on był bardzo, że tak powiem, konkretnym człowiekiem, który mówi, dobra, no to ruszamy z tym. On bardzo muzykę techno lubi, ja średnio, ale mówię, zaprosimy do współpracy. Bardzo też ciekawą formę tej współpracy wybrał, bo taki pierwszy pomysł to było to, że ja będę śpiewał, on będzie tam grał na różnych syntezatorach, więc mówię, super, super sprawa. No i bardzo konkretny pomysł, konkretna realizacja i mówię, wchodzę w to. No i też muzyka elektroniczna, tak samo hip-hop, jest po prostu prostszy w jakimś tam sensie do wyprodukowania niż nagranie całego zespołu, nie? No tam sobie gdzieś na przykład Bogdan siedział sobie w studiu, sam sobie coś tam zrobił, jak go wena naszła, już sam to wszystko zarejestrował. No tak to jak na próbie w pięciu siedzi

0: później ktoś tam wpadł na jakiś pomysł, to jeszcze od razu do tego perkusista się musi odnaleźć, w tym nie zawsze się odnajduje, a tutaj wszystko na komputerze łatwiej się po prostu robi. Mhm. Dlatego ta muzyka elektroniczna gdzieś tam się pojawiła w mojej biografii, w moim życiorysie, bo po prostu z jednej strony ciekawy pomysł, z drugiej strony no zawsze jakieś fajne doświadczenie, no ale też przede wszystkim prostota i popularność tej muzyki, to muszę przyznać.
1: 5 lat temu wydałeś epkę Pan Nikt. To już takie bardziej liryczne te teksty były. W ogóle chciałam się zapytać właśnie o tworzenie tej epki. Czy sam odpowiadałeś za warstwę tekstową? Mm-hmm. Skąd czerpałeś inspirację?
0: Tak, sytuacja jest taka, że ja też tak czasem jak słucham sobie gdzieś tam tej epki, czy wracam do niej, to tak mówię sobie, kurczę, nie wiem czy ona, czy ja sam się utożsamiam z tobą. Mm-hmm. Była taka sytuacja, że z zespołem Monaco, grałem na perkusji w zespole Monaco, Jacek Wojtysiak, wybitny tekściarz, pisał takie teksty, że gdzieś tam bardzo liryczne, że czasem na próbie gdzieś tam z tą perkusją siedziałem i normalnie łzy mi napływały do oczu, było tak, no tak piękne teksty. No i właśnie jakoś nam się za dużo materiałów wspólnie nie udało nagrać, potem nasz gitarzysta się przeprowadził do innego miasta i ten zespół tak no miał trudności w działaniu, ale strasznie byłem zainspirowany tymi tekstami takimi stricte lirycznymi. Taka muzyka też gdzieś jest prostsza, w sensie tutaj słowo robi robotę, więc nie musiałem się aż tak bardzo skupiać na muzyce, a też przy okazji nagrania ta dosyć tak bardzo szybko została nagrana. Mhm. Wiedziałem, że mam gdzieś tam chwilę w studiu, jeszcze nic nie mam oficjalnie wydane, więc jakby fajnie by było po prostu cokolwiek nagrać. No i zainspirowany tymi tekstami Jacka, twórczością zespołu Monaco, no powstało to, co powstało, czyli epka Pan Nikt, dosyć taka romantyczna płyta, tak bym to nazwał.
1: No właśnie, Pan Nikt i twój pseudonim artystyczny Smutek. Skąd ten smutek w tobie?
0: Dobre pytanie. Paradoksalnie to chyba też tak na przekór trochę ksywka, bo raczej jestem uśmiechniętą na co dzień osobą. A to do samego Pana Nikt, to tytuł płyty też nieprzypadkowy, bo kiedyś z kolei moim artystycznym pseudonimem był Mr. Nobody, czyli więc chciałem tak nawiązać do takiej swojej wcześniejszej ciągu.
1: I teraz współpraca z ludźmi z Brazylii. W ogóle jak do tego doszło? Jak wy żeście się spotkali? Jak wy to wszystko teraz, dzisiaj dopinacie?
0: Tak, no to historia jest, znowu musimy wrócić do tych czasów thrash metalu i zespołu Dead Hippies i mojego namiętnego chodzenia do kościoła. Otóż pojechałem na Światowe Dni Młodzieży w 2013 roku. Tak, żeby gdzieś to zobrazować, to powiedzmy, że to była po prostu wymiana i pojechaliśmy na zasadzie takiej trochę jak studencka wymiana do ludzi tam po prostu i spaliśmy i mieszkaliśmy i żyliśmy z ludźmi, którzy gdzieś tam się zgłosili, wyrazili chęć, żeby przyjąć ludzi z Polski właśnie na zasadzie pewnej wymiany. Więc mając 17 lat wylądowałem w Brazylii, w mieście najpierw Curitiba, później to było Rio de Janeiro, ale właśnie w tej Curitibie kompletnie przypadkowych ludzi, to w ogóle też była niesamowita sytuacja, gdzie nie byliśmy pewni, czy nas ktoś w ogóle odbierze na tym lotnisku i kto to będzie. Brazylia dosyć niebezpieczny kraj, więc no, tutaj wyobraźnia robiła swoje, ale wylądowaliśmy ostatecznie na kanapie u no, niesamowitych ludzi. Mhm. Bardzo dużo osób, to było wydarzenie, że tak powiem, na całe miasto, że my tam z tej Polski przyjechaliśmy, więc mnóstwo ludzi nas odwiedzało, chciało nas poznać. I osobą, która gdzieś tam nam pomagała w tłumaczeniach, bo Brazylijczycy też bardzo ciężko z angielskim stoją, był właśnie Elton Ribeiro, późniejszy mój przyjaciel, był też tam Carlos Luis. No i spędziliśmy trochę czasu, no to też raczej takie niezapomniane przeżycia, gdzie nagle jesteśmy gdzieś no, na drugim końcu świata, poznajemy jakichś ludzi i też gdzieś po prostu od pierwszego cześć klika, już jakby wie, że to jest twój człowiek. No i gdzieś tam na tamten moment no ja czynnie brałem udział w życiu muzycznym właśnie w tej kapeli Dead Hippies i gdzieś jakoś tak, nie wiem, czy ten vibe takiej gangsterskiej Brazylii, Rio de Janeiro, favela nas przesiąkł, ale wpadliśmy na to, że nagramy sobie tam jakiś teledysk, ponagrywamy jakieś hip-hopowe produkcje, to bardzo nieprofesjonalnie w tamtym czasie brzmiało, bo nie miałem żadnego pojęcia, ani żaden z nas nie miał żadnego pojęcia na temat produkcji muzycznej, no ale gdzieś została taka zajawka, została przyjaźń przede wszystkim. Tak gdzieś tam wracaliśmy do siebie. Tutaj Elton też z pokaźną ekipą przyjechał do nas w 2016 roku i w tym internecie, na tych komunikatorach różnych ten kontakt też był utrzymywany cały czas. W 2018 roku Elton też, a propos tej epki, miał nagrać teledysk, znaczy nagrał ze swoją współczesną narzeczoną, nagrał teledysk. Miałem problem, żeby go zmontować i co ciekawe, ten teledysk się pojawił w tamtym roku do naszej piosenki projektu właśnie polsko-brazylijskiego Beat. No ja tam gdzieś swoją karierę muzyczną rozwijałem, chłopaki też się rozwijali, aż w końcu w 2020 roku właśnie zakończyłem gdzieś tam współpracę w tej elektronicznej branży. Nie wiedziałem za bardzo, co ze sobą zrobić, jakiegoś tam materiału nagromadziłem i nagle przypomniało mi się, że...
1: A mam tam kolegów w Brazylii.
0: Najpierw w ogóle z Eltonem pierwszą płytę wydaliśmy tylko we dwóch. Potem chcieliśmy zgromadzić jakby całą rzeszę, bo gdzieś tam tych Polaków i Brazylijczyków w tym 2013 roku to było z 50 osób i każdy gdzieś tam na jakiejś gitarze potrafił grać. Też tam mieli ludzie swoje zespoły, więc chcieliśmy ich tak zgromadzić razem i po prostu stworzyć razem płytę. No za bardzo nie wyszło to w pierwszym etapie. Dopiero teraz gdzieś mamy takie stricte polsko-brazylijskie produkcje opisujące gdzieś może nasze życie, nasze przemyślenia, a wcześniej to tak stricte ratowaliśmy się taką produkcją muzyczną, czyli tutaj jakiś remix, tutaj stworzymy jakiś beat, braliśmy jakiegoś rapera, czy to jakiegoś muzyka sesyjnego i tak powstawały te pierwsze płyty, bo jakoś ci ludzie nie byli chętni do współpracy. A teraz na ten moment, jak już ten projekt się gdzieś tam rozkręcił, no to też mamy, co prawda oni anonimowo występują na naszych nagraniach, w sensie nie podpisują się, po prostu są jako projekt Beat. Po portugalsku to brzmiało Bici.
1: No właśnie, co oznacza nazwa tego zespołu, bo o to też chcę zapytać.
0: Właśnie nie oznacza nic i tak trochę z perspektywy czasu żałujemy, że wybraliśmy taką nazwę. Mhm. I no po prostu potrzeba chwili.
1: Nie mówię, że tak jak ja patrzę, pisze się wielkimi literami, są kropeczki między każdą literką, więc nie wiem, myślałam, że może to, nie wiem, jakieś inicjały, imiona, coś.
0: Nie, niestety nie. Próbowaliśmy gdzieś tam dorobić, bo no pierwsza litera to B, więc tam można by jakiś tam Brazylian coś tam wrzucić, ale opornie nam to szło, więc po prostu jest jak jest. My też czasem, jak byliśmy tylko we trzech, to był bardziej nasz taki zespół niż jakiś tam projekt wielu ludzi, no to też dopisywaliśmy swoje nazwiska, swoje pseudonimy. I tak działaliśmy, a na ten moment to jest po prostu jakiś tam kolektyw, który się nazywa tak, nie inaczej, i też w takiej formie działa. I ta forma też jest ciekawa, bo nie ograniczamy się, wracając do gatunków, nie ograniczamy się gatunkowo, tylko nagrywamy, no właśnie, ktoś coś doda, ja na przykład dodaję jakieś tam rockowe elementy, Elton doda jakieś tam bardziej spokojne, Carlos jest mega fanem reggae, więc też tam próbuje dodawać takie elementy, no i mamy...
1: Czyli tak jakby od każdego jest coś dane, tak? Nie zamykacie się na jedno, tylko bawicie się tą muzyką, można powiedzieć.
0: Bawimy się strasznie, nie wiem, czy jest na świecie taki drugi projekt, na przykład na ostatniej płycie mamy piosenkę, która się nazywa Capoeira Dreaming i jest nawiązaniem do sztuki walki Capoeira, gdzie główny motyw przewodni jest zagrany na takim instrumencie, który się nazywa berimbau. Jest to no, taka bardzo mocna, tradycjonalna muzyka folkowa brazylijska. Mhm. Gdzieś tam do tego...
1: Nie, czyli jeszcze nasz polski folk też można dodać.
0: Też się pojawia. Wycięliśmy fragment występu grupy...
1: Poczekaj, jeszcze ci przerwę, bo rozmawiamy tu o kilku gatunkach muzycznych. Był hip-hop, mocne brzmienia metalowe, rock, techno. I jeszcze disco polo u ciebie nie było.
0: Jeszcze disco polo nie było, może kiedyś, kto wie. Zobaczymy, co kolejne płyty przyniosą, a projekt Beat jest takim projektem, gdzie wydaje mi się, że wszystko może przejść, więc zobaczymy. Jako nawiązanie do polskiej kultury, czemu nie? Nawet by tak pasowało, bo to nasza muzyka narodowa i każdemu w żyłach.
1: Płynie. Okej, okay, ale Wiktor, bo to nie jest tak, że wy się spotykacie. Wy działacie z dwóch różnych zakątków świata, tak?
0: Tak.
1: Ty jesteś tu, Polska. Byłeś przez chwilę w Chicago, ale do tego jeszcze dojdziemy. Chłopaki tam, Brazylia. Jak wy to łączycie, tak?
0: Wydaje mi się, że pandemia pokazała, że można robić wielkie rzeczy nie wychodząc z domu. No i tutaj korzystamy z dobrodziejstw internetu. Ja jestem tak w Polsce, Carlos jest w Brazylii, podróżuje tam między São Paulo a Curitibą, a Elton jeszcze na domiar złego się przeprowadził do Porto w Portugalii.
1: Czyli was porozrzucało.
0: Tak, jesteśmy kompletnie, każdy w innym kraju żyje. No ale radzimy sobie, gdzieś tam jest dobry podział obowiązków. No i tak jak mówię, nie, produkcja muzyczna jest takim elementem muzyki, gdzie no nie potrzebujemy prób, po prostu ktoś przychodzi z gotowym beatem, mówi, dobra, mam pomysł tutaj, żeby taki był tekst i taki, to będzie piosenka o tym i o tym, albo sami nagrywamy wokale, albo właśnie na przykład mamy jakichś ciekawych artystów, ciekawe historie. Kontaktujemy się z kim, no i też na pewnym takim już profesjonalnym poziomie jestem czasem pod wrażeniem, jak po prostu kontaktuję się na przykład z jakimś raperem i mówię, potrzebujemy piosenki o tym, bo już taki mamy refren i zwrotek potrzebujemy, który gdzie będzie piosenka opowiadała cała o tym i o tym. I dosłownie na przykład nie wiem, jestem w stanie po dwóch godzinach dostać taki tekst, że po prostu szczęka mi opada, no ale profesjonalista, nagrał wszystko, ale tam za bardzo nie trzeba tego wokalu czyścić, po prostu siada do studia muzyk i nagrywa, więc no to sama przyjemność.
1: Ale rozumiem, że wy tutaj w zespole też odpowiadacie za warstwę tekstową, wy też piszecie teksty.
0: Tak.
1: To w takiej współpracy, porozrzucani po różnych krańcach świata, ile albumów udało wam się już wydać?
0: Na ten moment chyba 5. I...
1: Chyba to.
0: Tak, jest to 5 albumów, z czego 2 są mini albumami i tam się znajduje 6 i 7 kawałków, a reszta już jest pełnoprawnymi albumami, choć śmieję się, bo już pełnoprawny album się liczy od 8. Mini album ma 7, pełnoprawny ma 8, więc tak, no, ciężko to gdzieś tam skategoryzować, ale tych albumów jest sporo i tych utworów jest sporo i gdzieś tam też muzyków, których się przewinęło przez ten projekt, też jest dużo.
1: Chciałam się ciebie zapytać, jeszcze wrócić do początku, tak jak powiedziałeś, najpierw była kupiona gitara i dopiero potem zacząłeś robić muzykę, uczyć się, ale czy na przykład, nie wiem, w szkole miałeś taki talent muzyczny do śpiewania, gdzieś tam cię zauważył jakiś na przykład nauczyciel w szkole? Bo ja tak pamiętam sobie muzykę w szkole, to zawsze chłopcy, oni, dobra, to my powiemy ten tekst i dziękuję, niech pani da spokój.
0: Ja próbowałem śpiewać, ale raczej mina nauczycielka ciężka, sroga. I co ciekawe, rodzice próbowali mnie zapisać na lekcję gitary, jak nie wiem, byłem w jakiejś tam drugiej klasie podstawówki do MDK-u i pamiętam, że nie dostałem się. Mm-hmm. Był tam test zdolności muzycznych i oblałem.
1: Tak, do dzisiaj chyba cały czas pan Marek Tom prowadzi tam zajęcia.
0: Jest to możliwe, no ale generalnie nie zdałem tego testu, tam i pamiętam jakieś chwyty grał i musiałem odróżnić, czy to jest jakiś dźwięk niższy, czy wyższy, więc jakby według jego diagnozy nie miałem słuchu muzycznego i generalnie to też jakiś przez wiele lat był mój kompleks i też sporo musiałem się nauczyć, ale pamiętam, kupowałem gitarę basową od Dominika z zespołu Rosa, kiedyś taki był zespół. Tą pierwszą gitarę kupuję i nie wiem, czemu on z takim tekstem wypalił, ale powiedział do mnie: słuchaj, w muzyce jest wszystko do wyuczenia. Jakby talent jest talentem, ale wszystko jest do wyuczenia, nie? Możesz nie mieć słuchu, ale sobie dopomóc z wzrokiem. Czasem jest taka sytuacja na scenie, że jest kiepskie nagłośnienie, na przykład jak grałem na perkusji, to nie do końca słyszałem, co reszta zespołu gra, ale widziałem, jak wokalista tupie i wiedziałem, że po prostu zdjęcie i będzie dobrze. I było, więc no, wiele jest takich.
1: To jak rodzice zareagowali po tych pierwszych nieudolnych próbach z muzyką, jak potem gdzieś ta twoja kariera zaczęła dobierać tempa?
0: No, pamiętam, że był taki moment, gdzie przed jakimiś pierwszymi koncertami to raczej było: słuchaj, Wiktor, został. W to niewinnych ludzi i generalnie...
1: Zrób coś dla muzyki, przestań śpiewać.
0: Dokładnie. Chociaż jak tak słucham swoich pierwszych nagrań, to jakiejś tam tragedii nie było. Bardziej, nie wiem, czy to z jakiejś obawy, czy z jakiegoś wstydu wynikało. Ale generalnie raczej tak było, że weź się za uczciwą pracę, tylko tutaj będziesz szalał. No ale z czasem już na przykład teraz jest tak, że o, to lubię sobie gdzieś tam posłuchać tego utworu, o, to bardzo fajnie wyszło. No i też wydaje mi się, że tutaj znowu musimy wrócić do gatunków, jak grałem tego rocka i większość ludzi nie rozumie tej muzyki i nie lubi, no to była taka sytuacja, że raczej nie, no to tak średnio to wszystko brzmi, a jak zacząłem jakieś tam popowe produkcje wypuszczać, nagle wszyscy: o, to fajnie, i bo to brzmi jak to.
1: Może po prostu nie miałeś odpowiedniej publiki do tego gatunku rockowego.
0: Tak, to wydaje mi się tak. No moi rodzice nie są fanami muzyki rockowej, więc to też na pewno miało jakiś taki wpływ, ale mówię, na początku raczej była taka, no, droga przez mękę, a teraz jak już sobie gdzieś tam, no, utorowałem tą swoją pozycją, to też jest śmieszne, jeżeli chodzi o muzyków z branży i moich kolegów z branży, gdzie też na początku było jakieś takich pomysłów i realizacji, że słuchaj, może lepiej nie, to jest bez sensu, to nie tędy droga.
1: Czyli próbowali się tak hamować wszyscy?
0: No, może wszyscy to nie, ale tak, generalnie raczej raczej ściana istniała, że tak powiem, na mojej drodze, dosyć taka spora. A w momencie, kiedy właśnie się pojawili jakieś tam międzynarodowe współprace, międzynarodowi artyści, to nagle się okazało, że jednak może się na tej muzyce, mimo że warto mnie posłuchać i może w ogóle to ma wszystko gdzieś tam jakiś sens, więc no, tak to wygląda.
1: Powiedziałaś o tej uczciwej pracy, że mama cię tak goniła do uczciwej pracy. Niewielu słuchaczy może pamiętać, bo to już było lata temu, ale Wiktor był dziennikarzem Radia Vox FM Radom, także uczciwa praca była. Do tego mikrofonu chyba zawsze cię ciągnęło, bo ta współpraca, jednak bycie dziennikarzem, przez kilka lat w twoim życiu łączyłeś właśnie z muzyką.
0: Tak, zgadza się. Nawet gdzieś to się przez muzykę zaczęło wszystko, że tak gdzieś do tego radia pewnie chciałem się wkręcić na wywiad i żeby podpromować swoją muzykę na początku. No a potem zobaczyłem gdzieś tam, będąc w tym studiu, że to naprawdę jest ciekawa i fajna robota. I nawet taka, bym powiedział, niepowtarzalna praca. No, to jest naprawdę, pewnie się zgodzisz ze mną, że ma to jakiś taki swój urok i taka magia radia i aura.
1: Kontakt z ludźmi, prawda? Tu się ciągle coś dzieje, tu nie ma nudy.
0: No i chyba też taki kontekst tej relacji z ludźmi jest taki, że wiesz, no jednak coś się dzieje. Dla wielu ludzi to też jest wydarzenie, jak na przykład idziesz na jakiś wywiad, żeby z kimś przeprowadzić, nawet jakaś taka sonda uliczna, to dla ludzi jest takie no niezapomniane przeżycie, nie? Więc dzielenie, czy nawet oferowanie ludziom takich przeżyć i bycie z nim też gdzieś na tej antenie, no jest to niepowtarzalne takie doświadczenie egzystencjonalne.
1: Tu w Radomiu, tu w naszej redakcji można było cię usłyszeć, ale Polonia też mogła cię usłyszeć, bo też Radio Chicago. Jak to się tam zaczęło w ogóle? Skąd się ty wziąłeś w Chicago? Słuchaj, ja tu widzę, że tu jest wiele przypadków, tak? Z przypadku muzyka, z przypadku Chicago, z przypadku projekt Beat.
0: Tak, no jakoś tak to wygląda, ale jeżeli chodzi o to radio, to kompletny przypadek. Otóż obserwowałem gdzieś radiostację w Stanach i też w Brazylii miałem taki epizod, że nawet gdzieś pomysł na mój program był analizowany przez jedną z rozgłośni, bo Curitiba jest miastem takim drugim Chicago, tylko jak Chicago dla Stanów, to Curitiba dla Brazylii. Jest tam bardzo dużo Polaków, którzy mówią po polsku i nawet można gdzieś tam na jakimś lotnisku, trzeba uważać, co się mówi, że ta osoba to rozumie i na własnej skórze się o tym przekonałem. I tam też spróbowałem gdzieś tam z jakimiś materiałami dla Polonii wystartować. No i tutaj w Stanach Zjednoczonych też patrzyłem na tą branżę radiową i znalazłem bardzo ciekawe radio. Mówię, super ludzie, fajny program. Jak go słuchałem, to bardzo fajny vibe tych ludzi, ale no taka muzyka nie moja. Ja bardzo chciałem prowadzić audycje autorskie z muzyką jakąś rockową. Czy z country, czy z jakąś, czy z heavy metalową muzyką. No i nagle patrzę, że jakiś tutaj jest radio wprowadza hip-hopową audycję. No i napisałem na Facebooku, słuchajcie, nie chcę...
1: Stevie, złożyłeś na Facebooku.
0: Słuchajcie, ja tam trochę pracowałem, nie chcecie audycji rockowej. No i tak dostałem wiadomość zwrotną, raczej taką niechętną, że no tam podeślemy może szefowi, ale nie wiem, raczej chyba nie. No ale tak się złożyło, że szef tego radia był starym metalem, więc jak tylko usłyszał, że ktoś jest od muzyki rockowej, potem też moje CV rozbudowane muzyczne, właśnie jakieś tam brazylijskie kontrakty zobaczył, to mówi, no to musimy z tym ruszyć i przygotowuj program i działamy. No i tak no, przygoda ponadroczna się zaczęła i po roku ramówka się zmieniła i radio trochę zmieniło swój profil, ale też cieszę się, że po prostu chociaż na tą godzinę w tygodniu mógł naparzać
1: kolejne doświadczenie i spełnianie jakichś marzeń. Wiktor, właśnie, jakie masz plany na najbliższy czas, plany muzyczne oczywiście? No i przede wszystkim, gdzie mieszkańcy Radomia mogą znaleźć twoją twórczość i twoją muzykę?
0: Mogą znaleźć na wszystkich platformach streamingowych. Jak się wpisze Wiktor Smutek, to wyskoczy na pewno coś. Jak się wpisze Wiktor Smutek Beat przez 2T, to już powinna wyskoczyć cała moja dyskografia, więc trzeba tam trochę pobuszować. Mam też fanpage na Facebooku bodajże, na którym też jest trochę produkcji i być może będzie mnie można usłyszeć w Radomiu 27 lipca bodajże, ale jeszcze nie jestem pewny, czy do tego koncertu dojdzie, w Muszli w Parku Kościół.
1: To my na pewno będziemy informować naszych słuchaczy.
0: Tak, nastawcie odbiorniki i i wyczekujcie dalszych informacji z zespołem Sven Goldstein Band. Będzie to mocna muzyka metalowa, więc zapraszam chętnych, jeżeli oczywiście dojdzie do tego koncertu. To tak, to odpowiedziałem na bodajże pierwszą część pytania.
1: Tak, plany muzyczne. Co teraz?
0: Teraz zakręciłem się trochę w środowisku motocyklowym, więc wydaję takie produkcje.
1: Ty robisz prawo jazdy na motor.
0: Już mam.
1: Już masz.
0: Teraz zbieram na kolejny, bo ta pasja gdzieś tam zeszła na bok też przez różne tam wydarzenia drogowe, ale wracam do tego. Też w tamtym roku miałem okazję współpracować z motocyklistami ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Teksasu, z El Paso, i nagrałem piosenkę dla takiego bardzo ciekawego klubu Guardians of the Children, który zajmuje się pomocą i opieką dzieci, które są gdzieś tam, mają nieciekawe historie i są ofiarami czy jakiegoś tam wykorzystania, czy przemocy po prostu domowej, więc tak jakoś mnie wena naszła i nagrałem piosenkę dla nich, która gdzieś tam miała podnieść na duchu nie tylko te dzieci, ale też tych, którzy na tych motocyklach jeżdżą i czasem wchodzą tam, gdzie po prostu nikt nie wchodzi, więc też chciałem im jakiś tam hołd złożyć. Postał też teledysk do tej piosenki, więc tak, no i teraz też działam w tym właśnie, takie trochę niszowe produkcje myślę, że będę robił dla motocyklistów z różnych pewnie klubów, czy tak generalnie bardziej taki bluesowy, bardowy, harlejowy klimat muzyczny. Nie wiem, czy też nie będziemy, bo my tak mamy z tym projektem Beat, że nagle się zbieramy, jest pomysł, idzie akcja. Na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, że po prostu trafiła nam się niesamowita historia, gdzie właśnie przez capoeirę taki chłopak z Pragi, był projekt 20 lat temu na Pradze Społeczny, i przyjechał mestre z Brazylii, który pomagał też dzieciom z takich nizin społecznych się trochę w życiu ogarnąć. No i niesamowita historia, gdzie gościu po 20 latach się ogarnia, wydaje książkę, mieszka w Brazylii, pracuje w polskiej ambasadzie, no więc jakby z tej okazji nas to natchnęło. Nagraliśmy płytę, no i na razie cisza, ale pewnie jak znowu nas coś natchnie, to coś tam pewnie z projektem Beat nagramy. No i to jeżeli chodzi o plany, to tyle.
1: Kończąc, dziękuję Ci za rozmowę i podsumowując, dzieło przypadku, różnych nieoczekiwanych zdarzeń, kontaktów, no i ta muzyka jest, spełnianie marzeń jest. Życzę Ci na koniec naszej rozmowy sukcesów tych muzycznych i w życiu prywatnym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom, Sandra Pawłowska. A dzisiaj znów będzie tanecznie, bo moim i Państwa gościem jest Patrycja Winiarska, jedna z trenerek radomskiego kolektywu. Tutaj już tancerze z radomskiego kolektywu byli naszymi gośćmi, ale dzisiaj Patrycja. Dlaczego Patrycja? Bo jesteś jedyną trenerką w Radomiu stylu tanecznego, który nazywa się
3: Walking.
1: I Patrycja, powiedzmy na początku, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest walking, bo to jest dość specyficzny styl taneczny, to po pierwsze, a po drugie jego pochodzenie też jest bardzo takie specyficzne i w zasadzie na czasie.
3: Jak najbardziej. Więc jeżeli mamy zacząć, to sam walking powstał w latach 70., czyli w takiej szalonej erze disco w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych.
1: Gorączka tak, sobotniej nocy, tak. John Travolta, te sprawy.
3: Te sprawy. Jak najbardziej, więc do tej muzyki powstał ten styl tańca, dlatego możemy powiedzieć, że jest taki żywiołowy i robi duże wrażenie. W tym tańcu szczególnie możemy zauważyć dużą i charakterystyczną pracę rąk, jest tego bardzo, bardzo dużo, ale też poza rękoma oczywiście mamy groove. Mamy footwork, czyli nasze ciało.
1: Czym jest ten groove? Bo tutaj, aha, tak, wiesz, słuchacze mogą nie do końca, tak, wiedzieć,

0: dać się jej porwać. I footwork, czyli po prostu praca naszych nóg.
1: Ale to tak łatwo brzmi, ale wcale chyba takie łatwe nie jest, bo nawet jeżeli słuchacze, a podejrzewam, że większość naszych słuchaczy zna film Gorączkę sobotniej nocy, to nie jest wcale takie proste wykonywać te ruchy rękoma, bo one są dosyć szybkie, tak jak powiedziałaś, ekspresyjne, no i ta praca nóg.
0: Tak, to nie jest takie łatwe, ponieważ jak już, no powiedzmy, pójdziemy sobie level wyżej, gdzieś tam zajmując się zawodami, biorąc udział w zawodach, warsztatach, to pracujemy w dużej mierze nad muzykalnością. Czyli o co chodzi? Czyli staramy się

0: Tutaj też gdzieś wyczytałam w internetach, że ten styl jest mocno związany ze społecznością LGBT, że jest to styl, który wywodzi się z klubów gejowskich, tak? Dzisiaj u nas w Radomiu, tak jak obserwuję ciebie, twoją grupę taneczną, głównie tańczą dziewczyny. Czy spotykasz mężczyzn tańczących ten właśnie styl walking?
1: Tak, jak najbardziej. Mężczyźni też tańczą ten styl. I patrząc na samą Europę, czy Polskę, czy światowo, jest też bardzo dużo mężczyzn tańczących walking. To prawda, u mnie głównie na zajęciach są dziewczyny, kobiety, więc ten styl tańca jest po prostu dla każdego. Tak jak wspomniałaś,

0: jakby dołączyły do tego kobiety.
1: Mhm. Mamy walking, mamy styl taneczny, w którym tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, przedstawiamy muzykę, tak? Jest to zobrazowanie muzyki, ale też tak jak obserwuję tancerzy walking, to tutaj chyba ogromną rolę też gra strój, gra makijaż. To wszystko jest ważne. To jak to powinno wyglądać?
2: W sensie jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy czuli się sobą, więc jeżeli ktoś ma ochotę pokazać siebie poprzez jakiś tam mocniejszy makijaż, jakiś bardziej taki ciekawy.
1: Te lata 70. to były takie kolorowe,
2: tak,
1: lata.
2: Były bardzo kolorowe, cekinowe, więc na przykład na zawodach walkingowych można zaobserwować ten styl ubierania się, ale również powiedzmy taka no, moda nowoczesna, gdzie już no nie ma tak...
1: Znaczy ja myślę, że akurat ten styl lat 70. obecnie w modzie gdzieś zaczyna wracać, tak? Gwony,
2: tak,
1: szwedy.
2: Tak, więc gdzieś tam to się powiela, ale jeżeli nie mamy na to totalnie ochoty, nie trzeba, to nie jest obowiązkowe. Mhm. Po prostu najważniejsze jest to, żeby wyrazić siebie poprzez taniec, poprzez ubiór. To jak się czujemy, to mamy oddać na parkiecie.
1: Walking to jest ten styl taneczny, który w tym momencie chyba najbardziej Cię absorbuje, ale ja chciałam zapytać w ogóle o początek, od jakiego stylu się zaczęło, w ogóle kiedy ta zajawka taneczna u Ciebie się rozwinęła?
2: No więc jeżeli chodzi o sam taniec, to już ponad 20 lat temu, kiedy byłam dzieckiem, poszłam na zajęcia taneczne, gdzie były to jakieś tam tańce towarzyskie, potem chciałam spróbować hip-hopu i w tym hip-hopie zostałam przez około 10
1: czyli
2: lat.
1: Czyli zaczęłaś od klasyki, a przeszłaś na ulicę.
2: Tak, można tak powiedzieć. Ciężko było mnie prowadzić i ciężko mi się było podstosować pod partnera.
1: Czyli jednak indywidualny styl.
2: Zdecydowanie. Więc w Radomiu jeszcze po prostu nie było aż tak wielu możliwości na ten czas, kiedy byłam dzieckiem. Więc były tańce towarzyskie albo hip-hop. Więc po prostu naturalnie to poszło u mnie w tą stronę hip-hopową.
1: Tak, te lata 2000, 90, tak. To był ten boom, kiedy właśnie ten hip-hop, ten taniec uliczny, tak. Graffiti i tak dalej.
2: Tak, to właśnie ten czas. I potem, gdy już gdzieś tam miałam to 16, 18 lat, zaczęłam bardziej się interesować tym, jak to wygląda w Polsce. Sam taniec w Polsce, bo wiadomo, jako dziecko no ciężej było samemu podróżować, ale później już pojawiły się takie możliwości, starałam się szukać różnych warsztatów, obozów i tak właśnie jeździłam, a to na jedne warsztaty, na drugie i w trakcie jednego obozu tanecznego, to było bodajże w 2012 roku, jechałam głównie na obóz hip-hopowy, ale była też możliwość szkolenia się z innych styli. No i właśnie tam był walking. No i mówię, no dobrze, no jak jestem, to spróbuję, no czemu by nie? No i wtedy po tym czasie, po tych zajęciach stwierdziłam, że wow, to chyba...
1: To jest twój styl, tak. To jest twój styl. Tak. Zakochałaś się, była taka miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Od pierwszych zajęć.
1: Od pierwszych zajęć. I okej, mamy walking, no ale tak jak powiedziałaś, mało jest tych tancerzy tego stylu, więc jak później ta twoja ścieżka przebiegała, jak to się rozwijało, bo no w Radomiu ciężko było się uczyć tego tańca.
2: Tak, więc właśnie potem, po tych obozach, gdzie zaczęłam spotykać ludzi z całej Polski i mogłam nabyć jakieś większe kontakty, znajomości, więcej osób w Polsce zaczęło interesować się tym stylem tańca, jakim jest walking, bo wcześniej można powiedzieć, że w ogóle tego nie było w Polsce, tylko gdzieś za granicą, to zrobiłyśmy sobie taką paczkę dziewczyn i zaczęłyśmy podróżować po Europie, głównie do Włoch, bo tam było najwięcej tych warsztatów, zawodów, też przyjeżdżali ludzie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mogłyśmy brać warsztaty i tak naprawdę szkolić się u źródła. Więc wtedy po takich wyjazdach czerpałyśmy sporo wiedzy na ten temat, doświadczenia, wracałyśmy do Polski, no i same gdzieś tam sobie trenowałyśmy, bo każda z nas była z innej części Polski, na przykład z Poznania, czy z Wrocławia, czy z Gdańska, z różnych po prostu naprawdę części Polski. No i tak powoli zaczęłyśmy coś tam każda rozkręcać w swoim mieście. Więc teraz można powiedzieć, że taką walkingową stolicą Polski jest Poznań. Myślę też, że trochę Wrocław, ale najbardziej właśnie Poznań i teraz praktycznie w każdym mieście gdzieś można znaleźć zajęcia łakingowe. Mhm.
1: A kiedy przyjechałaś do Radomia po tych warsztatach, o których mówisz, że zakochałaś się w łakingu i powiedziałaś w tej swojej grupie, w kolektywie, gdzie tak naprawdę no, mamy Sylwię, która tańczy afro, to też jest taki styl taneczny, którego w Radomiu uczy tylko ona. Mamy Saigona, który jest jednym z pierwszych, najstarszych b-boy plus jego żona Agata tak. Big Girl w Polsce, więc mamy jeszcze Madzie, tak?
2: Która tańczy house.
1: Więc przyjechałaś ty i mówisz, słuchajcie, ja mam walking, tak? Jaka była ich reakcja? Czyli chcieli się uczyć.
2: Mhm. Więc to jeszcze było w takim czasie, gdzie jeszcze w sumie poznawaliśmy się jako ekipa, więc to też dla nas było takie fajne, że wreszcie jakby trafiliśmy na takich, na siebie, na takich zajawkowych ludzi w swoim mieście i nie musieliśmy jeździć gdzieś poza Radom, żeby szukać takich ludzi z taką samą pasją do tańca i zajawką.

0: Czyli są typowo uliczne, więc gdzie najlepiej je pokazać? Na ulicy.
1: Tak. Jeszcze dodam, że właśnie walking jest takim stylem, który pochodzi z klubów, bo właśnie powstało to w klubach, ta gorączka sobotniej nocy, więc wywodzi się to z klubów, ale jak najbardziej no, mieszamy się środowiskami. To nie jest tak, że my z klubów, wy z ulicy, to nie rozmawiamy.
0: Chciałam Ciebie zapytać, tak jak powiedziałaś, najpierw był taniec towarzyski, potem gdzieś tam hip-hop. Czy z tego hip-hopu trudno było przejść w ten walking, bo jednak ruchy są zupełnie inne. Tu bardziej tak. Ten walking gdzieś pod ten taniec towarzyski tak. Podchodzi.
1: Troszkę można to tak porównać, czy bardziej pod taki jazz. Też walking można porównać, bo wiele tancerzy właśnie jazzowych też jakoś tam miało swoje wpływy w tym walkingu. W tych klubach, gdzie się spotykali ci ludzie i wymieniali po prostu swoim tańcem. Więc co mi dał hip-hop w walkingu? Myślę, że też to, że tańczyłam dużo w formacjach tanecznych. To mi dało najwięcej, ponieważ miałam już w sobie tę dyscyplinę. I myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby po prostu cały czas, codziennie, czy nie wiem, co tydzień, czy co dwa dni po prostu robić ten trening i iść w to. Mhm. Regularnie.
0: Regularnie i konsekwentnie przede wszystkim. Walking jest tańcem, tak jak powiedziałaś, ekspresywnym, indywidualnym, ale tańczycie też w formacjach. Czy trudno jest Wam tutaj zachować tę synchronę? Bo tak jak ja patrzę na Was, kiedy Wy tańczycie i te ruchy rękoma są naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo szybkie. Mhm. Jak wyglądają te Wasze treningi właśnie w tych formacjach?
1: Więc jeżeli chodzi o formacje, czy właśnie tworzenie takich showcase'ów, pokazów, to jest to ciężka praca, żeby się zgrać przede wszystkim, ale też tutaj można nadrobić swoją indywidualnością, więc te pokazy można stworzyć troszeczkę w inny sposób.
0: Czy to jest chyba takie bardziej show, prawda?
1: Tak, bardziej bym powiedziała, że to jest show niż taka formacja taneczna.
0: Patrycja, turnieje taneczne. Jak dużo jest takich turniejów tanecznych? Bo jeśli chodzi o ten hip-hop, to tego jest naprawdę mnóstwo.
1: Ogrom,
0: ten hip-hop
1: tak.
0: Króluje. Zresztą w Radomiu jest dużo miejsc, gdzie dzieciaki, gdzie dorośli mogą hip-hop tańczyć. A jak jest z tym walkingiem? Gdzie ty jeździsz na turnieje i dzisiaj jeszcze cały czas czerpiesz?
1: Tak, więc ja cały czas jestem aktywna na tej scenie walkingowej i biorę udział w zawodach. Głównie skupiam się na wydarzeniach za granicą, w Europie, czy czasem gdzieś tam planuję jakieś dalsze podróże. Bardzo marzy mi się, żeby pojechać do Azji i wziąć tam udział w zawodach, bo tam jest najwyższy poziom, można powiedzieć, na świecie.
0: Jestem zaskoczona, bo jednak tutaj disco, lata 70. Tak. I Azja gdzieś w ogóle mi nie współgra z tym walkingiem. A jednak.
1: Tak, azjatycka scena jest naprawdę najmocniejszą sceną.

0: Jak często na takie zawody jeździsz?
1: Różnie, ponieważ też nie ma dużo takich zawodów, chociaż już widzimy taką tendencję, że jest ich sporo, ale to, to, to

0: Jeżeli
1: a gdzie w Polsce są takie zawody?
0: W sumie najbliższe zawody będą we Wrocławiu. Nazywają się Polish Walking Festival i właśnie będzie dwójka zagranicznych gości z Azji plus nasza jeszcze taka rodowita walkerka z Polski. I to będzie super wydarzenie, będą warsztaty i zawody, też zjeżdżają się ludzie spoza Polski, więc poziom będzie naprawdę taki europejski.
1: Europejski. A w samej Polsce jak dużo jest waszych przedstawicieli?
0: Teraz już jest dużo. Teraz już jest dużo, ponieważ tak naprawdę z takiej naszej pierwszej piątki, jaka była, teraz każdy już ma swoich uczniów, którzy też już niektórzy uczą, więc to się powoli rozwija.

0: No ale to i tak jest naprawdę garstka tych, tak. Tych osób. To jak ty próbujesz zarażać tym walkingiem swoich podopiecznych i czy takie młodsze dzieciaki też tańczą, czy jednak ta granica wieku jest troszeczkę wyższa, bo też patrzę na ten walking, jest to taki sensualny taniec, tak? Tu jednak te ruchy ciała są takie, no właśnie, sensualne, tak? Widać tą kobiecość, ten seksapil.
1: Tak. Jeżeli chcemy to podkreślić, jak najbardziej można. Mężczyźni też mogą podkreślić swoją męskość, to jak się czują. Jeżeli chodzi o dzieci, też prowadzę takie zajęcia, gdzie są na takich zajęciach właśnie dzieci, więc wtedy głównie skupiamy się na technice, na muzykalności, żeby po prostu ta koordynacja ruchowa też była lepsza, a dopiero później gdzieś staram się zwracać uwagę na tą ich indywidualność, gdzie mogą się po prostu wyrazić to, jakie mają emocje, na przykład jak się dzisiaj czują, to mogą to na spokojnie wyrazić w tym tańcu. Mhm.
0: Powiedziałaś też, że bardzo ważna jest tutaj muzyka. To jak ty stosujesz dobór muzyki do układu, który aktualnie przygotowujesz? Czy to jest tak, że słyszysz kawałek i to by się już w głowie rodzi, tak? Taki ruch?
1: Często
0: czy na przykład
1: tak
0: lecisz na freestyle?
1: Często tak jest, że jak usłyszę jakąś piosenkę, to po prostu już moja głowa sama tworzy i później staram się wydobyć to z mojej głowy po prostu i uczyć innych. Albo po prostu też czasem jest tak, że muszę poświęcić na to więcej czasu, żeby stworzyć na przykład coś trudniejszego, cięższe kombinacje ruchowe.
0: Mhm. Jakie mamy kroki w walkingu? Takie nazwy, tak? Bo wiemy, że hip-hop ma swoje nazwy, tak. Breakdance ma swoje nazwy, więc podejrzewam, że walking też jakieś swoje nazwy ma. Który z kroków jest takim krokiem podstawowym?
1: Mhm. Więc jeżeli chodzi o walking, tutaj nie ma aż tyle terminologii w tym tańcu, jak na przykład w hip-hopie, czy w b-boyingu, czy właśnie w breakdance'ie. Tutaj mamy pewne nazwy, na przykład bolo, czy basic drill, czy po prostu robimy różne drille i sobie nazywamy, że to jest taki drill, taki drill. Ale nie ma tutaj takiej właśnie ścisłej terminologii co do tańca, jest więcej takiej wolności i kreatywności.
0: No dobra, ale przychodzę do ciebie na zajęcia, puszczasz muzykę, stajemy i na co pierwsze zwracamy uwagę, co pierwsze robimy? Czy to są jednak ruchy rąk, czy ruchy nóg? Jak to wygląda?
1: Zazwyczaj na takich pierwszych zajęciach staram się uruchomić klatkę, żebyśmy właśnie uruchomili tą klatkę, bo ona bardzo pomaga w ruchach rąk. Jeżeli mamy odblokowaną klatkę, to mamy wtedy większe zakresy w naszych rękach i jest łatwiej też tak się zebrać w ciele, że tak powiem. Wtedy nie odłączamy tych rąk od naszego ciała, tylko one są taką spójną częścią razem z naszym ciałem. Mhm.
0: A powiedz mi, mówiłaś, że jako nastolatka tańczyłaś ten breakdance, więc podejrzewam, że gdzieś tam też hip-hop, że rodzice gdzieś tam w tym uczestniczyli. A jak rodzice zareagowali, kiedy zmieniłaś styl taneczny? Czy oni jakoś to, nie wiem, negowali, akceptowali? Jak to było? Czy byli w szoku? No bo mówię, to był taki bardzo wyjątkowy taniec, tak? W sensie, no i te stroje, ta muzyka.
1: Nie było żadnej takiej negatywnej reakcji. Myślę, że raczej takie wsparcie i dążenie po prostu za moją pasją, więc to było naprawdę super. Przez pewien czas

0: właśnie to 10 lat. No i tańczyłam, było fajnie, ale jednak starałam się poznawać nowe style, właśnie house, czy czasami, nie wiem, popping, breakdance, inne style streetowe. No ale właśnie ten walking gdzieś tam zrobił na mnie to największe wrażenie.
1: Ale poza walkingiem też trenujesz high heels, dobrze?
0: Tak,
1: dobrze mówię.
0: Tak.
1: Czy te style gdzieś ze sobą współgrają?
0: Dla mnie bardzo współgrają, ponieważ jak zaczęłam startować w zawodach walkingowych, zaczęłam tańczyć na obcasach.
1: I... No tak, tu skrampek w hip-hopie, tak, trzeba przejść te szpilki.
0: Znaczy, nie jest to obowiązkowe, ale...
1: Ale efekt jest wizualny.
0: Ale jest
1: inny,
0: efekt,
1: nie?
0: Tak. Można podkreślić swoją kobiecość, więc... Więc myślę, że dlatego zdecydowałam się na te obcasy, szpilki i potem właśnie w Polsce, no dosłownie w sumie nie aż tak dawno, ten styl tańca high heels stał się bardzo popularny, więc też zaczęłam się troszkę szkolić w tym stylu i też właśnie prowadzę zajęcia high heels.
1: Zajęcia high heels, czyli na szpilkach. Czy jest to bardzo kontuzyjne? Jak to wygląda na zajęciach? Bo ja sobie tak myślę, idziesz na wesele, tańczysz w szpilkach, nogi zaczynają boleć, to po prostu te buty zdejmujesz. A tutaj jednak ten but robi robotę.
0: Tak, więc ważne jest to, żeby mieć wygodne buty, żeby one zakrywały kostkę, żeby były wiązane i żeby ta podeszwa była taka miękka, nie taka twarda. No bo też właśnie...
1: Ale sprecyzujmy, to jest zupełnie inny but niż na przykład but do tańca towarzyskiego, tak? Gdzie
0: tak,
1: tutaj
0: tak.
1: są specjalnie szyte buty. Tu wystarczą zwykłe szpilki sklepowe, ale z pewnymi...
0: Tak, możemy jak najbardziej nabyć takie buty w sieciówkach, nie ma z tym problemu. Tylko właśnie warto zwrócić na to uwagę, przymierzyć właśnie, żeby no, było wygodnie, żeby ta kostka była w miarę zabezpieczona i wtedy możemy uczęszczać spokojnie na zajęcia high heels. Też właśnie po to jestem, żeby zadbać o balans, żeby utrzymać się, o równowagę. Więc pierw na takich zajęciach mamy porządną rozgrzewkę i dopiero potem wskakujemy w szpilki.
1: Na te zajęcia podejrzewam przychodzi więcej kobiet, już właśnie kobiet, tak? Nie nastolatek, nie dziewczynek. Jak oceniasz możliwości taneczne dorosłych radomianek?
0: Super, jest naprawdę ekstra. Niedawno właśnie ruszyłam z grupą od podstaw i jest naprawdę super. Myślę, że kobiety też potrzebują takiego miejsca dla siebie, gdzie właśnie

0: nie wiem, przy cięższych ćwiczeniach, dobra, dawaj, lecimy jeszcze raz. I po prostu to robimy od początku, zaczynamy jeszcze raz, próbujemy i no i jest fajnie, jest takie wsparcie, jest takie zaangażowanie w tej grupie. Mhm.
1: Tańczysz już ponad 20 lat, różne style taneczne za tobą, pozostał walking i high heels, te takie kobiece tańce. Co tobie, Patrycja, daje taniec i dawał taniec przez te wszystkie lata?
0: Dawał mi dużo i jeszcze więcej. Przede wszystkim takie oderwanie się od codzienności. Myślę, że to była taka pierwsza rzecz, gdzie na przykład no, chodziłam do szkoły, no i wiadomo, gdzieś ta szkoła jest zawsze taka absorbująca, dużo rzeczy się tam dzieje, więc zawsze po szkole szłam na zajęcia i zapominałam o tym wszystkim. Potem de facto po zajęciach uczyło mi się o wiele lepiej. Była to bardziej efektywna nauka, gdzie nie musiałam aż tyle siedzieć nad książkami, tylko w takiej świeżej głowie po prostu no, wchodziło to o wiele szybciej. Więc dawało mi takie oderwanie się od rzeczywistości. Dawało mi się też takie poczucie właśnie spełnienia, pracy nad sobą, taki nieustanny rozwój, co jest super w dążeniu do takiej perfekcji też czasami, gdzie w tańcu chcemy osiągnąć. Wiadomo, jest to może być i nieosiągalne, ale zawsze gdzieś tam chcemy brnąć do tego, gdzie ja właśnie potem zaczęłam dużo uczestniczyć w zawodach, więc wiadomo, no gdzieś ta taka rywalizacja.
1: Tak myślę, że jak byłyśmy nastolatkami, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, to też był właśnie taki boom na te takie filmy taneczne, tak?
0: Tak, na przykład Step Up.
1: Dokładnie. I gdzieś to też nakręcało, nie? Że taka determinacja do dążenia.
0: Że można naprawdę poprzez ten taniec zmienić swoje życie. Ja dzięki tańcu też naprawdę zwiedziłam
1: no właśnie,
0: bardzo dużo miejsc.
1: No właśnie, jak zmienił twoje życie?
0: Zmienił w ten sposób, że nie boję się podróżować po świecie.

0: przykład. Poza tym hiszpańskiego i portugalskiego.
1: Czyli można powiedzieć, że już poliglotka.
0: Tak, więc taniec, im dalej się w to idzie i dalej się podróżuje, tym chce się poznać też innych tancerzy, inne kultury, więc na pewno te języki gdzieś pomagają na pewno w tym rozwoju.
1: Czyli jeśli słuchają nas rodzice dzieciaków, które się nie chcą uczyć i rodzice grożą tak, że o, jak się nie będziesz uczyć, to nie pójdziesz na zajęcia taneczne, to nie, broń Boże, tak nie robimy, bo jednak ten taniec odświeża umysł, tak. I jeśli dzieciak ma zajawkę, to trzeba ją chyba właśnie nie zabraniać, a...
0: Zdecydowanie. Może nie byłam orłem w ścisłych przedmiotach, ale jednak te języki gdzieś tam fajnie mi szły i miałam też dużo takiej zajawki z tego, że o, mogę poznać kolejny język, albo jedziemy na zawody do Francji, no to jakieś tam podstawowe słówka się nauczymy, żeby było fajnie.
1: No ale jeżeli na przykład nie porozumiewacie się, czy nie do końca rozumiecie się językowo, to zawsze ten taniec?
0: Tak, zawsze taniec, wszystko. Możemy się dogadać poprzez taniec. Mhm.
1: Patrycja, chciałam Ciebie zapytać o najbliższe Twoje plany taneczne. Jakieś zawody się szykują? No i jak wygląda taki Twój dzień, bo powiedziałaś, że ten taniec jest w Twoim życiu cały czas. Mhm. Czy jak często trenujesz teraz? Tak? Czy to są treningi codzienne? Jak to wygląda?
0: No cóż, niestety nie są to już takie treningi codzienne, ponieważ też pracuję, powiedzmy, normalnie na etat.
1: Czyli łączysz po prostu tak. Ten taniec z normalną pracą.
0: Tak, z normalną pracą, gdzie też właśnie mogę się spełniać gdzieś tam językowo i marketingowo, więc to też nie wyklucza siebie tak totalnie. Ale no po prostu zajmuję się też, że tak powiedzmy, normalną pracą i artystyczną pracą, mhm. gdzie potem popołudniami czy wieczorami prowadzę zajęcia. I zazwyczaj, kiedy nie mam zajęć tanecznych, kiedy nie prowadzę ich, wtedy robię swój trening, albo głównie trenuję w weekendy, chyba że właśnie są jakieś zawody, warsztaty, to wtedy po prostu tam jadę. Mhm. I najbliższe, właśnie tak jak wspomniałam, Polish Walking Festival w listopadzie, tutaj no chyba 12-13 listopada.
1: Czyli już niebawem.
0: Czyli już niebawem, tak. Zbliża się, więc tam na pewno to jest taki mój najbliższy wyjazd. Teraz jeszcze sporo warsztatów do poprowadzenia przede mną w weekendy. No i gdzieś tam plany

0: turniej, który tobie najbardziej zapadł w pamięć i był twoim największym sukcesem? Ja nie wiem, ci tancerze, goście, którzy przychodzą i mają swoje jakieś sukcesy, są bardzo skromni. Oni tak, wy tak nieśmiało i niechętnie mówicie o tych swoich sukcesach, a przecież o tym trzeba głośno mówić.
1: Tak, myślę, że trzeba właśnie zacząć o tym mówić i chwalić taniec za to, jakie daje nam możliwości, ponieważ nie dość, że dba o nasze aspekty fizyczne, to i też psychiczne i po prostu dba o naszą głowę, więc jakie było pytanie, przepraszam.
0: Jaki był taki turniej, który ty zapamiętałaś najbardziej i był tak jakby no, największy sukces odniosłaś?
1: Myślę, że takim turniejem jest...

0: zaprosili nas jako taki Team Polska, więc każdy kraj, było zaproszonych 8 krajów, gdzie właśnie mieliśmy przygotować showcase'y, czyli właśnie taki walkingowy wspólny występ, każdy kraj, oraz później były bitwy taneczne, kraj versus kraj. I myślę, że to było takie naprawdę spore osiągnięcie dla nas, dla Polski, gdzie jest spore wyróżnienie pośród całego świata, gdzie Polska została w ogóle zaproszona. Takie top 8.
1: I ty wśród tych, tak. Tych tancerzy.
0: Tak, tak. Więc to było ogromne wyróżnienie i doszliśmy do top 4, czyli naprawdę wysoko, wygrywając bitwę z Japonią, gdzie, no, tak jak mówiłam, Japonia czy w ogóle Azja, no, jest na bardzo wysokim poziomie tanecznym.
1: Powoli kończąc, chciałam cię jeszcze zapytać, podsumowując, dlaczego warto właśnie spróbować i zacząć trenować walking?
0: Więc myślę, że warto spróbować przede wszystkim i zakochać się w tym stylu poprzez to, że możemy wyrażać siebie, że nie ma on takich ściśle określonych ram. Wiadomo, są podstawy, gdzie pierwszy je nabędziemy na takich zajęciach,

0: Gdzie można obejrzeć twoje poczynania? Gdzieś w mediach społecznościowych?
1: Jak najbardziej. Zapraszam na mojego Instagrama patrycjak.winiarska.patty. Myślę, że na pewno się pojawi. Albo też na YouTubie, wpisując po prostu Patrycja Winiarska. Zazwyczaj albo Patty, to jest też taki mój
0: pseudonim artystyczny,
1: powiedzmy, tak, gdzie za granicą no wygodniej gdzieś tam używać tych skróconych form, więc zazwyczaj z zawodów różnych pojawiają się materiały, więc śmiało można mnie tam znaleźć, czy na Instagramie, czy na YouTubie.
0: Dziękuję pięknie, Patrycja, za rozmowę, a słuchaczom, tak jak powiedziała Patrycja, słuchacze zapraszamy, żeby zobaczyli, czym jest Łakik, bo my tylko o nim tutaj rozmawiamy, tak? Ale zanim jeszcze ktoś się nie zdecyduje, bo nie wie, o co chodzi, to właśnie w tych mediach społecznościowych na YouTubie można zobaczyć, czym jest Łakik. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Vox FM
2: Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
4: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczniemy od mody, stylizacji i biżuterii, a tam, uwierzcie mi, dużo ciekawych wątków i przeróżnych sytuacji. Ze mną w studiu Agata Marglewska, laureatka w Akademii Przedsiębiorczych Kobiet, która tworzy własną biżuterię. Jej talent został doceniony na międzynarodowym rynku i tak Agata ubierała modelki do sesji zdjęciowych na jednym z największych statków wycieczkowych na świecie. Chcecie się dowiedzieć, jak tam było? No to zapraszam do słuchania. Może zacznijmy sobie od takiego Brzegu, skąd u ciebie taka pasja do tworzenia biżuterii? Kiedy to się pojawiło? Jak to się pojawiło?
5: To się pojawiło po prostu już w dzieciństwie, ponieważ mój tata jest jubilerem i on przywoził z giełd minerałów zawsze te wszystkie piękne kamienie, które ja sobie później oglądałam, bawiłam się nimi. Jak byłam nad morzem, to zbierałam muszelki i to po prostu to jest u mnie od dziecka. I to się nie zmieniło. Jeżeli wasze dzieci zbierają kamyczki i muszelki, to możliwe, że później będą tworzyć biżuterię albo jakieś inne rzeczy. Ale to jest tak, że chyba już człowiek się rodzi z taką potrzebą, że on musi coś tworzyć.
4: Wykreować. Tak. Tworzysz różnego rodzaju tak naprawdę tą biżuterię, ale można też opowiedzieć o tym słuchaczom, że gdzieś na scenie takiej tutaj naszej lokalnej, ale i krajowej, ale także i międzynarodowej osiągnęłaś sukces, bo z tego Radomia wyjechałaś na szerokie wody tak naprawdę. Jesteś tutaj z nami w mieście nadal, ale ta twoja biżuteria już jest rozpoznawalna w różnych częściach.
5: Tak, biżuteria dosłownie wypłynęła na szerokie wody, ponieważ trafiłam nagle po prostu z biedacka, będąc w zasadzie no, zwykłą dziewczyną. Nagle trafiłam na największy statek na świecie, na którym odbywały się wybory Miss i tam ubierałam modelki w biżuterię do pokazu. I po prostu to, co zobaczyłam, mnie tak jednocześnie onieśmieliło i no, to był tak totalnie inny świat dla mnie.
4: A co to znaczy inny świat? No wiesz, no ten

0: liczyć w takiej rozmowie, po prostu moje serce się raduje. A to, co tam zobaczyłam, było kompletną odwrotnością tego wszystkiego, tych wszystkich wartości, które ja wyznaję. I nie ukrywam, po tym wyjeździe się dosyć mocno rozchorowałam. Wszyscy się cieszyli, tam bawili, pływali w tym luksusie, a ja po prostu byłam tak zszokowana i zaskoczona i onieśmielona, że później przez 2 tygodnie nie mogłam wyleczyć się z takiego...
1: Czyli sukces przechorowałaś.
0: No, naprawdę, ale też z drugiej strony bardzo mocno zmieniło to moje myślenie, że skoro osoby, które naprawdę nie mają jakiejś wartości, osiągnęły coś takiego, to w takim razie każdy może to osiągnąć. I zmieniło bardzo to moje myślenie. Właśnie dużo osób mi mówiło, że znały mnie jako taką szarą myszkę i nagle widzą kobietę sukcesu, bizneswoman, prężnie działającą i tak z jednej strony się rozchorowałam, ale z drugiej jednak mnie to otworzyło na jakieś nowe możliwości. Mhm. Także każda podróż nas czegoś uczy, każda historia nas czegoś uczy, więc to też dało mi bardzo dużo do myślenia i pokazało mi taki inny świat właśnie. I jeszcze, bo to właśnie moja historia jest taka w sumie od zera do
1: milionera.
0: Do tego dążę dokładnie. I też przed tym w ogóle, przed tą wyprawą,

0: komputery na wieżowcach, po prostu same super auta na parkingach. No i że człowiek może stworzyć coś takiego, to jest tak niesamowite. Po prostu my jako ludzie mamy tak nieskończone możliwości. To jest no piękne po prostu eksplorowanie takich rzeczy i odkrywanie, móc zobaczyć coś takiego na żywo, to jest naprawdę super sprawa.
1: Czyli, ale generalnie tak podsumowując sobie, no to jest super sprawa, tak jak mówisz, ale to nasze lokalne podwórko jest przyjemniejsze.
0: No właśnie chodzi o to, że ja cały czas wyfruwałam z naszego Radomia, cały czas wylatywałam, a teraz otwieram swój już osobisty lokal i właśnie jest plan, aby osiąść tutaj, bo pomyślałam, że cały czas tak wylatując, wyfruwając, nie zdziałam tyle, ile będąc w jednym miejscu, a jednak no, mam ogromny sentyment do naszego miasta i tak jak wcześniej jakoś było mi przykro tutaj wracać, to tak zmieniło się jakoś zupełnie moje myślenie, przypracowałam sobie różne rzeczy i teraz właśnie jest plan, że będę tutaj, osiadam, działam, organizuję tutaj różne wydarzenia. No też nie tylko zajmuję się biżuterią, ale też organizuję czasami koncerty na misach i gongach, prowadzę jogę, teraz też bardzo pociąga mnie taniec intuicyjny, po prostu praca z emocjami poprzez taniec, to są piękne rzeczy i wydaje mi się, że fajnie właśnie organizować je tutaj lokalnie.
1: Ja, jak to brzmi, fajnie, no to tak podbijamy tutaj pieczątkę, oczywiście lokalnie się organizujemy, to jest piękne, że pięknie ludzie zostają w mieście i gdzieś to miasto promujemy, ale może też sobie opowiedzmy o tym, o tej twojej takiej dużej otwartości, bo to tak tutaj wybrzmiewa ta duża otwartość. W międzyczasie też twojej drogi i może takiego też wypłynięcia na te szerokie wody i wielkie statki wsparł ciebie i trochę może ciebie otworzył też program AWE Akademii Przedsiębiorczych Kobiet.
0: O tak, to jest po prostu moja perełka, coś co uwielbiam, coś co zawsze będę wychwalać i promować, po prostu ogromna wdzięczność do Magdy Buki-Botyły, która opowiedziała mi o tym programie i w zasadzie mnie do niego zaprosiła. Ja zawsze będę jej za to ogromnie wdzięczna i sama teraz robię to samo, że jak spotykam fajne kobiety, które coś działają, to je zapraszam do tego programu i w ogóle no to mnie bardzo otworzyło, to prawda. Ja po prostu jak tam trafiłam, no to można powiedzieć, że byłam na dnie, byłam w bardzo złym stanie psychicznym, w ciężkiej depresji, po jakichś bardzo takich toksycznych związkach, no po prostu byłam bardzo niepoukładaną osobą, która nie

miała swojej wartości, nie wiedziała w zasadzie, znaczy miała marzenie, ale nie wiedziała może jak do niego dążyć. I trafiłam do tego programu, co po prostu było najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić w życiu. I to mówię naprawdę zupełnie szczerze i cały czas będę to podkreślać. Tą największą wartością tego programu było dla mnie spotkanie kobiet, które były tak wspierające. Czegoś takiego nie doświadczyłam nigdy w życiu właśnie, ani podczas żadnych kręgów kobiet, ani na jakichś kręgach. No to było niesamowite, że kobiety, które prowadzą biznesy, one są tak empatyczne, one po prostu wiedzą, że jest ciężko, że spotykamy się z różnymi problemami i zamiast te inne kobiety dołować i zniechęcać, to one je ciągnęły w górę. No to było po prostu tak piękne to obserwować. I my w ogóle cały czas mamy ze sobą kontakt, że to dalej trwa.

0: one was zrozumieją i zobaczycie, że takie koleżanki będą was motywować, a nie tylko narzekać i zniechęcać.
1: Przypomnijmy może troszeczkę tutaj więcej szczegółów słuchaczom, czym jest program AWE Akademii Przedsiębiorczych Kobiet. To jest wtedy ty brałaś udział w takim pilotażowym.
0: Edycji, czyli pierwszej. I tak, w ogóle my miałyśmy spotkania online, więc to jest dopiero numer.
1: To było pandemiczne jeszcze środowisko.
0: Że to tak podziałało, a my nawet w zasadzie nie miałyśmy takiego kontaktu ze sobą. Teraz dziewczyny mówią, że to jest jeszcze lepsze, jak one się spotykają na żywo, mają różne warsztaty i te wszystkie zajęcia były w grupie, no to dopiero jest moc, a my miałyśmy...
1: To jest ogromna moc, bo wy byliście trochę w takich

0: A się po angielsku, uczyć po polsku, ale byli też goście z Ameryki, więc naprawdę no super, super sprawa.
1: Opowiedz troszkę właśnie więcej. Mówisz o tych relacjach też, które powstają, pomimo tego, że były tworzone w środowisku online.
0: Tak.
1: Mówisz, że przystępowałaś do tego programu, miałaś jakiś pomysł, bo ty już z tą biżuterią trochę tam sobie działałaś.
0: Tak, właśnie.
1: Ale mówisz też o tym, że byłaś w dole, a to cię gdzieś tam wywindowało. No to opowiedz trochę nam szerzej o tym cieple, które tam się pojawiło.
0: Tak, no z ogólnie taką ideą tego programu było to, aby kursantki napisały biznesplan i później go obroniły. Najlepsze dziewczyny otrzymywały grant. No i też oprócz tego te wszystkie warsztaty były bardzo wartościowe, że po prostu biorąc w nich udział naprawdę można się było bardzo rozwinąć. No i my miałyśmy szkolenie to typowo biznesowe online, ale warsztaty były w grupie i na przykład miałyśmy fantastyczny warsztat z Ireną Kamińską-Radomską, którą teraz jak spotykam zawsze pogadamy sobie ze sobą, jest tak cudowną i ciepłą osobą. I to był taki warsztat z występów na żywo właśnie, także myślę, że to mi też bardzo dużo dało. No, same kobiety mocy tam spotkałam, naprawdę, to jest coś niesamowitego. No a dla mnie ogólnie w życiu największą wartością są właśnie relacje, które mamy z innymi ludźmi i tamte relacje były nawiązane bardzo mocno i bardzo wartościowe i właśnie takie, to są takie relacje, które bardzo ciągną w górę i motywują, więc jestem za to ogromnie wdzięczna i sama teraz zapraszam inne dziewczyny do tego programu. W ogóle zostałam po tej pilotażowej edycji samozwańczą ambasadorką, bo zapraszałam każdego do tego programu i później zostałam oficjalną ambasadorką.
2: Wykreowałaś.
0: Tak.
2: Kolejną rzeczywistość.
0: Po prostu działałam.
1: To jest najważniejsze, ale to, tak jak mówisz, wsparło to twoje gdzieś poczucie wartości, pewności siebie i wyruszyłaś. Ostatnią chyba taką dla mnie wisienką na torcie było Radom Fashion Show, teraz 12 edycja, która była w sierpniu i tam miałaś szansę w takim bardzo profesjonalnym pokazie mody zaprezentować swoją biżuterię. Opowiedz trochę nam szerzej o tym backstage'u, o tym, co się działo, jaki był stres.
0: Już opowiadam, jak to było. Gdy dowiedziałam się, znaczy o tym, że istnieje coś takiego jak Radom Fashion Show, oczywiście miałam świadomość, nawet kiedyś byłam jako widz na tym wydarzeniu i bardzo mi się podobało. No i dowiedziałam się, że w tym roku również jest on organizowany. Popytałam parę osób, czy mogłabym tam wystąpić z pokazem gościnnym. Właśnie poza konkursem od razu taki był mój pomysł, ponieważ jest to konkurs krawiecki. Otrzymałam informację, że no, będzie ciężko. Jakbym chciała tam wystąpić, to na pewno wiąże się to z bardzo dużymi kosztami, że może zapytać osób, które startują w tym konkursie, czy biżuteria wystąpi jako dodatek. No oczywiście moim pomysłem było, że biżuteria będzie na pierwszym planie. No i niewiele myśląc, poszłam po prostu do pani dyrektor łaźni osobiście, z moim pomysłem, z moją pozytywną energią, cała ubrana w moją biżuterię. No i pani powiedziała, proszę bardzo, jak usłyszała, że mam swoje modelki, układ, muzykę, stroje, wszystko jest, wystarczy tylko, że wyjdziemy na scenę. Okej, nie miała po prostu żadnych zastrzeżeń, wręcz powiedziała, że jest to świetny pomysł, ponieważ biżuterii na Radom Fashion Show jeszcze nie było. No i jeszcze okazało się, że do mojego występu będzie śpiewać na żywo właśnie Magda Buka-Moduła.
1: Czyli kobieta, która
0: która mnie bardzo popchnęła. I mój pokaz był przed samym Paprockim i Brzozowskim. Także przed największą wisienką na torcie. Przed najsłynniejszymi projektantami w Polsce. Ja po prostu byłam tak wdzięczna i tak szczęśliwa. I z tego, jak wyszedł ten pokaz, jestem tak bardzo zadowolona.
1: A no powiedz, na trochę więcej kosztów, mnóstwo stresu tak naprawdę, nie? Tam na pewno, jak mówisz, modelki, naszykowanie tego.

0: grupo.
1: No to jest super. Ja po prostu byłam tak szczęśliwa. Jakoś, no wiadomo, stresowałam się troszeczkę, czy to wyjdzie dobrze, czy źle. Ale nie wiem, jak ja jestem w działaniu i tak właśnie organizuję takie rzeczy, to jestem, nie wiem, na takim haju energetycznym i radosnym, że po prostu nie biorę pod uwagę, że coś może pójść nie tak. I wtedy naprawdę to wszystko wychodzi dobrze. A jakbym siedziała i się martwiła, no to by chyba to nie poszło tak dobrze.
2: To jest klucz.
1: Po prostu jak coś chcesz zrobić, osiągnąć, to po prostu idziesz i robisz i się nie zastanawiasz. To jest jedyne, co tak naprawdę możesz zrobić.
2: Bój się i rób po prostu.
1: Dokładnie tak. Jak usłyszałam pierwszy raz ten tekst, to po prostu się zakochałam. No mówię, jejku, no przecież to nigdy nie będzie tak, że się nie będziemy bać albo martwić. Zawsze tak będzie, ale no po prostu trzeba robić i to... I to jest potwierdzone info, po prostu. Nawet jest taka teza psychologiczna czy filozoficzna, że im ktoś jest głupszy, tym osiąga wyższy status finansowy. I po prostu po tym, co ja zobaczyłam na tym starcie,
2: czyli warto być głupim,
1: jest to prawda. Więc naprawdę nie ma się co zastanawiać, nie ma co przemyśliwać, po prostu trzeba działać. To jest jedyna taka rada, która działa.
2: Nie myśleć, trzeba o tym nie myśleć.
1: No ja dzisiaj myślałam całą noc o tym, co będę opowiadać. Nie mogłam usnąć, nie mogłam spać, no i oczywiście nic nie wymyśliłam i teraz lecę, mówię to, co...
2: Mówię tak, lepiej, tak lepiej.
1: Mówię tak, jak było po

0: No i teraz mamy tutaj Radom Fashion Show, nasze lokalne, że tak powiem, tutaj modowe wydarzenie. No i co, fajniejsze to towarzystwo?
1: O wiele, po prostu tu nie ma się do czego przyczepić. Organizacja była na najwyższym poziomie. Wszyscy byli traktowani z godnością i szacunkiem. Co?
0: Co w branży modowej?
1: W branży
0: różne,
1: modowej tak? Jest... Czasami może nawet zaskoczenie, bo się okazuje, no po tym, co zobaczyłam wcześniej, było to dla mnie zaskoczenie. Dostałyśmy osobną, ogromną garderobę. Dziewczyny nie musiały się przebierać w korytarzu, tylko ubierały się spokojnie
0: w jakiejś swojej
1: garderobie. Miałyśmy tam spokój, dużo czasu na przygotowania, więc naprawdę wszystko było tak, jak trzeba. Byli koordynatorzy, miałyśmy fantastycznego choreografa, Michała Ankiewicza,
0: tak, także to też, to też on miał człowiek.

0: była tak piękna organizacja i tak miła atmosfera, że ja naprawdę jestem zachwycona.
1: Mhm, miałeś poczucie takiej wspólnoty, takiego wspólnego działania i radości z tego,
0: tak,
1: że to tworzycie?
0: Tak, totalnie, że właśnie coś tworzymy, działamy i to wnosi jakąś wartość. Mhm. Każdy może zaprezentować swoje talenty, coś, co jest dla niego ważne i takim właśnie wynikiem wewnętrznej potrzeby. I też był bardzo piękny odbiór publiczności, także myślę, że ta impreza sprawiła wiele radości naprawdę dużemu gronu odbiorców.
1: Tak, i mieszkańcom. No to jest taka jedna z większych, znaczy w ogóle największa impreza tak naprawdę modowa w naszym mieście, ale ściągająca właśnie, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, no dosyć ciekawych, bardzo znanych projektantów też. I te propozycje, które są też prezentowane, czyli bo to jest konkurs tak naprawdę,
0: tak,
1: no są
0: tak,
1: takie ciekawe,
0: bardzo
1: fajne to
0: ciekawe,
1: jest.
0: Bardzo interesujące, naprawdę byłam pod głębokim wrażeniem poziomu samych tych pokazów konkursowych. No a pokazy specjalne to już po prostu rozwaliły system, były mega.
1: Powiedz mi generalnie, czy ile lat zajmujesz się już tak tworzeniem biżuterii?
0: No w zasadzie tak jak mówiłaś
1: o koszelkach.
0: Od zawsze.
1: Od pamiętam.
0: Swoją markę tworzę od 3 lat, więc niby niedużo, ale no, jednak weszłam z dosyć dużym doświadczeniem w samym tworzeniu biżuterii. Bo jeżeli chodzi o biznes, no to zaczynałam od zera. Dopiero w zasadzie Akademia Przedsiębiorczych Kobiet dała mi jakąkolwiek wiedzę biznesową. Z którą też bywa różnie, bo po prostu te pasjo biznesy to są takie, że co sobie ubzdurasz, to chcesz zrobić i koniec, mimo że ci wszyscy mówią, że to nie działa.
1: No
0: tak
1: właśnie,
0: się
1: chodzi,
0: nie da.
1: Chodzi mi o tą,
0: no to
1: o tą ty, ścianę.
0: To
1: bo
0: i tak,
1: tak po drodze miałaś wiele tych ścian, nie? Że wydawało ci się, bo to jest też taki obszar trochę artystyczny, nie? Trzeba sobie tutaj powiedzieć,
0: tak,
1: że w pewien sposób ty dajesz wartość pod postacią swojej wizji artystycznej, bo to jest praca taka artystyczna. I no mówię, o tych ścianach. Jak sobie radziłaś z tymi ścianami? Jak właśnie je... To... Bo masz naturę taką
0: prytoczną. Te ściany są cały czas i pojawia ich się coraz więcej, niestety. Im się dłużej jest w biznesie. No i właśnie to jest dla mnie trudne. To jest dla mnie największa trudność, że ja jestem artystką. Nie mam takiej głowy do zbierania faktur, do pamiętania jakichś dat, tych wszystkich opłat. I to jest dla mnie trudność, to nie jest dla mnie łatwe, muszę w zasadzie wszystko ogarniać sama i to jest trudne. I to,
1: ale to cię
0: nie
1: uziemia,
0: jest łatwe.
1: Uziemia.
0: To mnie uziemia, próbuję to jakoś ogarniać, zbierać te faktury, ostatnio je ułożyłam sobie w segregatorze.
1: Zrobiłam dużo.
0: Jest to bardzo duży postęp, tak.
1: Jest postęp biznesowy. A powiedz mi generalnie, no jesteś radomianką z dziada pradziada, wychowałaś się tutaj na naszych, że tak powiem, ulicach i radomskich osiedlach. Powiedz mi, czy tutaj gdzieś czerpałaś też inspirację, jeśli chodzi o nasze miasto?

0: tworzyć te rzeczy?
1: No, wydaje mi się, że jednak wychodzę z czymś takim nowym i trochę innym, z takiego bardziej eterycznego świata. Ja się na przykład bardzo inspiruję starożytnymi kulturami, właśnie takim orientem, także...
0: No to tego nie spotkam, to tego nie
1: takiego, coś takiego nowego, coś innego, ale nasze miasto uwielbiam i no, mam nadzieję, że z kolei zainspiruję tutaj inne osoby.
0: Do tego, żeby dostać. Agata, no i tu postawimy kropkę. Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i opowieść o eterycznym świecie, który sprowadzasz do Radomia.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Dzięki wielkie.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
0: I zostajemy w świecie mody i ich reprezentantów na naszym lokalnym podwórku. Ze mną w studiu kolejna barwna osoba, która w osiągnięciu swojego sukcesu była niezłomna. Jednym słowem, kobieta rakieta. Od wielu lat współtworzy najważniejszą imprezę modową w naszym mieście, Radom Fashion Show.
3: Ze mną w studiu kolejny gość, Emilia Wróbel.
4: Tak, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
3: Też oczywiście z naszego lokalnego radomskiego podwórka kobieta moda, kobieta stylistka, kobieta, która... tą wiedzą też się dzieliła, ale może słuchacze pani nie znają.

0: wiesz co, daj mi jeszcze jakieś wodę, żebym się pochłonęła, trochę szminki, żebym takie miała ciut takie czerniejsze usta. Aha. A ja gdzieś tam właśnie przemycałam od mamy te pomadki i tak babcia to była właśnie taką moją pierwszą osobą.
1: Pierwsza klientka.
0: Tak, ale myślę, że też tym mnie tak mnie zaraziła w jakiś sposób, bo właśnie miała kilkoro wnucząt, a tylko do mnie przychodziła. Nie wiem, czy intuicyjnie może coś we mnie wyczuwała, czy nie, ale aczkolwiek jak tylko zapamiętałam, moda była gdzieś w moim sercu. Uwielbiałam patrzeć na modelki, które chodzą po wywiadach. Uwielbiałam i zawsze chciałam taka być. No i pamiętam, któregoś razu w szkole nauczycielka się zapytała, kim chcielibyśmy być. No to ja powiedziałam, że modelką. Ale niestety moje marzenie zostało wyśmiane i pogrzebałam na wiele lat, schowałam do szuflady i tym w ogóle się
1: brutalnie,
0: nie
1: zajmowałam. Tak, bardzo brutalnie.
0: Bardzo, bardzo. Ale później, no to wiadomo, szkoła, jedna, druga,

któregoś razu, to już było chyba 15 lat temu, właśnie moja mama pracowała w pewnej firmie i zaprosiła mnie na takie spotkanie, gdzie stylistka przyjechała specjalnie tutaj do Radomia do Łodzi, z Łodzi do Radomia. Mhm. I ja tak na nią popatrzyłam, jak ona właśnie nam mówi, jak mamy pięknie wyglądać, jak się poruszać. I tak zapragnęłam w ogóle, żeby być taka jak ona, mhm, i żeby zdobyć tą wiedzę, którą ona posiada. I pamiętam, to był wrzesień

0: piękne miasto.
1: Taka bohema.
0: Tak, dokładnie, tam są artyści i tak dalej. Więc od października, zamiast od września, od października zaczęłam szkołę na kierunku stylizacja i kierowania wizerunku. To była roczna szkoła i otrzymałam po roku nauki właśnie dyplom, stylistka z takim ukończeniem, także ja byłam bardzo z ciebie dumna.
1: No ja... jak marzenia zostały pogrzebane w szkole, dosyć, że tak powiem, brutalnie, jak to pani powiedziała, że zostały wyśmiane po prostu, więc no, trzeba było trochę

0: dostałaś.
1: Czyli można by rzec, że zabite brutalnie marzenia w trakcie szkolnego czasu objawiły się aż chorobą, która wołała o to, żeby pani zaczęła żyć swoim życiem.
2: Tak, można tak powiedzieć. Tych wątków było bardzo dużo, ale faktycznie tak można powiedzieć, bo ja zawsze modą się interesowałam. Moja mama gdzieś tam, rodzice w ogóle wyjeżdżali za granicę, tam przywozili różnego rodzaju fajne ubrania właśnie, czy to z Turcji, choćby nawet, czy to z Włoch, czy to z Węgier, bo no, taki był czas kiedyś, że kiedyś można było wyjeżdżać i w ten sposób zarabiać na życie, właśnie sprzedając różnego rodzaju rzeczy za granicą. A więc no, my mieliśmy zawsze te ubrania troszeczkę inne i zawsze gdzieś to mnie kręciło właśnie. No, modelką nie zostałam, ale prowadząc później, jak tak ułożyłam swojego bloga, no to można tak powiedzieć, że no tak po części trochę zostałam.
1: No właśnie, a kiedy pojawił się blog? Blog pojawił się przed szkołą, czy blog pojawił
2: nie,
1: się później?
2: Po szkole.
1: Czyli tam pani nabrała tak naprawdę takiego...
2: Tak, ale właśnie jak skończyłam tą szkołę, to nagle takie zderzenie z rzeczywistością. Boże, co ja zrobiłam?
1: Co ja mam zrobić z dyplomem?
2: Tak, no kurczę, no szkoła jest, wiedza jest, dyplom jest, no zrobiłaś to, co chciałaś, no ale co dalej? Ty nie masz dziewczyn żadnych znajomości, żadnych kontaktów, gdzie ty chcesz w ogóle iść? No i nagle depreka znowu.
1: W tym chyba obszarze modowym te znajomości i kontakty jednak

0: znajomi mnie krytykowali, wyśmiewali, rodzina mówiła, Boże, waliła się w głowę i mówi, dziewczyno, co ty robisz? Bo ja jak tym wszystkim się zajęłam, to ja miałam 30 lat skończone, a blogerki to były takie nastolatki, dziewuszki, które bawiły się tym wszystkim.
1: A wtedy już pani powinna być na emeryturze blogerskiej.
0: No to można tak powiedzieć, a ja wtedy zaczęłam w ogóle cokolwiek robić. I mówię, jejku, ale mówię, nie, to jest moje życie, to jest moje...

0: te jakieś dawniejsze stylizacje, tak, rozumiem, tak?
1: Te
0: ciekawe.
1: Tak, ale wiadomo, że ewaluuje wszystko. Takie życie i my, i nasze jakieś poglądy i doświadczenia, ale również i styl w modzie, jak najbardziej. Mhm. Zresztą co sezon mamy coś modnego, inaczej się ubieramy. Dzisiaj mamy buty modne na koturnie, jutro w szpicach, jutro pojutrze mogą być kwadratowe. Także to jest wszystko ewaluacja.
0: Zmienność.
1: Bardzo, tak. No jedyna, to już jest takie przysłowie, tylko ja mam problem z przysłowiami, ale coś takiego, że...
0: Jedyna niezmienna rzecz to ciągła zmiana.
1: Dokładnie. Dokładnie, więc no nie możemy być ciągle tacy sami. Tak. My musimy się rozwijać w jakikolwiek by to nazwać sposób lub w jakikolwiek dziedzinie, tak?
0: No brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, ale mówiła też pani tutaj, bo teraz rozumiem z tej perspektywy, jak sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy, drogi, gdzie tam pani się ogląda za siebie, widać dużo różnych sytuacji, które miały miejsce. Musiała pani też zakładać ten pancerz, o którym pani mówiła, krytyka ze strony, tak, bliskich, no ale jednak była

0: ciebie, Emilko.
1: Wiedziałam, że nie jestem ulubiona.
0: Tak, no. Aczkolwiek właśnie, jak dziewczyny, właśnie kuzynki wyjeżdżały, siostry cioteczne do czeladzi, no to wtedy tak, no to była babcia już dla nas tutaj. Nie dziwię się babcia, no babcia tęskniła też za innymi wnukami. Wiadomo, że te, które jak ma się na miejscu, jest inaczej, a te, które przyjeżdżają gdzieś tam rzadziej. Też...
1: No ale jednak babcia zauważyła u pani ten dryg do tego, że, bo to pani tylko przychodziła spośród tych wszystkich wnucząt, tak? Czyli pani była tutaj jej stylistką.
0: Jak najbardziej,
1: to jednak coś wyjątkowego w tej relacji było. Tak jak mówiłyśmy o tym pancerzu, tak? Mówiłyśmy o tej, no, takiej srogiej krytyce, ale też jest pani moim kolejnym gościem, jeśli chodzi o obszar mody i kolejnym gościem, który mówi, że ta moda jest jakaś uleczalna, że to w ogóle jakiś jest po prostu etap, w którym zaczynamy myśleć o sobie i generalnie gdzieś pokazywać siebie światu prawdziwym. Rozumiem, że ten pancerz, oprócz tego, że trzeba było założyć tą stroję, no to też jest pewnie pełen humoru, bo trzeba jakoś dystansować się też od tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam osoby nam, że tak powiem, sprzedają, ale my wiemy, że to nie jest nasz prezent, po prostu jego chcemy oddać. To jak pani sobie radziła w taki serdeczny, że tak powiem, sposób do siebie z tymi wszystkimi ciekawostkami, które panią spotykały?
0: No jeśli chodzi o krytykę, przyznam się szczerze, że na samym początku nie było łatwo, miałam swoje trudności, ale później z czasem mówię, kurczę, o gustach się nie dyskutuje, każdy ma swój, każdy ma prawo wyrażać siebie. Ja jako stylistka patrzę nie pod tym kątem, co komu się podoba, tylko ewentualnie co komu może pasować lub nie, tak? Ale nigdy ja nie udzielałam jakichś dodatkowych rad bezpośrednio, jeśli ktoś mnie o to mnie nie zapytał. To przede wszystkim,
1: to
0: tak?
1: Kultura.

praktykował. Później to zamieniałam taką jakby troszeczkę walkę, bo mówię, kurczę, to jest też właśnie jeśli chodzi o tą terapię, żeby po prostu nie bać się powiedzieć, co tak na dobrą sprawę myślę, żeby się nie zamykać w sobie i płakać w poduszkę, tylko jeśli to jest krytyka konstruktywna, to oczywiście trzeba ją przyjąć, bo jest i tak, ja to przyjmuję na klatę. Natomiast jeśli typowo jest to hejt,

0: ludzi.
1: Bójcie się hejterzy,
0: tak.
1: Bójcie się hejterzy.
0: Bo jeśli ktoś mi mówi na przykład według swojego zdania, że słuchaj, no nie pasuje ci ta sukienka, tak? No to okej, no to ja tam spojrzę na siebie, czy w innym lustrze, czy z innej perspektywy, czy zdjęcie zrobię i w którymś momencie mówię, kurczę, no faktycznie miała rację, no nikt nie jest nieomylny. Tak. I stylistki też czasami gafy popełniają i to jest rzecz naturalna.

0: ona mówiła, jego, teraz wyszło mi z głowy. Pewnie sobie później kicz, o, kicz, że jest kiczowata jestem w ogóle. Ale ona ten wyraz kicz to po prostu mówiła do wszystkich, to były w ogóle...
1: Z amerykańskim akcentem.
0: Tak, w ogóle. I dlatego w którymś momencie mówię, nie, po prostu takimi osobami nie ma co się przyjmować, bo tak na dobrą sprawę te osoby, które one hejtują, to nie ja mam problem z sobą, tylko one mają problem same z sobą.
1: No i tak to wygląda.

0: edytor, stylistka, koordynator przy pokazach mody. Ile tych twarzy jest?
1: O, trochę. Kobieta zmienną jest. No, ale oczywiście, no

0: Tak, no to ja tam z trzema innymi dziewczynami, żeśmy tworzyły to właśnie. I pamiętam, że miałyśmy iść wtedy, po coś zapytać do pani Beaty Krundowskiej właśnie.
1: Do pani dyrektor
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, tak. No i kurczę, w międzyczasie wyszło, że ja w ogóle się zapytam, czy mogę być na tym backstage'u, bo moda to jest właśnie to, co kocham od lat i chciałabym właśnie być tam. Pani Beata się zgodziła, oczywiście no, na zasadzie pomocy. Mówię, pani Beato, ale ja cokolwiek, ale ja muszę robić po prostu. No i tak się zaczęło, że właśnie byłam jako tam z wolontariatem związana przy pokazach mody, a później z czasem

jednego starego schematu, gdzie już jest właśnie 10 pokazów mody, 11 gościnny, publiczności nagrody, czyli generalnie mamy 12 albo 13 pokazów mody teraz. I ja generalnie w tym momencie

0: proszę oczywiście tak rozpisać, żeby nie było jakiejś tam spiny, że nagle, kurczę, może ktoś się nie ubrać na przykład, ale i też były takie sytuacje, że na przykład kiedy już mam wszystko mam rozpisane, okazuje się, że w dniu, kiedy rozpoczynamy generalne próby, nie ma jednej osoby.
1: O Jezu, najgorzej.
0: Tak, i to jest naprawdę bardzo duży stres, z którym sobie musimy poradzić. Ja pamiętam, w zeszłym roku też mieliśmy taką sytuację, gdzie mieliśmy

0: nie wiedział, o co kaman, że tak to określę.
1: To nie złapał tego połączenia.
0: Tak, tak. Ale była taka sytuacja, że mieliśmy model i żaden model nie chciał w tym wyjść. To było przykre dla projektanta, to było przykre dla nas również, dla organizatorów, ale takie sytuacje też były.
1: Ale to są ogromnie trudne sytuacje,
0: tak,
1: podczas takich pokazów.
0: Trzeba wtedy na gwałt, przepraszam to określenie, szukać po prostu jakiegoś rozwiązania.
1: I co zrobiliście? Powiedzieliście, że to nie jest inspirowane tkankami, czy co?
0: Nie. Kinga, która jest odpowiedzialna za modeli i modelki, przyjechał specjalnie z

0: oczywiście.
1: Tak, oczywiście. Ale na przykład była taka akcja, że no, modelki generalnie są to dziewczyny, modelki zatrudnione do pracy, prawda? Mhm. Więc no, generalnie nie powinny wybrzydzać, w czym mają wyjść, tak?
0: No z założenia.
1: Z założenia,
0: no, ale
1: tak.
0: Mogą generalnie powiedzieć, że nie.
1: Ale i oczywiście też tak było wiele razy. A to im się makijaże na przykład nie podobały, same się malowały, a poprawiały. I ja oczywiście też musiałam, dziewczyny, jest taki wymóg, wy nie możecie same się malować. Co wy robicie, tak? Inna sytuacja była, że też modelka nie chciała w tym iść. Mówię, co ty robisz? Jesteś tu zatrudniona, robisz przykro właśnie projektantowi, nam wprowadzasz zamek. Ty nie jesteś tu po to, żeby siebie reprezentować, tylko ty jesteś tu po to, żeby reprezentować projekt danego projektanta.
0: I koniec.
1: Tak.
0: Jezu, ile tych historii tak naprawdę.
1: Jest mnóstwo.
0: Oprócz tego, że to jest trudne, no bo to jest trudne, ale z drugiej strony to, o czym pani mówi, to jest takie trochę też niedojrzałe. Czy tak bywa w tym obszarze, że jest spotyka takich niedojrzałych ludzi?
1: Jak najbardziej. Oni myślą, że to jest zabawa. To jest jakiś procent zabawy? Owszem.
0: Bawimy się.
1: Ale to jest praca. To jest ciężka praca, gdzie trzeba wszystko skoordynować, żeby na czas wszystko, żeby po prostu było. Bo nie ma opcji, żeby ktoś z czymś się spóźnił. Były też takie

0: przykład, tak?
1: Tak, tak, musisz coś wymyślić.
0: Tak, na żywo to jest, na żywo jest. Więc osoby, które do nas przychodzą na samą galę finałową, widzą naprawdę wisienkę na torcie, a tak na dobrą sprawę nie mają żadnego
1: pojęcia. To wy się tam pocicie.
0: Ojej, ja po całym dniu tak głosu nie mam w ogóle.

0: że bardzo mi było to usłyszeć. Dziękuję pani Bati za te słowa i oczywiście za wiele lat takiego zaufania w moją stronę, że jestem tam z nimi, z wami i dziękuję wam za to. Tu, jeśli jestem na antenie, mogę podziękować za to.
1: Czy blog stał się też taką trampoliną do sukcesu, czy Radom Fashion Show i to, że współtworzy pani, można by powiedzieć, ten projekt?
0: Blog, dlatego że blog to tak jak wyszłam przede wszystkim ze swojej strefy komfortu. I jak zaczęłam gdzieś tam chcieć bywać dalej, nie tylko Radom, tylko Warszawa, czy gdzieś, to oczywiście śledziłam bardzo dokładnie wszystkich tych projektantów, wszystkie marki i zaczęłam brać udział w różnego rodzaju konkursach, żebym mogła się pojawić na danym pokazie mody. I o dziwo.
1: Jakie to były konkursy? Na stylizację?
0: Na przykład na stylizację.

0: roku były i mnie zawsze udawało się wygrywać te. Dlatego byłam jeszcze jakby Fashion Week w Łodzi, ja byłam na przykład, dostałam taką, wygrałam wyjściówkę, na pokazie Jemioła byłam, tak?
1: Ekstra.
0: Tak, później...
1: Spełnienie dla

0: powoli, sukcesywnie. No i tak jest, że no teraz no, nie jestem na wszystkich imprezach, no bo jest to nierealne i niemożliwe.
1: Aż tak, kalendarz się zapewnia.
0: Tak. W jednych kręgach jestem mniej znana, w drugich kręgach jestem bardziej znana, w jednych kręgach jestem mniej lubiana, w drugich kręgach jestem bardziej lubiana. No wiadomo, jak to w życiu, w biznesie, tak?
1: Tak.
0: Ale nie zamierzam się poddawać i siadać na laurach, a chcę robić swoje.
2: Mhm. Praca w branży modowej, tak jak pani tutaj już trochę wspominała o tych takich różnych sytuacjach, które mają miejsce. Lata już tak naprawdę, tak. Gdzieś pani przy tych pokazach pracuje, tutaj tworzy i w sumie mówię, no już tak sobie to nazwę, bo tak uważam, że współtworzy pani.
0: Tak, bardzo, można tak powiedzieć.
2: Bardzo mocno tutaj, no tą jedną z naszych najważniejszych tak naprawdę imprez modowych w mieście. Czy coś panią przez te lata pracy właśnie tak bardzo mocno zaskoczyło, zszokowało? Czy albo też i na przykład uradowało, gdzieś było jakimś takim paliwem też napędowym?
0: Zaskoczyło mnie na pewno to, że z jednej strony mówimy, że dzięki modzie wyrażamy siebie.

0: po prostu gdzieś z sobą, nie można się zamykać i narzekać, bo narzekaniem, no to wiadomo, że nie zbudujemy ani siebie, ani świata. Więc raduje mnie to, że mimo nikogo nie znając, nie mając wokół siebie, gdzieś tam udało mi się, no udało mi się coś osiągnąć.
1: Pokazać siebie, że potrafię.
0: Tak, że można, że można przede wszystkim.
1: No bo ta droga była różna, tak jak pani tutaj mówiła. Prowadziła też pani warsztaty.
0: Tak.
1: Prowadziła też pani warsztaty ze stylizacji, z wizerunku.

były kobiety, ale mężczyźni też byli, nie ukrywam, że nie. Natomiast jakoś z kobietami mi się lepiej pracowało, takie bliższe, większe flow zawsze było między nami. Może dlatego, że no też wiadomo, że jestem kobietą i lubię romantyzm, lubię, gdzieś tam mnie ciągnęło w te bardziej te rejony, ale mężczyźni też byli.

0: więc no tak, a no i oczywiście uczyłam w dwóch radomskich szkołach zawodu przez 3 lata z rzędu, był też taki moment. Ale również prowadziłam szkolenia dla firm, które mnie wynajmowały. No, to z okazji Dnia Kobiet.
1: Powiem pani, że od tego, co zaczęłyśmy, czyli od brutalnego zabicia marzeń w szkole, po ewolucję tak naprawdę osoby, kobiety, tak, która się pokazała, no to ten repertuar jest tak naprawdę zacny.
0: No jest, jest. Dużo
1: ogląda się pani tak, ogląda się pani tak za siebie i tak, o Emila, fajnie, no, dałaś radę.
0: Są takie momenty, że tak, owszem. Kiedy mam doła na przykład i coś mi tam w życiu nie wychodzi, albo na przykład jak coś, kto gdzieś pisze jakiś pokaz, ktoś mi tam nie odpisuje na przykład, tak, no bo PR-owcy też umówmy, że się zmieniają, tak, tak, tak, tak, tak, tak, bo jak jest znany PR-owiec, no to zawsze o sobie pamięć,

0: firmy zmieniają PR-owców i też niekoniecznie się znamy. I teraz, żeby znowu wejść, no to trzeba się pokazać z tej dobrej strony, trzeba dobrą ofertę napisać.
1: Ale już pani ma doświadczenie.
0: Tak.
1: Wspominała też pani tutaj o warsztatach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mamy kolejną taką imprezę, w której są również pokazy mody tutaj na terenie naszego miasta, czyli Radomskie Dni Godności. Tak. Jednym właśnie z takich filarów też tego wydarzenia jest właśnie pokaz

połączone, muszą być dwie skrajności. Z jednej strony nie można przekraczać ich granic, żeby się te osoby często gęsto się boją, no bo nie dotknęły, nie zobaczyły, nie wiedzą co to jest, mają taką, że się boją, to jest ich prawo do tego. A z drugiej strony trzeba tak ich podejść, tak zachęcić, żeby próbowali właśnie, żeby się nie bali. No i właśnie ode mnie to tak zależało, jak ja mam to zrobić, tak? Przyznam się, że podczas jednych pokazów mody, to było 2 lata temu, kiedy ja wprowadzałam i szłam z jedną z dziewczynek, była zaproszona jedna z gwiazd, no i z tą gwiazdą nie chciała ta osoba

0: patrzyła, mówi, nie, jak to jest z tobą, ty jesteś fajna.
1: No nie dało się.
0: Po prostu zamurowało mnie. Ale
1: nie dało się przechytrzyć.
0: Ale faktycznie jak zaczynaliśmy z tymi pokazami mody,

0: męskie, jakie przystojne. Mhm. Więc tak, z jednej strony bardzo dorośle, z drugiej strony bardzo dziecinnie i z taką pełną taką empatią w głosie. Mówię, zobacz, zobacz, jak to cudnie, jak super fajnie wygląda.
1: A czy to sprawia satysfakcję? Tak. Prowadzić takie osoby? Bo ja często generalnie, no też Radomskie Dni Godności to jest taka impreza, którą zawsze jako dziennikarz, że tak powiem, jestem tam i o niej opowiadam. Niezwykle doceniam wszystkie osoby, które przy tym projekcie pracują i wspierają te osoby niepełnosprawne intelektualnie do tego, żeby mogły się właśnie pokazać. I moje takie doświadczenie z tymi osobami jest, że one są strasznie zaangażowane.
0: Bardzo. Tak. Jak już wchodzą, to na maksa, na 100%.
1: Tak.
0: Tak. Są takie momenty, że czasami nie chcą wyjść przed samym pokazem, bo coś tam ich zestresuje.
1: Tak.
0: Ale znowu i wtedy, jak wychodzą na scenę, to jest... Z jednej strony widać trochę w oczach, że trochę się stresują, ale z drugiej strony są mega
1: pewni.
0: Są tak przygotowane, tak nauczone, machają, kłaniają się, uśmiechają się, ale

0: to jest dla nich ogromne przeżycie. Naprawdę.
1: A jak się teraz przez pryzmat tego doświadczenia, tutaj pani opowiadała o modelkach, które nie wyjdą, bo nie mają takiego makijażu, jak chcą, czy generalnie nie założą tej sukienki, czy tak jak trzeba było sprowadzać mężczyznę,

0: Rubik wychodzi, czy jakaś inna na wybieg, no to oczywiście są wcześniej przymierzane te stroje, czy pasuje, czy nie pasuje, ale ona wie, że ma w tym być.
1: I koniec.
0: Tak.
1: Tu nie ma obszaru do dyskusji.
0: Tak. Oczywiście, no, przymierzamy te stroje wcześniej, dopasowując do modelki, tak, czy nie za szerokie, czy nie jest za długie, czy odpowiedni jest kolor dopasowany, no wiadomo, że takie rzeczy są, tak, ale generalnie jeśli coś pasuje, to w tym ma wyjść.
1: No tak, nie ma wyjścia. No tutaj generalnie w obszarze mody często gęsto jest tak, no pani z tą modą związana, możemy powiedzieć, od dziecka, pierwsza klientka,
0: mama, tak?
1: pierwsza klientka babcia, gdzie trzeba było i dobrać perfumy i pomadę i jeszcze strój, tak, co jest dobre, co nie. No gdzieś jakaś inspiracja była, te modelki się pojawiały, jakieś, o których pani opowiadała na wybiegach, gdzie pani oczywiście jest tam jakimś wielkim marzeniem, że też tak chce, ale kto był taką jakąś główną pani inspiracją, jeśli chodzi o ten świat mody, skąd pani czerpała?
0: Pani, przede wszystkim to telewizja, ale ja jak byłam małym dzieckiem, byłam bardzo zakompleksiona w ogóle i może z racji zawsze chciałam wyjść z tego brzydkiego kaczątka, dlatego tak piękne kobiety mnie właśnie pociągały na wybiegu, dlatego,

0: nie spotykało. Tak.
1: Ale czy to było tak, że generalnie otoczenie pani to mówiło, czy tak pani naprawdę o sobie myślała?
0: Siostrę mam, kurczę czarną, więc ja się do niej się

0: Czyli co, inspiracja to było brzydkie kaczątko? No nie.
1: Nie. Było poczęcie trochę kopciuszek.
2: Kopciuszek?
1: Mhm. Tak.
0: No tak.
1: Nawet grałam główną rolę w przedstawieniu szkolnym.
0: No to się spełniło.

0: Uwielbiam.
1: No, 7 razy ją przeczytałam w jednym czasie, już nie mówię o kolejnych.
0: Tam jest cała seria, tam jest cała seria.
1: Tak, mhm. Więc Ania Zielonego Wzgórza była blisko mego serca. No,
0: teraz ale pani nie ma rudego koloru włosów.
1: Wszyscy tak mówią.
0: No nie jest rudy.
1: Mówią,
0: jest...
1: że jest złoty.
0: No, złoty tak, ale tak. Na pewno nie rudy. Ania była ruda.
1: Tak, a ja gdzieś tam właśnie...
0: Utożsamiała się
1: tak,

0: gdzieś tam pani to, no na wybiegu pani nie stała, czy gdzieś pani stała?
1: Chodziłam.
0: Chodziła pani na wybiegu, czyli marzenie zostało spełnione.
1: Tak.
0: Ktoś docenił, ktoś zobaczył i mogła pani się tam pojawić.
1: No już w późnym wieku na naszych tutaj tarkach ślubnych.
0: Mhm. Pojawiła się pani w sukni ślubnej.
1: Nie, ale jako mama panny młodej.
0: O.
1: Tak. Chyba było nawet 2 albo 3 razy, bo przecież no, jak weszłam w tę modę, to tutaj moje radomskie znajome, przyjaciółki też są projektantkami.
0: Oczywiście, że tak jest ich trochę. Tutaj pani też z nimi chyba współpracuje.
1: Tak, jak najbardziej. Mhm. Dlatego właśnie jak były targi ślubne, no to ja szłam też w ich kreacjach.
0: No, ale pięknie.
1: Tak, także no, byłam przez chwilę modelką. Można to tak nazwać w sumie.
0: Czyli marzenie zostało spełnione, o to

0: rolki czy jakieś inne. Sztuczna inteligencja na przykład mnie kręci też, więc no ja się rozwijam też pod tym kątem. No. Dużo książek czytam, psychologicznych też właśnie tutaj mentalnie, emocjonalnie i tak dalej, więc no dużo rzeczy przede mną jeszcze, dużo rzeczy.
1: No i tego życzę, tych wielu, wielu pięknych rzeczy. Scena już była, wybieg już był. No i tego rozwoju jak najbardziej. I tu postawimy kropkę. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Emilia Wróbel.